0: wieczór.
1: Ja również witam panią i słuchaczy.
0: Pozwoliłam sobie jako temat Szkoły Bardzo Wieczorowej zacytować tytuł pana monografii poświęconej Grzegorzowi Fitelbergowi. Życie i dzieło, po prostu. 40 minut nam chyba nie wystarczy, żeby to wszystko opowiedzieć, panie profesorze.
1: No to będziemy starali się na główne wątki zwrócić uwagę.
0: Ale ten główny wątek muzyczny powinien pojawić się w tym momencie. On jest bardzo charakterystyczny dla muzyki, którą przecież też komponował Grzegorz Fitelberg.
1: No oczywiście i on bardzo akcentował to, że on jest także kompozytorem.
0: No to posłuchajmy tego fragmentu.
1: Oczywiście.

0: bardzo, tak bym powiedziała, jak sygnał brzmi ten początek.
1: To jest taki główny motyw tego znakomitego utworu.
0: Pieśń o Sokole.
1: Tak.
0: Pierwszy bodaj, jeden z pierwszych utworów
1: Grzegorza Fichtelberga. Jeden z pierwszych utworów, który zyskał mu duże uznanie.
0: Porozmawiamy o nim dzisiaj nieco dłużej, ale na początek chciałabym jednak uporządkować pewne informacje. Pan profesor Leon Markiewicz jest muzykologiem, pedagogiem, publicystą, który całe swoje życie, już to mówiłam, panie profesorze, zawodowe, naukowe, poświęcił muzyce. I działo się to przede wszystkim tutaj na Śląsku, bo profesor Leon Markiewicz urodził się w Wilnie.
1: Tak, nawet nie spodziewałem się w dzieciństwie, że tutaj dokończę swego żywota i działalności.
0: I Śląsk jest tym miejscem, które, o którym mówi się i myśli, że jest mocno nasączone muzyką od wieków. I można powiedzieć, że no, szczęśliwe to miejsce dla pana, kogoś, kto kocha muzykę.
1: Bardzo szczęśliwe, tym bardziej, że tutaj rozpocząłem w ogóle naukę muzyki bardzo późno, w wieku lat 18. No ale zapałem, wielkim zapałem zabrałem się do uczenia gry na fortepianie. No ale potem tak się złożyło, że poświęciłem się raczej humanistyce muzycznej, historią, teorią, edukacji muzycznej, no i popularyzacji. I tak moje życie biegło tymi kilkoma torami.
0: Panie profesorze, nie bez powodu to pytanie, bo gdzieś w tych latach studenckich, pana latach studenckich, pojawia się przecież i Grzegorz Fichtelberg.
1: Tak. Fascynowałem się przede wszystkim koncertami. Oczywiście Filharmonią Śląską. Mieszkaliśmy wówczas z rodziną w Gliwicach i o dziwo Fichtelberg dał tam kilka koncertów ze swoją orkiestrą. I wtedy z nim się po raz pierwszy spotkałem, że tak powiem, na żywo.
0: To jeszcze dwa zdania o tych fascynacjach profesora Leona Markiewicza muszę powiedzieć, bo tak jak już na wstępie zaznaczyłam, Grzegorz Fichtelberg, któremu poświęcił pan i monografię, i opublikował korespondencję, ten z lat 1941-1953, to obok tej postaci bardzo wiele uwagi poświęcił pan również Michałowi Spisakowi, popularyzując tego kompozytora urodzonego w Dąbrowie Górniczej.
1: No tak, to byli moje idole. Właściwie Fichtelberg, Szabelski, moi idole, a Michał Spisak w ostatnich latach swego życia bardzo z nim się zaprzyjaźniliśmy. To była w ogóle osoba niezwykle kontaktowa, przyjazna do wszystkich. I byłem nim prawdziwie zafascynowany.
0: Mam nadzieję, że słuchacze zwrócili uwagę na to, że w ten sposób zapowiadamy, panie profesorze, czy pan tego chce, czy nie, kolejne szkoły bardzo wieczorowe. Jedną poświęcimy Michałowi Spisakowi, drugą Bolesławowi Szabelskiemu. Zapraszam do nas.
1: O, to bardzo się cieszę.
0: A teraz Grzegorz Fichtelberg, życie i dzieło. I może po prostu rozpocznijmy od pytania, jak to wszystko się zaczyna?
1: Proszę panią, sam się dziwiłem, zadałem sobie pytanie, dlaczego jego ojciec Fichtelberg urodził się w Dynaburgu. Dlaczego jego ojciec, Ozjasz Fichtelberg, który był dyrygentem orkiestry pułkowej, nie posłał swego syna do Petersburga, tylko do Warszawy? Tego nie rozwiązałem jeszcze. No, być może Warszawa była bliższa ojcu. W każdym razie to też dziwne, że wtedy ten jego syn miał 12 lat. 12 lat. I właściwie te główne

0: studia, to odbył w wieku od 12 lat do 16, do 18.
1: Czyli w wieku 12 lat przyjeżdża do Warszawy?
0: Przyjeżdża do Warszawy, mieszkał tam na stacji, normalnie uczęszczał do konserwatorium warszawskiego. No i kształcił się na skrzypka u sławnego wówczas pedagoga Stanisława Barcewicza i jako pierwszą swoją pracę podjął na stanowisku drugiego skrzypka w orkiestrze warszawskiej.
1: Dynaburg, wtedy Rosja, dzisiaj Łotwa. To tak. Miasto na Łotwie, prawda?
0: Tak.
1: Miejsce urodzenia Grzegorza Fitelberga. Życie muzyczne od początku prawie związane z Polską. Wtedy jeszcze o Polsce nie mówimy, bo to 1879 rok.
0: To była Rosja.
1: Zabór rosyjski, tak?
0: Tak, zabór rosyjski.
1: Więc Warszawa, początki muzycznej drogi.
0: Byłby może skrzypkiem i kompozytorem, bo zaczął komponować i nawet miał dość sukcesy. Ale był wtedy taki zwyczaj, że kto skomponował symfonię, swoją pierwszą, miał prawo zadyrygować w orkiestrze. I Fitelberg zadyrygował swoją pierwszą symfonią i widocznie i orkiestra, i słuchacze zwrócili uwagę na jego talent dyrygencki, bo gruntownych studiów dyrygenckich też nie odbył. Po prostu muzykalność podyktowała mu dalsze koleje życia.
1: Panie profesorze, zadyrygował swoją pierwszą symfonią. Ktoś, kto interesuje się muzyką tak jak pan i wie tyle, ile pan o muzyce, ma świadomość tego ogromu przedsięwzięcia.
0: Ale w programie studiów kompozytorskich to jest rzeczą normalną. Albo sonatę się pisze, przede wszystkim sonatę na instrument solowy, a później symfonia. No, Fitelberg wykazał od razu zainteresowanie orkiestrą i była pierwsza symfonia. Udał mu się ten utwór, aczkolwiek nie jest w tej chwili grywany, natomiast inne utwory już zdobyły uznanie, chociażby pieśń o Sokole, poemat symfoniczny.
1: No właśnie, to jest ten utwór, którego fragment zabrzmiał dziś już na początku naszego spotkania w Szkole Bardzo Wieczorowej i zdaje się, że to jest utwór, który Fitelberg bardzo lubił, bardzo sobie cenił, swój własny utwór.
0: I ten utwór spośród nielicznej twórczości Fitelberga jest chyba najczęściej wykonywany. I właśnie go popularyzowaliśmy także na konkursie dyrygentów w Katowicach, że był wykonywany.
1: Na konkursie międzynarodowym, ogólnopolskim dyrygentów.
0: Na międzynarodowym konkursie.
1: Imienia Grzegorza Fitelberga.
0: Tak.
1: O tym konkursie też powiemy, ale jeszcze o pieśni o Sokole. Co to za utwór, panie profesorze?
0: Poemat symfoniczny skomponowany pod wrażeniem wiersza Gorkiego, właściwie nie tyle wiersza Gorkiego, tylko takiej inwokacji o Sokole, który jest bardzo dumnym ptakiem i który zraniony ciągle się podnosi do życia. W nastroju to było coś z tendencji ówczesnej młodej Polski. Tak jak Wyspiański pisał takie ody, czy też Kasprowicz.
1: W takim razie posłuchajmy pieśni o Sokole teraz. Proszę oczywiście bardzo. Fragmentu, panie profesorze.
0: Oczywiście fragment, bo to jest dłuższy utwór, ale ten fragment naprawdę jest bardzo taki przystępny, bardzo interesujący, bardzo uczuciowy, emocjonalny.

0: Sokół, dumny ptak, który zraniony jednak podnosi się z upadku. Panie profesorze, czy można odnieść to jakoś bardzo osobiście do Grzegorza Fitelberga? Czy to nie jest też tak, że skoro lubił ten utwór, skoro tak go sobie cenił, to gdzieś tam w tym utworze też mówi o sobie? Myślał pan kiedyś w ten sposób o tym utworze?
1: Interesowało go zryw do czynu. Potem przecież powiedział hasło, które ja cytowałem w swojej książce. Nie znoszę atmosfery braku entuzjazmu. I on właśnie do muzyki podchodził entuzjastycznie, czy do dyrygowania, czy do propagowania nowszych utworów polskich kompozytorów. I ten entuzjazm cechował go do końca, do śmierci.
0: Chciałabym, żeby w tej naszej rozmowie pojawił się teraz ten wątek tematu Grzegorz Fitelberg, życie i dzieło, czyli wątek dzieło, ale zanim tak się stanie, zostańmy jeszcze przy tym wątku życie. Jakim był człowiekiem Grzegorz Fitelberg? Co o nim możemy powiedzieć?
1: Trudno to określić, bo ja go poznałem już jako wielkiego człowieka, jako wielki autorytet. Ci, z którymi rozmawiałem, wskazują na jego pańskość, ale w sensie bardzo pozytywnym. Na koncertach bił z niego majestat wielkiego człowieka. Nawet kiedy po skończeniu utworu wybuchały oklaski, on odwracał się i dumnie stał. Dumnie stał, specjalnie się nie kłaniał. To był lekki, po prostu ukazywał się i ukazywał się w całym majestacie. I bardzo lubił, jeśli ktoś z pracowników najbliższych, nawet tych biurowych, wiem, że mnie opowiadano, kiedyś zapytał swojego współpracownika, jak wyszedł koncert. No, ten powiedział, panie dyrektorze, majestatycznie. Bardzo mu to odpowiadało. Ale rzeczywiście jego postawa była taka, majestatyczna. Natomiast w życiu prywatnym, no ja w swojej książce całą część poświęciłem anegdotom. Fitelberg zasłużył sobie na legendę, bo to trzeba zasłużyć. On potrafił w różnych sytuacjach rzucić takim słowem, że rzeczywiście była ta sytuacja zapamiętana i przekazywana przez orkiestrowiczów właściwie, którzy go znali bardzo dobrze.
0: Jest taka anegdota, która, bym powiedziała, idzie już przez pokolenia, ta związana ze śmiercią Stalina i Prokofiewa.
1: No tak, no to była z jego strony duża odwaga, kiedy w tym dniu wchodzi na podest.
0: W dniu śmierci Stalina.
1: W dniu śmierci Stalina i mówi z wielkim przejęciem, że zmarł wielki człowiek, wielki jego przyjaciel. Orkiestrowicze byli trochę zdumieni, co on powie o Stalinie. A ten wymienia nazwisko mój przyjaciel Sergiusz Prokofiew. No. To była duża odwaga i stać go było na taką odwagę. Ówczesnym władzom zależało na tym, żeby Fitelberg był w Polsce i tolerowano jego różne takie aluzje polityczne. Albo chociażby tak, na otwarciu, jakieś wielka uroczystość we Wrocławiu, zdaje się to było otwarcie rozgłośni, koncert i przemawiał ówczesny prezydent Bierut. Fitelberg za kulisami stał, Bierut odchodzi, no i mówił, pan prezydent mówił tak pięknie, że nic nie zrozumiałem. No to jest Fitelberg.
0: Pytam też o Fitelberga rodzinnego, bo ciekawi są na pewno słuchacze. Oczywiście odsyłamy do pana monografii Grzegorz Fitelberg, życie i dzieło. Ona się ukazała w 1995 roku.
1: Tak.
0: Ale tam też o rodzinie Fitelberga, tej najbliższej.
1: Tak, on ożenił się 3 razy. Pierwsza żona jest dla nas prawie nieznana i z tego pierwszego małżeństwa urodził się syn Jerzy Fitelberg, który jako kompozytor właściwie osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Nastąpił rozwód z tą pierwszą żoną. Potem druga żona to była prima baleryna Opery Warszawskiej. Niestety podczas wojny, zaraz w pierwszych dniach, ona zmarła, trafiona przez odlanek bomby, zginęła. Podczas ucieczki na zachód, bo Fitelbergowi udało się, w czasie zawieruchy wojennej w Polsce, udało się przejechać do Ameryki Południowej, ale w Portugalii zapoznał ostatnią swoją żonę, no, z którą już przeżył do śmierci.
0: Życie i dzieło Grzegorz Fitelberg. Dziś w szkole bardzo wieczorowej tej postaci, temu znakomitemu dyrygantowi, bardzo wyrazistej, mocnej osobowości, majestatycznej, jak zostało to powiedziane, poświęcamy uwagę. Panie profesorze, profesor Leon Markiewicz jest dzisiaj moim i państwa gościem. Powiedział pan, że w Warszawie rozpoczyna się ta droga muzyczna Grzegorza Fitelberga bardzo wcześnie, bo w wieku 12 lat. No, ale ta droga zaczyna się rozwijać.
1: Oczywiście, już jako dojrzały muzyk zaczyna coraz częściej dyrygować orkiestrami. Potem ta droga dyrygencka ujawni się, że zostaje stałym dyrygentem filharmonii, jakiś czas w Operze Warszawskiej. Potem przez 10 lat jest głównym dyrygentem Filharmonii Warszawskiej. Ale chyba dla historii muzyki polskiej najważniejsza jest jego znajomość z Karolem Szymanowskim. To był gdzieś rok 905-906, wtedy, kiedy jak gdyby powstała słynna wówczas grupa Młoda Polska w muzyce, czyli w zasadzie spółka nakładowa młodych kompozytorów.
0: To dzieje się oczywiście wszystko w Warszawie.
1: To dzieje się w Warszawie, częściowo w Warszawie i w Berlinie. Teraz jeszcze jedna rzecz. Wielki miłośnik muzyki, protektor i trochę kompozytor, książę Władysław Lubomirski, pobierał pierwsze lekcje kompozycji u młodego Fitelberga. A ponieważ był możnym panem, finansował niektóre koncerty Szymanowskiego i Fitelberga. Właśnie w tej historii jego życia jest dużo wydarzeń, w których następuje koncert utworów kompozytorów polskich i bardzo często księcia Lubomirskiego także. Potem książę Lubomirski wspaniałomyślnie przez cały rok finansuje Filharmonię Warszawską. I oczywiście Fitelberg jako jego, jak gdyby, profesor jest jak gdyby na pierwszym miejscu. A Fitelberg był od razu zafascynowany Karolem Szymanowskim. I w zasadzie do końca życia zachował ambicje wykonywania pierwszych wykonań jego wszystkich utworów. Nie zawsze to mu się udawało, z różnych przyczyn zresztą, ale faktycznie chyba nikt tak nie znał tajników dzieła Szymanowskiego jak Fitelberg.
0: Czy możemy mówić o przyjaźni tych ludzi?
1: Była wielka przyjaźń. Oni się tam kiedyś pokłócili, jak to bywa między przyjaciółmi, ale właściwie do końca Fitelberg gloryfikował Szymanowskiego. Oczywiście, Fitelberg dostrzegał, że jest to wielki kompozytor. Ciekawa rzecz. Pierwsze próby kompozytorskie Fitelberga były wyżej cenione niż próby Szymanowskiego. No, ale kwestia talentu akurat zadecydowała.
0: Potrafił to dostrzec, prawda, że jednak Szymanowski jest większy, jeśli idzie o kompozycję.
1: Nazwano go później ambasadorem muzyki polskiej Fitelberga, dlatego że nie tylko propagował Szymanowskiego, ale chyba wszystkich kompozytorów, którzy debiutowali lub nie debiutowali. No jeśli on skończył wielki poemat Mieczysława Karłowicza, Epizod na maskaradzie, no to także gloryfikował swojego kolegę z tej grupy Młodej Polski. Miał pasję prezentacji nowych utworów. Czasami w rozmowie prywatnej z danym kompozytorem krytykował go, ale wykonywał, trzeba wykonywać.
0: Kompozycje księcia Lubomirskiego też wykonywał?
1: Tak, ale to były kompozycje rzadko, one potem zniknęły, no niestety. To Lubomirski bardziej jest znany jako ten wielki protektor.
0: Szymanowski, Karłowicz.
1: To oczywiście także i Różycki, prawda? I Różycki. Trudno wymienić wszystkich. Może tak powiem, że na przykład pierwszy dostrzegł wielki talent Witolda Lutosławskiego. I ja przynajmniej bardzo żałuję, że już nie doczekał tego czołowego dzieła wczesnego Lutosławskiego, koncertu na orkiestrę. Ale kiedy w Katowicach wykonywał pierwszą symfonię Lutosławskiego, to pisał, do kogoś tam pisał. Właściwie Palester i Lutosławski, jeden i drugi mistrze skończeni. On dostrzegał mistrzostwo. To, które u Lutosławskiego ujawniło się już w jego pierwszych kompozycjach.
0: Panie profesorze, myślę, że ten wątek przyjaźni z Karolem Szymanowskim, przyjaźni Grzegorza Fitterberga z Karolem Szymanowskim, możemy bardzo też ładnie muzycznie zamknąć. Ale możemy fragment na przykład Nocturnu i Tarantelli w opracowaniu Grzegorza Fitterberga.
1: Tak, utwór bardzo ognisty, zwłaszcza Tarantelle. Proponuję Tarantelle. No, Fitterberg chyba dla swoich celów chciał osobiście zapropagować dzieła Szymanowskiego, stąd zinstrumentował jego etiudę bemol fortepianową, jedno z najwcześniejszych utworów Szymanowskiego. Przepiękny utwór. A Nocturne Tarantella dzisiaj wykonywany jest oczywiście w instrumentacji Fitterberga.

0: wspomniał pan, panie profesorze, i przy okazji tego utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą, chciałabym o to zapytać, że bywał na koncertach Grzegorza Fitelberga i wspomniał pan o bisach. Czy tarantella pojawiała się na bis?
1: Nie pamiętam, ale zapamiętałem coś innego. Zapamiętam na przykład Mazur z opery Halka Moniuszki. No to, to były rewelacyjne bisy, publiczność dosłownie szalała, bo nie zawsze ta publiczność rozumiała w pełni utwory, które Fitelberg prezentował. On potrafił. Druga symfonia Szymanowskiego w Katowicach pierwszy raz usłyszałem. Dla mnie to była czarna magia. Ja jeszcze wtedy w ogóle nie pojmowałem, o co chodzi, prawda? Chętnie prezentował Wagnera, który w pierwszych latach po wojnie był w takiej niełasce jak gdyby, prawda? Niesłusznie zresztą. Czy chociażby też Fitelberg zinstrumentował fragmenty swity Stefaniego Krakowiacy i Górale, no i Oberek Ognisty. No, no rewelacyjne to było, to rzeczywiście. To myśmy krzyczeli, ryczeli, brawo, bis, bis.
0: Meteory na zakończenie.
1: Tak. I ciekawe, że potem nasi wielcy dyrygenci tego nie kontynuowali. Oni poprzestawali na oklaskach, ewentualnie może powtórzyli fragment utworu granego, ale pamiętam, że tylko Fitelberg miał zwyczaj takie ciasteczka na koniec.
0: Ale myślę, że w tej części rozmowy o Grzegorzu Fitelbergu na pewno musi pojawić się dyrygent Karol Stryja, bo pytanie o to, co, w jaki sposób dyrygenci kontynuowali to, co pokazał, co potrafił, co demonstrował Grzegorz Fitelberg, chyba w odniesieniu do Karola Stryi jest bardzo uzasadnione. On był zafascynowany Grzegorzem Fitelbergiem.
1: Stryja miał szczęście, że był ostatnim z nielicznych uczniów dyrygentury u Fitelberga, tutaj w Katowicach. No, ale trzeba też powiedzieć, że Stryja poznał Fitelberga jako najpierw szeregowy muzyk wielkiej orkiestry, którą Fitelberg przejął przecież w Katowicach tutaj. Także Stryja od razu poznał jako obserwator tajniki dyrygentury Fitelberga, zwłaszcza prób. Tak jak mówią muzycy orkiestrowi, jak wspominali, jego próby były genialne wprost, genialne. Natomiast na koncertach miał dużą tremę i wtedy orkiestra go ratowała. To cała historia jest z tym. Tak jak Stryja mówi, kiedy się zgłosił do Fitelberga, że chciałby u niego pobierać dyrygenturę, on potraktował go jako młodszego kolegę. I były to spotkania, dyskusje na temat partytur. Stryja prowadził już taką orkiestrę śląską, kapelę ludową prowadził, także miał praktykę. No i w tych rozmowach znakomity dyrygent poucza młodego dyrygenta, co tu jest najważniejsze. I Stryja bardzo to cenił i zapamiętał to. Przypuszczam, że starał się potem sam kontynuować to na próbach.
0: Taka osobowość, taka postać jak Grzegorz Fitelberg od początku musiała orkiestrze jakby narzucać tą swoją wizję muzyczną.
1: Proszę panią, to cała historia, którą chyba musimy bardziej uwypuklić. Przede wszystkim coś dziwnego się stało. Rok 1937. Fitelberg z orkiestrą w Paryżu zdobywa złoty medal na konkursie orkiestr radiowych i jadąc do Warszawy przyjeżdżają do Katowic. I w nowym studio radiowym właśnie tutaj, w tej sali dużej, odbywa się koncert. Jest coś jak gdyby proroczego. Przecież Fitelberg wrócił do tego samego dużego studia, prawda? Dalej, kiedy Fitelberg po tułaczce wojennej pragnął wrócić do kraju, po prostu demonstrował, pragnę tu dokonać swego życia, myślał o wskrzeszeniu swojej orkiestry radiowej warszawskiej, ale Warszawa była zburzona i chyba mu proponowano orkiestrę katowicką, którą założył Witold Rowicki. Właściwie to byli muzycy, którzy przyjechali z Krakowa tutaj do Katowic. To była orkiestra Polskiego Radia, bo innej nie było. I Fitelberg zapoznał się z tą orkiestrą i docenił jej walory. Aczkolwiek w tej całej masie orkiestry to jeszcze nie była ta jedna z najświetniejszych orkiestr. A fakt, że Fitelberg zgodził się dyrygować tą orkiestrą, nawiasem mówiąc, ciągle myśląc, że przejedzie do Warszawy, bo w Warszawie ma być orkiestra Polskiego Radia. Był objawieniem dla członków orkiestry. Takiego dyrygenta w ogóle jeszcze nie mieli i teraz patrzą, jak on prowadzi próby. No po prostu to był generał, to był marszałek, który dowodził, byli wszyscy mu posłuszni, zafascynowani nim.
0: Bo mówiąc o orkiestrze jako o instrumencie, na którym gra dyrygent, używając tej przenośni, musimy powiedzieć, że jest to chyba najczulszy instrument. Najczulszy.
1: I powiedziałbym jeszcze najbardziej krytyczny. Nie ma większych krytyków dyrygentów niż muzycy orkiestrowi. Przez pulpit dyrygencji przechodzi wielu dyrygentów. Oni mają przegląd dyrygentów. I jednych bardzo cenią, drudzy są tylko przelotni. Nawet słynna Berliner Philharmoniker też dopracowała się tego, że dyrygenta wyznacza orkiestra.
0: Ta orkiestra, o której mówimy, orkiestra Polskiego Radia, wtedy zobaczyła w Fitelbergu osobowość. Zobaczyła w Fitelbergu kogoś, za kim chciała pójść i grać zawsze.
1: Naturalnie, tym bardziej, że w Polsce wówczas w latach 40. on objął orkiestrę w 1947 roku. Nie było tych bardzo wybitnych dyrygentów. Każdy prawie zaczynał od nowa wszystko. No Fitelberg był rzeczywiście darem losu dla Polski.
0: Oddali mu wszystkie swoje umiejętności.
1: Naturalnie. No i trzeba przyznać, że ówczesne władze bardzo ceniły Fitelberga. Może to były dla nich cele polityczne, żeby zatrzymać wielkiego artystę. Także rzeczywiście jemu wolno było więcej niż innym dyrygentom.
0: Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach, którą prowadził Grzegorz Fitelberg, to aż trudno, mówiąc te słowa tutaj, w tym miejscu, w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, trudno sobie wyobrazić tamten czas, prawda? Ale to była rzeczywiście oszałamiająca, jak to dzisiaj w naszym rozumieniu, kariera artystyczna tej orkiestry.
1: Naturalnie. I właśnie ci najstarsi muzycy, których już nie ma w tym składzie dzisiejszej orkiestry, wytworzyli tę legendę i wytworzyli wiele anegdot, znakomitych anegdot. No, część z nich umieściłem w swojej książce. Warto to tak poczytać, bo to ujawnia się ten Fitelberg i wielki, i dowcipny. No po prostu.
0: Panie profesorze, ale tą anegdotą jedną, dwiema chciałabym, żebyśmy się podzielili ze słuchaczami. Taką, którą pan lubi cytować.
1: Zatytułowałem ten rozdział Si non è vero jako maksymę włoską. Jeśli to nieprawda, to dobrze opowiedziane. Tak jest. Podczas przygotowania się do koncertu w Warszawie jeden z członków orkiestry otrzymał powołanie na ćwiczenia wojskowe. Fitelberg wraz z Radą Artystyczną postanowił interweniować osobiście u władz wojskowych. Mam do panów gorącą prośbę, zwrócił się do oficerów. Chodzi mi o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych jednego z muzyków, który jest mi nieodzowne potrzebny. Na te słowa usłyszał odpowiedź. Chciałem wam zwrócić uwagę, obywatelu Fitelberg, że u nas panów już nie ma i obowiązuje zwrot obywatel. Ficio, zaskoczony, ale też i urażony tą nieoczekiwaną uwagą, poprawił w skonsertowaniu swoje okulary, następnie protekcyjnie klepnął swego rozmówcę po ramieniu i powtórzył prośbę słowami. A zatem, dobrzy ludzie, zwracam się do was z gorącą prośbą o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych obywatela K. Po takim zwrocie sprawa została załatwiona pozytywnie.
2: Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpi, bo nie będziesz wiedział.
1: Fitelberg właściwie robił to, co chciał z orkiestrą, rzeczywiście. Właśnie wykonywał Wagnera, nagrywał Brucknera, trudne utwory, to co było. No i przede wszystkim propagował nową muzykę polską. Przecież on wykonywał Szabelskiego, pierwsze utwory, to co wspomniałem, Lutosławskiego i innych kompozytorów. Oni, ci już dziś starsi lub nieżyjący, naprawdę z wdzięcznością wspominali tę rękę przez Fitelberga podaną im w debiucie.
0: W czasach ciemnej nocy komunistycznej w Polsce. Tak się to też dzisiaj nazywa przecież.
1: Niby się nazywa, ale może nie zawsze słusznie, dlatego ta orkiestra funkcjonowała, rozrastała się i mogła koncertować. Przecież ta orkiestra była wizytówką polskiej kultury. Wyjeżdżali przecież takie tournée po krajach demokracji ludowej. No było jednym wielkim pasmem sukcesów. To trzeba to docenić.
0: W tej anegdocie można było usłyszeć, że mówili do niego Ficio.
1: Ficio, to już zaczęło się od Szymanowskiego, to był Ficio. Oczywiście, i on to tolerował, to był Ficio, tak.
0: Pan zbierał materiał do swojej książki o Grzegorzu Fitelbergu, panie profesorze, rozmawiając z członkami orkiestry między innymi, tak?
1: Tak, rozmawiałem, nagrywałem, mam u siebie te nagrania właśnie, tylko czas płynie i niewiele ich zostało, którzy mogli to opowiedzieć, prawda? Studentom też powtarzałem. My zawodowo, dla nas muzyka jest bardzo jasna, ale kiedy prezentujemy to komuś nieprzygotowanemu, to trzeba, można się zachwycać utworem, ale trzeba umieć coś odrzucić, żeby wybrać tylko fragment. Jakoś to mi się udaje, ale nie wiem, czy zawsze.
0: Profesor Leon Markiewicz jest dziś moim i państwa gościem w Szkole Bardzo Wieczorowej. Rozmawiamy o Grzegorzu Fitelbergu, tu w Katowicach na Śląsku, obecnym, panie profesorze, również bardzo mocno, od wielu lat, poprzez konkurs, międzynarodowy konkurs imienia Grzegorza Fitelberga, konkurs dyrygentów, zanim stał się międzynarodowym, przez kilka lat był ogólnopolskim. Pan uczestniczył przez wiele lat tak w pracach jury konkursowego, jak również kierował tym konkursem. Rzeczywiście pamięć o Fitelbergu poprzez ten konkurs, myślę, jest też bardzo mocna, bardzo wyraźna tutaj, zwłaszcza w tym regionie.
1: W tej dziedzinie zasługi niewątpliwie ponosi Karol Stryja. On od dawna marzył o tym, żeby powołać taki konkurs dyrygentów. No i w końcu mu się udało, po wielu latach. Imię Grzegorza Fitelberga, no bardzo ładnie, jeśli ostatni uczeń Fitelberga w ten sposób uczcił go.
0: 1979 rok, to jest początek tego konkursu.
1: I utrwalił go w pamięci, nie tylko naszej, w kulturze muzycznej, jak i w pamięci dyrygentów w skali światowej. Przecież ja kilkakrotnie byłem na kongresach Federacji Konkursów Muzycznych, no to ten konkurs dyrygentów imienia Fitelberga liczył się. To, że kilkudziesięciu, a nawet czasami ponad 100 kandydatów się zgłasza, który w końcu selekcjonuje się, w końcu 40 zdaje się dochodzi do samego konkursu, no to przecież oni czytają i znają, wiedzą o tym Fitelbergu. No przy tej okazji, no ja też zawdzięczam temu konkursowi, że mogłem napisać książkę, po prostu.
0: Grzegorz Fitelberg, życie i dzieło.
1: I rzuciłem się do tego jak głodny wilk, no przecież nie ma o tym kompozytorze nic, a przecież był u nas i ja go widziałem na żywo, nawet uczestniczyłem kiedyś w próbach, proszę panią, w chórze studenckim śpiewaliśmy kantatę o Stalinie, proszę pana, takie były czasy. Więc dla mnie to była szczególna okazja, żeby napisać o wielkim człowieku, o którym mówiło się zawsze jak najlepiej, z największym szacunkiem.
0: Jak on zdobywał sobie to zaufanie ludzi, panie profesorze?
1: Swoją sztuką dyrygencką. Nie było wtedy lepszego dyrygenta. Owszem, w historii to można wyliczyć kilkudziesięciu dyrygentów, ale oni przechodzą do historii, a Fitelberg zostaje. Publiczność wyczuwa to. I publiczność chociażby na tym konkursie też wyczuwa. Na przykład już w drugim i trzecim etapie witają niektórych kandydatów już od razu większymi oklaskami, bo wiedzą, że no właśnie... osobowość i zdolność interpretacji, przekonującego wyciągnięcia tych punktów kulminacyjnych, dramatu jakiegoś, emocji wielkiej, wigoru. To wszystko się, to trudno określić słowami.
0: Wielką sztuką dyrygencką.
1: Jego postawa była władcza i samo zjawienie się na estradzie mobilizowało wszystkich. I wtedy oni byli poddani mu całkowicie.
0: Jest rok 1953. To jest rok, w którym Grzegorz Fitelberg umiera.
1: Jego zgon był nagły. Wszyscy byliśmy dosłownie poruszeni, przerażeni, no bo w czasie snu. No ja wtedy, ja pamiętam, też byłem studentem.
0: Stało się to w Katowicach.
1: To już w Katowicach i była tutaj uroczystość przed Teatrem Śląskim. Trumna była wystawiona tuż przed przewiezieniem trumny do Warszawy, gdzie był właściwy pogrzeb. No i ja jako ten, który zawsze się kręcił tam, gdzie dużo muzyki jest, miałem zaszczyt nieść wieniec. I pamiętam, szliśmy chyba od domu Fitelberga, tak, ulicą Wojewódzką. Zatrzymaliśmy się przy naszej akademii, wówczas PWSM, i przy otwartych wszystkich oknach został odegrany utwór Bacha. Potem udaliśmy się przed Teatr Wyspiańskiego. Tam były te mowy pożegnalne. No i najbardziej ulubiony utwór Fitelberga, aria na strunie G Bacha, którą on zinstrumentował w sposób nietypowy dla baroku, tylko już typowy dla naszych czasów. Przejmująca aria.

0: tę arię w orkiestra odegrała mu, bo pojechała razem do Warszawy przy Alei Zasłużonych, przy jego grobie. Obecnie się rzadko kiedy wykonuje tę arię, szkoda, bo naprawdę Fitelberg ją szczególnie cenił. I jak stwierdził Kręc w rozmowie ze mną, powiedział: panie Janku, ten utwór zagra pan na moim pogrzebie. Przejmujący utwór.
1: Proszę państwa, fragmentu tego utworu w instrumentacji Grzegorza Fitelberga słuchamy. Szkoła Bardzo Wieczorowa w wieczornym, późnym programie Radia Katowice.

0: Grzegorz Fitelberg, Życie i dzieło. To temat naszego spotkania. No i niestety, panie profesorze, w szkole ta lekcja długa, bo szkoła bardzo wieczorowa trochę więcej czasu przeznacza na lekcje. Jest to jednak tak, że powoli się już kończy. Zostało nam już niewiele minut. I o wielu, wielu jeszcze wydarzeniach z życia Grzegorza Fitelberga nie powiedzieliśmy. Państwa zainteresowanych odsyłam do monografii, której autorem jest profesor Leon Markiewicz. Grzegorz Fitelberg, Życie i dzieło. Kończąc dziś szkołę bardzo wieczorową, musimy na pewno powiedzieć o tym czasie, który spędził Grzegorz Fitelberg poza granicami kraju.
1: Jemu udało się wyjechać dość wcześnie z kraju. Jego rodzina została w getcie i po prostu została pozbawiona życia.
0: To jest 1941 rok, tak?
1: Znaczy on wcześniej, on już w 1939 roku już wyjechał, zdołał wyjechać poprzez Rzym, Lizbonę do Ameryki Południowej. Dlaczego tam? Otóż przed wojną kilkakrotnie występował tam w sezonach zimowych ówczesnych z wielkim aplauzem właśnie w miastach Argentyny. W czasie wojny z Argentyny przeniósł się także do Stanów Zjednoczonych. No można powiedzieć, że to był jego, dla niego dość ciężki okres. On się źle czuł w Ameryce. Najlepiej się czuł w europejskich warunkach, a w amerykańskich nie. Ciekawe, Arthur Rubinstein w Ameryce znakomicie się czuł, Fitelberg nie. Jego żona pracowała w jakiejś fabryce, a on, nie mając propozycji dyrygenckich, bo to tam była konkurencja wielka, jego nie znano w Ameryce, instrumentował dla amerykańsko-rosyjskiego towarzystwa różne utwory kompozytorów rosyjskich. Jego przyjaciel jeszcze sprzed rewolucji, Sergiusz Kusewicki, umożliwił mu kilka koncertów i to było wszystko. Stąd też Fitelberg z wielką ulgą porzucał Amerykę i dawał do zrozumienia, że chce wracać do Polski i tam dokonać swego żywota, tam chce być. Więc tutaj ujawnił się jego patriotyzm.
0: W którym roku wraca do Polski?
1: Kiedy tylko była możliwość, bo miał jakieś kontrakty jeszcze w Anglii, w Europie. Przyjechał do Polski na pierwszy rekonesans. Pierwszy koncert odbył w Krakowie. Cały świat muzyczny zjechał do Krakowa i ze łzami w oczach przyjmowano Fitelberga. Naprawdę to satysfakcją. No i wtedy zaproponowano mu Orkiestrę Katowicką. No i tak zatrzymaliśmy go tutaj. Właśnie czekając na spotkanie z panią, oglądałem wystawę nowego gmachu radia. I tak myślę, nie zdołano sfotografować tej orkiestry wtedy, kiedy ona tu koncertowała. No, trudno.
0: No już tego nie naprawimy.
1: Tak.
0: Panie profesorze, na koniec, co studentom, swoim studentom mówi pan o Fitelbergu? Jeśli chciałby pan, żeby oni zapamiętali tę postać, to co najważniejsze?
1: Proszę panią, prezentuję jego utwory. Prezentuję jego utwory, bo to były utwory Szymanowskiego jak gdyby z pierwszej ręki, przy Szymanowskim robione. A co mówię? No książkę napisałem, no niech czytają.
0: I niech słuchają.
1: I niech słuchają.
0: My też zaproponowaliśmy państwu dzisiaj zaledwie fragmenty, ale jednak była to taka muzyczna niespodzianka dla słuchaczy szkoły bardzo wieczorowej, no raczej nieprzyzwyczajonych do tego, aby muzyka pojawiała się również w tej godzinie. Raz jeszcze dziękuję, panie profesorze, za czas nam poświęcony. No i zapowiadamy już dziś, że spotkanie w szkole bardzo wieczorowej z profesorem Leonem Markiewiczem, poświęcone Michałowi Spisakowi i Bolesławowi Szabelskiemu, czeka. Pięknie dziękuję.
1: Z wielką satysfakcją przyjmuję tę propozycję.
0: Proszę państwa, szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice rozpoczyna się późno, ale myślę, że warto jej słuchać. Zapraszam oczywiście jutro w imieniu kolejnego autora, a za ten czas dzisiaj również serdecznie dziękuję. Anna Musialik, do usłyszenia.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

No nie wiem jak państwo, ale mi ta majówka minęła bardzo szybko, acz przyjemnie. Przyjemnie zatem zacznijmy nowy tydzień. Proponuję tak od poniedziałku, zatem poniedziałkowy dzień dobry śląskie, dzień dobry się z państwem. Marcin Kazak Wielgu, skłaniam się. I zapraszam do szóstej.

To Kleo w Radiu Katowice. 12 już minut mamy po godzinie 4. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja, który jest 124 dniem 2026 roku, do końca którego pozostało nam 241 dni. Pozostały nam 241, albo pozostało. Niepotrzebne skreślić. Imieniny obchodzą dziś Monika, Florian i Michał. Wszystkiego wspaniałego dla wszystkich dziś świętujących. A jeżeli chodzi o słońce, no to ma ono wstać w Katowicach o 5.13, a zajdzie o 20.08, a to oznacza, że poniedziałek trwać będzie 14 godzin i 55 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i minut 53 i krótszy już od najdłuższego o godzinę i minut 30. A jaka nam pogoda towarzyszyć będzie dziś? Sprawdzę to dla Państwa za chwil kilka. Proszę być blisko.

Prawie 20 minut już po godzinie 4. Kołobrzeg to najcieplejsze miasto w Polsce o tej porze. 18 stopni pokazują tam teraz termometry, najchłodniej w Zakopanem, nieco powyżej 4 stopni na plusie, a u nas w województwie śląskim sytuacja przedstawia się następująco. Najzimniej jest teraz w Żywcu, plusowa 8, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sławków. Tam mamy stopni 9, Wisła, Bielsko-Biała, Chorzów, Świerklaniec, Zawiercie i Myszków plusowa 1. Poraj, Pszczyna i Cieszyn 12 stopni, najcieplej w Częstochowie i w Kłobucku, gdzie mamy o tej porze stopni 13. A w ciągu dnia, jak przekazują specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no słońca brakować nam nie będzie, bo prognozowane jest co najwyżej małe, gdzieniegdzie umiarkowane zachmurzenie. W najcieplejszym momencie dnia, szanowni państwo, w miastach województwa śląskiego zobaczymy od 25 do 27 stopni. A wysoko w Beskidach też nie najgorzej, od 15 do 18. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami jednak porywisty, południowo-zachodni. W górach może dmuchnąć nieco silniej, w porywach do 55 km na godzinę. Deszczu na razie ani widu, ani słychu. Niestety. No i to tyle, jeżeli chodzi o prognozę pogody w tak zwanym przedświtowym skrócie. Więcej kwadrans po 7. Wtedy to połączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego, a dokładniej z Damianem Dąbrowskim.

0: 28 już minut po godzinie 4. Za moment w nauce każdego dnia o targetowaniu, czyli o tym, dlaczego internet tak dobrze wie, że właśnie myśleliśmy o nowych butach, wakacjach albo o blenderze. To nie magia. To algorytmy, dane i reklama szyta na miarę. O tym, jak działa cyfrowe celowanie w odbiorce, opowie teraz Samuel Baron.
1: Nauka każdego dnia. Informatyka.
2: Sytuacja z życia. Wchodzimy na Facebooka, wyświetla nam się kilka postów znajomych, kilka postów stron, które polubiliśmy i kilka postów, które nie należą ani do tej kategorii. To tak zwane posty promowane. Ktoś zapłacił, aby odpowiednie treści wyświetliły się ludziom takim jak my, bo algorytm mediów społecznościowych przyporządkowuje nas do pewnych kategorii. Wiek, płeć, zainteresowania, preferencje polityczne, wyznanie – to wszystko cechy, według których jesteśmy segregowani przez portal, aby firma płacąca za reklamę dotarła do konkretnych, wybranych przez siebie grup ludzi. Ten proces nazywa się z angielska targetowaniem. Czasem są to reklamy jakichś produktów. Nic dziwnego, że producent kolorowych, modnie wyglądających maszynek do golenia chce dotrzeć do młodych mężczyzn, którym właśnie zaczynają rosnąć wąsy i brody. Ale dziś w dobie sztucznej inteligencji gra ta przechodzi na zupełnie nowy poziom. Bo co jeśli powiem, że firmy płacą za wyświetlanie nam artykułów na prowokujące tematy, o których wiedzą, że nas zdenerwują, a innej firmie zapłacą za wygenerowanie do tego fałszywych kont, tożsamości nieistniejących ludzi, którzy udają pewne opinie i stworzą pod tym postem chmurę fałszywych komentarzy. Przeczytamy nagłówek, komentarze pod postem i nabierzemy przekonania, że komentują tam tacy ludzie jak my. Włączymy się więc do dyskusji. W ten sposób firmy i organizacje polityczne z całego świata mogą radykalizować nasze polityczne nastroje, a my przyjmujemy to, co brzmi jak opinie kilku czy kilkudziesięciu osób z sekcji komentarzy, za prawdę. To tak zwany społeczny dowód słuszności. Opowiada ekspert od cyberbezpieczeństwa Sławomir Staciwa.
3: W tej chwili uważa się, że w ogóle 30-40% internetu to jest tak zwany internet martwej ręki, czyli to są po prostu zautomatyzowane boty, które generują wiadomości, generują komentarze pod postami. Firmy, które poważnie podchodzą do tego manipulowania mediami społecznościowymi, hodują przez jakiś czas te konta, czyli one gromadzą pewną bazę znajomych, reagują w sposób neutralny na pewne treści pojawiające się, starają się naśladować standardowego użytkownika, takiego polubi posta z kotkiem, albo z pieskiem, albo może nawet coś upublikuje takiego całkowicie neutralnego i potem one są, użyję angielskiego słowa, weaponizowane, czyli uzbrajane i zatrudniane do jakichś akcji dezinformacyjnych, czy wręcz promujących pewne posty, czy pewne postaci.
2: Te akcje zaczynają się czasem rok, a czasem nawet dłużej przed wyborami, aby wpłynąć na nasze nastroje i opinie polityczne, społeczne i właściwie każde inne. Media społecznościowe już od dawna nie są dla nas, a służą przede wszystkim tym, którzy płacą, aby uzyskać do nas dostęp. Stąd wzięło się popularne dziś powiedzonko, że jeżeli w internecie coś jest za darmo, to znaczy, że produktem jesteś ty.
4: Uważam, że wirusy komputerowe powinny być liczone jako forma życia. Myślę, że to mówi coś o naszej ludzkiej naturze. Jedyna forma życia, którą do tej pory stworzyliśmy, jest czysto niszczycielska. Stworzyliśmy życie na nasz własny obraz. Stephen Hawking.
0: Samuel Baron, bardzo dziękujemy za tę lekcję. Kolejna, jak to zwykle bywa w Radiu Katowice, każdego dnia zresztą, przed godziną 12, a o 13:30 po południu magazyn naukowy Nauka na UKF-ie. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Za rzetelność i humor.
1: Za super reporterów.
2: Za dobrą muzykę. No i za to, że można z wami jakby dobrze dzień zacząć.
3: Radio Katowice. Na dobry początek dnia.

Przenosimy się teraz do Gliwic, gdzie od wczoraj trwa akcja strażaków. Wszystko po tym, jak po godzinie 19 pojawiła się informacja o pożarze hali przy ulicy Dubois, właśnie w Gliwicach. Potwierdzono pożar materiałów po rozbiórce kompleksu hal. Ogień rozprzestrzenił się też na halę, która nie została objęta rozbiórką. Gliwiccy strażacy poinformowali, że pożar o godzinie 2:10 został zlokalizowane i nie rozprzestrzenia się. W działaniach bierze udział łącznie 68 zastępów Straży Pożarnej oraz 221 strażaków. Na miejscu w dalszym ciągu prowadzone są intensywne działania gaśnicze. Nie ma osób poszkodowanych, to myślę jest najważniejsza informacja. Na bieżąco prowadzone są też pomiary atmosfery, które nie wskazują na występowanie zagrożenia dla mieszkańców. Przy okazji tego, co dzieje się właśnie w Gliwicach, tamtejsza policja informuje, że mamy czasowe wyłączenia pobliskich ulic. I tak, ulica Jana Śliwki od skrzyżowania Stoszecką do ulicy Kasztanowej i Dubois. Tutaj przejazd możliwy jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Ulica Orlickiego od skrzyżowania z Wyspiańskiego w kierunku ulicy Jana Śliwki. Tutaj podobnie przejazd możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach. Całkowity zakaz ruchu obowiązuje obecnie na zjazdach z DTS-ki w ulicy Jana Śliwki, na odcinku od ulicy Kasztanowej Dubois w kierunku DTS-ki i nie przejedziemy też ulicą Wybrzeże Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Jana Śliwki. Akcja trwa. Mamy nadzieję, że szybko się zakończy. Powtórzę raz jeszcze, nie ma osób poszkodowanych i to jest, myślę, najważniejsza informacja w całej tej ciężkiej i trudnej sytuacji, jakby nie patrzeć. Dzisiaj 4 maja, dzień strażaka. No, chyba nie tak sobie panowie strażacy wyobrażali swoje święto.

0: 8,5 minuty dzieli nas od godziny 5 w Radiu Katowice. Czas teraz na słów kilka o języku polskim.
1: Kalejdoskop językowy.
2: Czas na weekend. Czy wiedzą Państwo, że słowo weekend jest już z nami 100 lat? O, widzę zaskoczenie. Tak, słowo weekend w języku polskim pojawiło się już w międzywojniu, czyli w latach 20-30 XX wieku. Dodam, że były pomysły, aby słówko spolszczyć, ale jak słychać, nic z tego nie wyszło. Pojawienie się 100 lat temu w polszczyźnie słowa weekend miało zapewne związek ze zmianą sposobu zatrudniania i trybu pracy, a końcówka tygodnia była przeznaczona na odpoczynek, opowiada językoznawczyni profesor Uniwersytetu Śląskiego Katarzyna Wyrwas.
3: Na gruncie polskim ten wyraz początkowo był dwoma wyrazami, zapisany jako week i maleńka kreseczka. End. Bardzo wyraźnie widać to w gazetach przedwojennych. Nawet wczoraj przeglądałam jedną z takich gazet, Goniec Warszawski z 1937 roku. Wtedy w Gońcu Warszawskim rozpisano konkurs na spolszczenie weekendu. Doszliśmy do niepodległości. Bardzo chciano, aby taki istotny czas, wolny dla człowieka, mógł się jakoś nazywać po polsku, a tymczasem tutaj cały czas plątał nam się jakiś angielski odpowiednik. Chciano po polsku. Zorganizowała się redakcja wraz z przedstawicielami agencji turystycznych. Ponad 100 chyba przyszło różnych propozycji. Brano pod uwagę to, czy wyrazy, które są zaproponowane, są polskie, czy są łatwe do wymówienia, czy odpowiednio oddają ideę tego, co się dzieje podczas weekendu, czyli na przykład wypoczka. Pojawiło się takie słowo wypoczka. Pojawiło się słowo krestyg, czyli kres tygodnia, albo odzipka. Takie piękne słowo stworzono, odzipka, ale chyba zbyt potoczne było i komisja uznała, że niezbyt się nadaje. Wygrało słowo wtedy wyraj. Wyraj, czyli kojarzono z rajem. A tak naprawdę było to reaktywowane, dość stare, staropolskie słowo, które kiedyś, zresztą w różnych poezjach, w różnych tekstach literackich już kiedyś się pojawiało. To słowo oznaczało takie miejsce wypasu bydła, gdzie bydło sobie odpoczywa, gdzie się pożywia, w zasadzie no, w pewnym komforcie się znajduje. Wyraj wygrał, ale okazało się, że niestety.
4: Nic z tego.
3: No, jak widzimy, nic nie pokonało weekendu. Weekend jest z nami już 100 lat.

Iwona Kwaśny, bardzo dziękujemy. Kolejny kalejdoskop językowy w Radiu Katowice przed godziną 13. Dużo wcześniej będzie piąta, ta za 5 minut. Wtedy to pierwsze dziś wydanie informacji Radia Katowice.

0: Minęła piąta. Pochodzący z Katowic reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. Gliwice zbudują własne centrum przetwarzania danych. Ma wzmocnić usługi publiczne na wypadek awarii lub cyberataku. Kuźnia Raciborska zachęca mieszkańców do zgłaszania nielegalnych wysypisk poprzez mobilną aplikację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pochodzący z Katowic, znany na całym świecie reżyser Lech Majewski otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. To najwyższe państwowe odznaczenie nadawane za wyjątkowe zasługi. Reżyser Lech Majewski w 2023 roku został honorowym obywatelem Katowic. Krótko po tym w rozmowie w Radiu Katowice z Ewą Niewiadomską mówił, że jego rodzinne miasto zawsze było dla niego ważne.
2: To jest moje miasto rodzinne i zawsze starałem się tworzyć projekty tutaj. Jeżeli miałem nawet międzynarodowe filmy typu Dolina Bogów, gdzie właściwie wszystko się dzieje w Ameryce, to jednak część Ameryki kręciłem w Katowicach i tu ściągnąłem i Johna Malkowicza, i Josha Hartnetta, i dziewczynę Bonda, czyli Bernice Marlowe.
0: Do najbardziej znanych filmów Lecha Majewskiego należą Młyn i Krzyż, Wojaczek oraz Angelus. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEY dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To czwarty satelita, którym będzie dysponowało wojsko, mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To są bardzo ważne satelity i ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków.

0: ma zapewnić ciągłość działania usług publicznych nawet w sytuacjach kryzysowych, od awarii po cyberataki. Za realizację tej inwestycji odpowiada Śląska Sieć Metropolitalna, którą kieruje Agnieszka Olbrycht-Banach.
1: Budujemy swój obiekt miejski, na którym będziemy przechowywać, przetwarzać, robić kopie zapasowe dla danych miejskich, czyli danych ze szkół, z urzędu, z przedszkoli, tak żeby mieć to fizycznie u siebie i w razie sytuacji jakiejś związanej z incydentem móc je szybko odtworzyć.
0: Gliwickie Centrum Przetwarzania Danych powstanie do końca 2028 roku. Urząd Miasta Kuźnia Raciborska zachęca mieszkańców do zgłaszania nielegalnych wysypisk. Można to zrobić w aplikacji mobilnej Ekoharmonogram. Nasze lasy i tereny rekreacyjne przyciągają masę turystów, mówi burmistrz Kuźni Raciborskiej Wojciech Gdesz.
2: Nie wszyscy jeszcze na co dzień pamiętają o tym, że to co do lasu albo na obrzeżach gdzieś sołectw czy miasteczka przynieśliśmy, że powinniśmy zabrać z powrotem lub wyrzucić do kosza. Staramy się, żeby te miejsca odpoczynku, place zabaw były jak najpiękniejsze. Stąd aplikacja, która pozwala od razu zainterweniować, tak aby też czy osoby, czy zwierzęta nie były narażone przez śmieci takie czy inne na jakieś nieprzyjemności.
0: Dzikie wysypiska w Kuźni Raciborskiej można zgłaszać także mailowo na adres Urzędu Miasta. Dziś przez cały dzień nadal będzie słonecznie i ciepło. Temperatura do 26 stopni, a do tego wiatr słaby i umiarkowany.

4,5 minuty już po godzinie 5 w poniedziałek, który jest czwartym dniem maja, Anno Domini 2026. Dzień dobry Śląskie, dzień dobry się z Państwem, Marcin Kozak-Wielgus. Pomajówkowo kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

0: Przypominam, że w Gliwicach w związku z akcją gaśniczą, jaka trwa przy ulicy Jana Śliwki i Dibuła, wprowadzono tam czasowe wyłączenia pobliskich ulic. W uzasadnionych przypadkach można przejechać ulicą Jana Śliwki od skrzyżowania z Toszecką do ulicy Kasztanowej i Dibuła, a także Orlickiego od skrzyżowania z Wyspiańskiego w kierunku ulicy Jana Śliwki. Całkowity zakaz ruchu obowiązuje na zjazdach z DTS-ki w ulicę Śliwki oraz na odcinku od ulicy Kasztanowej Dibuła w kierunku DTS-ki, a także nie przejedziemy ulicą Wybrzeże Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana Śliwki. Policjanci apelują o rozwagę i stosowanie się do poleceń. Akcja strażaków cały czas trwa. 15 minut po godzinie 5 w Radiu Katowice czas na rzut ucha w przeszłość.
1: Piosenka z historią.
2: Dziś wakacyjny przebój z roku 1984. Polska usłyszała tę piosenkę tradycyjnie na festiwalu w Opolu, ale przebój miał być w zamierzeniu sylwestrowy. Został bowiem napisany na potrzeby widowiska telewizyjnego, w którym w rolę zdolnych pracowników pewnego PGR-u witających Nowy Rok na balu w miejscu pracy wcielali się m.in. Zbigniew Wodecki, grupa Vox czy Ewa Bem. Piosenka miała być żartem i powstała na serwetce w kilka minut w kawiarni jednego z krakowskich hoteli. Napisał ją Rudy Schubert z zespołu Wały Jagiellońskie. Całość zarejestrowano w studio Radia Katowice, ale musiano to zrobić na dwa razy, bo za pierwszym razem wyszło za dobrze, a to miał być pastisz tak zwanego grania do kotleta, więc muzycy grupy Wały Jagiellońskie pozamieniali się instrumentami, trochę mniej się przyłożyli i udało się. Łącznie z przecudnym dziękujemy, z charakterystycznym pogłosem na końcu, jak na prawdziwym dancingu. Żartu oczywiście nikt nie zrozumiał i zrobił się z tego bardzo poważny przebój, który niejednemu dancingowemu grajkowi przyniósł bardzo poważny zarobek. W Radiu Katowice Rudy Schubert i Wały Jagiellońskie. Córka rybaka.

0: Los Lobos w Radiu Katowice, punktualnie 5:30 na zegarach, punktualna jak zawsze Karolina Michalik jest już w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czas na skrót informacji.
1: Zapraszam. Pożar, jaki wybuchł wczoraj wieczorem na terenie dawnej fabryki drutu w rejonie ulicy Dibuła w Gliwicach, został opanowany. Na miejscu cały czas jednak trwają działania gaśnicze. Część strażaków wraca już do swoich jednostek. Strażacy o poranku potwierdzają, w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. W najtrudniejszym momencie z żywiołem walczyło niemal 70 jednostek straży pożarnej. Dziś zacznie się remont ulicy Wybickiego i Wiśniowej w dąbrowskiej dzielnicy Gołonuk. Organizacja ruchu ma się zmienić już za pół godziny. Miasto zapowiada, że przebudowa będzie kompleksowa, a prace potrwają 3 miesiące. Gliwice będą mieć własne centrum przetwarzania danych. Obiekt powstanie do końca 2028 roku. Będzie on zapleczem, które ma zapewnić ciągłość działania usług publicznych w sytuacjach kryzysowych, na przykład od awarii po cyberataki. W Bytomiu padł rekord świata. 154 osoby zatańczyły wspólnie do utworu Snoop Dogga Drop It Like It's Hot. Do próby na terenie Skarpy Bytom przystąpili zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Organizatorzy już zapowiadają na przyszły rok kolejną edycję tego wydarzenia.

O 5.13 wstało słońce w Katowicach, czyli jest już z nami od 22 minut. Zachód słońca 20 minut 8. Dzień zatem będzie trwać 14 godzin i 55 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 53 minuty i krótszy od najdłuższego o godzinę i minut 30. Teraz na termometrach od 10 do 11 stopni w województwie śląskim, a w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy nawet 26-27. A wysoko w Beskidach od 15 do 18. Zanim ten dzień się zacznie, trzeba go dobrze rozpocząć. Czas na felieton. Sam raz właśnie u progu dnia zaprasza ksiądz Bartłomiej Kuźnik.

0: Drodzy Państwo, wspominamy dziś w liturgii świętego Floriana, patrona strażaków i hutników, ale także kominiarzy, piekarzy, garncarzy. To, co łączy te zawody, to bliski kontakt z ogniem i jego niebezpieczeństwami. W sposób szczególny świętuje dziś Kraków, Chorzów czy Żnin, miasta, którym Florian patronuje. Był rzymskim oficerem, żył na przełomie II i III wieku. Trwał czas prześladowań chrześcijan. W 304 roku poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Anizy na terenie dzisiejszej Austrii. Dlaczego został zabity? Ponieważ wstawiał się za prześladowanymi żołnierzami, którzy ujawnili, że są chrześcijanami. I myślę, że właśnie w tym punkcie Florian spotyka się najmocniej ze strażakami. Szczególnie z nimi, bo to oni każdego dnia są gotowi wstawiać się za nami, gdy grozi nam niebezpieczeństwo. Głównie ognia, ale przecież także powodzi, wichury, gniazd niebezpiecznych owadów, utknięcia w zgniecionym samochodzie, w pociągu zablokowanym powalonymi drzewami, aż po niebezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Wstawiają się za nami i dlatego czujemy się na ich widok bezpiecznie. Strażacy od lat są jedną z najwyżej ocenianych grup zaufania społecznego. Poświęcają się gotowi na wszystko. Tak jak w filmie Ocalić i zginąć Frédérica Tellier z 2018 roku z niezwykłą rolą Pierre'a Ninet. To obraz inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Bardzo go Państwu polecam. Główny bohater, Frank, jest jednym z najlepszych strażaków w Paryżu. Ma piękną żonę, spodziewają się dzieci, są szczęśliwi. Podczas gaszenia jednego z pożarów Frank z poświęceniem ratuje swoich kolegów, a sam zostaje uwięziony w płomieniach. Przeżył, ale jego twarz jest zmasakrowana, a ciało już nigdy nie będzie takie samo. Film poruszający. Historia o odwadze i sile ducha większej niż wszystko. O tym, jak niezwykły i piękny potrafi być człowiek. Film oddający hołd wszystkim strażakom. A w tle przejmująca muzyka reżysera i Christopha Lapinty. Drodzy strażacy, hutnicy, wszyscy, którym patronuje święty Florian, bądźcie bezpieczni i zdrowi po najdłuższe lata. Niech wam będą dzięki za tę trudną pracę. Strażakom wielkie dzięki za świadectwo, że warto być dla innych, że warto ratować życie drugiego aż po narażanie swojego. Dobrego dnia Państwu życzę. Dziękuję za uwagę, mówił ksiądz Bartłomiej Kuźnik.
1: To będzie dobry dzień z Radiem Katowice.

0: Wiktor Jakida, Oskar Cymzi, Księga Żywiołów w Radiu Katowice na 15 minut przed godziną 6. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja 2026 roku. Imieniny dziś obchodzą Monika, Florian, Michał, ale też Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonia, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana i Paulin. Wszystkiego wspaniałego dla wszystkich dziś świętujących, a w kalendarzu świąt nietypowych dziś Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Garncarza i Piekarza, ale też Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. A jeżeli chodzi o urodzinowców, to i EZO internety podpowiadają, że osoba mająca dziś właśnie urodziny to taka osoba, w której życiu to miłość i przyjaźń odgrywają niebagatelną rolę, często nawet są motorami większości jego działań, zaś gdy ich mu brakuje, czuje się zniechęcony ten człowiek do życia i załamany. Ma również wiele uczucia, wielkie uczucia i sporo współczucia dla całkowicie obcych mu ludzi. Kto ma dziś urodziny ze znanych i lubianych, między innymi pani Małgorzata Pieczyńska, polska aktorka filmowa i teatralna, czy Beata Kozidrak, polska piosenkarka i wokalistka zespołu Baim. A co jeszcze działo się w przeszłości 4 maja? O tym Ewelina Kosałka-Pasja.
1: Kalendarium historyczne.
2: 4 maja 1834 roku w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcona zbudowanej przez władze carskie cytadeli. 111 lat temu w Gorzycach urodził się Florian Marciniak, harcmistrz, współzałożyciel i naczelnik Szarych Szeregów, aresztowany przez gestapo, zamordowany w lutym 1944 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. 86 lat temu pod Narwikiem w wyniku niemieckiego ataku lotniczego zatonął niszczyciel Grom. Śmierć poniosło 59 marynarzy, dwie bomby zrzucone przez niemiecki samolot trafiły w załadowaną wyrzutnię torpedową oraz w okolice komina. Na skutek eksplozji okręt przełamał się i zatonął w ciągu zaledwie 2-3 minut. 4 maja 1950 roku 29 górników zginęło w wybuchu metanu i pyłu węglowego w kopalni Jankowice w Rybniku. 45 lat temu odbyła się premiera kultowego filmu Miś w reżyserii Stanisława Barei.
3: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem?
4: Przyszłem wcześniej gdzieś.
5: Stasiu, no chodź.
6: Bardzo porządna dziewczyna.
4: Trudno.
5: Jak to?
4: Słucham.
7: Wszystkie ryśki to porządne klopy.
4: Pardon, iśkajne ja. Łubudubu, łubudubu.
5: Proszę bardzo, proszę. To był żart.
4: No co?
1: Stanisław Tym w komedii Miś. Stop klatce.
3: Niech żyje nam.
2: 37 lat temu, w nocy z 4 na 5 maja, oddziały ZOMO przy użyciu petard i granatów łzawiących wtargnęły na teren huty imienia Lenina. 65. urodziny świętuje dziś niekwestionowana diwa polskiej sceny rozrywkowej Beata Kozidrak.

kalendarium przygotowała i przedstawiła jak zawsze Ewelina Kosałka-Pasja. Bardzo dziękujemy. Kalendarium po śląsku w Radiu Katowice pojawi się tradycyjnie po godzinie 8:00.

0: Za 7 minut będzie godzina 6. Po nieco wydłużonym weekendzie ruszamy w teren do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która pomoże nam się dziś obudzić. Gdzie dotarła Gabriela Kaczyńska i z kim załączymy strażacko-radiowy poniedziałkowy budzik?
1: Dzisiaj budzimy się wspólnie z młodzieżową drużyną pożarniczą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowicach w gminie Bobrowniki. Jesteście drużyną, która działa tutaj na co dzień, prężnie.
2: To prawda. Działamy tutaj często, spotykamy się i uczymy się różnych rzeczy dotyczących straży, jak udzielać pierwszej pomocy i ćwiczymy też i się bawimy.
1: A jak ta przygoda się zaczęła?
2: Zaczęła się, że pojechałem na obóz strażacki, a następnie kontynuowałem swoją przygodę poprzez uczestniczenie w spotkaniach OSP.
1: Samochody są do waszej dyspozycji, a w zasadzie to co jest w środku, na samochodach?
2: Tak, przeglądamy zawartość samochodów, uczymy się, dowiadujemy się też co do czego służy.
1: Czy na zawody jeździcie?
2: Jeździmy na zawody, to też jest dużo przygotowania i trzeba się spotkać wcześniej i dużo ćwiczyć, dużo, bardzo dużo, a następnie mieć nadzieję, że będzie dobre miejsce.
1: Skąd pomysł u ciebie na straż?
3: Także to mam rodziców strażaków i oni mnie jakby nakierowali do tego kierunku, żeby przystąpić do straży.
1: A gdyby nie straż, to co?
3: To bym miał na pewno, bym bardziej się nudził i bym chodził na inne rzeczy. A to mi się bardzo podoba.
1: Czego uczycie tych młodych ludzi tu w straży?
4: Udzielania pierwszej pomocy, no przede wszystkim jaki sprzęt mamy. No myślę, że w przyszłości na pewno wstąpią do naszych szeregów.
1: Tutaj nam jeden z druhów powiedział, że jego przygoda zaczęła się od obozu strażackiego. Takie macie tutaj u siebie?
4: Tak, mamy taki obóz. U nas bardzo prężnie też działa pani wójt nasza, też jest druhną tutaj w sąsiedniej jednostce. No i ona, dzięki niej powstały te obozy, no, które są cały czas do dnia dzisiejszego prowadzone. Jest to przeważnie w Jarosławcu nad morzem, no i tam też uczą się pobudki, jak maszerować i tak dalej, no, podstaw przede wszystkim też.
1: My tej pobudki też się uczymy. W każdy poniedziałek przed godziną 6 rano w Radiu Katowice pomagają nam jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. No to skoro byłeś już na obozie, działasz w straży, to pewnie wiesz, co strażaka stawia na równe nogi?
2: Na pewno dyscyplina jest najważniejsza. Musi być zawsze dostępny, jeśli jest jakaś akcja ratunkowa.
1: No i jeszcze na koniec...
2: Syreny, oczywiście.
1: Oczywiście, więc my zdyscyplinowani, przygotowani, bardzo otwarci. Budzimy się strażacką syreną wspólnie z młodzieżową drużyną pożarniczą z Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowicach w gminie

0: Relacja filmowa jest już dostępna w naszych mediach społecznościowych. Bardzo dziękujemy. Gabriela Kaczyńska była na miejscu. Za 3,5 minuty będzie godzina 6.
1: Reklama.
2: No chyba nie myślisz, że zdążymy z tymi zakupami do wieczora. Dla mnie, dla ciebie i jeszcze pasek do garnituru dla Miśka.
3: Kochanie, znowu mnie nie doceniasz. Z Eleganzą zdążymy.
2: Z czym?
3: Sklep Eleganza w Skarbku. Odzież dla pań, panów i galanteria skórzana. Eleganckie, niebanalne, duży wybór i w każdy pierwszy wtorek miesiąca rabat 20%.
2: Jesteś moim skarbem. Galeria Skarbek. Dobre miejsce w Katowicach.

0: Jest szósta. Pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach jest opanowany. W centrum Katowic rusza dziś 3-tygodniowy remont torowiska tramwajowego. 2/3 Amerykanów negatywnie ocenia prezydenta Donalda Trumpa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Strażakom udało się opanować pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wieczorem w rejonie ulicy Dubois. Na miejscu cały czas trwają działania gaśnicze, jednak część strażaków wraca już do swoich jednostek. Jak potwierdzili nam o poranku strażacy, w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. W kluczowym momencie z żywiołem walczyło niemal 70 jednostek straży pożarnej, także spoza terenu miasta, w tym specjalistyczne grupy operacyjne komendanta miejskiego i wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jak informują służby, na bieżąco prowadzone są również pomiary atmosfery, które nie wskazują na występowanie zagrożenia dla mieszkańców. W związku z trwającą akcją gaśniczą w rejonie ulic Dibuła i Jana Śliwki wprowadzono czasowe ograniczenia i wyłączenia pobliskich ulic. Niemal 3 tygodnie potrwają rozpoczynające się dziś prace na torowisku w ścisłym centrum Katowic. To oznacza duże utrudnienia dla pasażerów korzystających z tramwajów w stolicy województwa śląskiego. Zmiany już obowiązują na kilku liniach, mówi Radio Katowice rzecznik tramwajów śląskich Robert Walczak.
2: Od przystanku Katowice-Rynek do skrzyżowania Alei Korfantego z ulicami Piotra, Skargi i Moniuszki nastąpią zmiany w kursowaniu linii numer 11, 16, 23, 33, 36 oraz 43. Na liniach 0, 6, 13, 41, 45 i 46 kursowanie zostanie zawieszone. Mając na uwadze możliwość tzw. połączeń przesiadkowych, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza T16, Koszutka, Słoneczna Pętla, Katowice-Rynek.
0: Taka organizacja komunikacji miejskiej obowiązywać będzie do 22 maja.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku. Tak wynika z sondażu ABC News i Washington Post przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, a ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat, oceny działań prezydenta Donalda Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru. Jak wynika z sondażu, zdecydowana większość badanych negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z każdą z

0: poziom 5 punktów procentowych. Dla wielu majówkowy odpoczynek był zbyt krótki, a powrót do codziennych obowiązków, czyli pracy i szkoły, jest stresujący. Może czasu na relaks nie było wiele, ale za to dopisała pogoda.
1: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
2: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedziny okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
1: Dalej nie wyjechaliśmy tak jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypłat w odwiedziny do rodziców i imieniny teście. Ja wypoczęłam.
0: Kolejny długi weekend będzie w czerwcu, rozpocznie się w Boże Ciało. Wystarczy jeden dzień urlopu, aby odpoczynek trwał 4 dni.
3: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Wczoraj było ciepło, dziś będzie cieplej. Słoneczny dzień przed nami, na termometrach od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie raczej słaby, południowy i południowo-zachodni.
3: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
4: Informacje sportowe Radia Katowice. Tomasz Gancarek zaprasza. Raków Częstochowa za porozumieniem stron rozwiązał umowę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Jak poinformował klub w komunikacie, decyzja ta została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika z rezultatu finału Pucharu Polski, w którym Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Nazwisko nowego szkoleniowca Rakowa mamy poznać już dziś. Polscy hokeiści doznali pierwszej porażki podczas rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Wczoraj biało-czerwoni po rzutach karnych ulegli Francji 2-3. Dziś w Mistrzostwach Świata dzień przerwy, we wtorek biało-czerwoni zagrają z Kazachstanem. W piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice wygrał z Termaliką Nieciecza 5-1. W pierwszej lidze piłkarskiej Ruch Chorzów ograł Odrę Opole 2-0, a GKS Tychy przegrał w Głogowie z Chrobrym 2-3. Dziś o 18:00 Polonia Bytom podejmie Polonię Warszawa. Rekord Bielsko-Biała pokonał na wyjeździe Konstrakt Lubawa 3-0 w rewanżowym meczu finału Pucharu Polski w futsalu. Bielszczanie całą rywalizację wygrali 6-4 i zdobyli puchar po raz 7 w historii. Siatkarze GKS-u Katowice wygrali w Bielsku-Białej z BBTS-em 3-2 i prowadzą już 2-0 w finale pierwszej ligi. Do awansu do Plus Ligi Katowiczanie potrzebują jednego zwycięstwa. Sport w Radiu Katowice po raz kolejny za godzinę.

0: 6 minut po godzinie 6. Marcin Kazak-Wielgus, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone dwie ostatnie godziny. Rafał Chirowski pojawił się w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czas więc zacząć poniedziałek już na dobre.
1: Tak, poniedziałek zaczynamy na dobre. Koniec wypoczywania, koniec tego dobrego.
0: Oto to.
1: Choć tradycyjnie w poniedziałek pytanie jedno. Jak było? Że majówka i już po. Ale jeszcze drugie bardzo istotne pytanie. Jakie rady, proszę państwa, dla maturzystów?
0: Właśnie, bo to dzisiaj się zaczyna.
1: Dokładnie.
0: Cały cykl.
1: Trzymamy kciuki, nie denerwujcie się, stres to jest największy przeciwnik tego wszystkiego. Wiem, co mówię, choć to miało miejsce już 60 lat temu. Marcin Kazak-Wielgus, dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jędrzej Panek i Rafał Chirowski. Dzień dobry, witamy, zapraszamy.

Byronizm, werteryzm, reneizm. To ja pamiętam do dziś, ponieważ moja matura dawno, dawno temu, ale tam właśnie chodziło o trzy typy bohatera romantycznego. Ja z takiego tematu akurat pisałem. Nie wiem, jak to jeszcze dziś wygląda, bo jeszcze nikt tego nie wie. Pewnie się tego dowiemy za raz, dwa, trzy, a niecałe trzy godziny. Kto pamięta swoją maturę z języka polskiego, temat, na który pisał? Jakie rady, bo to jest najważniejsze, jakie rady państwo mają... Ci, którzy już mają za sobą egzamin dojrzałości dla dzisiejszych maturzystów, proszę dać znać w tej sprawie stosowny post na naszym radiowym Facebooku już za moment. 32 205 10 22. Oczywiście antena@radio.katowice.pl również do państwa dyspozycji. Jasne, że też czekamy na wszelkie sprawozdania zmienionej majówki, ale ta matura jakby wydaje nam się dzisiaj bardziej istotna, więc proszę ze złotymi radami spieszyć poprzez Radio Katowice dla maturzystów właśnie. Kwadrans po godzinie 6:00.

0: 22 minuty po godzinie 6, poniedziałkowy poranek z Radiem Katowice, czwarty dzień maja. Dziś rozpoczynają się matury, absolwenci szkół średnich będą pisać dziś z języka polskiego. Co o egzaminie dojrzałości sądzą mieszkańcy regionu?
1: Jeżeli chodzi o matematykę, bo wiem doskonale, jakie są z tym problemy, robić wszystkie arkusze próbne i nawet zeszłych lat. Jest dużo schematów, które się powtarzają i to naprawdę pomoże, żeby wyklepać chociażby te 30%.
2: Matura z matematyki we wtorek. Zdążą jeszcze się nauczyć?
1: Zdążą. I jeżeli wezmą po prostu takie najpotrzebniejsze rzeczy, takie wszystkie wzory podstawowe, na pewno są powtarzające się schematy, więc tak, definitywnie dadzą radę.
3: No, moja siostra teraz zdaje maturę i bardzo się stresuje.
4: Nie, ja też myślę, że nauka i już brać się za to rok wcześniej niż właśnie dwa dni przed maturą.
2: A co z tymi maturzystami, którzy zaczynają? Co oni mają zrobić?
4: No to ja bym się modliła.
0: No, ja wam przypomnę taki wierszyk, drodzy maturzyści, tak przed jutrzejszą matmą, nie wiem czy pamiętacie. W pierwszej ćwiartce same plusy, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens, inkotangens, a w czwartej kosinus. To na przykład pamiętam, choć akurat ja z matmy nie pisałem, ale pamiętam. Język polski dziś. Kto pamięta swój temat z języka polskiego, proszę dać znać. No i oczywiście, jakie rady dla maturzystów? To wszystko dziś mile widziane w komentarzach na naszych radiowych, społecznościowych, a także 32 250 22 do państwa dyspozycji. Trzymamy kciuki za maturzystów i radzimy tak, co by zdali. 6.23. Za chwil kilka sprawdzimy, co się dzieje na drogach naszego regionu. Będzie też skrót najważniejszych informacji. A Grzegorz wstaje. I dobrze.

0: Wstaję, idę dalej. Tak, to piosenka, która powinna dodać otuchy dzisiejszym maturzystom, którzy piszą dziś z języka polskiego. 6.27. Znalazłem kilka porad w takim pomocniku, który ostatnimi czasy, no, czy jest dobrodziejstwem technologicznym, pan sztucznie inteligentny AI radzi tak. Czytaj polecenia ze zrozumieniem. To banał, ale większość punktów traci się przez niezrozumienie tematu lub pominięcie jednego z elementów zadania. Pisz regularnie rozprawki. Aha. No właśnie, kto pisał regularnie rozprawki, bo praktyka czyni mistrza, czyli jak ktoś pisał na przykład przynajmniej jedną rozprawkę na 2-3 tygodnie wcześniej, zwracając uwagę na budowę rozprawki, tu przypomnę szanownym maturzystom, prawda, wstęp, czyli teza, rozwinięcie, czyli argumenty plus konteksty, no i oczywiście zakończenie. Tam odpowiednie proporcje trzeba zachować, tak, mniej więcej myślę sobie 20-20-60. Ja bym to tak rozwiązał, w sensie procentowo. No ale to... trzymam kciuki za maturzystów. Państwa proszę o złote rady dla dzisiejszych maturzystów i przypomnienie, albo może na podstawie swoich tematów z języka polskiego, kto pamięta, o czym pisał, proszę dać znać. Tymczasem 28 minut po godzinie 6.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Sprawdzamy, co się dzieje dziś na drogach naszego regionu. Pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice, Anna Juśkiewicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. W regionie warunki jazdy są dobre, przepraszam, ruch jeszcze niewielki, a kierowcy utrudnień nie sygnalizują, mimo to je mamy. W Skoczewie na Wiślance na przykład tu do 8 na tej drodze prace wynikające z prac przy budowie bramownic przeznaczonych do zainstalowania urządzeń koniecznych do prowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości na ponad 3-kilometrowym drogi krajowej numer 81, wyłączany z ruchu. Są fragmenty prawego pasa na jezdni w kierunku zarówno Wisły, jak i Katowic w zależności od potrzeb w danym momencie, zatem zachowajmy ostrożność. W Katowicach od dziś do 22 maja tramwaje nie będą kursowały między Rynkiem a Spodkiem. Uprzedzamy, powodem są prace drogowe w okolicy przystanku Katowice Rynek. Jak podał Zarząd Transportu Metropolitalnego, zorganizowany będzie autobusowy transport zastępczy. A w Gliwicach w związku z akcją gaśniczą na terenie fabryki drutu przy ulicy Jana Śliwki Dibuła wprowadzono czasowe wyłączenia ulic pobliskich. Ulica Jana Śliwki od skrzyżowania z ulicą Toszecką do ulicy Kasztanowej Dibuła. Tutaj przejazd możliwy jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Ulica Orlickiego od skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego w kierunku Jana Śliwki przejazd możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach. Natomiast całkowity zakaz ruchu obowiązuje zjazdy z DTS-ki na ulicę Jana Śliwki i odcinek od Kasztanowej Dibuła w kierunku DTS-ki. Przejazd ulicą Wybrzeże Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana Śliwki również jest niemożliwy. Służby apelują o rozwagę. No i oczywiście o stosowanie się do poleceń. 691-400-400 przypomina Państwu telefon do autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: I już 6.30, pora na skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Karolina Michalik, dzień dobry.
3: Dzień dobry. I jeszcze 40 zastępów, czyli ponad 100 strażaków pracuje na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł ogromny pożar. Ogień udało się w nocy opanować, teraz trwa dogaszanie pogorzeliska, a to kolejnych kilka godzin akcji. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków. Teraz powoli część zastępów wraca do swoich jednostek. Służby potwierdzają, w pożarze nikt nie ucierpiał. Niemal 3 tygodnie potrwają rozpoczynające się dziś prace na torowisku w ścisłym centrum Katowic. To oznacza duże utrudnienia dla pasażerów korzystających z tramwajów w stolicy województwa śląskiego. Zmiany już obowiązują na kilku liniach i tak będzie do 22 maja. Ponad 44 tysiące osób przystąpi dziś o 9 do egzaminu dojrzałości w województwie śląskim. 7 tysięcy z nich to absolwenci szkół średnich z poprzednich lat. Dziś pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jutro pisemna matematyka. W środę język obcy, nowożytny. A jeszcze tylko do jutra potrwa w Dąbrowie Górniczej zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. W ten sposób kilka mieszkanek miasta chce uczcić pamięć tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Dary można przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia.
4: Reklama. Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice, Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice. W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
5: Reklama.

0: Walk the Moon w Radiu Katowice. 20 minut i będzie godzina 7. Na chwileczkę zostawiamy tematy maturalne na boku, choć nie wiem, być może...
1: Dlaczego?
0: Tak, jednak?
1: Nie maturę, lecz chęć szczera.
0: Zrobi z ciebie
1: oficera.
0: Tak, właśnie. Piotr Pagieła, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Są już przecieki.
0: Tak?
1: Czytam, tak, ale nie mogę powiedzieć.
0: No, bo my nie jesteśmy od przeciekania.
1: Nie, ale tam podobno chodzi o zabawki. Dla dziewczynek.
0: Gdzie?
1: Ale no, w tych przeciekach.
0: W przeciekach chodzi o zabawki dla dziewczynek, ale co z...
1: No nic więcej nie mogę powiedzieć.
0: Dobrze.
1: Zapytam o to gościa dzisiaj. Mm-hmm,
0: dobra.
1: Gość w dom o 7:40.
0: Tak, to jeszcze o tym opowiemy. A w prasie co?
1: Dziennik Zachodni, a w nim o wielkiej fecie w Zabrzu.
0: Aha,
1: lubisz fetę?
0: Bardzo.
1: Ale nie chodzi
0: zwłaszcza
1: o ser.
0: W sałatce takiej
1: z kapustą. Nie chodzi o ser. Górnik Zabrze, jak powszechnie wiadomo, w sobotę zdobył Puchar Polski w piłce nożnej, wygrywając z Rakowem Częstochowa na Narodowym w Warszawie. Dzień później klub zaprosił kibiców na wspólną fetę na swoim stadionie. Na ten moment kibice Górnika czekali 54 lata. Ich piłkarze znów przywieźli puchar na stadion przy Roosevelta. Na dobę po finałowym zwycięstwie nad Rakowem Częstochowa fani i drużyna razem świętowali ten sukces i o tym pisze Dziennik Zachodni. Ten puchar to dla nas wszystkich, dla całego Górnika, mówi Łukasz Podolski. Piłkarze dziękowali za wsparcie w Warszawie, z trybun dopingowało ich około 30 tysięcy osób. Gdzie nie spojrzałem, wszędzie było biało, mówił Erik Janża, nawiązując do okolicznościowych koszulek, których paradowali w stolicy. Fani Górnika mieli też takie fajne czapeczki. A na arenie w Zabrzu pojawiło się tysiące szczęśliwych kibiców. Jeszcze świętujemy, ale od wtorku, czyli od jutra, będziemy skupiać się na ekstraklasie, zapowiedział trener Michal Gasparik. To zwycięzca pokonani Raków Częstochowa. No i jak to bywa, no i trener poleciał.
0: Mhm. Mówimy o klubie, bo to jest dosyć istotne, bo po pierwsze 54 lata
1: czekali.
0: Tak, na powiedzmy splendor i powrót do faktycznie ekstraklasy, takiej pełną gębą, czy oni tam są. Natomiast no, mówimy o klubie, który ma właściwie chyba najwięcej fanów na Śląsku, tak mi się wydaje.
1: Ja nie wiem, ja się nie wypowiadam, nie, żeby potem nie było.
0: Chciałbyś wrócić bezpiecznie do domu, dobrze.
1: Myślę, że wrócę. Jak mi mówiłeś, mam kibicować Banikowi.
0: Banik Ostrawa, oczywiście.
1: Tak, futbol jest, to je gra. Jakoś
0: no.
1: Tak. Portal Beskidzka24.pl też o aktywności fizycznej. Ponad 6 tygodni w kajakach i około 2060 km do pokonania. W taką wyprawę ruszają dziś dwaj mieszkańcy Kaniowa, Piotr Postka i Janusz Hałas. To pasjonaci zamierzają wystartować z Kaniowa właśnie i dotrzeć rzekami, kanałami i śluzami do Liège w Belgii. Trasa pojedzie przez Polskę, Niemcy i Holandię. Kajakarze zamierzają dotrzeć do mety między 14 a 17 czerwca. Codziennie 60 do 70 km. Z Kaniowa Wisłą popłyniemy do Bydgoszczy, potem kanałem bydgoskim do Noteci, Wartą do Odry i 50 km Odrą, potem kanałami i niemiecką rzeką Havelą, potem Renem do Holandii, stamtąd Mozą do Liège, gdzie będą świętować i mieć metę w najstarszym klubie wiślarskim. W Belgii jeszcze jedno, popłyną w dwóch kajakach, bo przez taki czas w jednym kajaku no pewnie przyjaźń tych panów byłaby wystawiona na wielką próbę. Trzymamy kciuki i będziemy informować, czy wody płyną we właściwym kierunku i kajaki też.
0: Wiadomo.
1: Na koniec gwarek.com.pl, a tam o stercie odpadów przy hałdzie popłuczkowej. Za hałdą popłuczkową w Tarnowskich Górach natknęliśmy się, piszą, na wysypisko gruzu i innych odpadów. Dobrze to nie wygląda. Wśród płytek i innych odpadów jest m.in. zniszczona płyta nagrobna, a teren obok jest rozjeżdżony. Dziennikarze Gwarka dowiadują się w magistracie, że to jeszcze obszar Tarnowskich Gór, ale teren jest w prywatnych rękach. Jednak to nie jest miejsce składowania i magazynowania odpadów. Już dwa razy nakazywaliśmy właścicielowi, by zgodnie z ustawą o odpadach usuwał je z działki, informuje Ewa Kulisz, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, a nakazy uchyliło samorządowe kolegium odwoławcze. W kwietniu po raz kolejny samorząd poprosił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o skontrolowanie firmy, która zajmuje się w okolicy m.in. remontami dróg i rozbiórkami. No taki mały atrybut światowego dziedzictwa UNESCO, można by powiedzieć, taka hałda przy hałdzie, z tym, że hałda śmieci.
0: A czyniąc niejako klamrę, bo chyba tak mniej więcej mi błysło, o czym to mówiłeś, chciałem tylko przypomnieć,
1: Przypominam,
0: że jest taka bardzo ciekawa rzecz i to będzie, powiedzmy, pewnego rodzaju podpowiedź. Chyba jeszcze mogę przed maturą pewną podpowiedź, nie wiedząc zupełnie, jakie będą tematy.
1: Nikt nie wie. Ja myślę, że nawet pan dyrektor Okręgowej Komisji, który będzie naszym gościem.
0: Jest pewna ciekawostka, którą teraz sobie uświadomiłem po lekturze tejże powieści. Normalnie, tak stereotypowo, dziewczynki bawią się lalkami, ale jedna taka była, co się bawiła chłopakiem. Nie?
1: Nie wiem. Ja się nie znam. Nie znam się. Zarobiony jestem.
0: Nie mogę nic powiedzieć. Nie, normalnie.
1: No dobrze. Pociąg.
0: Mm-hmm. No właśnie. No i że tam potem... No.
1: Nie więcej niż kolejowy flirt. Taka piosenka
0: coś była. Ten deseń. Piotr Pagieła. Dziękujemy pięknie. Słyszymy się po godzinie 7 przy okazji zaproszenia na rozmowę z dzisiejszym porannym gościem.
1: A jak się okaże, że to wcale nie ta powieść będzie bohaterką matur o tej zabawce, tylko na przykład takie te prace, co trzeba... Te kule
0: to wpłyniemy na suchego przestwór oceanu.
1: Jakoś tak.
0: Wóz snurzał
1: gdzie bursztynowy
0: się
1: świeżo, gryka
0: jak
1: śnieg wiała.
0: I jak łódka brodził.
1: Gdzie panińska
0: za kwadrans siódma.
1: Cielina pała.

0: Pani Dorota pisze: moja matura to czas dość odległy, ale temat pozostał w pamięci, gdy zapadnie kurtyna rozważania na temat teatru w XX wieku. Wow. Życzę wyłącznie pozytywnych wrażeń, no i trzymam kciuki, to zupełnie tak jak my. Pani Wiesława, jeśli chodzi o temat matury, bohater romantyczny w literaturze. Tak, to przy okazji chyba jeszcze mogę podpowiedzieć, przypominam słynne trzy choroby: bajronizm, werteryzm, renaizm. Proszę tam sobie przypomnieć, tam powiem, prometeizm, walenrodyzm, to z kolei polskich bohaterów romantycznych dotyczy, mesjanizm, jest tam parę tych romantycznych pojęć. Drodzy maturzyści, nie martwcie się, nie denerwujcie się przede wszystkim, spokojnie, tam jeszcze potem jest jakaś możliwość i poprawienia, także no, spokojnie, spokojnie, tylko spokój może nas uratować. O maturach na pewno też będziemy dziś mówić dużo, za 7 minut będzie godzina 7, o 7 kurier poranny Radia Katowice.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.

Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa ponownie. Na autostradzie A4 w Mysłowicach spowolnienia w kierunku Katowic, począwszy od węzła Brzęczkowice. Tu jedziemy z prędkością 40 paru kilometrów na godzinę. W Katowicach już tłoczno na Warszawskiej, na Jerzego Dudygracza, Wojewódzkiej, Grundmana, Kochłowickiej, Kolejowej, Ligockiej, Jankiego i Armii Krajowej w Piotrowicach. Od dziś ze względu na prace modernizacyjne wstrzymano ruch tramwajowy między katowickim Rynkiem a Rondem. Zmiany dotyczą linii tramwajowych, w tym 11 i 16. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą, oznaczoną jako T16. W Gliwicach nadal utrudnienia w ruchu w związku z akcją gaśniczą w fabryce drutu. Całkowity jego zakaz obowiązuje przy zjeździe z DTS-ki na ulicę Jana Śliwki. Także na odcinku od Kasztanowej Dibła w kierunku DTS-ki przejazd ulicą Wybrzeże Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana Śliwki jest niemożliwy. Na ulicach Jana Śliwki od skrzyżowania Stoszycką do ulicy Kasztanowej Dibła przejazd możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach.

0: Jest siódma. Trwa dogaszanie pogorzeliska na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Na miejscu wciąż jest ponad 100 strażaków. W centrum Katowic rusza dziś 3-tygodniowy remont torowiska tramwajowego. W informacjach także o zbiórce karmy dla zwierząt prowadzonej w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jeszcze 40 zastępów, czyli ponad 100 strażaków pracuje na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł ogromny pożar. Ogień udało się w nocy opanować. Teraz trwa dogaszanie pogorzeliska, a to kolejnych kilka godzin akcji. W kulminacyjnym momencie akcji z ogniem walczyło ponad 200 strażaków. Teraz powoli część zastępów wraca do swoich jednostek. Służby potwierdzają o poranku, w pożarze nikt nie ucierpiał. Jak informowaliśmy, płonęły materiały po rozbiórce hal. Ogień rozprzestrzenił się również na hale, która nie została objęta rozbiórką. W działaniach uczestniczyła m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic, która prowadziła pomiary jakości powietrza. Nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. A dziś, nomen omen, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Strażaka. Przypada on 4 maja w dniu wspominania świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat ma on charakter święta zawodowego, ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi.
2: Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który dziś działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola strażaków.
3: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew. Później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
2: Kierunki i specjalizacje w straży pożarnej to zdaniem komendanta OSP magnes, który przyciąga młodych do służby.
3: Także to już nie są ci strażacy co kilka lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary, to już są w tej chwili także wyspecjalizowane, że tak powiem, jednostki.
2: Poza służbą strażacy pracują często jako specjaliści, a także ratownicy medyczni czy kierowcy zawodowi.
0: A te informacje przypomniał Maciej Szefer.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z dużymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie korzystający z tramwajów kursujących po stolicy województwa śląskiego. Jak informowaliśmy, powodem są rozpoczynające się dziś prace, które prowadzone będą od przystanku Katowice-Rynek do skrzyżowania Alei Korfantego z ulicami Piotra Skargi i Moniuszki. Przez niemal 3 tygodnie 6 linii tramwajowych będzie jeździło zmienionymi trasami, a kursowanie 6 innych będzie zawieszone. Na trasie Koszutka-Słoneczna-Pętla Katowice-Rynek uruchomiona została zastępcza komunikacja oznaczona jako T16. W Dąbrowie Górniczej trwa zbiórka karmy dobrej jakości dla bezdomnych zwierząt.

0: dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
1: Bardzo ciepły i słoneczny dzień przed nami, na termometrach nawet do 28 stopni. Tak przekazali o poranku synoptycy. Wiatr będzie raczej słaby, południowy i z południowego zachodu.
0: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
2: Czas na sport w Radiu Katowice. Tomasz Gancarek, zapraszam. Nieco ponad 4 miesiące Łukasz Tomczyk był trenerem Rakowa Częstochowa. Wczoraj klub poinformował o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. Nazwisko nowego szkoleniowca wicemistrzów Polski mamy poznać już dzisiaj. Polscy hokeiści doznali porażki podczas rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Biało-czerwoni po rzutach karnych przegrali z Francją 2-3. Dziś w turnieju mamy dzień przerwy, a we wtorek biało-czerwoni zagrają z Kazachstanem. W piłkarskiej Ekstraklasie GKS Katowice wygrał z Termaliką Nieciecza 5-1. W pierwszej lidze Ruch Chorzów wygrał z Odrą Opole 2-0, a GKS Tychy przegrał w Głogowie z Chrobrym 2-3. Dziś o 18:00 Polonia Bytom podejmie Polonię Warszawa. Siatkarze GKS-u Katowice wygrali w Bielsku Białej z BBTS-em 3-2 i prowadzą już 2-0 w finale pierwszej ligi. Do awansu do Plus Ligi katowiczanie potrzebują jednego zwycięstwa. Trzeci mecz w tej parze rozegrany zostanie we wtorek w Katowicach. Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej WTA w Hołzu. W finale tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała pokonała w dwóch setach Słowenkę Weronikę Erjawec. Z kolei w finale Challengera ATP w Cagliari Hubert Hurkacz przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. Sport w Radiu Katowice po raz kolejny po 12:00.
3: Reklama. Przed nami 50. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego VTR Kryterium Asów pod patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gastów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama.

Pani Beata, matura z polskiego, z tego co pamiętam, była z Żeromskiego. Byliśmy dobrze przygotowani, bo słuchy chodziły, że to pewniak. Połamania piór. Maturzyści, tak się kiedyś życzyło, a na wyjście z domu klaps na 4 litery. Od mamy, żeby wszystko poszło dobrze. Pozdrowienia serdeczne. Trzymamy kciuki za maturzystów. Pytanie do państwa. Kto pamięta jakiś temat na maturze z polskiego? No i jakie rady złote dla dzisiejszych maturzystów? Trzymajcie się, maturzyści, to poranny program Radia Katowice. Miasto budzi się, witając nas piękną, słoneczną pogodą. Szczegółowo o pogodzie za momencik tu redaktor Chirowski. Dzień dobry, dobrzy ludzie. 7 po 7.

0: Pan Andrzej wspominając swoją maturę, temat ku pokrzepieniu serc, czy sypiąc sól na rany, czy jakoś tak. Pozdrawiamy serdecznie pani Monika. Symbol i alegoria w literaturze i sztuce. Kto pamięta swój temat na maturze z języka polskiego i jakie rady dla tegorocznych maturzystów? Proszę dać znać, nasze radiowe społecznościowe do państwa dyspozycji, jak również 32 205 10 22 kwadrans po godzinie 7. Tuż przed maturą kwitły kasztany. Pogoda kwitnięciu kasztanów sprzyja.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. ZDZ-Katowice.pl.
0: Szczegółowa prognoza pogody na rozpoczynający się właśnie tydzień, tradycyjnie w poniedziałek. Kwadrans po godzinie 7. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę państwa, za nami wspaniała, słoneczna i bardzo ciepła majówka. No, jak widać, seria pięknych weekendów nie chce się skończyć, ale pierwszy weekend maja przeszedł już z samego siebie. W niedzielę Polska była najcieplejszym krajem w całej Europie. Ile było stopni? W województwie śląskim 23-25, natomiast oczywiście dużo cieplej było w centrum i na zachodzie kraju, nawet do 29, czyli niewiele brakowało, by wystąpił pierwszy w tym roku upał. Dla porównania w takich Atenach, czyli w stolicy Grecji, było zaledwie 15 stopni. Ciekawe, czy za rok będziemy pamiętać, że mieliśmy taką piękną majówkę. Podejrzewam, że znowu będziemy narzekać, że majówka jak zwykle będzie brzydka. A prawda jest taka, że sporo tych majówek ostatnio było całkiem niezłych. No dobrze, przejdźmy już do prognozy na nowy tydzień, bo tutaj szykują się pewne zmiany. Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 4 maja. No i w województwie śląskim będzie nadal słonecznie, z niewielkim tylko zachmurzeniem w postaci niegroźnych chmur piętra wysokiego. Oczywiście bez opadów. No i bardzo ciepło, temperatura maksymalna dzisiaj po południu od 24 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa oraz południowego zachodu. Ciśnienie w zakresie 1016 do 1012 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów. Temperatura minimalna 9-12 stopni. Wiatr słaby z południa. Ciśnienie stabilne 1011 hektopaskali. Wtorek, 5 maja. Proszę państwa, jutro pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów i całkiem sporo słońca. W dalszym ciągu zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna jutro 25-27 stopni, czyli jeszcze trochę cieplej. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południa, w porywach do 50-55 km na godzinę. Ciśnienie lekko spadnie do 1006 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie zmienne, przeważnie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne 1007 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę 6 maja. Zachmurzenie początkowo małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, powodując wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna 23-25 stopni, więc jeszcze całkiem ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. No i prawdopodobnie w czwartek też popada, temperatura nieco spadnie, ale nie musimy się obawiać żadnego dużego ochłodzenia. O przymrozkach kompletnie już nie ma mowy. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam państwa serdecznie i życzę dobrego początku tygodnia.
0: Damian Dąbrowski, dziękujemy.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. ZDZ Katowice.pl.
0: 20 minut po 7:00.

0: Chciałem wam, drodzy maturzyści, powiedzieć, czego unikać. Znaczy, na przykład, nie piszcie może takich rzeczy, że Kordian był na tyle szalony, że chciał zabić cara, bo nie miał co robić w wakacje. To podobno są autentyki wyjęte z prac naturalnych. Strach i imaginacja tam się pojawiają, to bardziej tam stąd to szaleństwo, prawda? Albo na przykład w Panu Tadeuszu Mickiewicz pokazuje, że nie lubi zwierząt, bo ciągle na nie polują tam.
1: I ogary poszły w las.
0: Ogary poszły w las, właśnie. No.
1: I ogry.
0: I chciałem też przypomnieć, drodzy maturzyści, bo to z nerwów można wiele z rozpędu napisać, więc Wojski nie miał na imię na ten czas.
1: Jak nie?
0: No nie.
1: A wiesz, jak miał na imię?
0: Na ten czas Wojski, no tak, to, oczywiście. No,
1: wiadomo, logiczne.
0: Dobrze. Więc to parę takich podpowiedzi, póki jeszcze możemy, bo...
1: jak najbardziej.
0: 7:23, no od 9 już nie będzie można podpowiadać.
1: No, ale nawet nie będziemy mieli możliwości, bo radia nie będzie słychać w salach, gdzie będą pisane egzaminy.
0: Dobra, no, są różni spryciarze. Piotr Pagieła ponownie, a propos gościa, który dziś pojawi się za nieco ponad kwadrans, jak zwykle o poranku w Radiu Katowice i związany z maturą, oczywiście, że tak.
1: Gość. To będzie łączenie, bo pan wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest właśnie w Jaworznie. Krzysztof Słomczyński będzie państwa i moim gościem. Porozmawiamy o tym, co trzeba zrobić, by zdać maturę. I powiem tak, ja zdawałem maturę w 85 roku. Piątym, tak.
0: No dobrze.
1: I wtedy, żeby zdać maturę, trzeba było napisać takie grube wypracowanie, rozprawkę taką. Ja pamiętam, że pisałem o przedwiośniu.
0: Wow.
1: No. Mhm. Że Żeromski wyśnił już wtedy szklany dom. Jakoś tak było.
0: Jak miał na imię Cezary Baryka?
1: Czarek.
0: Nie, wyważę, bo to jest pytanie, które na mojej próbnej maturze padło od kolegi z tyłu Władca, który ze stresu tak mnie zapytał. Mhm. Hej, jak miał na imię Cezary Baryka?
1: Przecież to logiczne, że Czarek, prawda? Zapytamy też pana dyrektora o kardynała. I co zrobić, żeby nie powiększyć w wyniku matury tego kolegium kardynalskiego.
0: Rozumiem, tak jest, żeby błędu
1: kardynalnego,
0: czyli wielbłędu,
1: wielbłąda
0: nie popełniać. Piotr Pagieła zaprasza na tę rozmowę.
1: Drodzy maturzy, trzymamy kciuki. Trzymamy jak tak mówią jest, młodzi tak ludzie. Jest.
0: Za kwadrans ta rozmowa na antenie Radia Katowice, więc do usłyszenia.
2: Hej, super, że się w końcu zobaczymy. Bardzo tego potrzebuję. Będę u ciebie za chwilę.
3: Wiesz co? Nie jestem przygotowany. Mam w domu straszny bałagan. Może to przełożymy?
2: Często wcale nie trzeba być przygotowanym. Wystarczy być. Dowiedz się więcej na nereusz.pl. Kampania Połączeni. Twoja historia ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Reklama. Radio Katowice.

0: Disco Błysko na antenie Radia Katowice, 28 minut po godzinie 7.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: I ponownie wyruszamy na drogi naszego regionu. Autoradio w Radiu Katowice, Joanna Juśkiewicz.
2: Witam ponownie. 19 zdarzeń od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci ruchu drogowego. Z ostatnich mamy dwa wypadki i jedną kolizję. Do pierwszego wypadku doszło w Zabrzu na ulicy Bytomskiej, gdzie potrącony został przez samochód osobowy pieszy. Szczegółów na razie nie znamy. Kolejny wypadek w Bytomiu na skrzyżowaniu Małachowskiego i Puszkina. Tutaj zderzenie dwóch pojazdów. Poszkodowana została jedna osoba. Udzielana jest jej pomoc. Kolizja natomiast w Gliwicach na ulicy Toszeckiej. Tu zderzyły się trzy pojazdy. Dojeżdżając więc do tych miejsc zachowajmy ostrożność. Nadal mamy utrudnienia w ruchu w Gliwicach w związku z akcją gaśniczą na terenie fabryki drutu, jaka znajduje się na ulicy Stanisława Dibuła. Są problemy w ruchu w okolicach tej fabryki. Całkowity zakaz występuje i występować nawet może do późnych godzin wieczornych dziś przy zjeździe z DTS-ki na ulicę Jana Śliwki. Tak więc ten zjazd jest niemożliwy. Podobnie przejazd ulicą Wybrzeże Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana Śliwki. Na ulicach Jana Śliwki od skrzyżowania z ulicą Toszecką do Kasztanowej Dibuła przejazd możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach. Podobnie jest na ulicy Orlickiego od skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego w kierunku Jana Śliwki, o czym oczywiście będziemy Państwu przypominać. A teraz przypomnę nasz numer 691-400-400. Ten telefon do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Minęła 7.30, skrót najważniejszych informacji i Karolina Michalik.
3: Jeszcze wiele godzin potrwa akcja do gaszenia pogorzeliska na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł ogromny pożar. Na miejscu jest jeszcze około 40 zastępów. Strażacy powoli wracają do swoich jednostek. W działaniach uczestniczyła m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic, która prowadziła pomiary jakości powietrza. Nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców. Niemal 3 tygodnie potrwają rozpoczynające się dziś prace na torowisku w ścisłym centrum Katowic, a to oznacza duże utrudnienia dla pasażerów korzystających z tramwajów w stolicy województwa śląskiego. Zmiany już obowiązują na kilku liniach i tak będzie do 22 maja. Trwają już ostatnie prace związane z budową nowych bloków, które powstają w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Gotowe poza budynkami są już plac zabaw, a także miejsca postojowe czy drogi wyjazdowe. Obecnie trwa m.in. aranżacja zieleni. Po raz 11 rusza budżet obywatelski w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 500 000 zł więcej, czyli 1,5 miliona. Właśnie rusza zbieranie wniosków na projekt do zrealizowania, a można je składać przez nieco ponad miesiąc, do 8 czerwca.
4: Reklama. Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
9: Reklama.

Niezwykła jest Państwa pamięć. Proszę bardzo, jak to zostaje w głowie, te tematy maturalne u pani Renaty, dom i rodzina jako nieprzemijające wartości w utworach literackich różnych epok. Powodzenia maturzyści. U pani Grażyny Człowiek człowiekowi potrzebny jest do szczęścia na podstawie bohaterów literatury rozprawka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 20 minut i będzie godzina 8. W studiu już Piotr Pagieła, więc pora na poranną rozmowę Radia Katowice.

0: Państwa i moim gościem na łączach jest wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Krzysztof Słomczyński. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry panu.
0: Panie dyrektorze, mówi się, że nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. 44 tysiące osób przystąpi dziś do egzaminu dojrzałości w województwie śląskim. 7 tysięcy z nich to absolwenci szkół średnich z poprzednich lat. Te matury są łatwe, bo wystarczy uzyskać 30% punktów. Jak to zrobić, żeby nie zdać matury?
1: Wie pan co, nie zdać matury można moim zdaniem w sytuacji całkowitego nieprzygotowywania się przez okres szkoły, bo próg zaliczenia tych przedmiotów na poziomie podstawowym jest ustawiony na 30%, czyli uważam, że nie jest to wygórowana żadna wartość.
0: A co to takiego kardynał, bo takie się określenie pojawia?
1: Zdarza się na języku polskim lub innych przedmiotach, w których występuje dłuższa wypowiedź pisemna, że zdający czasami wystarczy jednym zdaniem, zdradza swoją całkowitą ignorancję i niewiedzę w danym temacie, myląc na przykład bohatera, myląc tytuł książki, myląc autora.
0: I to jest tak zwany błąd kardynalny.
1: To jest tak zwany błąd kardynalny, który dyskwalifikuje dalsze ocenianie takiej wypowiedzi.
0: Ale jednocześnie też trzeba użyć określonej liczby wyrazów w pracy z języka polskiego na przykład, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: Ile to jest i czy zdarzają się błędy, na przykład, że egzaminator ma problem z policzeniem? Bywały takie przypadki?
1: Powiem tak, że błędów w przeliczeniu liczby użytych wyrazów czy użytych słów nie zdarza się coś takiego. Zazwyczaj te wypowiedzi wykraczają poza tą minimalną dopuszczalną wartość.
0: Panie dyrektorze, dziś matura z języka polskiego, jutro matematyka, pojutrze język obcynowożytny. W tym roku są chyba dwa rodzaje matur, można tak powiedzieć? Matura 2023 i 2015.
1: Wie pan co, to jest tak, że te formuły matury już są od jakiegoś czasu, funkcjonują w systemie egzaminów zewnętrznych, natomiast w tym momencie i w tym roku to głównie będzie to matura w formule 2023, tą formułę starszą 2015, to już naprawdę bardzo niewielka grupa osób będzie zdawała. To są głównie osoby ubiegające się ponownie o świadectwo maturalne lub osoby, które chcą podwyższać swój wynik z przedmiotów rozszerzonych, żeby mieć większą wartość potrzebną przy rekrutacji na uczelnie wyższe.
0: No to teraz o przeciekach porozmawiajmy, bo przygotowując się do naszej rozmowy, przejrzałem internet i przecieki się pojawiły. Oczywiście w cudzysłowie przecieki, wzmożone zainteresowanie pewną powieścią o zabawce dla dziewcząt na przykład. To pytam tak, panie dyrektorze, czy pan wie, jakie będą tematy z języka polskiego?
1: Powiem tak, my jako pracownicy systemu nie znamy tych tematów, nie znamy treści arkuszy. Grupa osób, która takie rzeczy wie, to jest bardzo wąska i powiem szczerze, mi jest nieznana ta liczba osób. Więc tutaj od tej strony tu przecieku raczej bym się nie spodziewał. Natomiast jeżeli chodzi faktycznie o ten problem, to ja bym tu przestrzegł, bo to głównie oszustwa są, próby wyłudzenia pieniędzy od zestresowanych maturzystów. Nic takiego nie miało miejsca i na tą chwilę ani Centralna Komisja Egzaminacyjna z Warszawy nas nie informowała o czymś takim, ani policja. Więc tutaj przestrzegam wszystkich, żeby nie wierzyli w coś takiego i żeby nie dali się oszukać.
0: A ja myślałem, że odpowie mi pan jak dyrektor pewnego zakładu z pewnego filmu na pytanie o egzaminy. Wiem, ale nie powiem.
1: No, nie, aż tak pięknie nie jest.
0: Panie dyrektorze, dziś sesja ta zasadnicza, ale jest coś takiego jak sesja dodatkowa. Co to jest i dla kogo?
1: Sesja dodatkowa będzie przeprowadzana w czerwcu, od 1 do 16 czerwca i to jest sesja egzaminacyjna przeznaczona dla osób, które z powodu trudnych sytuacji zdrowotnych lub losowych nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym. Przede wszystkim chodzi o jakieś nagłe sytuacje, wypadki, czy to komunikacyjne, czy jakieś inne i jakieś nagłe stany chorobowe.
0: Czyli to nie jest tak, że ktoś dziś nie przyszedł, to będzie mógł przyjść w czerwcu bez powodu?
1: Nie i myślę, że nie będzie mógł przystąpić w sesji dodatkowej, kiedy na przykład jego argumentem będzie to, że mu się winda zacięła podczas jazdy w wielopiętrowym budynku. No,
0: wie pan, to się zdarza, panie dyrektorze, ale dla takich jest w sierpniu sesja poprawkowa.
1: O nie. Sesja poprawkowa to jest dla tych osób, które w sesji głównej lub w sesji dodatkowej uczestniczyli w egzaminie. I ten egzamin zdali za wyjątkiem jednego przedmiotu. I wtedy może osoba na termin poprawkowy być przyjęta i ta poprawka będzie 24 sierpnia. Z jednego tylko egzaminu.
0: Panie dyrektorze, coraz więcej młodych osób rezygnuje z ambicji i mówi, że to świadomy krok w stronę życia na własnych zasadach. Przygotowując się, wyczytam, że nawet 10% absolwentów szkół średnich rezygnuje z matury. Jako wiceszef Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej powiem, że teraz już nic nie jest w stanie zmienić ich decyzji, ale gdyby pan miał ich przekonać albo przekonywać, to jakich użyłby pan argumentów, że jednak warto zdawać i zdać maturę?
1: Powiem w ten sposób, każdy dodatkowy krok w swojej edukacji jest wartością dodaną, stąd uważam, że przystąpienie do egzaminu i próba jego zdania jest ważną rzeczą w życiu człowieka, ale nie najważniejszą. Na maturze się świat też nie kończy i osoby nieposiadające tego rodzaju dokumentu też w życiu sobie radzą całkiem dobrze i nie jest im to do niczego potrzebne.
0: Ale zawsze można zdać maturę po latach, choć wcale nie jest to już takie łatwe.
1: Zgadza się, maturzystów takich w wieku ponadmaturalnym, bym powiedział, również mamy całkiem sporą grupę i są to osoby, które właśnie po latach próbują przystąpić do matury. Wielokrotnie udaje im się z sukcesem to przystąpienie zakończyć.
0: A ma pan takie dane, ile lat ma najstarszy tegoroczny maturzysta?
1: Powiem tak, nie mam takich danych, ale jakbym miał, nie chcielibyśmy czegoś takiego podawać.
0: Panie dyrektorze, o egzaminatorach porozmawiajmy, bo być egzaminatorem maturalnym to wcale nie jest łatwy kawałek chleba. Okazuje się, że wielu nauczycieli nie chce poprawiać prac, nie chce sprawdzać prac maturalnych, bo argumentów jest kilka. Pierwszy jest to skoszarowanie, drugi to są niskie zarobki za to. Czy jest jakiś pomysł, żeby zachęcić nauczycieli do poprawiania i do sprawdzania pracy?
1: Tutaj sposobem zachęcenia jest ocenianie. W systemie One podjęta jest taka próba, na razie testowa, dla kilku województw w Polsce, gdzie poprzez e-ocenianie, czyli tak naprawdę sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych w domu przez egzaminatorów, jest wprowadzana w tych trzech województwach na przedmiocie matematyka, na poziomie podstawowym. U nas w województwie śląskim to dotyczy takich mniejszych egzaminów jak język niemiecki, język rosyjski.
0: A język polski kiedy? Czy to w ogóle realne?
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o język polski, to będzie jeden z przedmiotów wprowadzanych później, ze względu na bardzo obszerną i dużą objętościowo wypowiedź pisemną zdającego, czyli wypracowanie, bo jak sobie pan zdaje sprawę, taka rzecz musi być zdigitalizowana. Nie mamy na razie jeszcze na tyle komputerów w szkołach, żeby mogli wszyscy maturzyści od razu pisać na komputerze, czyli uzyskując to wypracowanie w maszynodruku. Stąd proces skanowania, obawiam się, że tutaj mogłoby być dużo nieczytelnych prac, jeszcze bardziej nieczytelnych z powodu tego procesu digitalizacji. Stąd myślę, że język polski będzie wprowadzany może nie na ostatnim etapie, ale na pewno nie na pierwszych etapach. Pierwszy etap matematyka.
0: Trzymamy kciuki za maturzystów, a za tydzień egzamin ósmoklasisty i to jest w ogóle bułka z masłem, zgadza się pan?
1: Trudno mi powiedzieć, bo to nie powiedziałbym, że bułka z masłem, bo egzaminy są dopasowane do danego poziomu szkoły. Stąd czy to egzamin maturalny, czy egzamin ósmoklasisty dla zdających, powinien jednak stanowić pewny poziom wymagań, który ten zdający musi spełnić.
0: Ale w tym przypadku najważniejsze...
1: zaliczenia nie ma w ósmej
0: No właśnie, tak najważniejsze jest, żeby przystąpić po prostu.
1: Dokładnie tak, bo przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty warunkuje ukończenie szkoły.
0: Wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Krzysztof Sumczyński był o poranku państwa gościem. Panie dyrektorze, życzenia dla maturzystów na koniec?
1: Połamania piór.
0: To w takim razie połamania piór. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Z naszym gościem rozmawiał Piotr Pagieła. Dziękujemy. 9 minut i będzie 8. O 8 informacje Radia Katowice.
3: Reklama. Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carbo Rock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata. Miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
3: Reklama.

Radio Katowice, UT Radio Anna Juszkiewicz. Ruch w regionie już całkiem spory i w wielu miejscach zwalniamy przymusowo. Tak jest między innymi na autostradzie 4 na odcinku pomiędzy Mysłowicami a Katowicami, gdzie prędkość redukujemy do 30 paru kilometrów na godzinę. Dodajemy tu do czasu przejazdu przynajmniej 15 minut. Nie inaczej jest na krajowej drodze 86 pomiędzy Tychami a Katowicami, gdzie zwalniamy do 20 kilometrów najpierw w Tyskim Czułowie, a potem do 30 paru na wysokości katowickich Murcek aż do Giszowca. Zwalniamy też do 17 km w Katowicach na Kościuszki w Brynowie przed dojazdem do kolejowej, na której jest także korek przy dojeździe do Kościuszki. Poprzedza go inny zator na 73 Pułku Piechoty. Ta ulica zatłoczona jest pomiędzy Giszowcem a Brynowem. W Katowicach zwalniamy także w centrum miasta na wielu ulicach, jak również na Roździeńskiego wjazdowej do miasta od strony Sosnowca. Tu tracimy około 6-7 minut.

0: Jest ósma. Trwa dogaszanie pogorzeliska na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Na miejscu jest około 100 strażaków. Za godzinę rusza maturalny maraton. Dziś język polski. A Chorzów obchodzi dziś święto nie tylko patrona miasta, świętego Floriana, ale też Dzień Hutnika. Jak będzie wyglądał, o tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Strażacy opanowali pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Nikt nie został poszkodowany. Działania gaśnicze na miejscu są kontynuowane, ale część jednostek straży pożarnej wraca do swoich komend. Z pomiarów powietrza wynika, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, wyjaśnia, że przy tego typu pożarach występuje bardzo duże zadymienie.
2: Podczas pożaru jednego ara lasu emituje się do atmosfery około 1000-1500 metrów sześciennych dymu. Jeżeli tutaj mamy do czynienia z pożarem po rozbiórce hali, gdzie jest dużo tworzyw sztucznych, więc tego dymu jest dużo więcej. Takie pożary są na pewno charakterystyczne, ponieważ duża liczba płomieni, łuna od tego pożaru, jak również generowanie dużych ilości dymu jest widoczne z dużej odległości, no i powoduje to, że budzi to nasze niepokoje.
0: Pożar na terenie dawnej fabryki drutu wybuchł wczoraj przed 20. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są znane. W związku z trwającą akcją w rejonie ulic Dibuła i Jana Śliwki w Gliwicach wprowadzono czasowe ograniczenia ruchu i wyłączenia ulic.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Próg zaliczenia matury, czyli 30%, jest bardzo niski, mówił przed chwilą na antenie Radia Katowice wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, Krzysztof Słomczyński. Całą rozmowę mamy na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. A przypomnijmy, o 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dzisiaj napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego. Jutro matematyka, a w środę język obcy. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
3: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
4: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
5: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
3: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy. Dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie, Lucyna Michałka-Kępisty.
6: My musimy być w szkole już przed 5:00. Przyjeżdża kurier z pracami.
3: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
7: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
3: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut.
0: Za wszystkich maturzystów bardzo mocno trzymamy dzisiaj kciuki. Chorzów obchodzi dziś święto patrona miasta, świętego Floriana, ale też Dzień Hutnika. Mieszkańcy przejdą ulicami miasta w tradycyjnym pochodzie ludzi ognia, a pochód ten ruszy o 10:00 spod walcowni Blach Batory i przejdzie do figury świętego Floriana, gdzie złożone zostaną kwiaty. Całości wydarzenia towarzyszyć będzie orkiestra Dęta Huty Łabędy. Dzień świętego Floriana to święto wszystkich zawodów związanych z ogniem, nie tylko hutników, ale też strażaków, koksowników, kominiarzy, garncarzy czy piekarzy.

0: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
1: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
2: Reklama.
3: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama.

Pan Wojciech na przykład udowodni znaczenie wydania dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego, matura 1983, pierwsza z nieobowiązkową matematyką. Oj właśnie, jeszcze ta matma. Dziś język polski, kciuki trzymamy za wszystkich maturzystów. Spokój, tylko spokój może was uratować. No. A państwa prosimy o to, kto pamięta, jakie miał tematy u siebie na maturze, no i jakie rady dla maturzystów. Proszę dać znać, nasze radiowe społecznościowe do dyspozycji słuchaczy Radia Katowice, jak każdego dnia. Dziś to poniedziałek, 4 dzień maja, 6 minut po godzinie 8:00. Tu redaktor Kirowski. A życie się toczy. Dzień dobry.

0: Nie wiem, że to już jest ten moment, ale zakładam i wyobrażam sobie, że pewnego dnia Superman, Batman, parę innych postaci z takiego czy innego uniwersum wejdą w kanony literatury światowej i tym samym być może trzeba będzie omawiać ich na maturze na przykład. Jakby tak na ustnej, bo dzisiaj Polski piszą, ale będzie też przecież ustna matura z polskiego, więc jakby tak na ustnej padło pytanie o chłopów, to proszę posłuchać, jak powinno się na takie pytanie odpowiadać.
1: Otóż jedną z głównych postaci powieści Władysława Reymonta pod tytułem Chłopi jest postać bogatego gospodarza Boryny. Jest to postać charakteryzująca niesprawiedliwością społeczną, niewrażliwością na krzywdę prostego ludu wiejskiego czy mierzonego nie tylko przez zaborców, ale i przez rodzimych możnowładców. Jak pani chce, to ja tak mogę jeszcze długo. Nie trzeba, dziękuję. Ocena bardzo dobra, którą otrzymałem, zdopinguje mnie do dalszej systematycznej pracy.
0: No właśnie, także to już teraz wiedzie, drodzy maturzyści, taka mniej więcej poglądowa lekcja, jak na maturze ustnej odpowiadać należy na pytanie. Kwadrans po godzinie 8. Proszę państwa, mamy poniedziałek, 4 dzień maja, 124 dzień roku. Świętują Monika, Florian i Michał, jako że Florian to dziś przecież Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Odwrotnie się to powinno powiedzieć. Dzień Gwiezdnych Wojen Międzynarodowy wyczuwam. I Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Co się tutaj pierwej działo? Darek Kalendarek.
2: Zaroski wam powiem, co się tutaj pierwej działo. 4 maja 1476 urodził się Karol I Podjebradowicz, książę oleśnicki i ziembicki, starosta generalny Śląska. 4 maja narodziła się Joanna Klatt, nauczycielka i pedagog, działaczka konspiracyjno-polskiego państwa podziemnego na Górnym Śląsku, kiedy Niemcy zabili w Auschwitz. 4 maja 1928 w Strumieniu przyszedł na świat Leon Vantua, pisarz i działacz kulturalny, poseł na Sejm, artysta, malarz i grafik. 4 maja 1934 pożegnaliśmy Sara Henkel von Donnensmarck, hrabianka urodzono w Siemianowicach Śląskich. Łoziem lot po tym 4 maja 1942 poszedł stąd do wieczności rodzony w Rajczy ksiądz Franciszek Bryja, sługa Boży, męczennik za wiarę, którego Niemcy w czas wojny zagazowali w Dachau. Jest jednym ze 122 sług Bożych, wobec których 17 września 2003 roku zaczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej.
3: Ci błogosławieni męczennicy i męczennicy wpisują się w dzieje świętości ludu Bożego, pielgrzymującego od ponad 1000 lat po polskiej ziemi.
2: 4 maja 1947 w Bytomiu była uroczystość wręczenia sformułowany na nowo po wojnie zawodowy Straży Pożarnej ufundowanego przez społeczeństwo miasta sztandaru. 4 maja 2007 pożegnaliśmy rodzonego w Cieszynie Tadeusza Kotuly, historyka, twórcy Polskiej Szkoły Historii Starożytnej, wieloletniego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktora honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I to z tych historii, którą się z wami dziela, byłoby dzisiaj na tela.
0: Dariusz Szmit, pięknie dziękujemy za tę kartkę ze śląskiego kalendarza. To jeszcze solenizanci o imionach, może nieco rzadziej spotykanych, świętują dziś Pelagia, Teodora, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Gotard, Lucyla i Wespazjan. Wszystkiego najlepszego, 18 po 8.

Pani Dagmara pisze na przykład tak, że człowiek wobec świata wartości w literaturze XX wieku odniesie się do różnych obrazów literackich w kontekście historycznym, filozoficznym i kulturowym. Matura 1995 w Bieruniu. Czy obecni maturzyści poradziliby sobie z takim tematem bez pomocy dydaktycznych? O, to jest pytanie. Do tematu matur wrócimy za momencik. Tina już śpiewa, co nie przeszkadza.

0: 28 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Bardzo szczegółowe autoradio w Radiu Katowice. Zapraszam, Anna Iwśkiewicz.
2: Witam. Zanim dowiemy się, jak jeździ się drogami północnej i południowej części naszego regionu, słów kilka o sytuacji w Katowicach i okolicach. W Katowicach zwalniamy nadal do 10-11 km na Kolejowej w Brynowie. Wcześniej jest korek na 73. Pułku Piechoty do Kolejowej. Ciasno również na Piotrowickiej, Ceglanej, Francuskiej, Kościuszki Dworcowej, Warszawskiej, Jerzego Dudygracza, Damrota i Korfantego. Korki także przy wjeździe do miasta na drodze krajowej 86, zarówno od strony Tychów-Bielska, gdzie zwalniamy w Czułowie i Murckach, jak również na tej drodze między Sosnowcem a Katowicami, gdy zmierzamy do stolicy regionu od strony Będzina, Siewierza czy Częstochowy. Mamy też na S1 między Mysłowicami, jadąc w kierunku Sosnowca Północnego. Przed A4 jeszcze od węzła Kosztowy duże natężenie ruchu i korek, jak poinformował nas słuchacz Radia Katowice dzwoniący na numer 691-400-400. Dziękujemy za informacje. W Chorzowie zwalniamy na 3 maja na Karola Miarki na Kościuszki, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Bytomiu na Zabrzeńskiej i na Łagiewnickiej, w Rudzie Śląskiej na Karola Guduli, Orzegowskiej i Wolności, w Zabrzu na 3 maja Krasickiego, w Gliwicach na Toszeckiej, Warszawskiej, doktora Stanisława Byliny, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Okulickiego i Rybnickiej. Nadal w związku z wczorajszymi wydarzeniami w Fabryce Drutu obowiązuje zakaz zjazdu ZTŚ-ki w ulicę Jana Śliwki. Podobnie niemożliwy jest przejazd ulicą Wybrzeża Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana Śliwki. A teraz już północ województwa, częstochowskie studia Radia Katowice i Gabriela Kaczyńska. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry. Drogowy raport zaczniemy od Częstochowy, gdzie jeszcze zakorkowana jest droga 483, czyli ulica Jana Pawła II. Tak jest w kilku miejscach przed światłami na pasach w obu kierunkach. Poza tym dokuczliwe korki utrzymują się w Lgocie na drodze 43. Tam, przypomnę, trwa przebudowa, ruch odbywa się wahadłowo i kierowcy narzekają na zbyt szybką zmianę świateł. Podobnie zresztą mamy na jurajskim odcinku drogi 78, tyle tylko, że tam trwa budowa obwodnicy, ale ruch jest mocno ograniczony i też sterują nim światła. Zatory mamy i w stronę Zawiercia, i w stronę Kielc. Korkuje się także zjazd z obwodnicy Zawiercia przy węźle Fugasówka. Po pozostałych drogach, tych jurajskich i w północnej części, podróżujemy w miarę sprawnie.
2: Dziękujemy bardzo. Sprawdzamy zatem, co dzieje się na południu regionu. Bielskie Studio Radia Katowice i Andrzej Ochodek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Po weekendowym komunikacyjnym Armagedonie dziś zdecydowanie spokojniej na południu. Teraz przetyka się jedynka pomiędzy Czechowicami Dziedzicami a Bielskiem Białą w miejscu budowy wiaduktu i mamy bardzo duże korki na wszystkich wjazdach do Żywca. W Cieszynie rozpoczynają się dziś prace związane z budową ziemnej linii kablowej w centrum miasta na ulicach Fredry, Stary Targ, Plac Świętego Krzyża, Plac Dominikański i na ulicy Ratuszowej. Będą utrudnienia. Na starej jedynce z powodu remontu postoimy trochę pomiędzy Ciscem a Milówką oraz na wahadłach w Grodźcu i Jasienicy. Na ulicy Leśnej w Ustroniu nadal wyłączony z ruchu fragment drogi, a w Jaworzu trwa remont ulicy Cisowej.
2: Dziękujemy. 691-400-400. Przypominam Państwu numer telefonu do Autoradia Radia Katowice. Oczywiście w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Minęła 8.30. Skrót najważniejszych informacji i Karolina Michalik.
5: Założyciel diamentowej piramidy finansowej został zatrzymany przez śląskich policjantów. 51-latek jest podejrzany o udział w wielkim oszustwie, wprowadzając w błąd ponad 200 osób co do bezpieczeństwa oferowanych inwestycji oraz możliwości osiągnięcia wysokich zysków. Naraził je na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Wśród zabezpieczonego przez śledczych mienia podejrzanego znalazły się m.in. diamenty i biżuteria oraz cenne obrazy o łącznej wartości blisko 21,5 miliona złotych. Próg zaliczenia matury, czyli 30%, jest bardzo niski, mówił w poradnej rozmowie na antenie Radia Katowice wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, Krzysztof Słomczyński. Całą rozmowę mamy na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. A już za pół godziny maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dzisiaj napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Maturzyści, mocno trzymamy za Was kciuki. Chorzów obchodzi dziś święto patrona miasta, świętego Floriana, ale też Dzień Hutnika. Mieszkańcy przejdą ulicami miasta w tradycyjnym pochodzie Ludzi Ognia, a pochód ruszy o 10:00 spod walcowni Blach Batory i przejdzie do figury świętego Floriana, gdzie złożone zostaną kwiaty. Całości wydarzenia towarzyszyć będzie orkiestra Dęta Huty Łabędy.
1: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca Huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20:00. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500K, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600. Teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
7: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12:00. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
3: Reklama.
0: Dwadzieścia sześć minut i będzie godzina 9:00. Czy są z nami jacyś fani zespołu Queen? Mniemam, że są. To bardzo proszę głośniej Radio Katowice. Za chwileczkę będzie konkurs i podwójne zaproszenie na pewien koncert. Proszę być z nami.

Matura 99. Udowadniałam, że najciekawsi bohaterowie literaccy to ci, którzy są szarzy, a nie biali lub czarni. Chyba się udało, bo dostałam 4. Pisze ktoś, kto na naszych radiowych społecznościowych podpisuje się K.A.D. Tajemniczo dość. Pani Agnieszka, pamiętam cytat: błądzić jest rzeczą ludzką. Tak jest. Dziś wspominamy Państwa tematy z matur z języka polskiego, ale przy okazji też rady. Rady to jest jeszcze cenniejsze dla maturzystów, którzy już za momencik, już za chwileczkę przystąpią do egzaminu dojrzałości, choć nie wszyscy się zgadzają z tym, patrząc na komentarze na naszych radiowych społecznościowych, że to akurat egzamin dojrzałości. No, można polemizować. Proszę Państwa, pytanie będzie też związane poniekąd z maturą. Pytanie będzie muzyczne, bo zrobimy konkurs pod tytułem Zakręcone piosenki. Jest nagroda do wzięcia, podwójne zaproszenie na koncert Queen Show Poland 2026 Tour, 80 lat Freddiego Mercurego, 14 maja. W Katowice, miasto ogrodów, w pięknej sali koncertowej o godzinie 19 ten koncert. Zaproszenie jest podwójne. Dla tych, którzy, uwaga, uwaga, to jest bardzo istotna informacja, dla tych, którzy niczego nie wygrali w Radiu Katowice w ciągu ostatnich przynajmniej 3 miesięcy, a zatem 32 205 10 22. Kto ma czyste konto za ostatni kwartał, jeśli chodzi o nagrodę wygrane w Radiu Katowice, śmiało może dzwonić. Podwójne zaproszenie na koncert Queen Show. Queen Show w Katowice, miasto ogrodów, 14 maja o 19. No to proszę dzwonić 32 205 10 22.

0: Alex Warren śpiewał w Radiu Katowice, 18 minut i 9. Jest z nami pani Anna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd to pani do nas przybywa, proszę pani Ani?
1: Generalnie to z Brzesz, a w tej chwili dzwonię z tych...
0: Z tych tychów. No. Dobrze, aż maturę z polskiego można by sobie przypomnieć, w sensie gramatyki, jak
1: Dokładnie. To
0: tam z tymi tychami jest. U pani matura była?
1: Oj, była, ale to było, panie Rafale, 100 lat temu.
0: To wtedy jeszcze przecież nie było matury w ogóle.
1: Oj tam.
0: W ogóle wtedy... Nie wiem. No dobra, okej, okay, ale po jakiś temat pani pamięta? Czy to tak
1: Wiem, że na ustnej z historii miałam dojście Hitlera do władzy i skutki tego dla Polski.
0: No dobra.
1: Cudowny temat.
0: Wspaniały. No dobra, a z polskiego?
1: Nie pamięta.
0: Taki...
1: Na pewno była lalka. Pewnie jak lalka.
0: Jasne. Okej, dobra, w porządku. I pani z tej lalki pisała?
1: No pewnie tak.
0: Aha, dobra.
1: No w każdym bądź razie zdało mi to jest najbardziej.
0: No właśnie, i o to chodzi. Dobrze, a jaka rada dla maturzystów, proszę pani?
1: Nerwy do konserwy.
0: O, dobrze. Dobrze. Pani Anno, jest podwójne zaproszenie na koncert Queen Show, czyli muzyka zespołu Queen. Jak rozumiem, bliska pani sercu?
1: Oczywiście.
0: Dobrze. Będzie pytanie pod tytułem Zakręcona piosenka i dzisiaj to będzie piosenka związana a jakże z maturą. Oczywiście, że to będzie ta piosenka Czerwonych Gitar. Oczywiście, że, bo to w zasadzie już za chwileczkę, już za momencik matura, za kwadrans dosłownie. I teraz pani uważnie posłucha, bo tam Czerwone Gitary będą śpiewać jakby to, co maturzyści śpiewali wczoraj, dobra? I potem trzeba będzie dokończyć tekst tej piosenki. Myślę, że sobie pani poradzi. Tam jest zaszyfrowana, zakręcona troszeczkę, ale jednak podpowiedź. Pani się teraz zamieni w słuch pani Anno, dobra?
1: Oczywiście.
0: No to proszę fragmencik dla pani Ani. Oh.

0: Matura.
1: Nie, powoli, powoli. Co tam jest śpiewane jakby dalej, nie? Że no, za godzinę i?
0: Kurczę, za godzinę.
1: Jakie słowa?
0: Za godzinę, już niedługo, coraz bliżej, już za chwilę.
1: Sprawdźmy.
2: Już niedługo, coraz bliżej, już za chwilę.
1: Bardzo dobrze celująco, proszę pani. Bardzo dobrze celująco. Rzutem na taśmę normalnie na ostatnią chwilę. Brawo! Brawo!
0: Dziękuję.
1: Brawo. Zdała pani Anno. W nagrodę jest podwójne zaproszenie na koncert Queen Show Poland 2026. Pani sobie zarezerwuje czas 14 maja na wizytę w Katowice, miasto ogrodów, na tymże właśnie koncercie. Pani się nie rozłącza, uzupełnimy sobie jeszcze dane teleadresowe, bo to dość istotne. Czy kogoś pozdrawiam oprócz maturzystów?
0: No pozdrawiamy oczywiście maturzystów. Również pozdrawiam ósmoklasistów, którzy za tydzień piszą egzamin życia.
1: No
0: i wszystkich słuchaczy oczywiście. Dobra. Ja mam osobiście ósmoklasistę w domu.
1: Okej. Okay. Ja mam maturzystę, tak się składa, widzi pani.
0: No, łączymy się w bólu.
1: A tam w bólu. W radości. No.
0: W radości.
1: W radości i wyrozumiałości przede wszystkim.
0: Oczywiście.
1: Dobrze.
0: Oczywiście.
1: Pani Anno, pani się nie rozłącza. Gratulujemy wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest Epic Generation, organizator koncertu Queen Show 14 maja w Katowicach w mieście Ogrodów.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami. Człowiek rzuca słuchawkami. Rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by

Jest prośba od pani Marty. Czy ktoś pamięta może tematy z 1997 roku? W województwie śląskim pani Marta nie pamięta. Chciałaby sobie przypomnieć, co pisała. Ja tak na szybko gdzieś tam posprawdzałem w różnych źródłach. Tutaj jest na przykład archiwalny informator maturalny Matura 97. Nie wiem, może chodzi o poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jako świadectwo pokolenia Kolumbów. Analiza twórczości na tle epoki. Być może taki temat gdzieś tam się pojawił, przynajmniej taki mi tu wyświetla. Kto pamięta swoje tematy na maturze z języka polskiego, proszę dać znać na naszych radiowych społecznościowych. Przy okazji oczywiście, że nieoceniane rady dla maturzystów, którzy już za 7 minut przystąpią do pisania. Za 7 minut 9 o 9. Informacje Radia Katowice.

Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz w Katowicach. Od dziś tramwaje nie będą kursowały między Rynkiem a Spodkiem. Uprzedzamy, powodem są prace drogowe w okolicy przystanku Katowice Rynek. Zorganizowany będzie autobusowy transport zastępczy oznaczony T16. Ponadto przypominam o utrudnieniach na rondzie łączącym ulicę Szarych Szeregów z ulicą Wieżową w Katowicach. Wprowadzono tu ruch wahadłowy. Roboty drogowe także na krajowej drodze numer 1 na 576 km na jezdni w kierunku Bielska Białej. I prace będą wykonywane do najbliższej środy. W tym czasie nastąpią lokalne wyłączenia prawego lub lewego pasa ruchu, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. W Gliwicach zwalniamy obecnie na Toszeckiej Warszawskiej doktora Stanisława Byliny, Jana Nowaka, Jeziorańskiego, Okulskiego, Rybnickiej w związku z wczorajszym pożarem w fabryce drutu znajdującym się na Stanisława Dibuła i dalszymi koniecznymi czynnościami związanymi z tym. Nadal obowiązuje zakaz zjazdu z DTS-ki w ulicy Jana na Śliwki.

0: Jest 9:00. Jeszcze kilka godzin strażacy będą dogaszać pogorzelisko na terenie hali w Gliwicach przy ulicy Dibuła. Niemal 300 wypadków na drogach w całej Polsce podczas długiego weekendu. Policja podsumowuje ostatnie dane. Czas start. Zaczyna się maturalny maraton.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Akcja strażaków w dawnej fabryce drutu potrwa jeszcze kilka godzin, przekazał rzecznik gliwickich strażaków, starszy kapitan Damian Dudek. Nad ranem strażacy opanowali pożar. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Działania gaśnicze na miejscu są kontynuowane, ale część funkcjonariuszy wraca już do swoich jednostek. Działania są bardzo żmudne, dodaje Damian Dudek.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Pożar na terenie dawnej fabryki drutu wybuchł wczoraj przed godziną 20:00. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. W długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków, zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformował, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
0: W województwie śląskim w majówkę doszło do 20 wypadków, w których rannych zostało 31 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 44 tysiące osób przystępuje właśnie do egzaminu dojrzałości w województwie śląskim. Na początek egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak przypomniał w Radiu Katowice wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, Krzysztof Słomczyński, aby zdać egzamin wystarczy uzyskać 30% punktów.
4: Nie zdać matury można moim zdaniem w sytuacji całkowitego nieprzygotowywania się przez okres szkoły, bo próg zaliczenia tych przedmiotów na poziomie podstawowym jest ustawiony na 30%, czyli uważam, że nie jest to wygórowana żadna wartość.
0: Krzysztof Słomczyński dodał, że najważniejsze, aby nie popełnić tak zwanego błędu kardynalnego.
4: Zdarza się na języku polskim, że zdający czasami wystarczy jednym zdaniem zdradza swoją całkowitą ignorancję i niewiedzę w danym temacie, myląc na przykład bohatera, myląc tytuł książki, myląc autora. To jest tak zwany błąd kardynalny, który dyskwalifikuje dalsze ocenianie takiej wypowiedzi.
0: Maturzyści co prawda są już w salach i nas nie słyszą, ale życzymy im połamania piór. Jeszcze tylko do jutra potrwa w Dąbrowie Górniczej zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. W ten sposób kilka mieszkanek miasta chce uczcić pamięć tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Zbierana jest zarówno mokra, jak i sucha karma dobrej jakości dla psów i kotów. Dary można przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia w godzinach pracy placówki.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Dziś wymarzona pogoda na spacer. Jakość powietrza jest bardzo dobra w całym regionie. Będzie też słonecznie, bezchmurnie i gorąco, nawet do 28 stopni.

0: Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gazdów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Classic Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
1: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
2: Reklama.

5 minut po godzinie 9, no to poszli. Niech piszą. Połamania piór, drodzy maturzyści. Państwa pytamy o wspomnienia maturalne. Proszę zajrzeć na nasze radiowe społecznościowe. Tam już troszkę wspomnień jest. Tu redaktor Chirowski. Dzień dobry, dobrzy ludzie.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Koronki babci Teleni piszą na naszym radiowym Facebooku. Niestety to było bardzo dawno temu. Tematu nie pamiętam, ale na pewno pisałam o Kochanowskim. Za to z matematyki udało mi się przeprowadzić dowód. Wow. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Maturalne wspomnienia dziś mile słyszane na antenie Radia Katowice. Za maturzystów trzymamy kciuki. 13 minut po godzinie 9. O tej porze zapraszamy Państwa na popołudnie z Radiem Katowice, kiedy rozszczepiamy nasz sygnał po to, by nieco bardziej szczegółowo opowiedzieć o tym, co dzieje się w poszczególnych częściach naszego regionu, tak na południu, jak i na północy, jak i w centrum. Łączymy się z częstochowskim studiem Radia Katowice, gdzie jest Gabriela Kaczyńska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja maturę mile wspominam, choć pisałam ją z matematyki, z której byłam totalną nogą. Nie pamiętam, co na niej było. Pewnie to na wzorów. Natomiast z polskiego były Dziadę i Mickiewicz. I chyba mogę to po tylu latach przyznać, ponieważ no, wtedy trochę były inne czasy. Ta matura wyglądała inaczej. Dało się ściągać. I ja miałam ściągi robione przez moją siostrę, która jest ode mnie starsza 10 lat. Idealnie się wpasowały. Harmonijka niteczkami zszywana. Tak, więc i pamiętam język angielski, o, to był olbrzymi stres, matura ustna, no tak.
1: Ale wiesz co, bo ja się
2: wspominam mimo wszystko miło.
1: Ja się nie dziwię, że nie pamiętasz matematyki, ja bym też nie pamiętał, gdybym zdawał matematykę, ponieważ złe wspomnienia zwykle wypieramy, wiesz, z głowy, to może dlatego po prostu.
2: Bardzo bym chciała tę matematykę licealną całkowicie wyprzeć
1: z głowy. No dobrze.
2: Chociaż już teraz sobie z tym radzę. Tak, wracamy teraz do tego, co na 98,4 FM, choć dziś będziemy trochę w szkole, a w zasadzie to wyjdziemy poza szkolne mury. Dziś, jak już wiemy, rozpoczynają się matury, natomiast za tydzień mamy egzamin ósmoklasisty. Tradycyjnie już uczniowie klas ósmych częstochowskich podstawówek spotkają się na Placu Biegańskiego w Częstochowie, aby wspólnie zatańczyć poloneza. I my tańcząco przygotujemy relacje z tego wydarzenia. Będziemy też rozmawiać z Pawłem Matyją, adwokatem z Myszkowa. Znany jest głównie z głośnych procesów. Był m.in. pełnomocnikiem niesłusznie skazanego Tomasza Komendy i Kamila Stanka, którego ucieczkę z Pumą i policyjną obławę relacjonowały media chyba na całym świecie. Mecenas Paweł Matyja dziś reprezentuje m.in. Ryszarda Boguckiego, skazanego za zabójstwo Pershinga. Kilka lat temu, całkiem niedawno, powołał fundację Dowód Niewinności, walczy z patologiami w wymiarze sprawiedliwości i te patologie pokazuje w swojej książce, której premiera odbędzie się w najbliższą środę. Przeczytać w niej można prawdziwe historie osób, które spędziły bądź wciąż spędzają życie za kratami niesłusznie. I my o tych błędach wymiaru sprawiedliwości i o bohaterach książki i o fundacji trochę też porozmawiamy właśnie z mecenasem Pawłem Matyją na 98,4 FM. Jak co poniedziałek, także i dziś sprawdzimy, jak wygląda kalendarz wydarzeń kulturalnych na ten tydzień, czyli pod powiemy, na jakie z nich warto się wybrać i co warto zobaczyć. Szczegóły po 17 na 98,4 FM. A za maturzystów trzymamy kciuki.
1: Gabriela Kaczyńska, częstochowskie studio Radia Katowice. Dziękujemy. Będziemy na południe, bielskie studio i Szymon Brandys. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Rozpocznę od pytania. Adam Małysz w formie hologramu? Można by się zastanawiać, ale dlaczego nie? Mistrz z Wisły w nowoczesny sposób będzie wprowadzał gości w historię beskidzkiego narciarstwa w powstającym właśnie Beskidzkim Centrum jego imienia. Otwarcie nowego obiektu zaplanowano na początek lipca, a my już dziś w popołudniówce powiemy więcej, co nas tam czeka. Na 103 FM spróbujemy też uszyć szpencer, czyli krótki kaftan z męskiego stroju cieszyńskiego. W tajniki krawiectwa ludowego wprowadzi nas dumna góralka z Brennej Halina Lipowska, która prowadzi kurs szycia szpencerów w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy. I jeszcze czeka nas wizyta na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Przypomnimy bowiem historię kościoła w Starej Wsi.
1: Szymon Brandys z Bielska, dziękujemy. Południe, północ, to co dzieje się w centrum regionu, o tym też Państwu po godzinie 17 będziemy mówić w najdrobniejszych szczegółach. Proszę być z nami.

0: Pan Maciej wspomina rok 1988, nieliczne w Polsce technikum przemysłu drzewnego w Pałacu Habsburgów w Parku Żywieckim w Żywcu, matura w sali lustrzanej w pierwszej ławce. Wow! O, ho, ho. 21 minut po godzinie 9, oni już piszą język polski, więc połamania piór, wszystkiego dobrego, nerwy do konserwy, tylko spokój może was uratować. Trzymajcie się. My tymczasem wracamy do minionego weekendu, co też mogło być sportowym hitem. Wydaje mi się, że większość jest tu zgodna, że emocje piłkarskie, ale sprawdźmy, co takiego za takowy hit minionego weekendu uznał Tomasz Gancarek.
1: Pewnie część rybniczan się ze mną nie zgodzi, wszak Kacper Woryna wygrał rundę żużlowej Grand Prix w Landshut. Ale jednak sportowym hitem minionego weekendu jest zwycięstwo Górnika Zabrze w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Na taki sukces Zabrzanie czekali 54 lata. Na Stadionie Narodowym Górnik wygrał z Rakowem 2-0, nie pozostawiając najmniejszych złudzeń. Wicemistrzowie Polski za Nimuszem grali tylko przez pierwszy kwadrans. Później na boisku dzielili i rządzili trójkolorowi, wspierani z trybun przez ponad 30 tysięcy fanatycznych kibiców. I jak po meczu przyznali Patryk Helebrand czy Marcel Łubik, to zwycięstwo w równej mierze zawdzięczają swoim umiejętnościom, jak i dopingowi fanów, który dodawał im skrzydeł. Byłoby nieelegancko, gdybym skupiał się na słabości drużyny z Częstochowy. Najwyraźniej w sobotę na więcej Rakowa nie było stać. Natomiast Górnik od początku tego sezonu pokazuje, że zwycięstwa mogą iść w parze z dobrym stylem. Oczywiście nie każdy mecz Zabrzan jest piłkarską ucztą, jednak wiele było takich, po których ręce same składały się do oklasków. Nie jest żadną tajemnicą, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wierzę głęboko w to, że zespół Michala Gasparika nie nasycił się Pucharem Polski i powalczy o coś jeszcze. Wicemistrzostwo kraju jest na wyciągnięcie ręki, choć GKS Katowice, Jagiellonia czy Raków nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Ale patrząc przede wszystkim na siebie, dlaczego Zabrzanie nie mieliby liczyć na potknięcie poznańskiego Lecha? Smak dubletu nie jest Górnikowi obcy. Sportowy hit weekendu miał swoją kontynuację wczoraj wieczorem. Raków Częstochowa za porozumieniem stron rozwiązał umowę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Jak zapewniły władze klubu, nie porażka z Górnikiem, a ogólna forma drużyny wpłynęły na taką decyzję. Nazwisko nowego trenera Rakowa mamy poznać dziś.
0: Tomasz Gancarek, dziękujemy.

0: Runway, Lady Gaga i Dauci w Radiu Katowice zapachniało latami 80., 90., takim wszystkim, co w tanecznej muzyce najlepsze właściwie. 9.30 na zegarze, poniedziałek. Jak tam oferta kulturalna na dziś? Sprawdźmy.
1: Moc kultury.
0: Zapraszam, Ewa Niewiadomska.
2: Obchody Dnia Hutnika i Święta Patrona Miasta Chorzowa, Świętego Floriana, rozpoczynają się dzisiaj. Święty patronuje także strażakom, koksownikom, kominiarzom, garncarzom czy piekarzom, dlatego w pochodzie Ludzi Ognia mile widziani są reprezentanci innych ogniowych zawodów. W ten sposób podkreślać i celebrować chcemy rodowód oraz wyjątkową tożsamość miasta z ognia, mówi Tomasz Owoc, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.
3: Pochód Ludzi Ognia, gdzie już tradycyjnie z depozytariuszami tradycji hutniczych przechodzimy ulicami Chorzowa Batorego, gdzie pod dyrekcją Huty Batory przy rzeźbie świętego Floriana obchodzimy Dzień Patrona Hutnictwa.
2: Pochód Ludzi Ognia spod walcowni Blach Batory w Chorzowie startuje o 10:00. Całości wydarzenia towarzyszyć będzie orkiestra Danta Huty Łabędy. Wprawdzie oficjalny wernisaż odbędzie się w środę, ale już od dziś w Energetycznym Centrum Kultury można oglądać wystawę fotografii członków Komisji Fotografii Krajoznawczej przy chorzowskim PTTK zatytułowaną Rewizyta Spojrzeń. Ekspozycja jest odpowiedzią na wcześniejszy projekt Stowarzyszenia Miłośników Fotografii z Sosnowca poświęcony ulicy Wolności w Chorzowie. Tym razem to fotografowie z Chorzowa odwiedzili Sosnowiec, by spojrzeć na jego główną ulicę Modrzejowską. Prezentowane fotografie koncentrują się na tym, co często umyka w pośpiechu, m.in. na podwórkach, witrynach sklepowych, detalach architektury, muralach, czy też obrazach odbitych w szklanych powierzchniach. Wystawa potrwa do 29 maja. Teatr Rozrywki w Chorzowie przygotowuje się do przyszłorocznej premiery musicalu Bonnie and Clyde w reżyserii Michała Znanieckiego. Ogłosił właśnie casting do głównych ról. Bonnie to kobieta w wieku od 20 do 30 lat, młoda, ale dojrzała i zawadiacka jednocześnie. Nosi w sobie wielkie marzenia. Clyde to mężczyzna w wieku od 25 do 30 lat, przystojniak z błyskiem w oku w typie mechanika samochodowego, pogubiony, choć dominujący manipulator. Casting składa się z dwóch etapów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 maja. Szczegóły na stronie Teatru Rozrywki. Najmłodsi mieszkańcy Lublińca mogą wziąć udział w artystycznej rywalizacji. Urząd Miejski wraz z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych organizują dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 konkurs zatytułowany Mój wymarzony ogród deszczowy. Zadaniem młodych artystów jest wykonanie pracy dowolną techniką i dostarczenie jej do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych do 22 maja. W każdej kategorii zostaną nagrodzone 3 zwycięskie prace. A zatem do dzieła polecam i zapraszam.
4: Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub wskocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carborock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
5: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
6: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca Huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20:00. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.

0: Pani Gizela, matura 1976, pierwsze liceum ogólnokształcące w Zabrzu. Wpływ pozytywizmu i romantyzmu na kształtowanie bohaterów prozy Stefana Żeromskiego. To było 50 lat temu i pani Gizela pamięta. Proszę bardzo. Kto jeszcze pamięta swoją maturę? Co pisali państwo na maturze z polskiego? Proszę dać znać, nasze radiowe społecznościowe do państwa dyspozycji. No i oczywiście jakieś rady dla maturzystów. Co prawda oni już piszą, więc już ich nie usłyszą. Ale jeszcze przed nimi matma i jeszcze przed nimi parę innych i ustna matura. No właśnie. Co w ogóle o egzaminie dojrzałości sądzą mieszkańcy naszego regionu? To sprawdzała nasza reporterka Natalia Trzmiel.
1: Nie wiem, ciężko będzie uczyć się.
2: Ostatniego dnia też?
1: Tak, tak. Zawsze można się uczyć.
3: Ja dopiero za 2 lata piszę maturę. Mi się da się najlepiej uczyć się, bo jako uczeń technikum, to wiem, że w technikum średnio się uczą ludzie. Nie wiem jak w liceum, ale uczę się w technikum, więc warto się uczyć i po prostu się uczyć.
2: Nawet tego ostatniego dnia?
3: Zawsze lepiej niż za minutę do napisania.
2: Pamięta pani swoją maturę?
4: Tak, pamiętam doskonale, bo byłam ostatnim rocznikiem, który jeszcze pisał zgodnie z tą starą podstawą programową. Nie miałam też ustnych dodatkowo, bo to były czasy zaraz po COVID-zie. I dobrze wspominam, szczerze mówiąc, bardzo dobrze.
0: Ja nie wiem, czemu tam jeden pan mówił, że w technikum to się średnio ludzie uczą. To znaczy generalnie w technikum, w liceum jakby uczą się średnio, bo to jest szkoła średnia i to jakby jest jasna sprawa przecież, no. Jak tam państwa rady dla maturzystów? Proszę dać znać. Nasz radiowy Facebook, antena małparadio.katowice.pl, również 32 250 22. W tej i w każdej innej sprawie za chwilę literatura na antenie Radia Katowice.

0: Pani Maria, rok 1974, liceum ogólnokształcące w Mikołowie. W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. W oparciu o literaturę i film ustosunkować ją do cytatu z Dżumy. Wow. 14 minut i 10. Pora zajrzeć na księgarskie, tudzież biblioteczne półki.
1: Skacząc po półkach.
0: Maciej Szczawiński.
2: Proszę Państwa, pora roku łagodna, przyjazna, no ale to nie wyklucza, że mogą nas dopaść jakieś kłopoty, chandry, smutki i wtedy trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Sposobów radzenia z chandrą, smutkami i stresem jest multum. Ja trzymam w ręku książkę Jeremiego Przybory, Wraz czyli bez. To są teksty, które nie były wykonywane w tym słynnym kabarecie starszych panów, tylko to są samorządne, niezależne, samoistne teksty Przybory, publikowane w różnych miejscach i teraz przez Michała Rusinka zebrane w jednym druku zwartym. O tej książce już parę miesięcy temu napomknąłem i zdawałem sobie sprawę, że mamy do czynienia z propozycją, która będzie szczególnie cenna i skuteczna, jeżeli chodzi o rozchmurzenie dla tych, którzy pamiętają tamten czas, tamten kontekst. Twórczość Przybory to przecież lata 60., 70., no ale tak myślę, że to jest jednak ponadczasowe, tym bardziej, że jak zresztą zauważa Michał Rusinek, mamy tutaj do czynienia z pur nonsensem, pur nonsens. Nie będziemy definiowali, ale możemy powiedzieć, że to jest takie poczucie humoru bezinteresowne. Tutaj nie chodzi o krytykę, o satyrę, o piętnowanie. Tutaj chodzi o język i o poczucie absurdu, który przenika właściwie większość sytuacji w naszym życiu, jeżeli tak się zastanowić. Proszę Państwa, Jeremi Przybora, mistrz oczywiście, jeżeli chodzi o gry językowe, asocjacje, skojarzenia, przenikanie się różnych kontekstów. No i ten komizm, który pojawia się nieoczekiwanie, jest zarówno takim komizmem właśnie bezinteresownym, pur-nonsensowym, jak i czasami, a nawet bardzo często, pikantnym, no takim, który dozwolony od lat 16. Ale ja, informując o tej książce, raz jeszcze przypomnę tytuł, Wraz czyli bez, teksty Jeremiego Przybory w wyborze, opracowaniu i ze wstępem Michała Rusinka. Taki fragmencik zacytuję, on jest bardzo charakterystyczny dla dykcji, dla tej, że tak powiem, faktury humoru Jeremiego Przybory. W zatłoczonym tramwaju przycisnąłem się pośród milczących ponuro pasażerów na przednią platformę i stanąłem za plecami motorniczego. Po chwili odwrócił się do mnie i zapytał, dokąd zawieść? W ustach taksówkarza pytanie takie byłoby oczywiście na miejscu, ale u tramwajarza zaskoczyło mnie nieprzyjemnie jakoś. Także kiedy ruszył, nie czekając na moją odpowiedź, postanowiłem wysiąść na najbliższym przystanku z tego ponurego, milczącego pojazdu. Wysiadając, usłyszałem za sobą chichot. Był to chichot motorniczego. Czyżby więc to był żart z jego strony? Nie wyglądał na facecjonistę. Oj nie. Proszę Państwa, teksty Jeremiego Przybory, Wraz czyli bez, wybrał te teksty i opracował niesłychanie finezyjnym wstępem Michał Rusinek.
0: A książkę polecał Maciej Szczawiński. Dziękujemy. Tymczasem pan Mateusz taki temat ze swojej matury z języka polskiego przypomina. Dwa obrazy prowincji w pani Bovary, Gustawa Flauberta i Republiki Marzeń Brunona Schulza. Ciekawe. 10 minut i będzie 10.

0: pani Klaudia. Dzień dobry, ja matura 98, tematów niestety nie pamiętam. Dziś pisze mój syn. On stoicki spokój, ja w stresie większym niż na swojej maturze. Powodzenia dla wszystkich tegorocznych maturzystów. Ja świetnie panią rozumiem. Mój młody też pisze. Za 7 minut będzie godzina 10. O 10 zapraszamy na informacje Radia Katowice.
1: Reklama.
2: Kiedyś Śląsk był pełen życia i relacji, zarówno rodzinnych, jak i sąsiedzkich.
3: Moja babcia opowiadała, że było wspólne siedzenie na ławkach przed familokami, pomaganie po sąsiedzku, dzielenie się radością i troskami.
2: Dlaczego staliśmy się tak zamknięci i obojętni? Czasem zwykły dzień dobry może coś zmienić. Dowiedz się jak na nereusz.pl. Kampania Prospołeczni Twój głos ma znaczenie. Dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Radio Katowice.

0: jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. W regionie ruch w tej chwili nieco mniejszy niż jeszcze godzinę temu, ale nadal mamy kilka problemów. Zacznę od zdarzeń drogowych. Od północy do chwili obecnej odnotowano ich 45. Z ostatnich Katowice, Korfantego 51. Nitka w kierunku Siemianowic Śląskich. Tu zderzenie dwóch samochodów osobowych. Kolejny w Zabrzu na Placu Krakowskim. Tutaj przewrócił się motocyklista i doznał obrażeń. I kolejny z udziałem także jednośladu. Tym razem motor rowerzysty w Chudowie na ulicy Leśnej w powiecie gliwickim. Dojeżdżając do tych miejsc uważajmy szczególnie. Mamy teraz korek na S1 w Mysłowicach od Kosztów do A4 w kierunku Sosnowca. Powodem są roboty drogowe. Roboty także w Katowicach na przystankach tramwajowych przy Rynku i przy Spodku. Od dziś nie będą kursowały tramwaje tędy, czyli od Rynku do Spodka. Zastąpi je autobus oznaczony jako T16.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Jest 10. Ponad 30 rannych w 20 wypadkach śląska policja podsumowuje majówkę na drogach. Diamentowa afera w województwie śląskim. Oszust miał naciągnąć ponad 200 osób. W Chorzowie właśnie rusza uroczysty pochód. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Weekend majowy na drogach w województwie nie należał do najbezpieczniejszych. W 20 wypadkach ucierpiało ponad 30 osób. To więcej niż w ubiegłym roku. Na drogach nie było jednak ofiar śmiertelnych. Policjanci są zaniepokojeni liczbą pijanych kierowców, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
2: Tylko przez 3 dni majowego weekendu policjanci zatrzymali 138 nieodpowiedzialnych kierujących prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Policjanci dalej prowadzą działania w związku z długim weekendem i tylko od godzin porannych zatrzymali już 70 kierujących na tak zwanym podwójnym gazie.
0: Kontrole trzeźwości będą masowo prowadzone jeszcze przez cały dzień. W całej Polsce w majówkę zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców. Śląscy policjanci zatrzymali 51-letniego mieszkańca naszego regionu, który jest podejrzany o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 217 osób na ogromną kwotę, mówił o ponad 32 milionach złotych. Zatrzymany obiecywał swoim klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski. Pieniądze miały być lokowane m.in. w drogie kamienie szlachetne oraz udziały w spółkach, jednak w rzeczywistości klienci byli wprowadzeni w błąd. Podczas akcji funkcjonariusze z Katowic zabezpieczyli majątek podejrzanego wart blisko 21,5 miliona złotych. Wśród przejętych przedmiotów są m.in. niezwykle cenne obrazy, biżuteria i diamenty. Mężczyzna usłyszał już zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu teraz do 25 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: O 9:00 abiturienci rozpoczęli pierwszy egzamin maturalny. Dzisiaj wypełniają arkusz testowy z języka polskiego.
3: A nie bardzo, jakoś tak nawet bez stresu. Nie ma się co przejmować, polski tam jakoś się uda.
4: No jest lekki stres, ale wydaje mi się, że pójdzie dobrze.
5: Będzie dobrze, ja jestem dobrej myśli, no. Będzie standardowo, będzie typowo, będzie okej. No w sumie tak nie do końca w to wierzę, że mnie to dotyczy.
6: Myślę, że każdy się boi najbardziej polskiego. No jak matematykę umiesz i angielski, no to umiesz. A polski może ci się albo trafić temat dobry dla ciebie, albo nie.
7: Cieszę się właściwie, że to w końcu już nadeszło i będę miała to z głowy. Starałam się na przykład wczoraj wyciszyć, pójść na spacer, spędzić trochę czasu z rodziną. Myślę, że to pomaga najbardziej.
0: Jutro absolwentów szkół średnich czeka matura z matematyki, a w środę z języków obcych. W Chorzowie właśnie rusza uroczysty pochód. Miasto świętuje dzień swojego patrona, świętego Floriana oraz dzień hutnika. Uczestnicy właśnie wyruszają spod walcowni Blach Batory, mówi dyrektor Muzeum Hutnictwa Tomasz Owoc.
8: Tradycyjnie z depozytariuszami tradycji hutniczych przechodzimy ulicami Chorzowa Batorego, gdzie pod dyrekcją Huty Batory przy rzeźbie świętego Floriana obchodzimy dzień patrona hutnictwa. Sam święty Florian jest patronem wszystkich zawodów pracujących z ogniem, między innymi hutników, kominiarzy, koksowników, ceramików, piekarzy, no i straży pożarnej.
0: Przemarszowi towarzyszy orkiestra Dęta Gliwickiej Huty Łabędy.
9: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Przed nami bardzo ciepły poniedziałek z zachmurzeniem małym, który jedynie okresami może wzrosnąć do umiarkowanego. Temperatura szybko rośnie, zmierzając do prognozowanej dziś 28 kreski na termometrze.
9: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
10: Reklama.
9: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę

0: projekty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Reklama. Radio Katowice. Każdego dnia.
4: 6 minut po godzinie 10. Pan Jarosław jeszcze bardzo ciekawie napisał, że matura to tam pół biedy. On kilka studniówek zaliczył.
5: Bardzo. Pozdrawiam bardzo gorąco pana. Rozbawił mnie pan. Bo ja od rana ścisk czuję żołądka. Ja się zawsze bardzo utożsamiam z tymi wszystkimi maturzystami. Tyle lat temu pisałam i do dzisiaj się denerwuję. Ja nie wiem, czy mi to kiedyś minie.
4: Nie wiem, ale moje myśli, jak pan Jarosław zaliczył kilka studniówek, natychmiast pobiegły z kolei do... Bo ja na przykład znam ludzi, którzy zaliczyli kilka polonezów. Z tym, że to w ogóle się nie nadaje na antenę i nie na tę porę.
5: To mi zaraz
4: i w ogóle,
5: powiesz,
4: że niekoniecznie o taniec chodzi, tylko o samochód. I, no, ale to dobrze.
5: To zaraz mi opowiesz. A dzisiaj jest w ogóle Światowy Dzień Powolności i ja się zastanawiam, czy oni w ogóle wzięli to pod uwagę na maturze.
4: Że co? Światowy Dzień Powolności?
5: Powolności, tak.
4: No nie spieszcie
5: się. Mogliby dostać więcej czasu,
4: ale po
5: ci maturzyści.
4: Ale nie, bo to jest, ile tam, 240 minut, tak? 250 minut?
5: Nie wiem, nie pamiętam, ile to jest.
4: No, a to jest mnóstwo czasu.
5: Tak? Czyli powolutku, spokojnie, pośpiech jest złym doradcą, dobrze.
4: Pamiętajcie, wstęp, rozwinięcie, zakończenie.
5: Jezus, denerwuje się bardzo, niech się to już skończy.
4: Teza, argumenty, kontrargumenty, prawda? No... I nie pamiętam, co tam było na końcu.
5: Dobrze, opowiedz mi o tych polonezach w takim razie. To już Rafał Chirowski państwu
4: polonez
5: dziękuję.
4: Polonez jest bardzo proste. Raz, dwa, trzy. Raz,
5: Jędrzej Panek za szybą, raz, Dominika Sygiet. Kłaniamy się, dzień dobry. Do 14 będziemy z państwem.

0: 10:15.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Oj, pogoda dzisiaj nie ułatwia życia maturzystom. W studiu Wojciech Skowroński. Rozpraszacz taki, co? To słońce.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. No tak, nie ułatwia życia, ale nie dlatego, że leje i jest brzydko, bo wtedy matura by się pisało lepiej, ale dlatego, że jest słonecznie za oknami. Ale można do tego podejść w taki sposób. Napiszecie szybciutko, z uśmiechem na twarzy wyjdziecie z tej sali egzaminacyjnej i możecie korzystać, a ten odpoczynek wam się dziś należy jak najbardziej po takim teście. Proszę państwa, dziś prognozujemy, no właśnie, te bardzo takie radykalne prognozy mówią, że będzie 28. Ja bym stawiał tak na 26-25 stopni. Nadal słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem i bez deszczu. Tutaj synoptycy nawet piszą, oczywiście bez opadów. No ale to nie jest zbyt dobra sytuacja, bo w lasach naprawdę, jeśli ktoś z państwa korzystał, a pewnie w majówkę tak, z takich różnych ścieżek leśno-polnych, no to doskonale wie, że to jest popiół, to co jest w lesie w tej chwili, więc ten deszcz by się przydał.
0: A jest jakaś szansa na deszcz najbliższy?
2: No właśnie jest, bo te prognozy, o których wspominałem, mówią też o tym, że to znaczy mówiły w zeszłym tygodniu, że czeka nas załamanie pogody. Ja bym tego tak nie ujmował, dlatego, że około środy zrobi nam się już tak bardziej deszczowo i wtedy jest szansa na deszcz, ale to nie jest załamanie pogody, to jest zmiana pogody, proszę państwa, więc ja bym pilnował tych pojęć, żebyśmy byli tutaj bardzo dokładni. Dziś ciśnienie około 1015-1016 hektopaskali. Natomiast co we wtorek, pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w naszym województwie jeszcze nie. Będzie takie zachmurzenie małe i umiarkowane, co będzie oznaczać, że na niebie już jakieś chmury będą się pojawiać, ale generalnie bez deszczu. Wiatr umiarkowany, momentami dość silniejszy, do 55 km na godzinę, czyli przy założeniu, że będziemy mieć również około 26 stopni, jak tak zawieje taki wiaterek, no to będzie bardzo przyjemnie, prawda? Ciśnienie spadnie do wartości 1006 hektopaskali, a ten spadek ciśnienia oznacza, że rzeczywiście coś tam w tych frontach następuje jakieś przegrupowanie. W środę zachmurzenie małe, ale po południu i wieczorem prawdopodobnie zaznaczy się ten front, przynosząc więcej zachmurzenia i miejscami opady deszczu, głównie na północy naszego regionu, ale pewnie to przejdzie na nasz cały region, więc od środy no to trzeba przygotować się na opady deszczu. W środę jeszcze ciepło, 25 stopni temperatura maksymalna. Jeśli chodzi o ten wiatr, to on jeszcze będzie się utrzymywał. Będzie ciut słabszy, nie do 55, a do 50 km na godzinę, ale znów ta sytuacja nam się powtórzy, prawda? Cieplutko, więcej chmur. Może tu jest ten wyjątek, ale ten wiatr, który tak jak zawieje, to znów zrobi się przyjemnie na jakiś czas. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. Mówimy tutaj o środzie.
0: Bardzo przyjemnie to wszystko brzmi.
2: No tak, no a jak? Tak
0: mnie pasuje.
2: Być. Tak ma być. Pasuje. Chwilotrwa.
0: Dziękujemy pięknie. Wojciech Skowroński pojawi się ponownie.
2: Do usłyszenia.
0: Kwadrans po 14.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl

Dzisiaj obchodzimy, proszę Państwa, Światowy Dzień Powolności, czyli święto wszystkich tych, którzy na wiadomość zaraz będą odpowiadają, to ja jeszcze herbatkę zaparzę. Bo wiecie, że według badań większość z nas czuje presję czasu, nawet kiedy jej realnie nie ma. To znaczy, nigdzie się nie spóźniamy, ale i tak idziemy szybciej, jakby ktoś za nami krzyczał, biegnij, bo życie ucieka. A tymczasem życie nie ucieka, ono stoi w kolejce i czeka, aż przestaniemy się przepychać. A jak u Państwa z pośpiechem? Proszę pisać, post już jest.

Światowy Dzień Powolności to idealny moment, aby powiedzieć sobie prawdę. Multitasking to tak naprawdę trochę ściema. Nasz mózg wcale nie robi kilku rzeczy na raz, on tylko szybko się przełącza. To trochę jak próba jedzenia obiadu, pisania maila i oglądania serialu jednocześnie. Niby wszystko robimy, ale później nie pamiętamy ani smaku, ani treści, ani kto zabił. Może zamiast robić wszystko na raz, warto zrobić jedną rzecz, ale tak na porządnie. Nawet jeśli to będzie tylko nic nie robienie. A jak tam u Państwa z tym pośpiechem? Pani Ania pisze, dzień dobry, niestety jestem cholerykiem, staram się być mniejszym, ale nie zawsze wychodzi. Staram się zapanować nad tym poprzez wyciszenie, na przykład muzyka, siłownia, spacer, dobra książka, oczywiście słuchając fajnych felietonów w Radiu Katowice. Między innymi życzę miłego dnia. Pani Aniu, myślę, że możemy sobie podać rękę. Posłuchajmy muzyki, a już za kilka chwil każdemu damy radę o tym, co wolno na balkonie.

0: reklama.
1: Kanolina Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Majówka za nami, zatem oficjalnie możemy uznać sezon grillowy za otwarty. Ale czy możemy grillować na przykład na balkonie? Między innymi o tym dziś w naszym poradnikowym magazynie Każdemu damy radę, na który zapraszają Marcin Kazek-Wielgus i jego gość.
1: Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.
2: Radosław Romanek, komendant Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, jest gościem Radia Katowice. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
2: Jak to jest z tym grillowaniem? Wszędzie można rozpalić grilla?
3: I tak, i nie. Jeżeli mówimy o grillu, to mamy przeświadczenie o tym jednym rodzaju grilla, czyli grillu, który paliwem jest brykiet bądź węgiel drzewny, no ale mamy również grille elektryczne i grille gazowe. I jeśli chodzi o te grille węglowe, no to one najpopularniejsze są w tej sferze takiej przestrzeni publicznej, to znaczy tam gdzieś nad jeziorkiem, na działce, bo w przypadku grilli elektrycznych to wiadomo, że to w domach, gdzie jest dostęp do prądu, bądź na działkach. No a grill gazowy wiadomo, że dosyć duży, żeby go przetransportować. I teraz tak, oczywiście, że w przypadku grilli tych węglowych musimy zachować środki ostrożności wynikające z przepisów takich ogólnych przeciwpożarowych. No i również musimy sobie zdać sprawę, że on czasami, jeżeli jesteśmy w tej przestrzeni takiej rekreacyjnej, ten dym z tego grilla no, może przeszkadzać również tym, którzy są po sąsiedzku. Nie każdy jest fanem grillowanego mięsa i nie każdy jest fanem tego dymu, który na niego leci.
2: Gdzie kategorycznie nie powinniśmy albo nie możemy po prostu używać grilla?
3: Grillować nie możemy w lasach, tam gdzie mamy do czynienia z takim dużym zagrożeniem pożarowym. No i oczywiście tutaj mamy również takie sytuacje, rzadko, ale zdarzają się na terenie osiedli mieszkaniowych, w blokach, na balkonach. Z tym, że tutaj jak gdyby Straż Miejska nie jest właściwym podmiotem do kontrolowania, bo w przypadku tych grilli węglowych, no to mówimy o przepisach przeciwpożarowych, do których właściwa jest Państwowa Straż Pożarna. Oczywiście, że tutaj również wchodzi w zakres tych praw i obowiązków lokatorów regulamin danego zarządcy nieruchomości. Natomiast najczęściej te regulaminy, ponieważ nie są oparte o akty prawa miejscowego, no to one tak naprawdę nie rodzą żadnych skutków natury karnej, to znaczy nie można nikogo tam w sposób taki oczywisty za to, że rozpalił tego grilla, ukarać mandatem, no ale zawsze trzeba się kierować też tym zdrowym rozsądkiem, bo to nie tylko te przepisy karne, ale również zdrowy rozsądek i taka sąsiedzka normalność powoduje to, że od niektórych rzeczy, czy one są skodyfikowane, czy nie są skodyfikowane, powinniśmy się powstrzymywać, żeby jak gdyby żyć w normalnych warunkach i nie zakłócać sąsiadowi normalnego funkcjonowania.
2: Wspomniał pan o balkonie, muszę o to zapytać, czego kategorycznie w takim razie na balkonie robić nie wolno, za co może już nam grozić kara, mandat?
3: No na pewno nie wolno wystawiać przedmiotów, które mogą wypaść nam z balkonu, nie wolno wyrzucać śmieci i nie wolno wyrzucać innych niebezpiecznych jakichś takich rzeczy, które mogą doprowadzić do tragedii, jeżeli komuś spadną na głowę. Mówimy tutaj od takich prozaicznych spraw typu na przykład palenie papierosów na balkonie i wyrzucanie tych niedopałków, które zaśmiecają balkon sąsiada, bo to tak często jest, że jak ktoś tam pali na tym wysokim piętrze, to zanim ten niedopałek doleci do gruntu, to on wpadnie komuś na balkon. Mówimy o jakichś takich pracach porządkowych na balkonie. Też trzeba sobie zdać sprawę, że te śmieci mogą spaść na balkony znajdujące się poniżej. Poprzez wystawianie na przykład doniczek z kwiatkami w sposób niezabezpieczony i tu już jest sprawa bardziej problematyczna, bo o ile ten niedopałek czy te śmieci z balkonu nie zrobią krzywdy innemu człowiekowi, o tyle spadająca doniczka z któregoś tam piętra i która, mówiąc tak kolokwialnie, trafi człowieka, no może doprowadzić do tragedii.
2: I jeszcze wrócę do kwestii palenia na balkonie. Wiadomo, nie wyrzucamy niedopałków i tak dalej, ale w ogóle można palić na balkonie?
3: My jak gdyby nie ingerujemy w tą przestrzeń. Oczywiście, tak jak mówię, ona jest bardzo zależna od regulaminów spółdzielni. Balkon jest przestrzenią prywatną, nie jest przestrzenią publiczną i to jest tak jakby kawałek naszego domu. Wobec pierwszego my ustalamy zasady, z tym, że jeżeli palimy w mieszkaniu, no to jakby nie oddziałuje to na sąsiada. Jeżeli palimy na balkonie i to, co wspomniałem, potem ten niedopałek nie trafia do popielniczki czy do jakiegoś innego pojemnika, a trafia, no niestety, bardzo często przez barierkę na zewnątrz, no to tu już po pierwsze mówimy o zaśmiecaniu już przestrzeni publicznej, za co grozi mandat 500 zł, a po drugie ma to jednak to oddziaływanie na sąsiada, może niezamierzone, ale przez przypadek sąsiad też pewnie nie jest zadowolony, jak rano wychodzi i ma na swoim balkonie niedopałki z papierosów.
1: Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.
0: Z Radosławem Romankiem, komendantem Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, rozmawiał Marcin Kazek-Wielkus.

0: Strażacy wciąż dogaszają pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Szczegóły usłyszą Państwo w informacjach Radia Katowice o 11:00.
1: Reklama.
2: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
1: Reklama.

Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Nadal mogą występować utrudnienia w ruchu po kolizjach. W Katowicach na Korfantego, gdzie na jezdni prowadzącej w stronę Siemianowic Śląskich zdarzyły się dwa pojazdy. W Zabrzu na Placu Krakowskim końca dobiegają czynności pokolizyjne z udziałem motocyklisty. Natomiast są utrudnienia po kolizji w miejscowości Chudów w powiecie gliwickim na ulicy Leśnej, więc uważajmy. Doszły nam nowe zdarzenia w Zawierciu na Paderewskiego. Tutaj samochód osobowy potrącił rowerzystę. Te utrudnienia mogą potrwać około godziny. W Ustroniu zderzenie dwóch samochodów osobowych na ulicy Kwiatowej. W Rybniku na Zebrzydowickiej potrącenie pieszego. Pieszy w tej chwili jest diagnozowany. W Bielsku na skrzyżowaniu Babiogórskiej z Wadowicką zderzenie dwóch samochodów osobowych. Są utrudnienia w ruchu. Jeden pojazd blokuje w tej chwili przejazd. Przypominam Państwu o korku na S1 w Mysłowicach od Kosztów aż do A4 w kierunku Sosnowca.

0: Jest 11. To prywatna nieruchomość, częściowo wyłączona z użytku, tak o pożarze w dawnej fabryce drutu w Gliwicach, mówią władze miasta. Mamy najnowsze informacje w sprawie trwającego śledztwa, w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. W Mikołowie rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Strażacy wciąż dogaszają pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Nie ma osób poszkodowanych. Jak mówi rzecznik prasowy gliwickiego magistratu Mariusz Kopać, miejsce to jest w rękach prywatnych i było częściowo wyłączone z użytku.
2: W ostatnich dniach prowadzone były tam prace rozbiórkowe, demontowano jedną z hal produkcyjno-magazynowych. Prowadzony od wczoraj monitoring nie wykazał zagrożenia dla mieszkańców, a był prowadzony w różnych częściach Gliwic.
0: Obecnie strażacy przerzucają zwały gruzu na pogorzelisku i zalewają je wodą. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Jak ustalił reporter Radia Katowice, przeprowadzono już oględziny miejsca, zabezpieczona jest także dokumentacja obiektu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Drewniana konstrukcja prowadząca do zamku załamała się pod 13-osobową grupą turystów. Trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Jak informuje prokurator Marcin Hołbowicz, postępowanie jest na wstępnym etapie, a śledczy będą wyjaśniać m.in. dlaczego schody były udostępnione turystom mimo swojego złego stanu technicznego. Sprawa może wymagać opinii biegłych. W tle trwa spór o to, kto jest właścicielem schodów i odpowiada za ich konserwację. Miasto poinformowało, że konstrukcja od strony ulicy Bednarskiej jest pod zarządem Zamku Cieszyn. Z kolei instytucja zaprzecza i wskazuje, że dzierżawi jedynie część terenu Góry Zamkowej i zgodnie z umową odpowiada za estetykę oraz utrzymanie czystości użytkowanego obszaru.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 1,5 miliona złotych będą mieli do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego. To o 0,5 miliona więcej niż w poprzednich latach. Właśnie rusza zbieranie wniosków na projekty do zrealizowania. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, mieszkańcy miasta są bardzo aktywni w ramach tej inicjatywy.
3: Jesteśmy miastem z jedną z najwyższych frekwencji, jeżeli chodzi o udział mieszkańców w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Stąd też co roku dużo wniosków spływa i to jest właśnie ten czas. Niektórzy próbują jeszcze raz, którym się w poprzednich latach nie udało, a niektórzy wymyślają nowe projekty. Ja to zawsze mówię, że co roku jestem zaskakiwany. Kreatywność i pomysłowość mieszkańców nie zna granic.
0: Wnioski można składać przez nieco ponad miesiąc, do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które pomysły pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. Politechnika Śląska w Gliwicach otwiera 4 nowe kierunki studiów. Od najbliższego roku akademickiego uczelnia stawia na nowoczesne technologie oraz bezpieczeństwo. Kandydaci będą mogli wybrać m.in. kierunki obejmujące sztuczną inteligencję, inżynierię danych czy systemy obronności. Władze uczelni podkreślają, że nowe programy to odpowiedź na zmiany zachodzące w świecie i zapotrzebowanie pracodawców. Studenci będą uczyć się przede wszystkim praktyki podczas zajęć w laboratoriach oraz staży w firmach technologicznych i przemysłowych. Ma to ułatwić znalezienie pracy w sektorze IT czy administracji publicznej zaraz po dyplomie. Rekrutacja na nowe kierunki ruszy 1 czerwca.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: W całym regionie dziś słoneczna aura, a termometry w najcieplejszych miejscach wskażą nawet 28 stopni. Południowy wiatr pozostaje słaby i umiarkowany.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
5: Reklama.
6: Przed nami 50. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego VTR Kryterium Asów pod patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gastów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda, nie?
5: nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie.

0: 16 minut po 11 i przyszła ta chwila, że chciałoby się coś wrzucić na grilla. Coś konkretnego na ząb, czyli karczek. Stąd a konkretnie karczek duszony w ziołowej zalewie z każdej strony. Na który przepis da kucharz z Nowego Bytomia, Michał Kaczmarzyk, któremu z mikrofonem towarzyszy Dariusz Schmidt. Ale chwila, niedaleko grilla jest też Anna Szymura, która z przedwojenną prasę Danura.
1: Michał waży i gwazi.
2: Trafiliśmy do kuchni Michała Kaczmarczyka na Nowym Bytomiu.
3: Lepiej na ogród, na grilla.
2: No właśnie, chciałbym do tego dojść, ale Michał mnie wyprzedził, bo dzisiaj nie w kuchni, ale na wolnym powietrzu. Jest grill tutaj i już na tym grillu coś wylądowało, coś co tak skwierczy apetycznie. Co to jest?
3: Marynowany karczek w ziołach, trochę musztardy, pietruszka, czosnek. Taki tradycyjny grill. Woszty, kapusta zasmażano, karczek, takie burgery do dzieci.
2: Czyli dzisiaj co przygotować i jak przygotować na grilla, żeby ten grill nam wylosł? No toż tak, robisz ten karczek, ale ten karczek nie kładziesz bezpośrednio na ruszt i no tutaj masz specjalne taką blacha, ja?
3: No mam blacha zrobioną w hucie pokój jeszcze, jak funkcjonowała. To było 20 lat prawie temu. Zrobili mi chłopcy na stalowni taką rubą jak do pieca, bo normalnie tego wtedy już kupić nie szło, bo to inne z dumy robili, albo hucie właśnie. A że rusz tam mam wielkie, bo ten grill ma pół metra średnicy, więc wszystkie karczki i placki z blachy robię na tej blaszce, a woszt robię na ruszcie. Krupniki też robię na tej blasze.
2: Blacha z huty, pokój.
3: Wytopiono w wielkim piecu.
2: No toż to ma też swoja wartość, ja. Ale teraz ja bym chciał, żebyśmy trochę dłużej pogadali o tym karczku, bo najważniejsze jest to, że on był marynowany. Jakżeś ta marynata robią, jak długo trzeba taki karczek trzymać w takim marynacie?
3: Żeby był dobry i żeby skruszył, to trzeba go wszystkim pokroć, najlepiej na centymetrowe plastry, potem wyklupać motkiem tak na roladę i no nie tak cienko, żeby jednak tego mięsa tam trochę było, żeby to nie był papier, bo na takim ogniu tu jest temperatura 200-300 stopni, bo tu jest węgiel, drzewny, drzewo, żywy ogień, właśnie muszę przewrócić i no wóz, sorry, zaraz kończę.
2: Ja, no to już tam przewracaj ten wóz, a ja rzeczywiście powiem, że to czym się grzeje na takim grillu, to też ma znaczenie.
3: Drzewo i węgiel drzewny, nic więcej.
2: Ten dym wtedy też jest taki zdrowy, nie? Jak to go dają?
3: Bo dym z drzewa nadaje taki aromat, tak jakby to było wędzone i okopco, że tak powiem, a węgiel drzewny, jak to dobrze pomieszamy, nadaje temperatury, że wtedy tak. Ani za dużo węgla nie idzie, ani za dużo drzewa i mamy fajny aromat i odpowiednio temperatura grillowania.
2: No toż tu mamy takie fachowe wytłumaczenie tego, co nam by się nie zdawało, ale wszystko ma znaczenie, każdy tutaj element, żeby nam wszystko potem dobrze wylazło i smakowało.
3: Odpowiednie proporcje drzewa rozpolimy, drzewo przepoli wszystko, damy trochę węgla, potem nawet trochę drzewo, to się wszystko razem tak skomponuje, jak z przyprawami przecież.
2: No ja, to jest racja. A to jakiś specjalny gatunek drzewa, czy takie drzewo?
3: Znaczy, najważniejsze, żeby było bez farby i smoły. Tak pół żartem, pół serio oczywiście. No ale do grillowania najlepsze jest takie drzewo jak do wędzenia, czyli albo owocowe, albo olcha. Ale może być kasztan też, jak najbardziej byleby był suchy i naturalny, bez żadnych tych oczywiście, żadnych sztachetów z płotu nie bierzemy.
2: No dobra, Michał, to ja teraz na chwilę pójdę troszeczkę dalej, żeby ten dym mi nie zawodzał, bo widzę, że tam Ania Szymura się pojawiła, no i zapytam ją, jakie to znalazła rarytasy z przedwojennej prasy.
4: Mam tutaj katolika polskiego z 1933 roku o tytule Majówka. No i co w tą majówkę? Tutaj mamy młodsze dzieci, cóż one robiły. Zamiast szkolnych obchodów, już dzień przed przygotowywano się, że zamiast tego dzwonka i zamiast lekcji, to szykowano pochód i w pochodzie odwiedzano co bogatsze domy szlacheckie, które witały młodzież i też organizowały im zabawy, a to na huśtawkach, oczywiście goszczono poczęstunkiem, różnymi przysmakami mlecznymi, ale też i pierogami, piernikami. Także jak najbardziej tutaj spędzano ten dzień i ten czas razem wspólnie oraz właśnie ucztując. No my też ucztujemy jednak przy tych grillach. Także rano jak najbardziej na pochód, jak najbardziej na uroczystości państwowe, a później faktycznie odpoczywano.
2: No ja jeszcze to moje świeżo wszystko w pamięci, no bo dzisiaj poniedziałek, 4 maja, no i jak się okazuje, też umieli się bawić będzie świętować w majówka. Nasi przodkowie, co idzie wyczytać w przedwojennej prasie. Ja to Ani Szymurze dziękujemy. I teraz idziemy zobaczyć do Michała. My przerwali gotkało tym karczku, który teraz już przewracasz na drugą stronę. Hopie, tu się to błyskawicznie dzieje, ty. W połowie audycji, a tu już to jest prawie gotowy.
3: No to jest prawie gotowy? Bo to się szybko robi, tak że godo. Temperatura jest dosyć wielka i trzeba non-stop machać rękami, szczypce, łopatka. I co mam, co jest bardzo ważne u mnie na grillu. Wszyscy właśnie godańcy do mnie przyłażą. Ty marnujesz tyle piwa, bo ja to się do takiego pojemnika i do tego piwa i to się potem podduszę jeszcze i kruszeje. Ale o co chodzi? Piwo paruje, alkohol ulatuje, więc w potrawie nie ma alkoholu, ale piwo ma ten swój słód, się karmelizuje i nadaje ostatecznego smaku temu mięsu. Kaj indzi, jak podlewają wodą, woda odparuje, wszystko pójdzie z wodą, a tu to jeszcze nadaje smaku, dlatego ten grill na frynie zawsze jest dobry i wszyscy przyłożą.
2: Tu Michał zdradził nam sekret. Ja nie wiem, w którym miejscu my stanęli, no poczekamy tylko, aż Michał to przełoży ten karczek na drugą stronę. Bo na tej blaszy on dochodzi błyskawicznie.
3: Chcesz powiedzieć, że na tej blaszy zawsze robię placki z blachy, takie jak się na piecu robiło, bo to jest genau taką blacha właśnie.
2: To teraz to przewróć i dokończ ta gotka o ty zalewie, w czym żeś to robił, ten karczek.
3: Normalnie po naszemu olej rzepakowy, czosnek, sól, pieprz, cebula.
2: I jak długo?
3: Wszystko. Papryki czerwone można dać, żeby trochę koloru miało. No i te 12 godzin musi się to w tym leżeć.
2: Aha, w lodówce 12 godzin.
3: 12 godzin w tym zalewie, bo to kruszeje, nabiera. To potem nawet te blachy nie trzeba szmarować, ani ten, no wyciągamy z tego. Nawet w papierze można odstrącić, bo to będzie ociekało. Ale jak nie mamy papieru, to mamy fajnego grilla, to się wszystko fajnie spoli, zaromatyzuje, że tak powiem.
2: Ja, no toż karczek nam zaraz dojdzie i zaraz trafi do tej miski z piwem. I będzie się jeszcze nam trochę pod duszą. No toż teraz my się dowiedzieli, jak się robi karczek na grillu. O innych smakowitych rzeczach.
3: W następnym odcinku.
0: Bardzo dziękujemy. Kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze.

4 maja to wiele okazji do świętowania, proszę Państwa. W kalendarzu oprócz Światowego Dnia Powolności, na który zwracam Państwa uwagę, mamy też Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza i Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj świętują, a pan Józef zwraca uwagę na to, że dzisiaj, 4 maja, jest Dzień Gwiezdnych Wojen. Owszem, przygotowaliśmy nawet z tej okazji specjalną lekcję w ramach cyklu Nauka Każdego Dnia. Jeszcze w tej godzinie.

0: reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca Huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Jeżeli ktoś nie oglądał Gwiezdnych Wojen, to przynajmniej raz w życiu musiał o nich słyszeć. Miecze świetlne, galaktyczne imperium i walka jasnej z ciemną stroną mocy. Fani sagi wybrali 4 maja na swoje nieoficjalne święto ze względu na pewną grę słowną. Otóż data 4 maja po angielsku May the 4th jest bardzo zbliżona fonetycznie do klasycznego pozdrowienia Niech moc będzie z tobą, May the 4th be with you. A co to ma wspólnego z nauką? Zaprasza Łukasz Szwej.
1: Nauka każdego dnia. Astronomia.
2: Planeta Tatooine. 2 zachodzące słońca nad pustynnym horyzontem. To jedna z najsłynniejszych filmowych scen z gatunku science fiction.
3: May the force be with you.
2: To obraz, który przez lata wydawał się czystą fantazją, ale z punktu widzenia współczesnej astronomii wcale nią nie jest. We wszechświecie bardzo często spotykamy układy podwójne, czyli takie, w których zamiast jednej gwiazdy, jak u nas, mamy 2 krążące wokół wspólnego środka masy. Szacuje się, że spora część gwiazd w naszej galaktyce właśnie tak funkcjonuje. Pojawia się więc pytanie, czy w takich układach mogą istnieć planety i czy moglibyśmy z niej zaobserwować tak fantastyczny zachód gwiazd? Jednym z najlepiej poznanych przykładów jest Kepler-16b. Planeta odkryta w 2011 roku, która krąży wokół 2 gwiazd jednocześnie. Mówi astronom Tomasz Kisiel, nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Katowicach.
4: Analogiczny układ do tego z Gwiezdnych Wojen, który oczywiście jest fikcyjnym układem planetarnym, rzeczywiście taki zaobserwowano. Może nie identyczny, ale tego typu, gdzie są 2 gwiazdy obiegające się wzajemnie po bardzo ciasnych orbitach, bardzo blisko siebie, a dużo, dużo dalej, jeśli chodzi o odległość wzajemną między tymi gwiazdami, dużo, dużo więcej promieni ich orbit znajduje się ograniczony układ planetarny. Także gdybyśmy się na jednej z tych planet znajdowali, to rzeczywiście takie zachody Słońca piękne, gdzie najpierw zachodzi jeden składnik, a potem drugi, rzeczywiście dałoby się obserwować.
2: Czasem Słońca, mówimy w cudzysłowie oczywiście, jako gwiazdy tego układu, byłyby widoczne razem, czasem osobno, w zależności od ich wzajemnego położenia. Ale taki kosmiczny krajobraz ma swoją cenę. Układy z 2 gwiazdami są dynamicznie bardziej złożone niż nasz układ. 2 gwiazdy oddziałują grawitacyjnie nie tylko na planetę, ale też na siebie. To oznacza, że stabilna orbita planety musi spełniać bardzo konkretne warunki. Jeśli planeta znajdzie się zbyt blisko jednej z gwiazd, może zostać przechwycona i pochłonięta. Jeśli zbyt daleko, jej orbita stanie się niestabilna i może zostać wyrzucona z układu w przestrzeni międzygwiazdową. Co ciekawe, odkrycie takich światów było dużym zaskoczeniem dla naukowców. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sądzono, że układy podwójne mogą być zbyt chaotyczne, żeby planety w ogóle mogły się w nich formować i przetrwać. Dzisiaj wiemy, że wszechświat jest bardziej pomysłowy niż przypuszczaliśmy. Ale sama możliwość istnienia takich światów pokazuje coś innego. Granica między science fiction a nauką bywa zaskakująco cienka. I kiedy 4 maja ktoś powie:
3: May the force be with you.
2: Warto pamiętać, że wizja 2 słońc na niebie to nie tylko filmowy scenariusz. To rzeczywistość kosmosu, którego i my jesteśmy częścią. Niech moc będzie z wami.
5: Ze swojej strony nic nie wiem z całą pewnością, ale widok gwiazd sprawia, że śnię. Vincent van Gogh.
0: Lekcję astronomii przygotował i zaprezentował Łukasz Szwej. Kolejna lekcja w ramach cyklu Nauka każdego dnia jutro o tej samej porze.

To prywatna nieruchomość, częściowo wyłączona z użytku. Tak o pożarze w dawnej fabryce drutu w Gliwicach mówią władze miasta. Więcej w Kurierze Radia Katowice o 12.00.

0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. W Chorzowie na 3 maja mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Podobna sytuacja w Sosnowcu na ulicy Baczyńskiego, więc uważajmy. W Katowicach prace na rondzie łączącym ulicę Szarych Szeregów i Wieżową. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, to w Kosuchnie. W centrum miasta od dziś do 22 maja tramwaje nie będą kursowały między Rynkiem a Spodkiem. Powodem prace drogowe, transport zastępczy autobusem T16. Nadal problemy po wczorajszym pożarze w Gliwicach i zakaz zjazdu z DTS-ki w ulicy Jana Śliwki. Podobnie nieczynny jest przejazd ulicą Wybrzeże Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Jana Śliwki. Roboty drogowe też na Krajowej Jedynce na 576 kilometrze w okolicach Bielska Białej. Utrudnienia do najbliższej środy. Lokalne wyłączenie prawego lub lewego pasa ruchu i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice w każdej drogowej sprawie.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: wybiło południe. Diamentowa afera. Oszust miał wyłudzić od mieszkańców regionu gigantyczne pieniądze. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Mamy tutaj najnowsze informacje. Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali 560 razy, także w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Śląscy policjanci zatrzymali 51-letniego mieszkańca naszego regionu, który jest podejrzany o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 217 osób na ogromną kwotę. Mowa o ponad 32 milionach złotych. Zatrzymany obiecywał swoim klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski. Mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu teraz do 25 lat więzienia. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Drewniana konstrukcja prowadząca do zamku załamała się pod 13-osobową grupą turystów. Trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Jak ustalił w prokuraturze rejonowej w Cieszynie reporter Radia Katowice Szymon Brandes, przeprowadzono już oględziny miejsca, zabezpieczana jest także dokumentacja obiektu, jednak śledztwo jest na wstępnym etapie.
3: Jednym z kluczowych pytań będzie to, dlaczego schody były dostępne, skoro ich stan techniczny został określony przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako nieodpowiedni. Prokuratura zapowiada, że te okoliczności będą wyjaśniane wszechstronnie. Sprawa może też wymagać opinii biegłych. Osobny wątek to odpowiedzialność za schody. Urząd Miasta Cieszyna w komunikacie po zdarzeniu poinformował, że schody od strony ulicy Bednarskiej były pod zarządem Zamku Cieszyn. Sam zamek jednak w wydanym kilka dni później oświadczeniu temu zaprzeczył. Instytucja podkreśla, że nie jest zarządcą drewnianych schodów, a jedynie dzierżawi część terenu Góry Zamkowej i zgodnie z umową ma odpowiadać za estetykę i utrzymanie czystości użytkowanego obszaru.
0: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji pojawi się dopiero po analizie dokumentów i dalszych czynnościach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali 560 razy, jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec. W większości nie były one groźne i zostały szybko ugaszone.
4: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również bytność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo niska wilgotność ściółki powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają, przez co tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
0: Łącznie w długi weekend strażacy interweniowali kilkanaście tysięcy razy. Były to m.in. wyjazdy do wypadków komunikacyjnych. W województwie śląskim tylko wczoraj doszło do 4 pożarów. W Gliwicach przy ulicy Dibois ponad 70 zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem w hali dawnej fabryki drutu. Sytuację udało się opanować nad ranem, choć dogaszanie wciąż trwa. Trudna sytuacja wystąpiła także w lasach. W Chutkach pod Częstochową spłonęło około 16 hektarów drzew. W akcji brały udział samoloty i śmigłowiec, które zrzucały wodę 40 razy. Kolejne 2 hektary lasu paliły się w Mysłowicach. Do niebezpiecznego pożaru doszło też w Bytomiu, gdzie od płonących tuj o mało nie zajęły się 4 domy jednorodzinne. Tam ranna została jedna osoba. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. W latach 1986-1993 był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, a później arcybiskupem metropolitą przemyskim. Arcybiskup Józef Michalik pełnił też funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Józef Michalik przyjął święcenia kapłańskie w 1964 roku. W 1986 otrzymał sakrę biskupią. Arcybiskup zmarł w niedzielę. Miał 85 lat. Dziś ciepły dzień z zachmurzeniem co najwyżej małym. Temperatura rośnie, a synoptycy prognozują, że na słupkach rtęci zobaczymy dziś nawet 28 kreskę.
5: Czas na sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. Dawid Kroczek został trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku zwolnionego wczoraj Łukasza Tomczyka, który w Rakowie był od grudnia ubiegłego roku. A 37-letni Kroczek przez cały sezon pracuje w częstochowskim klubie. Najpierw jako asystent Marka Papszuna, a ostatnio w dziale scoutingu. Kroczek w nowej roli zadebiutuje piątkowym meczem z Jagiellonią Białystok. A w piłkarskiej pierwszej lidze dziś o 18:00 Polonia Bytom podejmie Polonię Warszawa. Michał Bryli, Bartosz Łosiak.

0: Awansowała na trzecie miejsce w światowym rankingu. Polska tenisistka nie miała ostatnio bardzo udanych turniejów, ale jej rywalki także nie broniły punktów z poprzedniego sezonu, dzięki czemu Świątek awansowała o jedno miejsce. Na 45. pozycję spadła Magdalena Fręch, na 55. awansowała Magdalinet. W notowaniu tenisistów 53. jest Hubert Hurkacz, a 76. Kamil Majchrzak. Ponownie o sporcie w Radiu Katowice za 2 godziny.
1: Reklama. Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
2: W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg – muzyka przełomu epok w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej książąt pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
1: Reklama. Radio Katowice. Każdego dnia.
3: Poniedziałek, 4 maja. Wiele dzisiaj świąt w kalendarzu, ale my koncentrujemy się na Światowym Dniu Powolności. Jakie państwo mają sposoby na to, aby zwolnić, aby wyhamować? Nasze media są do państwa dyspozycji, a ponadto w tej godzinie audiopowieść, kalejdoskop językowy, a za chwilę w studiu pojawi się gość. Dominika Sygiet, zapraszam.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, rozpoczęły się gliwickie spotkania teatralne, które potrwają do 17 maja. No i jak zawsze zelektryzują kulturalne życie miasta. W studiu Róża Stankiewicz, kierownik do spraw marketingu Teatru Miejskiego w Gliwicach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To już 27 edycja, zgadza się?
1: Zgadza się, natomiast od zeszłego roku troszeczkę porzuciliśmy te nazwy, numery i numerowanie tego, z racji tego, że mieliśmy małą przerwę. Mm-hmm. Od lat 90. faktycznie gliwickie spotkania teatralne elektryzują nasze miasto i nie tylko, cały region Śląska. Od zeszłego roku z inicjatywy pani prezydent Katarzyny Kuczyńskiej-Budki wróciły gliwickie spotkania teatralne i teraz troszeczkę ich nie numerujemy, po prostu trzymamy się tej konwencji, że są.
0: Że są i to jest najważniejsze, ale ja bym chciała wrócić do samego początku. Jak to wszystko się zaczęło?
1: Oj, to wszystko się zaczęło w ten sposób, że chcieliśmy mieszkańcom naszego miasta i naszego regionu dać możliwość zobaczenia teatrów i aktorów z całej Polski. Nie tylko tutaj z tej sceny śląskiej, ale chcieliśmy ściągnąć do nas najlepszych reżyserów, najlepsze teatry i najlepszych aktorów, tak żeby w ciągu jednego tygodnia móc poobcować z teatrami takimi, no, z tej, mówiąc kolokwialnie, wyższej półki.
0: No i tak się dzieje, tak się stało, rzeczywiście. Zanim powiemy co, jakie spektakle, jakie nazwiska, w tym roku zapraszacie słowami Szekspira: świat jest teatrem, aktorami ludzie. Dlaczego akurat ten cytat? Można rozwinąć tę myśl?
1: Tak, oczywiście. Nasz dyrektor Grzegorz Krawczyk kierował się doborem tegorocznej edycji, tego co zobaczą nasi widzowie, właśnie w kontekście tego, żeby pierwsze skrzypce grali aktorzy. Gdzieś w tym świecie multimediów, nowych technologii, sztucznej inteligencji, to obcowanie i możliwość poczucia więzi z aktorem, no zdaniem pana dyrektora, jest bardzo ważne. I to jest coś, co mamy nadzieję uda się naszym widzom, no, poczuć w tym roku na naszej scenie.
0: W tym roku zapraszacie, zresztą jak zawsze pojawią się znakomici goście. Kogo będzie można zobaczyć?
1: Między innymi pana Adama Woronowicza, pana Daniela Olbryskiego, panią Julię Wieniawę, panią Annę Seniuk. Także naprawdę mamy tutaj przegląd od młodszych do starszych, do tych bardziej rozpoznawalnych, mniej. Mamy Marcina Hecnara, także no, dość mocne nazwisko.
0: Anna Seniuk w monodramie, który można było zresztą obejrzeć u nas w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda. Możemy przypomnieć, co to za spektakl?
1: Oczywiście. To jest Księga Ziół i nie tylko. Jest to monodram, który napisała i stworzyła pani Anna Seniuk. Jak sama mówi o tym monodramie, to jest taki stand-up na siedząco. Jest to jej historia o tym, jak wyglądała jej kariera, jak tam układały się jej losy i no, fantastyczny spektakl. Możemy go tylko polecać.
0: Julia Wieniawa będzie w grze.
1: Tak, będzie w grze.
0: Tak? To też kilka razem, słów możemy.
1: Razem z Adamem Woronowiczem. Mm-hmm. Tutaj mamy taki troszeczkę konflikt między stereotypami. Mamy młodą influencerkę, gwiazdę, mamy zasłużonego dziennikarza, który na co dzień rozmawia z prezydentami, z ważnymi osobistościami i nagle pojawia mu się wywiad właśnie z taką młodą influencerką, która jest zupełnie nie z jego świata. I tutaj trochę walczymy między sobą, nie ma przegranych, nie ma zwycięzców. Bardzo ciekawy spektakl, coś, co też elektryzuje naszych widzów.
0: No właśnie, przekonamy się przy okazji, czy Julia Wieniawa jest ze świata teatru i jak sobie radzi na deskach teatralnych. Prawda? I jakie jeszcze spektakle, powiedzmy?
1: Absolutnie polecamy Pogo, Teatr Polonia. Jest to nasz drugi monodram, który w tym roku proponujemy naszym widzom. Zobaczymy w nim Marcina Hecnara. Jest to monodram, który powstał na bazie książki autorstwa Jakuba Sieczko o tym samym tytule, Pogo. Mamy tam możliwość skonfrontowania się z tym, co dzieje się w pogotowiu. Absolutnie fenomenalny spektakl, nagradzany między innymi, zdobył nagrodę Grand Prix drugiej edycji Festiwalu Sztuki Aktorskiej Teatropolis. Także absolutnie polecamy, coś niesamowitego. Kolejny spektakl, który z ręką na sercu możemy polecić, Goście Wieczerzy Pańskiej. To jest trudniejszy troszeczkę spektakl, nie ukrywamy tego, ale absolutne mistrzostwo, jeżeli chodzi o to, co zobaczymy na scenie. Także tutaj no, polecamy serdecznie, jest to spektakl, który przyjedzie do nas z Warszawy, z Teatru Nowego.
0: Myślę, że zaostrzyliśmy Państwa apetyt, chociaż to w ogóle nie było konieczne tak naprawdę. Jeszcze może dodajmy, że w dwóch miejscach będą się odbywać spektakle.
1: W dwóch miejscach, poza naszą dużą sceną oraz sceną kameralną w Gliwicach w Teatrze Miejskim, zapraszamy również do ruin Teatru Wiktoria. Tam absolutnie uwielbiany przez Ślązaków Teatr Supraśla, czyli teatr, który przyjeżdża do nas z dziadami. Na podstawie części trzeciej Adama Mickiewicza. Fenomenalny spektakl, który w tym miejscu robi ogromne wrażenie. Absolutnie polecamy, coś fantastycznego. I będziemy mieli możliwość na zamknięcie zobaczyć tam również performance Jakubika, Arkadiusza, Romeo i Julia żyją. To jest też dość ciekawa propozycja w naszym tutaj repertuarze przygotowanym na Gliwickie Spotkania Teatralne, ponieważ to będzie taki troszeczkę koncert, troszeczkę film, troszeczkę opowieść, w którą będą wciągani widzowie. Także absolutnie coś fenomenalnego.
0: Mm-hmm. Jeszcze do tego dochodzą wydarzenia towarzyszące. Zgadza się? Co tam zaplanowaliście w tym roku?
1: Towarzyszące tym naszym gliwickim spotkaniom jest na przykład koncert Korzyński Ultimate. Prowadzić go będzie Dominik Strycharski. On wybrał, że tak powiem, ten motyw, czyli opierać się to wszystko będzie na bazie twórczości kompozytora Andrzeja Korzyńskiego. I on też również będzie się odbywał właśnie w ruinach Teatru Wiktoria. Mamy również przygotowane warsztaty. Warsztaty aktorskie, na które jeszcze są miejsca i bardzo serdecznie zapraszamy. Prowadzić je będzie właśnie Dominik Strycharski razem z reżyserką Aliną Moś. I niestety już zamknęliśmy zapisy na warsztaty recenzenckie, ale zapraszamy na te pierwsze.
0: Informacje na temat warsztatów i biletów gdzie można znaleźć?
1: Na naszej stronie internetowej www.teatr.gliwice.pl.
0: Także proszę Państwa, nie ma się nad czym zastanawiać. Zapraszamy na Gliwickie Spotkania Teatralne. Potrwają do 17 maja. A naszym gościem była Róża Stankiewicz, kierownik do spraw marketingu Teatru Miejskiego w Gliwicach. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice, Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
3: I want to talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Powolności. Gdyby pośpiech był sportem, proszę Państwa, większość z nas miałaby złoty medal. Problem w tym, że nagrodą bywa stres. Badania pokazują, że ciągłe poczucie presji czasu zwiększa poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a ten nie tylko psuje nastrój, ale też pamięć i koncentrację. Czyli im bardziej się spieszymy, tym mniej ogarniamy. Może zatem warto zwolnić, chociażby po to, żeby przypomnieć sobie, po co właściwie biegliśmy. I jak tam u Państwa z tym pośpiechem? Pan Krzysztof pisze, o coś dla mnie, zwłaszcza ostatnio. Wszystko powoli. Pozdrawiam. Pani Barbara, ja to jestem choleryk. Co roku mam postanowienie, że zwolnię, ale mi się jeszcze nie powiodło. Trzymam kciuki, mogę się podpisać. Pani Barbaro, też niestety się staram, ale mi to nie wychodzi. Zresztą już nie raz słyszałam od Państwa, że powinnam choćby wolniej mówić. A już teraz, w związku z tym, że minęło w pół do pierwszej, czas na kolejny odcinek naszej audiopowieści Komisarz Hanusik i Zakon Ostatniego Karminadla. Marcina Melona czyta Anna Krypczyk.
1: Peter Wódkę wejrzał na zegarek. Zaś będzie haja, co przyszło do mnie skoro. Ale dzisiaj prawie było mu egal. Wysłepał przudzi 4 piwa i był fertyś, co by intliś nazdać Ulmanowi. Nie, wiela to idzie loć się żurem. Co go to obchodzi, że hańdowno przyjęli ich sam z matką na zidlung? Dyć skuli tego nie będzie dziękować temu glacatymu paciulokowi bez całko reszta swojego żywobycio. Ja, Nazicher zaś będzie siedział u nich we kuchni i fandzolo łowordnungu i śląskiej moralności. Ale nie, dzisiaj Peter nie będzie pitał po cichu do swojej izby. Pogodo z nim jak hop z hopem. Ty dźłon, Peter Wódkę to już nie je ten bajtel, kiedy dostawał za belę, co szmarył od swojego fatra. Te roski łon je majerantny hop, kiedy nie będzie się bął belę ficyferta. Naz domu, pokorze, co żadnego się nie boi, niech ino tało szpeta. Dobry. Ty się, Peter, ja? Spytał się Łoros w toś ze zadku. Ja? A wyście są w to? Zdziwował się młodziok. Ja znam twojej matki. Łoros Peter Wódkę poczuł, że coś go żgło w kark i zrobił się fest bamuntny. Napoczło go brać na spanie. Chciał gibko zisnąć się na banku, ale nie poradził i omdlął. Kej zaś się obudził, łeb bolał go jeszcze więcej niż przodzi, ale to go ani nie dziwiło, gdyć wysłepał pierwej 4 piwa. Gorzej, że nie wiedział, ka je. Siedział kaś na trowie. Zmiarkował, co musiał po pijoku usnąć kaś na placu i ani nie dokulał się do chałupy. Te roski to na zicher, będzie wele północy, no ale przyca matka haje nie może mu zrobić, bo na zidlung przyszł i no pora minus nieskoro. A to, że usnął po drodze na placu? Egal, trza jak no Egipci ciś do domu, no że... Peter Wódkę wylękał się, kej pomiarkował, że nie poradzi ruszać rynkami, a o tym, co by się dźwignąć, ani nie było gotki. Ktoś go przywiązał do drzewa i ustawił siedzieć na trowie. Ulman, ty pieronie! Wrzasnął. Tyś mnie sam przywiązał. Zobaczysz, giździe, ja cię podam na policjo. Unę się da tym z tobą rady. No ja. Nie dość, że łożyrok, to jeszcze pieroni choby richtyś hadziaj. Odezwał się jakiś babski głos. No, żadnego pocimoku nie szło zobaczyć. Za starego pierwej żodyn na Śląsku tak brzydko nie godą. Ale zjechało sam się hadziaństwo i się zaczło. W to wyście są, znerwował się Peter. Jo nie ma żodyn hadziaj. Ja wiem, ktoś ty je. Pij ogrzezie, o, gnał choby twój fater. Twoja mamulka, mło z tobą ino same utropy. Kej taki, że się rod tej gorzole, to na, dum ci się nasłepać. Co? Ciepał się synek. W to wyście są. Mianuje się Gerhard. Odpowiedział Gerhard. Kazać wy się mianujecie Gerhard, jak wyście sumba. Zdziwował się Peter, no ale w tym czas Gerhard wraził mu do gęby trichter i napoczął loć do niego gorzoła z flaszki. Peter forską, psiką i charką, ciepłą gową na prawo i lewo, co by chycić choby hałst luftu, ale gist nie przestował. Z oczu zaczęły mu lecieć płaczki, gorzoła wylewała się nosem i Modziok wylękany zmiarkował, co chnet się Woodłowi. W ten czas posłyszał kogoś ryczeć kajś Hanford daleko. Halo, co to się sam wyrobio? Herta dźwigła się z ziemię i gipko odciepała trichter kajś do trowy. Młody Wódkę wycharkał resztę gorzoły ze swojej gęby i z całkiej siły chytał luft, bez tuż nie poradził nic łodpedzieć. Heinel Ullman szoł ku nim pomału, ale jedne inno, co poradził zobaczyć, to jakieś baby stoć wele sztrumu. Na Pytra, kiery forską wetrowie, nie dał pozór po cimoku. Nie znów wos. Dyć wy nie mieszkocie na Zidlongu, przyszedł bliżej ku Hercie. Na Zidlongu? Zdziwowała się kachlertka i wejrzała bamątnie na obkoło. Nie, ja mieszkam na Zawodziu. Na Zidlongu mieszka moja kamratka, Gizela Wódkę. A, Gizela. Ullman Woros się uśmiechnął i gotka od razu zrobiła się mniej szpicato. To jest tako fajno baba, porządno ślązoczka. Wyście do niej przyszli z bezuchem? Ale po jakim o tym czasie? Woros zmiarkował, co to wszystko blangni mu cweku. Panie Ullman, wycharczył intliś Peter. Tukej! Gospodarz Zidlunga dopiero teraz kidał pozór, że cosik tam leży w wetrowie przywiązane do sztrumu. Wylękany ciepnął się, co był odwiązać synka. Co je luz? Spytał się kachlertki. Dzieć to je jej Peter. Wyście go tukaj znodli?
2: Ja go tukaj znodła, odpowiedziała. Tak mi się zdowo.
1: No ale skąd wyście się tukaj wzięli? Porządno baba nie smyko się o tym czasie.
2: Skąd ja się tukaj wzięła?
1: Spytała się Herta samej siebie. Nie róbcie mnie za błozna. Ullman, kiedy durś siedział na czympki welesynka, wejrzał znerwowany na Herty. Co je luz? Co wy tukaj robicie i...
2: Uważaj!
1: Wycharczał Peter, no ale już było za nieskoro. Gerhard wyciągnął nóż i żgnął Ullmana z boków Hyrtoń. Gospodarz wrzasknął, perchnął krwią z gęby i łobalił się w trowa, a krew pultła dyrecht Pejtrowi na gęba. Gerhard wstał i pomału zaczął iść ku ulicy Kościuszki. Młody Wódkę ostał siedzieć na trowie przywiązany do sztruma, a naokoło niego we trowie mieszały się ze sobą krew i gorzoła. Całkie szczęście, co ktoś dał pozór na alarmu i w poru oknach na Zidlungu oświeciło się światło. Chned na plac przylecieli policaje, a za chwila tyż i karetka.
0: Czytała Anna Krypczyk. Ciąg dalszy nastąpi jutro o 12:30.

0: No ciekawe, jak tam maturzyści. Być alfą i omegą z języka polskiego. O tym chyba marzy dzisiaj każdy maturzysta. Zapraszamy na kalejdoskop językowy, który przygotowała Iwona Kwaśny.
1: Kalejdoskop językowy.
2: Alfa i omega to frazeologizm oznaczający wszechwiedzę, autorytet, początek i koniec wszystkiego. W sensie biblijnym to symbol Boga Chrystusa, oznaczający wieczne istnienie. W znaczeniu potocznym określa osobę, która wie wszystko i jest ekspertem w danej dziedzinie. Być alfą i omegą oznacza wiedzieć wszystko od początku do końca, opowiada językoznawczyni dr Katarzyna Wyrwas, profesor Uniwersytetu Śląskiego.
3: Tutaj alfa i omega w tym powiedzeniu są odziedziczone znowu z alfabetu greckiego, nazwy pierwszej i ostatniej litery alfabetu greckiego, co się odnosi do początku i końca. W Biblii mamy, jam jest alfą i omegą. Pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Ale nie tylko alfa i omega jest w języku, bo jest też alfa i beta. I to nie od dzisiaj, bo w XVI wieku we fraszce Jana Kochanowskiego mieliśmy bardzo ciekawe sformułowanie, które odnotowano skrupulatnie w słowniku polszczyzny XVI wieku. Kochanowski pisał: a nie żal mi, żem poetą, jest coś umieć alfę z betą. I to umieć alfę z betą to być wykształconym, coś wiedzieć. Wiedzmy, że XVI wiek to nie był czas, kiedy wszyscy potrafili choćby pisać, więc już umiejętność odczytywania pisma była czymś bardzo wielkim, a wykształcenie znacznie szersze było chyba nieocenione.

0: Gliwice radni podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenta osobistego. Więcej na ten temat usłyszą Państwo w informacjach Radia Katowice o 13:00.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.

0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Do wypadku doszło w Bytomiu na placu Wolskiego w rejonie dworca autobusowego. Samochód osobowy uderzył tam w autobus i jedna osoba została ranna. Utrudnienia dotyczą także kursowania komunikacji miejskiej. Natomiast na trasie S1 na wysokości Mysłowic, dokładnie na 550 km trasy, uszkodzony został samochód. Na miejscu działa policja i kłopoty są na pasach w stronę Pyrzowic. Uszkodzone auto powoduje kłopoty także na drodze krajowej numer 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Na miejscu jest laweta i zablokowany jest prawy pas w stronę Bielska. Ruch na drogach regionu teraz jeszcze w miarę umiarkowany. Dużych korków nie trzeba się obawiać, ale tłoczniej jest na przykład na trasie 86 na wysokości Będzina. Zwalniają także kierowcy jadący drogą 44 w Tychach. Nogę z gazu trzeba zdjąć na odcinku między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Minęła 13. Niepełnosprawni mieszkańcy Gliwic będą mogli skorzystać z usługi asystenta osobistego. W serwisie także o inwestycjach mieszkaniowych w Dąbrowie Górniczej. 1,5 miliona złotych mają do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Gliwiccy radni podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenta osobistego. Na co mogą liczyć osoby, które skorzystają z tego typu usługi, tłumaczy wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
2: To jest osoba, która pomaga osobie niepełnosprawnej tak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w praktyce. Pomaga wyjść z domu, pomaga załatwić podstawowe sprawy, nie wiem, urzędowe, zakupy. Pomaga być osobą bardziej samodzielną, dostać się do danego środka transportu. To jest tego typu usługa.
0: Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej opieki. Gliwice to jedno z nielicznych miast w Polsce, które w ten sposób wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Na realizację zadania miasto przeznaczy około 1,5 miliona złotych rocznie ze swojego budżetu. Trwają już ostatnie prace związane z budową nowych bloków, które powstają w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Gotowe poza budynkami są plac zabaw, a także miejsca postojowe czy drogi wjazdowe. Obecnie trwa jeszcze aranżacja zieleni. Jak powiedział Radiu Katowice Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu, wszystkie 168 mieszkań ma już przydzielonych lokatorów. Jest też lista rezerwowa, dlatego miasto planuje budowę kolejnych bloków w formule TBS-u. Te mają powstać w rejonie osiedla Kasprzaka, a prace budowlane mogłyby rozpocząć się na początku przyszłego roku. Tymczasem trwająca jeszcze budowa nowych mieszkań w rejonie Alei Zagłębia Dąbrowskiego oraz ulic Kwiatkowskiego i Krasickiego w Dąbrowie Górniczej będzie kosztować niespełna 60 milionów złotych. Pierwsza łopata pod nowe bloki została wbita w czerwcu 2023 roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest gospodarzem 31. Międzynarodowej Konferencji Euroweek. O szczegółach reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota.
3: Wydarzenie w Uniwersytecie potrwa do 8 maja. Udział w nim biorą studenci z różnych stron świata, którzy prezentują swoje projekty badawcze. Konferencja ta organizowana jest co roku, nieprzerwanie od 31 lat. Wydarzenie łączy międzynarodową współpracę z rywalizacją. Studenci starają się odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania firm, a ich projekty dotyczą często aktualnych problemów gospodarczych i społecznych. Na końcu uczestnicy przedstawiają efekty swojej pracy przed międzynarodowym jury.
0: Katowicka uczelnia jest gospodarzem konferencji po raz trzeci. Poprzednie edycje odbyły się w roku 2005 i 2015. Po raz 11 rusza budżet obywatelski w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 0,5 miliona złotych więcej, czyli teraz 1,5 miliona. Właśnie rusza zbieranie wniosków na projekty do zrealizowania. Można je składać przez nieco ponad miesiąc do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które wnioski pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. Swój pomysł do zrealizowania w ramach inicjatywy może przedstawić każdy mieszkaniec Mikołowa. Kwota na pojedynczy projekt nie może być jednak większa niż 1 milion złotych.
1: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie. Na termometrach dziś maksymalnie aż 28 stopni. Jakość powietrza obecnie w całym województwie jest dobra.
1: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
4: Reklama.
5: Poczuj wiosenny powiew ofert w salonach Fiat Ganinex. Kultowe modele Fiata, miejska 500, nowa Grande Panda i stylowy Fiat 600 teraz w atrakcyjnej ofercie z pożyczką 0%. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Katowice. Każdego dnia.
3: Poniedziałek, 4 maja. Wiele dzisiaj świąt w kalendarzu, ale my skupiamy się na Światowym Dniu Powolności. Jakie państwo mają sposoby na to, aby zwolnić, aby wyhamować? Nasze media są do państwa dyspozycji. Dominika Sygiet, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. 5,5 minuty po 13:00.

Największy paradoks naszych czasów to to, że mamy więcej technologii, które mają oszczędzić czas, a ciągle tego czasu nie mamy. Szybszy internet, szybsze auta, szybkie zakupy, a i tak mówimy, nie mam czasu. To trochę tak, jakbyśmy dostali więcej kubków, ale zapomnieli, po co była woda. A dzisiaj Światowy Dzień Powolności, proszę Państwa, i pytam o sposoby na wyhamowanie. Ale okazuje się, że są tacy, którym dobrze z szybkim tempem. Na przykład pani Magdalena napisała tak. Dzień dobry, zdecydowanie bliżej mi do choleryka i wcale tego nie ukrywam. Nie potrafię i nie chcę siedzieć bezczynnie. Dla mnie świat to miejsce, gdzie zawsze jest coś do zrobienia, zaplanowania czy dopilnowania. Nie szukam wymówek, szukam konkretów. Prawdziwą satysfakcję czuję wtedy, gdy wieczorem mogę powiedzieć: ten dzień nie został zmarnowany. Lubię swoją energię, choć bywa intensywna, to właśnie ona sprawia, że mój świat jest stabilny, a życie ma sens. A u Państwa jak tam z tym pośpiechem? Sposoby na wyhamowanie jakieś są? To proszę się koniecznie podzielić.

Dzisiaj Światowy Dzień Powolności. Myślę sobie, że to chyba jedyny dzień w roku, kiedy spóźnienie można uznać za zaangażowanie w temat. Pani Michalina pisze tak. Jak dobrze, że jest taki dzień. Z moją nadpobudliwością wskazane, by zwracać na to uwagę. Wszystko robię za szybko, począwszy od sprzątania, przez co jest mniej dokładnie, poprzez jedzenie, przez co nie trawię dobrze, a skończywszy na komunikowaniu się, przez co czasami nie słyszę wszystkiego, zmieniam kontekst i są z tego same kłopoty. Jak ja panią rozumiem, pani Michalino, naprawdę jednoczę się z panią w 100%. Zatem praktykujemy dzisiaj uważność.

0: Od dymnych sygnałów do sieci 5G. Ludzkość przeszła ogromną drogę, aby pokonać czas i przestrzeń. Również, żeby móc komunikować się na odległość w czasie rzeczywistym. Ta fascynująca rewolucja zaczęła się od prostej, genialnej idei i osobistej tragedii. I o tym dzisiaj w magazynie naukowym Radia Katowice Marta Dobrowolska-Damszel i realizująca audycję Rafał Drabek zapraszają.
1: Dziś mówimy o nim internet XIX wieku. Kod Morsa zrewolucjonizował świat komunikacji, dając początek wszystkiemu, co mamy dzisiaj w kieszeniach. Ale tej cyfrowej rewolucji, tych tysięcy kilometrów kabli na dnie oceanów, prawdopodobnie nigdy by nie było, gdyby nie pewna osobista tragedia. Tragedia, która sprawiła, że uznany malarz rzucił pędzle i postanowił pokonać czas.
2: Nauka na UKF-ie.
1: Tym malarzem był Samuel Morse. W 1825 roku podczas pracy nad portretem w Waszyngtonie otrzymał wiadomość, że jego ukochana żona Lucrecja nagle zachorowała. Zanim Samuel spakował rzeczy i dotarł do domu w Connecticut, było już po pogrzebie. Wiadomość szła zbyt wolno. To poczucie bezradności stało się paliwem dla jego obsesji. Morse zrozumiał, że świat potrzebuje czegoś więcej niż listów i gołębi pocztowych. Postanowił zaprząc prąd elektryczny do przenoszenia słów, a właściwie znaków. Jak to wszystko działało w praktyce, opowiada profesor Jerzy Jarosz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
3: Morse nie zakodował słów, tylko zakodował za pomocą znaków, znaki, które tworzą słowa, czyli litery i cyfry. Żebyśmy coś rozumieli, to musimy uzyskać pewien symbol. W werbalnej komunikacji to są słowa, które coś znaczą. Natomiast znaki, czyli litery, z których one się składają, nic nie znaczą, a tym bardziej znaki, które opisują słowa. Zrobiło się trudniej. No ale właśnie za pomocą tych znaków można przekazać znaki, które przekazują symbole, które rozumiem, więc jest cudownie. Współczesne technologie niesamowicie łatwo nam to rozwiązują, bo po prostu mówimy. To, co mówimy, jest przekazywane za pomocą modulowanych, powiedzmy tak ogólnie, fal elektromagnetycznej, gdzie chcemy, za pomocą całych systemów satelitów, wiesz, i tym podobnych odbiorników i nadajników. Więc jest to dla nas niezwykle proste, ale kiedyś tak nie było. W ogóle mówimy o czasach XIX wiek, prawda? 1838 wynalezienie tego kodu, a 44 wysłanie pierwszej wiadomości linią telegraficzną. Genialnością tego rozwiązania jest fakt, że te znaki są tylko dwa. I to właściwie jest taki kod binarny, 0,1, albo kropka, kreska, albo dźwięk dłuższy, krótszy, albo błysk światła dłuższy, krótszy, albo brak jakiegoś sygnału dłuższy lub krótszy. No właśnie, i ta przerwa.
4: Mamy trzy,
3: jeszcze jest też możliwość przekazywania gestami, bo ręce do góry to jest kropka, ręce w bok to jest kreska. Ręce skrzyżowane, no to jest spacja, więc wszystko możemy nadawać morsem, gdzie chcemy, jak chcemy, bez prądu, w ciemności, no wszędzie, w każdej awaryjnej sytuacji.
1: Ale jak zamienić skomplikowany alfabet na proste impulsy? Tu z pomocą przyszedł Alfred Weil, wspólnik Morsa. Postawił on na matematyczną optymalizację, sprawdził, których liter używamy najczęściej i przypisał im najkrótsze sygnały.
3: To on właściwie przełożył to, co Mors tam chciał przesyłać liniami telegraficznymi, na ten kod kropek kresek. I zrobił to w bardzo mądry sposób, mianowicie zoptymalizował to. Ale akurat nie do języka polskiego, tylko do angielskiego. Czyli krótko mówiąc, te litery, które najczęściej występują w alfabecie w użyciu w języku angielskim, no to mają najkrótsze kody. W związku z czym E to jest jedna kropka, a T to jest jedna kreska, ponieważ te dwie litery najczęściej występują w języku angielskim. W języku polskim jest zapewne inaczej, no ale cóż, no jednak ten kod musi być uwspólniony, żebyśmy go rozumieli. Wzywamy pomocy?
4: Tak, wzywamy pomoc.
3: Mamy tutaj specjalny wzywacz pomocy, który nadaje akurat, to jest produkt ESY, czyli z przestrzeni kosmicznej, ze stacji kosmicznej. Nadamy.
4: To nie jest trudne do zapamiętania.
3: Nie, to jest akurat bardzo proste. Trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki. Co to znaczy? Przybywajcie, ratujcie nas. Dosłownie to jest SOS, czyli Save Our Souls, o Save Our Ship, o Seek Our Ship. Kiedyś ten kod był inny, taki używany powszechnie, ale w momencie jak Titanic tonął, to już nadano również ten kod SOS, nadając również wcześniej kod też alfabetem Morsa CQD, czyli szukamy pomocy, niebezpieczeństwo, szukamy pomocy, CQ, danger. Nadano oba kody. No i ten kod na szczęście został usłyszany przez Karpatię, no i dzięki temu 700 dusz zostało uratowanych.
1: Choć dziś telegrafy stoją w muzeach, kod Morsa to wciąż najtrwalszy system ratunkowy świata. Kiedy zawiedzie satelita, padnie sieć 5G i zgasną ekrany, zostaje kropka i kreska. Tylko tyle i aż tyle.
3: Ale tu jest jeszcze jedna rzecz ważna, którą też chyba warto wspomnieć o tym. Mianowicie, jeżeli wzywamy, czy też nadajemy wiadomości nowoczesnymi technologiami za pomocą fal radiowych, komunikujemy się, to nie jest to zarezerwowane tylko dla odbiorcy, do którego to adresujemy. Jeżeli ktoś na tej częstotliwości odsłucha nasze informacje, a powinny być tajne, nawet jak są zaszyfrowane, to można to odszyfrować zapewne. Enigmę się udało, przecież pewnie wszystko się da. Ale myślę o takiej komunikacji na przykład między okrętami. Jeżeli chcemy nadać wiadomość, która nie powinna być słyszana przez innych, no to okręty to robią sygnalizacją świetlną, prawda? Nie wysyłają fali elektromagnetycznej, która dotrze wszędzie, tylko bezpośrednio obserwują z okrętu sąsiedniego na okręt, który błyska, można mu odbłyskać i ta komunikacja jest wtedy naprawdę prywatna.
4: No i tutaj doszliśmy do tego, kto jeszcze tego kodu używa.
3: No w tej chwili krótkofalowcy też, którzy się kontaktują w ten sposób radiowo, no też używają tych kodów. No są też oczywiście troszeczkę to poszło dalej, także nie tylko już kodujemy litery i cyfry, ale są kodowane, no tak jak w SMS-ach też mamy, prawda, to skróty ASAP i tym podobne.
4: Czekamy na emotikony.
3: Emotikony Morsem. No w pewnym sensie tak, na przykład 88, jeżeli nadamy, no to jest ucałowania, buzia, dużo miłości. Więc mamy już takie kody, jest to rodzaj emotikonu.
4: Trzeba być tylko na bieżąco, żeby móc odkodować.
3: No trzeba rozumieć, czego słuchamy, czy co widzimy.
1: Przyszłość kodu Morsa to nasza ostatnia deska ratunku. Samuel Mors chciał tylko, by nikt więcej nie spóźnił się z ważnym słowem i ten fundament komunikacji zostanie z nami na zawsze. I kropka. Marta Dobrowolska-Damszel i realizujący audycję Rafał Drabek dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
0: Bardzo dziękujemy, a jutro o tej porze radiowy poradnik medyczny.

Z okazji Światowego Dnia Powolności pan Michał zwraca uwagę na powiedzenia o pośpiechu, czyli co nagle to po diable, gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Pośpiech złym doradcą, pośpiech wynalazkiem szatana, czy pośpiech bywa ojcem powierzchowności. I na koniec sentencja, od której wyszliśmy, czyli spiesz się powoli. Paradoksalna sentencja zalecająca działanie szybkie, ale przemyślane i dokładne, bez zbędnej nerwowości. Życzę Państwu pięknego dnia bez pośpiechu. Dzisiaj robimy mniej, żeby poczuć więcej.

0: Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę pojawienia się w mediach społecznościowych arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego. Szczegóły usłyszą Państwo w informacjach Radia Katowice o 14:00.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga, na trasie S1 w Mysłowicach na pasach w stronę Pyrzowic doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Na miejscu lądował helikopter pogotowia. Trzeba się tam liczyć z utrudnieniami. Droga w obie strony jest teraz zablokowana. Niebawem, jak odleci helikopter, to pasy dotychów zostaną udrożnione, natomiast kłopoty na pasach do Pyrzowic mogą potrwać nawet 2 godziny. Objazd poprowadzano przez węzeł Lędziny. Kłopoty mogą być też jeszcze na drodze krajowej numer 1 w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie na pasach do Bielska zepsuło się auto. Zwalniają kierowcy na drodze 86 na wysokości Szpitala Górniczego w Sosnowcu na pasach do Częstochowy. W Tychach nogę z gazu trzeba zdjąć na drodze 44 na odcinku między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Natężony ruch na tej drodze także w Bieruniu i Bieruniu Nowym. Zakorkowane drogi w Żywcu, tłok przy rondzie w rejonie hipermarketów i przy rondzie koło McDonalda.

0: Na zegarach 14. Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawę pojawienia się w mediach społecznościowych arkusza maturalnego z języka polskiego. Śląscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o stworzenie tak zwanej diamentowej piramidy finansowej. Z dużymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie korzystający z tramwajów kursujących po Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Chwilę po godzinie 9, czyli już po rozpoczęciu egzaminu, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu do prokuratury, ale jak zapewnił, bada tę sprawę.
2: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
0: Tegoroczne matury rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy absolwentów liceów i techników.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Majątek na łączną kwotę 21,5 miliona złotych, w tym diamenty i cenne obrazy, zabezpieczyli śląscy policjanci prowadzący sprawę 51-letniego Marcina M. Według śledczych mężczyzna założył piramidę finansową opartą na obrocie kamieniami szlachetnymi. W sprawie ustalono dotychczas 217 pokrzywdzonych, a łączne straty to prawie 33 miliony złotych. Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie ujawnia. Mundurowi podkreślają, że postępowanie ma charakter rozwojowy. Trwa ustalanie kolejnych pokrzywdzonych. Podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia. Z dużymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie korzystający z tramwajów kursujących po stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace prowadzone od przystanku Katowice Rynek do skrzyżowania Alei Korfantego z ulicami Piotra Skargi i Moniuszki. Przez niemal 3 tygodnie 6 linii tramwajowych będzie jeździć zmienionymi trasami, a kursowanie 6 kolejnych będzie zawieszone. Na trasie Koszutka Słoneczna Pętla Katowice Rynek uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako T16. Wszystkie szczegóły można znaleźć w internecie na stronie transportgzm.pl. Oddano dziś do użytku nową część częstochowskiego żłobka miejskiego Reksio przy Alei Armii Krajowej. Powstał nowy dwukondygnacyjny budynek z salami, zapleczem sanitarnym, a także częścią socjalną i techniczną. Możemy przyjąć o 120 osób więcej. W sumie w tej lokalizacji jest 230 miejsc, mówi Elżbieta Gajos, dyrektor żłobka.
3: Sale składają się z bawialni i sypialni osobno. Przy tych salach są toalety, które są dostosowane do różnego wieku dzieci. Niektóre dzieciaczki są na pampersach, więc są przewijaczki, a niektóre dzieci już same nocnikują, więc są sale wyposażone w nocniczki. Mamy tutaj wózkownię, mamy również windę, która spełnia wszelkie kryteria dla osób niepełnosprawnych.
0: Całość inwestycji kosztowała 6 milionów 700 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Krajowego Planu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności to prawie 5,5 miliona złotych.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie małe oraz umiarkowane. Temperatura maksymalna dziś od 25 do 28 stopni.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
5: Teraz już o sporcie w Radiu Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. Piłkarze Rakowa Częstochowa mają nowego trenera. Za Łukasza Tomczyka, który wczoraj został pozbawiony swojej funkcji, będzie Dawid Kroczek. 37-latek przez cały sezon pracuje już w częstochowskim klubie. Najpierw był asystentem Marka Papszuna, a ostatnio w dziale scoutingu. Kroczek w nowej roli zadebiutuje już w piątek meczem z Jagiellonią Białystok w piłkarskiej pierwszej lidze. Dziś o 18:00 Polonia Bytom podejmie Polonię Warszawa. Michał Bryli, Bartosz Łosiak zajęli drugie miejsce w turnieju Beach Pro utulalić siatkarzy plażowych w Brazylii. W finale Polacy przegrali ze Szwedami, Jakobem Nilssonem i Elmerem Andersonem 0-2. W hokejowych Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej w Sosnowcu dziś dzień przerwy. Przypomnijmy, że w tabeli na razie Polska zajmuje trzecią lokatę, tracąc punkt do drugich Francuzów i dwa do prowadzącego Kazachstanu, z którym spotkamy się jutro. W 1:16 finału odbywających się w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata w tenisie stołowym Polki rywalizują już z Chinkami i na razie przegrywają w meczu 0-1. Wieczorem Polacy zmierzą się z Rumunią. Trzy duże punkty są potrzebne, by wygrać mecz. Iga Świątek awansowała na trzecie miejsce w światowym rankingu. Polska tenisistka tym samym awansowała o jedną pozycję. Na 45. spadła Magdalena Fręch, a na 55. awansowała Magdalinet. W notowaniu tenisistów 53. jest Hubert Hurkacz, a 76. Kamil Majchrzak. Ponownie o sporcie w Radiu Katowice mówić będziemy za 2 godziny.
6: Reklama. W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV, Bolko von Hochberga, usłyszycie znane i nieznane dzieła muzyki kameralnej. Już 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert Hochberg, muzyka przełomu epok, w wykonaniu harfistki Anny Scheller i kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich. Wydarzenie uświetnią swą obecnością książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. Sobota, 16 maja, studio koncertowe Radia Katowice, godzina 12. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w siedzibie radia oraz online na radio.katowice.pl i kupbilet.pl. Koncert pod patronatem honorowym.

0: Radio Katowice. Każdego dnia.
1: We właściwym dla siebie tempie do studia wszedł Łukasz Szpej. Cześć.
2: Czyli nie za szybko, nie za wolno.
1: No właśnie, ja tak się zastanawiam, jak ty żyjesz, ale ty nie masz chyba nadmiernego pośpiechu. Ty jesteś raczej taki... Zrobiłeś teraz taką minę, że nie wiem, no, nie widzę cię prywatnie, ale tak w pracy wydaje mi się, że raczej tak działasz.
2: Prokrastynacja mi towarzyszy niestety w życiu i z powolnego, z takiego spokojnego stylu życia natychmiast potrafię przeistoczyć się w bardzo gorączkowy i dynamiczny.
1: Okej, czyli w zależności od potrzeby, to chyba dobrze, że tak potrafisz, tak, że masz taką umiejętność.
2: Tak to nazwijmy. Dyplomację jesteś bardzo dobra.
1: Udało mi się odkryć kolejną część, nieznaną część natury Łukasza. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dominika Sygiet, Jędrzej Panek, bardzo Państwu dziękujemy za te wspólne chwile.
2: Najtrudniejsze za nami po tym długim majowym weekendzie, więc mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej i z górki. Aleksandra Ziomek, Łukasz Szwej, witam Państwa bardzo serdecznie. Cześć, poniedziałku.
1: Z górki na pazurki, czyli szybciuteńko będzie.
2: Cyk, cyk, cyk.

Sylwia Grzeszczak i Liber w Radiu Katowice. To jest poniedziałkowe popołudnie. No tak, poniedziałek. Jeden z 7 najlepszych dni tygodnia. To nie ulega wątpliwości, ale dzisiaj 4 dzień maja, więc Floriana. Pozdrawiamy wszystkich strażaków, kominiarzy, hutników, garncarzy, piekarzy. I sporo tych zawodów dzisiaj można wymieniać, bo Florian patronuje wielu osobom. Wszystkiego najlepszego. Za chwilę post na naszym Facebooku i oczywiście można przekazać

0: Chopera i Radio Katowice popołudniową porą, kwadrans po godzinie 14. Rzeczywiście czasem warto zwolnić.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: Szczególnie, kiedy jest tak ciepło. Rzeczywiście, człowiek jakby nieco wolniej funkcjonuje i jeszcze po majówce, ale sprawdźmy, co nas czeka, bo to bardzo istotne. Wojciech Skowroński, witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Prognozowane było załamanie pogody, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze piękne dni przed nami, proszę Państwa. Dziś około 25 stopni. Ciśnienie około 1014 hektopaskali. Nadal słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez opadów. No, ta informacja nie jest zbyt dobra, dlatego że po majówce doskonale wiemy, jak sytuacja wygląda w lasach. Jest bardzo, bardzo sucho, a więc te opady na pewno by się przydały. Proszę Państwa, we wtorek, czyli jutro, pogoda zepsuje się na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym, czyli gdzieś tam na niebie już te chmury będą oznaczać delikatne załamanie, zmianę w pogodzie, bo załamanie to może zbyt dużo powiedziane. Temperatura od 25 do 27 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południa, w porywach nawet do 55 km na godzinę, czyli krótko mówiąc, tak może zawiać co jakiś czas. Ciśnienie lekko spadnie do wartości 1600 hektopaskali. W środę zachmurzenie małe, dopiero po południu i wieczorem prawdopodobnie uaktywni się nad naszym regionem front, przynosząc wzrost zachmurzenia i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północy regionu. Czyli to, o czym mówiliśmy, że zmiany w pogodzie następują, no to się wszystko sprawdza, tyle że nie z początkiem tygodnia, a raczej w połowie tygodnia. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni, czyli cieplutko. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu, chwilami dość silny w porywach do 50 km na godzinę, czyli sytuacja podobna do wtorkowej. Ciśnienie dość stabilne, około 1007 hektopaskali. Proszę Państwa, trzeba przyznać, że to są bardzo dobre informacje, ale dobre także dlatego, że nareszcie może popada w połowie tygodnia, bo ten deszcz jest bardzo, bardzo nam wszystkim potrzebny. A na razie życzę spokojnej, popołudniowej, dobrej kawki. Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Trzeba przyznać, że wody nie lał Wojtek Skowroński. Same konkrety i rzeczywiście potrzeba deszczu, więc czekamy na to z pewnością. Dziękujemy za prognozę pogody w poniedziałkowe popołudnie.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.

0: Swedish House Mafia w Radiu Katowice. Wait So Long, no to tutaj długo państwo czekać nie będą musieli, dlatego że co pół godziny przekazujemy najświeższe informacje, sprawdzamy też, co dzieje się na drogach w regionie, zatem już za chwilę najnowszy raport.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż rocznika w SAC Dongfeng. Model z rocznika 2025. Już od 39 950 zł brutto w kredycie 50 na 50. Z RRSO 0%. Nowoczesny design i technologia do miasta, w trasę i dla codziennych wyzwań. Zadzwoń 32 6 milionów i umów jazdę testową w naszym salonie przy ulicy Ściegiennego 2 w Katowicach. SAC Dongfeng. Nie przegap okazji.
3: Przed nami 50. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego VTR Kryterium Asów pod patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. 6 maja Kryterium Opuchar prezydenta miasta Katowice. 7 maja klasyk Laguna Beskidów z Zarzecza do Wilkowic. 8 maja Pszczyna Memoriał Gazdów. 9 maja Bielsko-Biała Beskid Race. 10 maja Zagłębie Klasik Siewierz Psary. Na wydarzenie zapraszają włodarze miast i gmin oraz organizator Bogdan Szczygieł.
1: Reklama.
4: Gramy specjalnie dla Ciebie. Radio Katowice. Każdego dnia.

0: Radio Katowice informacje dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Szczegóły przekaże Dorota Stawik.
2: Uwaga, na trasie S1 w Mysłowicach, na pasach w stronę Pyżowic, doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Na miejscu lądował helikopter pogotowia. Trzeba się tam liczyć z utrudnieniami. Kłopoty na pasach do Pyżowic mogą potrwać nawet 2 godziny. Objazd poprowadzono przez węzeł Lędziny. Korek zaczyna się już przed tym węzłem. Tłok też na drodze 934 od Imielina. Ciasno również na pasach do Tychów i na samej A4 w rejonie węzła z drogą S1. W Rudzie Śląskiej tłoczno na drodze 925 w rejonie ronda przy DTŚC, to z powodu prac drogowych. W Gliwicach nogę z gazu trzeba zdjąć na drodze 88 między strefą ekonomiczną a zjazdem na osiedle Kopernika. Tłok też na węźle autostrady A4 i drogi 44, czyli ulicy Pszczyńskiej. Natężony ruch na drodze 79 między Katowicami a Mysłowicami i w samych Mysłowicach na tej trasie. W samych Katowicach z kolei tłoczni na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym na Wiślance. Powoli idzie także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Zwalniają kierowcy na trasie Olkuskiej w Dąbrowie Górniczej, a nasz słuchacz przekazuje też o sporym korku na Krajowej Jedynce, od Czechowic-Dziedzic do Bielska-Białej. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Minęła 14.30. Zapraszamy na informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
3: Wysokie, a miejscami nawet bardzo wysokie zagrożenie pożarowe prognozowane jest dziś na terenie województwa śląskiego. W ubiegły weekend w lasach w Częstochowie i Mysłowicach doszło do 2 dużych pożarów. W obu akcjach udział wzięło łącznie kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Jak ustalił reporter Radia Katowice, przeprowadzono już oględziny miejsca. Zabezpieczana jest też dokumentacja obiektu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 23 kwietnia. 3 osoby poszkodowane trafiły do szpitala. Gliwiccy radni podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenta osobistego. Na realizację tego zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 zł rocznie z własnego budżetu. Bieruń ma nową okolicznościową monetę. 17. edycja funta bieruńskiego została przygotowana z okazji 130. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Bieruń Stary. Oficjalne obchody zaplanowane są na wrzesień, ale już wkrótce funt będzie dostępny dla kolekcjonerów.
4: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

Radio Katowice, porą popołudniową, czwarty dzień maja. Święty Florian jest przede wszystkim patronem strażaków, hutników, kominiarzy, piekarzy, garncarzy oraz zawodów związanych z ogniem i walką z pożarami. Jest także jednym z głównych patronów Polski, no a także patronem między innymi Chorzowa. Dzisiaj świętowania, więc najlepsze życzenia także od Radia Katowice. I ciekawostka, bo dwoje strażaków z Czerwionki Leszczyn wzięło dzisiaj ślub. Pani Hanna, pan Bogusław poznali się w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej Książenice, a ślubu udzielił burmistrz Czerwionki Leszczyn. No cóż, dzisiaj egzamin dojrzałości mają maturzyści, a wy rozpoczęliście swój najważniejszy egzamin. Ważne tylko, żeby nie było konieczne gaszenie pożarów.

Julia Pietrucha i Mrozu, to jest popołudnie z Radiem Katowice. Pierwsze koty za płoty. Wspominałem o egzaminie dojrzałości. Dzisiaj był język polski. Podstawowy wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Do tego były pytania związane z lalką. Takie tematy pojawiły się na maturze z języka polskiego. Kiedyś krążyła taka legenda, że nasza noblistka świętej pamięci Wisława Szymborska postanowiła zinterpretować swój wiersz i po sprawdzeniu tej udawanej matury przez komisję pani Wisława egzaminu miałaby nie zdać. Ale później w jednym z wywiadów osobisty sekretarz naszej noblistki Michał Rusinek zdementował te informacje. Natomiast dzisiaj krąży taki mem w sieci. Dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki, swój tekst miał zinterpretować w 2013 roku na 70%. Ja mam nadzieję, że wam, drodzy maturzyści, poszło dzisiaj dobrze, że jesteście zadowoleni. Jakie będą wyniki, to się dopiero okaże. Na jutro, jutro matematyka. Z tego, co ja tutaj liczę, za 18 minut będzie godzina 15, a za chwilę wybierzemy się na lekcję do lasu.

Według statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej od początku roku odnotowano już ponad 2000 pożarów lasów. Zagrożenie ze względu na brak opadów deszczu jest bardzo wysokie. Ktoś pytał rano, czy można grilla rozpalać w lesie, skoro taka ładna pogoda. Drodzy Państwo, absolutnie przestrzegamy, bo się to może skończyć fatalnie. Lepiej coś na ochłodę, teraz też las muzycznie, trochę egzotyczny, bo to Zoo, czyli piosenka Shakiry, nagrana specjalnie do bajki Zwierzokrót.

0: Ja codziennie muszę mieć włączone radio. Lubię też takie audycje o jakichś pisarzach albo wspomnienia dawne o jakichś znanych.
1: Dziękuję bardzo, Słania. Radio Katowice. Ramsona Sunuola, Katowice Radio.
2: Radio Katowice. Jesteśmy blisko przez całą dobę.

Tomasz Lowitz. Za najlepszych lat. Za 7 minut będzie godzina 15. Wróciłam z pracy, idę sadzić kwiatki. Będę słuchać was, wygrzewać się w słońcu. Jeszcze zrobię sobie kawę i będzie idealnie. Nawet u nas pod Babią Górą jest ciepło. Tam zdaje się już chyba śniegu na wierzchołku nie widać. Proszę koniecznie dać znać i dziękujemy również za miłe słowa. Po godzinie 15 książkowa recenzja, będzie także Moc Kultury na bis, przegląd repertuaru, po 16 konkurs i zaproszenia do Nospru, a już za chwilę kurier popołudniowy i najważniejsze informacje.

0: mama.
1: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
2: Historia, która potrafi zaskoczyć. Carbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carborock. Hunter z chórem, traktor i inni. Carbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.carbonarium.pl. Ta historia wciąga.
3: Sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
0: Reklama.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Cały czas utrudnienia na trasie S1 w Mysłowicach. Na pasach w stronę Pyrzowic doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna. Pasy do Pyrzowic są zablokowane. Objazd poprowadzono ulicą Długą. Korek zaczyna się już w Lędzinach. Natomiast w stronę Tychów ruch odbywa się jednym pasem i tam także trzeba zdjąć nogę z gazu. Kierowcy informują też o kolizji na drodze 86 na wysokości Tyskiego Człowa. Tłok jest tam na pasach do Katowic. Policja informuje o wypadku w Chorzowie na Stacyjnej. Tam doszło do potrącenia pieszej. Z kolei w Żorach na Armii Krajowej miało miejsce potrącenie rowerzystki. W Bełku koło Rybnika na drodze 925 to ulica Główna. Zderzyły się dwa samochody. W Katowicach tłocznie już na wyjeździe z tunelu na Deteśce w stronę Sosnowca. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg.

0: Minęła 15. W lasach województwa śląskiego obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Gliwiccy policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej Gliwice Wschód wyjaśniają przyczyny pożaru dawnej fabryki drutu. Maturzyści zmierzyli się dziś z egzaminem z języka polskiego.
1: Ja osobiście uważam, że było prostsze niż próbne. Dobrze mi się pisało.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wysokie, a miejscami nawet bardzo wysokie zagrożenie pożarowe prognozowane jest dziś na terenie województwa śląskiego. W ubiegły weekend w lasach w Częstochowie i Mysłowicach doszło do dwóch dużych pożarów. W obu akcjach udział wzięło łącznie kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Do gaszenia ognia zaangażowano również śmigłowce i samoloty gaśnicze. Rzecznik prasowy mysłowickich strażaków, młodszy brygadier Wojciech Chojnowski, przypomina o podstawowych zasadach zachowania w lesie.
3: Zastanówmy się, nawet spacerując po lesie, czy warto w czasie tego spaceru palić papierosa. Ten niedopałek może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy też, żeby nie wjeżdżać samochodami w głąb lasu, bo rozgrzany układ wydechowy może zapalić suchą trawę. Las jest naszym wspólnym dobrem i dbajmy o jego bezpieczeństwo.
0: O zagrożeniu pożarowym na bieżąco informują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz komunikaty Lasów Państwowych. Gliwiccy policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej Gliwice Wschód wyjaśniają przyczyny pożaru dawnej fabryki drutu. Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 20. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Strażacy dogaszają jeszcze pogorzelisko, mówi rzeczniczka gliwickiej policji nadkomisarz Marzena Szwed.
4: Po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych miejsce zostanie przekazane policjantom. Funkcjonariusze będą tu prowadzić szczegółowe oględziny, zabezpieczać materiał dowodowy niezbędny do dalszego postępowania.
0: Na miejscu wciąż występują utrudnienia. Wyłączono część dróg w pobliżu ulicy Dibuła, przy której doszło do zdarzenia.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni, do tego pytania związane z lalką. Takie tematy pojawiły się na maturze z języka polskiego. Egzamin trwał 4 godziny, a o wrażenia reporterka Radia Katowice Natalia Trzmiel pytała absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach.
5: Pozytywnie zaskoczona jestem, miałam dużą przyjemność rozwiązując arkusz. Zobaczymy oczywiście, jak to się odwzoruje na wynikach, ale i mi się rozprawkę super pisało, i zadania. Czułam takie poczucie spełnienia i poprawności. Zobaczymy, czy słusznie, ale ogólnie dobrze.
6: Jeżeli chodzi o odczucia z matury z języka polskiego, sądzę, że była stosunkowo prosta. W zasadzie to nie było pytań konkretnie odwołujących się o wiedzę. Raczej były pytania w oparciu o tekst. Raczej nie trzeba było też dużo wnieść z sobą, wobec czego była stosunkowo prosta.
1: Ja osobiście uważam, że było prostsze niż próbne. Dobrze mi się pisało. Arkusz pierwszy myślę, że dosyć prosty. Rozprawka też fajne tematy, więc ja osobiście mi się podobało.
0: Tymczasem dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć arkusza maturalnego z języka polskiego. Chwilę po godzinie 9, czyli już po rozpoczęciu egzaminu, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju, ale sprawa zostanie szczegółowo zbadana. Dobiegają końca prace związane z budową nowych bloków, które powstają w formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Poza budynkami gotowe są już miejsca postojowe czy drogi wjazdowe. Obecnie trwa m.in. aranżacja zieleni, mówi Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
7: Drzewa są sadzone, mniejsze i bardziej imponujące. Gotowy jest także już plac zabaw. Ostatnie prace trwają przy zewnętrznych balkonach. No i wkrótce będą się mogły rozpocząć odbiory, tak by mieszkańcy w czerwcu mogli zacząć odbierać klucze.
0: W 3-7-piętrowych blokach jest w sumie 168 mieszkań. Wszystkie zostały już przydzielone, ale jest też lista rezerwowa. I dlatego myślimy już o kolejnych tego typu budowach, dodaje Piotr Burzyński.
7: Zakładamy, że budowa będzie się mogła rozpocząć na początku przyszłego roku. Być może pod koniec tego roku będziemy już mieli wykonawcę prac. Mówimy o 115 mieszkaniach w ramach TBS-u na osiedlu Kasprzaka.
0: Budowa nowych mieszkań w rejonie Alei Zagłębia Dąbrowskiego oraz ulic Kwiatkowskiego i Krasickiego w Dąbrowie Górniczej będzie kosztować niespełna 60 milionów złotych. Pierwsza łopata pod nowe bloki została wbita w czerwcu 2023 roku.
2: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Z Zdaniem meteorologów już do końca dnia w regionie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem i bardzo ciepło. W nocy niemal bezchmurne niebo, a temperatura minimalna od 10 do 13 stopni.
2: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
8: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka.

Jeszcze końcówka. Najlepsza. A jeszcze przed godziną 16 Moc Kultury na Bis. Za chwilę natomiast w Radiu Katowice książkowa recenzja. Wcześniej Damiano Dawid, a to jest poniedziałkowe popołudnie.

0: Książkowa recenzja w Radiu Katowice. Zaprasza Maciej Szczawiński.
1: Skacząc po półkach.
2: Proszę Państwa, pora roku łagodna, przyjazna, no ale to nie wyklucza, że mogą nas dopaść jakieś kłopoty, chandry, smutki i wtedy trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Sposobów radzenia z chandrą, smutkami i stresem jest multum. Ja trzymam w ręku książkę Jeremiego Przybory, Wraz czyli bez. To są teksty, które nie były wykonywane w tym słynnym kabarecie starszych panów, tylko to są samorządne, niezależne, samoistne teksty Przybory, publikowane w różnych miejscach i teraz przez Michała Rusinka zebrane w jednym druku zwartym. O tej książce już parę miesięcy temu napomknąłem i zdawałem sobie sprawę, że mamy do czynienia z propozycją, która będzie szczególnie cenna i skuteczna, jeżeli chodzi o rozchmurzenie dla tych, którzy pamiętają tamten czas, tamten kontekst. Twórczość Przybory to przecież lata 60., 70., no ale tak myślę, że to jest jednak ponadczasowe, tym bardziej, że jak zresztą zauważa Michał Rusinek, mamy tutaj do czynienia z pure nonsensem, pure nonsense. Nie będziemy definiowali, ale możemy powiedzieć, że to jest takie poczucie humoru bezinteresowne. Tutaj nie chodzi o krytykę, o satyrę, o piętnowanie. Tutaj chodzi o język i o poczucie absurdu, absurdu, który przenika właściwie większość sytuacji w naszym życiu, jeżeli tak się zastanowić. Proszę Państwa, Jeremi Przybora, mistrz oczywiście, jeżeli chodzi o gry językowe, asocjacje, skojarzenia, przenikanie się różnych kontekstów. No i ten komizm, który pojawia się nieoczekiwanie, jest zarówno takim komizmem właśnie bezinteresownym, pure nonsensowym, jak i czasami, a nawet bardzo często, pikantnym, no takim, który dozwolony od lat 16. Ale ja, informując o tej książce, raz jeszcze przypomnę tytuł, Wraz czyli bez, teksty Jeremiego Przybory w wyborze, opracowaniu i ze wstępem Michała Rusinka. Taki fragmencik zacytuję, on jest bardzo charakterystyczny dla dykcji, dla tej, że tak powiem, faktury humoru Jeremiego Przybory. W zatłoczonym tramwaju przycisnąłem się pośród milczących ponuro pasażerów na przednią platformę i stanąłem za plecami motorniczego. Po chwili odwrócił się do mnie i zapytał, dokąd zawieść? W ustach taksówkarza pytanie takie byłoby oczywiście na miejscu, ale u tramwajarza zaskoczyło mnie nieprzyjemnie jakoś. Także kiedy ruszył, nie czekając na moją odpowiedź, postanowiłem wysiąść na najbliższym przystanku z tego ponurego, milczącego pojazdu. Wysiadając, usłyszałem za sobą chichot. Był to chichot motorniczego. Czyżby więc to był żart z jego strony? Nie wyglądał na facecjonistę, oj nie. Proszę Państwa, teksty Jeremiego Przybory, Wraz czyli bez, wybrał te teksty i opracował niesłychanie finezyjnym wstępem Michał Rusinek.
0: Maciej Szczawiński, dzisiaj już Michała Rusinka także wspominaliśmy. No i myślę, że warte polecenia. Goja, smak słów.
3: To

0: Co pół godziny przekazujemy Państwu najświeższe informacje, także z dróg naszego regionu. Jeżeli dzieje się coś niepokojącego, a zbliżamy się do komunikacyjnego szczytu popołudniową porą, no to wtedy telefony w dłoń 691-400-400, chyba że są Państwo w podróży i za kółkiem. To lepiej zaparkować albo zestaw głośno mówiący. 691-400-400 to numer alarmowy. Za chwilę najważniejsze informacje, bądźcie Państwo blisko.
1: Reklama.
2: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbrychski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama.

0: Urszula i Radio Katowice, a teraz wieści dla kierowców.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Raport Autoradia przedstawi Państwu Dorota Stabik.
2: Cały czas utrudnienia na trasie S1 w Mysłowicach. Na pasach w stronę Pyrzowic doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna. Pasy do Pyrzowic są zablokowane. Objazd poprowadzono od ulicy Długiej w Kosztowach. Korek zaczyna się już w Lędzinach. Natomiast w stronę Tychów ruch odbywa się jednym pasem i tam także trzeba zdjąć nogę z gazu. W Katowicach kierowcy informują o kolizji na DTS-ce w centrum. To na wysokości banku. Korek jest na pasach do Sosnowca. Tłoczno też na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Sznur samochodów także na tak zwanych Trzech Górkach, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. W Gliwicach korek na drodze 88, między strefą ekonomiczną a zjazdem na drogę 901 korkuje się także DTS-ka na węźle z drogą 88. Tłok również na drodze 78 w Gliwicach na wysokości osiedla Wojska Polskiego. W centrum stoi Rybnicka, Dworcowa i Nowy Świat. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 16.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Teraz 15.30, zapraszamy na informacje w skrócie. W studiu Tomasz Gancarek.
3: Gliwiccy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny pożaru dawnej fabryki drutu. Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 20. W kulminacyjnym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przejdzie modernizację. Inwestycja ma m.in. usprawnić czas przyjmowania pacjentów czy poprawić komfort pracy personelu szpitala. W ramach prac wyremontowana zostanie płyta lądowiska oraz jego łącznik ze szpitalem. W Dąbrowie Górniczej trwa zbiórka dobrej jakości karmy dla bezdomnych zwierząt. To akcja mająca na celu upamiętnienie działalności tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Karmę do jutra można przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem. To jedno z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. Te połączenia umożliwiały pasażerom z regionu dalsze loty w różne zakątki świata. Jak powiedział Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, to przewoźnik zdecydował o anulowaniu tych rejsów. To skutek restrukturyzacji całej grupy Lufthansa i likwidacji spółki Lufthansa City Line.
4: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

Mario i Lor w Radiu Katowice. Za 23 minuty będzie 16, jeszcze przed 16 Moc Kultury na bis. Co dzisiaj u państwa? U nas strażackie świętowanie. No tak, dzisiaj Floriana, nie zapominajmy o tym. Cudownie, pisze Wiola. Mam dzisiaj urodziny. Najlepsze życzenie, wspaniała wiadomość. Najlepsze oczywiście od całej ekipy Radia Katowice. I są jeszcze pozdrowienia od Magdaleny. I z tego co widzę, czyżby to Rzym? Proszę koniecznie dać znać. Jeśli tak, to ciao, ciao. Grazie. Wszystkiego dobrego, miłego zwiedzania. Dire Straits już teraz za chwilę. Moc Kultury na bis. Bądźcie państwo z nami.

0: Album Brothers in Arms, Dire Straits, data wydania 1985 rok i ten słynny riff. Pełna wersja specjalnie dla Państwa w poniedziałkowe popołudnie. Za kwadrans będzie godzina 16. Sprawdźmy, co dzieje się w wielkim, małym świecie naszej kultury. Co ciekawego, gdzie się warto wybrać? Przegląd repertuaru w wykonaniu Ewy Niewiadomskiej.
1: Moc kultury.

0: Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Bibliotek, w którym większe i mniejsze biblioteki będą miały dla nas niecodzienne atrakcje. Artur Madeliński, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, zapowiada nowe wydanie Hamleta.
1: Będziemy mieli Hamleta, bo wydaje mi się, że każde pokolenie powinno mieć swoje przykłady wielkiej klasyki światowej. Łatwo się mi mówi, nie jestem tłumaczem, ale wyobrażam sobie, jak to jest trudna praca. Widziałem przykład profesora Sławka, znakomity.
0: Hamletowi w tłumaczeniu Tadeusza Sławka towarzyszyć będzie Hamlet po śląsku, którego współautorem jest Mirosław Syniawa. A teraz Mikołowskie Dni Muzyki, którym patronuje Radio Katowice. Dziś w programie Warsztaty Muzyczne dla Dzieci z Anetą Pasternak i Kornelią Nowak. O edukacyjnych walorach festiwalu opowiedział Radio Katowice profesor Władysław Szymański.
2: To jest kolejny problem do rozpracowania przy organizacji festiwalu. W jaki sposób połączyć walor samej przyjemności słuchania z elementem edukacyjnym, to znaczy z dostarczaniem słuchaczom ciągle czegoś nowego, tak aby oni też mieli świadomość, że rozwijają się i że co roku mogą spotkać też na tym festiwalu coś nowego, z czym się dotychczas nie spotkali.
0: Dzieci z nowościami w świecie muzyki mogą się zapoznać dziś o 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie. W Chorzowskim Centrum Kultury dwukrotnie pokazana zostanie komedia Między łóżkami w reżyserii mistrza gatunku Artura Barcisia. To inteligentna, zabawna, a momentami wzruszająca opowieść o tym, jak bardzo wszyscy szukamy miłości i zrozumienia, nawet jeśli robimy to w dość komiczny sposób. Spektakl pokazany zostanie o 17:00 i o 20:15. Teatr Rozrywki w Chorzowie przygotowuje się do przyszłorocznej premiery musicalu Bonnie and Clyde w reżyserii Michała Znanieckiego. Ogłosił casting do głównych ról. Bonnie to kobieta w wieku od 20 do 30 lat, młoda, ale dojrzała i zawadiacka. Clyde to mężczyzna w wieku od 25 do 30 lat, przystojniak z błyskiem w oku. Casting składa się z dwóch etapów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 maja. Szczegóły na stronie Teatru Rozrywki. Może gdzieś obok nas wciąż jest nieodkryty talent? Polecam i zapraszam.
3: Warto szukać. Ewa Niewiadomska, dziękujemy bardzo za moc kultury na bis. Za 12 minut będzie godzina 16, a to Krzysztof Zalewski.

Genesis i Radio Katowice popołudniową porą. Po 16:00, drodzy Państwo, reportaż, ale także, no, myślę, najbardziej emocjonująca część popołudnia z Radiem Katowice, czyli konkurs, w którym to do zdobycia będzie podwójne zaproszenie do NOSPR-u. Dowiedzą się Państwo, na co konkretnie już po godzinie 16:00 warto nadstawić ucha i wziąć udział w naszej zabawie. Za chwilę najważniejsze informacje, które poprzedzimy autoradiem, a po informacjach także sport.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Nadal z utrudnieniami trzeba się liczyć na trasie S1 w Mysłowicach. Służby przed chwilą przekazały, że kłopoty w tym miejscu mogą potrwać nawet do godziny 19. A przypominam, na pasach w stronę Pyrzowic doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna. Pasy do Pyrzowic są zablokowane. Objazd poprowadzono od ulicy Długiej w Kosztowach. Korek zaczyna się już w Lędzinach, natomiast w stronę Tychów ruch odbywa się jednym pasem i tam także trzeba zdjąć nogę z gazu. Uważać trzeba także w Bielsku na Warszawskiej. Na Rondzie Solidarności zderzyły się dwa samochody. Do stłuczki dwóch aut doszło także w Dąbrowie Górniczej przy wjeździe na trasę S1 w stronę Tychów. Utrudnienia też w Czeladzi na drodze krajowej 86. Na skrzyżowaniu z ulicą Wiejską doszło do kolizji. Jeden pas w stronę Częstochowy jest zablokowany. Droga korkuje się już od granicy Katowic i Sosnowca.

0: Na zegarach 16. Komitety referendalne z Chorzowa i Będzina złożyły dziś do komisarza wyborczego odpowiednie dokumenty. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. W Warszawie odbyły się centralne obchody Dnia Strażaka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ważą się losy dwóch inicjatyw referendalnych w województwie śląskim. Dziś komitety z Chorzowa i Będzina, które chcą odwołania prezydentów miast, złożyły podpisy i wymagane formalnie dokumenty. Teraz sprawdzi je komisarz wyborczy, mówi Barbara Olejnik-Sobczyk z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
2: I w jednym przypadku i w drugim komisarze mają 30 dni na zweryfikowanie tych podpisów, zweryfikowanie tych dokumentów, które zostały złożone, zweryfikowanie wniosków w sprawie referendum jednego i drugiego i dopiero po prostu, jeżeli wszystko uda się pomyślnie, to w tym momencie komisarz podejmie decyzję o zarządzeniu referendum albo odmowie.
0: Podobne inicjatywy referendalne zostały podjęte m.in. w Cieszynie, Bytomiu czy w Pszowie. Ponad 2600 osób przystąpiło dziś do matury w częstochowskich szkołach średnich. Na pierwszy ogień tradycyjnie poszedł egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści w większości nie byli zaskoczeni tematami, wśród których pojawiły się wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz pytanie, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
3: Spodziewałem się raczej lektur, które będą na teście, w szczególności lalki, no bo to był taki pewniak raczej.
4: Ja pisałem temat pierwszy o pracy. Odwołałem się do lalki oraz do profesora Andrews w Warszawie.
5: Ja tak samo, temat pierwszy o pracy, też do lalki i do doktora Ries Dżumy.
6: Ja temat drugi, odwołałem się do Kordiana, lalki oraz do... w sumie nie pamiętam dalej, co jeszcze. Już stres wygrał.
0: Jutro rano egzamin z matematyki również na poziomie podstawowym. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Jak ustalił reporter Radia Katowice, przeprowadzono już oględziny miejsca. Zabezpieczana jest też dokumentacja obiektu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Drewniana konstrukcja prowadząca do zamku załamała się pod 13-osobową grupą turystów. 3 poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Jak informuje prokurator Marcin Hołubowicz z prokuratury rejonowej w Cieszynie, postępowanie jest na wstępnym etapie, a śledczy będą wyjaśniać m.in. dlaczego schody były udostępnione turystom mimo złego stanu technicznego konstrukcji. W tle trwa spór o to, kto jest właścicielem schodów i odpowiada za ich konserwację. Miasto poinformowało, że konstrukcja od strony ulicy Bednarskiej jest pod zarządem Zamku Cieszyn. Z kolei instytucja zaprzecza i wskazuje, że dzierżawi jedynie część terenu Góry Zamkowej i zgodnie z umową odpowiada za estetykę oraz utrzymanie czystości użytkowanego obszaru.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W ubiegłym roku Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna interweniowały prawie 500 000 razy, mówił podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka szef MSWiA. Marcin Kierwiński podkreślił, że statystycznie polscy strażacy wyjeżdżają na interwencję co minutę.
7: Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, niepewność, ludzkie dramaty, a potem ulga. Ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie, że nikogo nie zostawiacie bez pomocy. Za każdym razem dźwiękowi syreny towarzyszy wasza odwaga, determinacja, wiedza, ale przede wszystkim ogromne serce.
0: Dzień Strażaka przypada 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat dzień ten ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi. Przed nami pogodna i ciepła noc, temperatura minimalna od 10 do 13 stopni i jutro ponownie będzie słonecznie, a na termometrach do 27 stopni. Jakość powietrza wciąż w całym województwie jest dobra.
8: Informacje sportowe Radia Katowice. Tadeusz Musiał, zapraszam. Dawid Kroczek został trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku zwolnionego wczoraj Łukasza Tomczyka, który w Rakowie był od grudnia ubiegłego roku. 37-letni Kroczek przez cały sezon pracuje w częstochowskim klubie, najpierw jako asystent Marka Papszuna, a ostatnio w dziale scoutingu. Kroczek w nowej roli zadebiutuje piątkowym meczem z Koroną Kielce, a w piłkarskiej pierwszej lidze dziś o 18:00 Polonia Bytom podejmie Polonię Warszawa. Martin Kasperlik ponownie będzie hokeistą JKH GKS Jastrzębie. Czech grał już w Jastrzębiu w latach 2018-2022 oraz 2024-2025, zdobywając z tym klubem m.in. Mistrzostwo Polski. Ostatni sezon spędził w Unii Oświęcim, a w hokejowych Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu dziś dzień przerwy. Po dwóch seriach spotkań Polska zajmuje trzecią lokatę, tracąc punkt do drugich Francuzów i dwa do prowadzącego Kazachstanu, z którym spotkamy się jutro. Polskie tenisistki stołowe odpadły w 1/16 finału odbywających się w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata w tenisie stołowym. Polki przegrały z Chinkami 1-3. Dziś wieczorem w tej samej fazie Polacy zmierzą się z Rumunami. Iga Świątek awansowała natomiast na trzecie miejsce w światowym rankingu. Polska tenisistka nie miała ostatnio udanych turniejów, ale jej rywalki także nie broniły punktów z poprzedniego sezonu, dzięki czemu Świątek przesunęła się w górę o jedno miejsce. Na 45. pozycję spadła Magdalena Fręch, a na 55. znajduje się Magda Linet. W notowaniu tenisistów 53. jest Hubert Hurkacz, a 76. Kamil Majchrzak. Kolejne informacje sportowe w Radiu Katowice po 19.
9: Reklama. Historia, która potrafi zaskoczyć. Karbonarium w Jastrzębiu Zdroju. Wszystko o węglu na wyciągnięcie ręki. Interaktywna przygoda, która pokazuje kosmiczne początki węgla i jak zmieniał się świat. Edukacja i rozrywka w jednym. Zajrzyj w głąb ziemi lub skocz pod scenę. 4 lipca festiwal Carbo Rock. Hunter z chórem, traktor i inni. Karbonarium. Więcej niż wystawa. Odwiedź www.karbonarium.pl. Ta historia wciąga. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg Czechy-Polska.
10: Kiedyś Śląsk był pełen życia i relacji, zarówno rodzinnych, jak i sąsiedzkich.
11: Moja babcia opowiadała, że było wspólne siedzenie na ławkach przed familokami, pomaganie po sąsiedzku, dzielenie się radością i troskami.
10: Dlaczego staliśmy się tak zamknięci i obojętni? Czasem zwykły dzień dobry może coś zmienić. Dowiedz się jak na nereusz.pl. Kampania Prospołeczni Twój Głos Ma Znaczenie, dofinansowana przez Unię Europejską, realizowana jest przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej. Transformujemy w dobrym klimacie.
9: Reklama. Radio Katowice. Każdego dnia.
12: 7 minut po godzinie 16. Witamy wszystkich, którzy do nas dołączyli. To jest bardzo dobry moment, bo można za chwilę wygrać podwójne zaproszenie na koncert Kamera Liścinos pro Orkiestra Smyczkowa Melodie z Powietrzem. Ten koncert już 8 maja. 32 205 102 i jeszcze 2. Czekamy na wasze zgłoszenia. 32 205 102 i jeszcze 2.

0: że dobrze pójdzie.
1: Bez stresu, nie ma się co przejmować, Polski tam jakoś się uda.
2: Bardzo dobre podejście, no to powiedz mi, co przewidujesz, co będzie?
1: Klasycznie Pan Tadeusz, lalka, wesele pewnie też coś się napisze.
3: Cieszę się, że to w końcu już nadeszło i będę miała to z głowy. Starałam się na przykład wczoraj wyciszyć, pójść na spacer, spędzić trochę czasu z rodziną i myślę, że to pomaga najbardziej.
2: Jak sobie radzić z tym stresem?
4: No jest bardzo dużo metod.
2: Psycholog Katarzyna Gorgoń.
4: Można o tym rozmawiać właśnie godzinami. Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę dużej ilości. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki 3-stopniowy, czyli minimum w momencie, kiedy nie zdam, czyli mój cel jakby się nie spełni, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić, jakie mam korzyści z tego, na przykład będę zdawać powtórkę albo pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał, czyli na przykład pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy i też będę zdawać w kolejnym roku i maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
5: Nie zdać matury można moim zdaniem w sytuacji całkowitego nieprzygotowywania się przez okres szkoły.
2: Wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Krzysztof Słomczyński.
5: Bo próg zaliczenia tych przedmiotów na poziomie podstawowym jest ustawiony na 30%, czyli uważam, że nie jest to wygórowana żadna wartość.
2: Jesteśmy po pierwszym dniu matur. No właśnie, pani dyrektor, jak to wyglądało?
6: Atmosfera wydawała się wyjątkowo spokojna.
2: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach Katarzyna Nowożyń.
6: Uczniowie również wyjątkowo spokojni i zmobilizowani. Odpukać, ale obyło się bez żadnych nieprzewidzianych incydentów. Weszli na salę, piszą całe 4 godziny, więc zakładam, że mieli co robić. Ponieważ my mamy uczniów, którzy dojeżdżają do nas z daleka, więc szczególnie naciskamy na to, by byli obecni rzeczywiście godzinę lub 45 minut przed maturą. Są wpuszczani do największych sal, mają ze sobą dowód tożsamości, są przygotowani, wiedzą, co mają robić krok po kroku, znają procedury. Nic ich nie zaskoczy.
7: Pozytywnie zaskoczona jestem. Miałam dużą przyjemność rozwiązując arkusz. Zobaczymy oczywiście, jak to się odwzoruje na wynikach, ale i mi się rozprawkę super pisało, i zadania. Czułam takie poczucie spełnienia i poprawności. Zobaczymy, czy słusznie, ale ogólnie dobrze. Myślę, że zaskakująca była Antygona. Pierwsze zadanie testu historyczno-literackiego, ale całkiem proste, jeśli tylko zna się fabułę. Oprócz tego pytanie oczywiście o lalkę, pytania o stoicyzm Kochanowskiego. Nic odklejonego, że tak powiem. Wszystko związane z podstawą programową i to w takim podstawowym naprawdę zakresie, więc ja jestem zadowolona.
8: Jeżeli chodzi o odczucia z matury z języka polskiego, sądzę, że była stosunkowo prosta. W zasadzie to nie było pytań konkretnie odwołujących się o wiedzę, raczej były pytania w oparciu o tekst, więc raczej nie trzeba było też dużo wnieść z sobą, wobec czego była stosunkowo prosta. Jakie jest nastawienie przed matematyką? Raczej lepsze. Moim zdaniem matematyka jest maturą łatwiejszą od polskiego, o tyle, że nie trzeba dużo napisać na matematyce. Trzeba jedynie zrobić równanie i dojść do konkretnego wyniku. Nie trzeba nic napisać.
9: Ja osobiście uważam, że były prostsze niż te próbne. Dobrze mi się pisało. Arkusz pierwszy myślę, że dosyć prosty. Rozprawka też, fajne tematy, więc ja osobiście mi się podobało.
2: Jutro matematyka. Trudniej czy łatwiej?
9: Dla mnie na pewno łatwiej. Polskie myślę, że największe wyzwanie z tych wszystkich. No, więc jestem zadowolony, że napisałem po prostu już po wszystkim.
6: Chyba najbardziej stresowali się jakiś miesiąc temu przed maturą. Wtedy do nich dotarło, że rzeczywiście to jest ten moment, kiedy tak, to już jest ten czas, kiedy trzeba się zmobilizować. Natomiast tak jak mówię, miałam wrażenie, że w tym roku wyjątkowo spokojnie podchodzili do tej matury. Nie wydawali się tak mocno zestresowani jak kiedyś. Natomiast myślę, że wtedy, kiedy nadejdą przedmioty rozszerzone, wtedy zacznie się walka o wszystko.
2: Co w tej maturze jest najtrudniejsze? Te podstawy, które piszą przez pierwsze 3 dni rozszerzenia, czy może matury ustne?
6: Matura podstawowa nie jest trudna, aczkolwiek bywa podchwytliwa, dlatego nie wolno jej lekceważyć. Trzeba zawsze do niej podejść poważnie. Natomiast zdecydowanie matury rozszerzone decydują o ich życiu. Matura nie definiuje tego, kim jest dany uczeń, natomiast decyduje o jego przyszłości. No i oni wiedzą już wtedy, że są już trochę rywalami tutaj w tej walce o miejsca na studia.
5: Sesja dodatkowa będzie przeprowadzana w czerwcu. To jest sesja egzaminacyjna przeznaczona dla osób, które z powodu trudnych sytuacji zdrowotnych lub losowych nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym. Przede wszystkim chodzi o jakieś nagłe sytuacje, wypadki i jakieś nagłe stany chorobowe. Sesja poprawkowa to jest dla tych osób, które w sesji głównej lub w sesji dodatkowej uczestniczyli w egzaminie i ten egzamin zdali za wyjątkiem jednego przedmiotu – połamania piór.
10: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Takie tematy wypracowań pojawiły

0: Najczęściej w domu, ale również w samochodzie.
1: W domu, w stajni, w pracy.
2: Ja w domu i w pracy.
3: Gdziekolwiek jesteście, Radio Katowice zawsze z wami.

0: Roxy i Faust. 17:20 na zegarach. Ruda Śląska to nasz kolejny przystanek, a to dlatego, że znów trafia na filmową mapę Polski, tym razem za sprawą historii, która wydarzyła się naprawdę i do dziś budzi podziw inżynierów. W centrum opowieści znajdzie się legendarny wielki piec Huty Pokój, symbol śląskiej potęgi przemysłowej. Co ważne, projekt, chociaż wciąż w fazie organizacyjnej, już teraz nabiera realnych kształtów. Dziś na terenie dawnej huty zaprezentowano pierwszy zwiastun tej produkcji, a więcej o filmie fabularnym inspirowanym historią wielkiego pieca dawnej Huty Pokój usłyszą Państwo w nagraniu Magdaleny Pańczyk.
1: Produkcja pod tytułem Wielki Piec opowie o wydarzeniach z 1963 roku, kiedy to inżynierowie dokonali spektakularnej operacji przesunięcia ogromnej konstrukcji, zapisując się w historii śląskiego przemysłu. O szczegółach i idei opowiada reżyser Szymon Żebrowski, syn wieloletniego głównego inżyniera Huty Pokój.
2: Ja bardzo chciałem zrobić zawsze swój debiut fabularny na Śląsku. Ze względu na to, że tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem i tych pomysłów było bardzo dużo. Takich tylko brakowało mi nigdy takiego symbolu, żeby pokazać kino artystyczne w jakiś taki sposób, który obrazowo poprzez muzykę też, ekspresję tą, którą też Państwo widzieli trochę w teaserze, przekazać. I ten Wielki Piec przyszedł tak naprawdę jak wiele pomysłów do nas gdzieś przychodzi. Trochę z sentymentu do tego czasu dzieciństwa, czyli do tego, co też w moim życiu odchodzi. Mój ojciec przekazywał mi wielokrotnie informacje o tym miejscu. Ja powiem taką historię. Moja mama jeszcze jak żyła, to zawsze się jej pytałem, dlaczego ramka ze zdjęciem Huty Pokój wisi w centralnym miejscu mojego pokoju. I tak ten symbol utkwił mi. Może właśnie dlatego, że on się od bił na tym, że ta huta nas wyżywiła. No, często było tak. Ja jestem urodzony w 78, więc te lata 80, ten wielki przemysł, on jeszcze miał pełen rozmachu. Młode pokolenie już troszeczkę inaczej patrzy. Uważam, że to jest ważny temat, żeby młodym osobom w formie też takiej edukacji pokazać, jak wspomniałem wcześniej, tą relację mistrz-uczeń, tego zespołowego, męskiego współzawodnictwa, wielkiego przemysłu, że można było pomimo wielu przeciwności, czasami nawet systemowych, zbudować coś pięknego pod piękną nazwą Pokój.
1: Adam Kowalski, koordynator projektu adaptacji dawnego Wielkiego Pieca, podkreśla, że wszystkie inicjatywy nawiązujące do Huty Pokój są niezwykle istotne.
3: Potrzebujemy jakiejś opowieści o tym miejscu, nowej opowieści, takiej opowieści, która dotrze do współczesnego odbiorcy. Więc myślę, że im więcej kluczy interpretacyjnych znajdziemy, tym lepiej. A te klucze są właśnie w rękach artystów wizualnych, muzyków, projektantów mody. Ten obiekt jest wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że to jest ostatni Mohikanin wśród Wielkich Pieców, czyli ostatni górnośląski Wielki Piec. Po drugie niesamowita historia związana z przesunięciem również tego pieca, bo co prawda pierwsze przesunięcie było w 63 roku, ale później powtórzone jest w 68 właśnie wobec tego pieca, na którego terenie się znajdujemy. I to jest przede wszystkim piękny, industrialny obiekt. To jest obiekt, który jest konserwowany nie po to, żeby go upiększać, tylko żeby to piękno, które w nim już jest, to piękno industrialne, tą szczególną estetykę wydobyć i nadać jej właściwą ekspozycję. No i pamiętajmy, że ten Wielki Piec tak naprawdę jest pamiątką huty, która stworzyła nie tylko tą dzielnicę, ale spory kawał miasta. Miała też duży wpływ na życie regionu. No więc tak, ten piec jest też pretekstem do opowiadania o historii miasta i jego mieszkańców. O nich również nie możemy zapominać, bo to oni tak naprawdę tworzyli ten przemysł i nie ma historii hutnictwa bez hutników i hutniczek.
1: Ideę powstania filmu pod tytułem Wielki Piec komentuje również Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.
4: Bardzo dobrze, że akurat kanwą tego filmu ma być to przesuwanie tego pieca, bo to naprawdę było wielkie wydarzenie o takim technologicznym charakterze, odnotowywane w kronikach hutnictwa, myślę, że na całym świecie, no bo przesuwanie takiego kolosa 20 kilka metrów, no piękne, no zobaczymy jak to twórcy artystycznie zrobią, no ale jestem ciekaw i taka mi się udziela taki, może nie niepokój, ale taka wielka ciekawość, tak, tego jak to będzie wyglądało. Posiadanie obiektu, zagospodarowanie jest na pewno czymś pięknym, ważnym, No a film będzie takim ukoronowaniem, jaką perełką dodatkową, który w tym obiekcie będzie pokazywał, jak to jest ważne miejsce, jak to traktujemy nasze dziedzictwo poprzemysłowe z wielką taką troską i chcemy też być dumni z tego, co tu się przez te wiele lat działo, ile osób czerpało z tego, miało pracę, mogło utrzymać swoje rodziny i jak bardzo wpłynęło na rozwój naszego tutaj regionu.
2: Przyznam się, że w momencie, kiedy zacząłem pracę nad scenariuszem, nie wiedziałem jeszcze nawet, że ten obiekt jest poddany jakiejś rewitalizacji, bo były jakieś rozmowy, więc udało nam się zrobić jeszcze dokumentację filmową i zdjęciami, kiedy jeszcze nie weszły tu ekipy remontowe. Na pewno będzie to magnesem dla osób spoza regionu Śląska, żeby zobaczyć i poznać też poprzez mój film historię tego miejsca, jak najbardziej.
0: Zdjęcia do produkcji pod tytułem Wielki Piec będą się odbywać do przyszłego roku, no ale twórcy zapewniają, że premiera szykuje się w województwie śląskim, więc czekać warto. Za chwilę informacje wraz z drogowym raportem.

0: Matt Simons i Radio Katowice popołudniem. Czas na drogowy raport. A szczegóły z dróg przekaże Dorota Stamik.
1: Niezmiennie z kłopotami muszą się liczyć kierowcy na trasie S1 w Mysłowicach. Przypominam, na pasach w stronę Pyrzowic doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna. Pasy do Pyrzowic są zablokowane. Objazd poprowadzono od ulicy Długiej w Kosztowach. Korek zaczyna się w Lędzinach, a w stronę Tychów czynny jest tylko jeden pas drogi. W Katowicach kierowcy przekazują o kolizji na trasie 7, przez tak zwane Trzy Górki, czyli na 73. Pułku Piechoty przy dojeździe do Wiślanki. To przed salonem samochodowym. Na Wiślance więcej samochodów jest jeszcze na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia też przejazd pod katowickim dworcem. Więcej aut jeszcze na wylocie z tunelu na DTS-ce w stronę Sosnowca, w Rudzie Śląskiej tłoczno na drodze 925 przy połączeniu z DTS-ką. W Gliwicach więcej aut na połączeniu DTS-ki z drogą 88. Zwolnić trzeba też na drodze 78 na wysokości osiedla Wojska Polskiego. Na jedynce między Tychami a Bielskiem więcej aut jest w Pszczynie i w Goczałkowicach. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
0: Dziękujemy za auto. Radio, teraz 17.31. Sprawdźmy, co w regionie. Informacje w skrócie, Tomasz Gancarek.
2: Gliwiccy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny pożaru dawnej fabryki drutu. Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 20. W kulminacyjnym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Będzie referendum strajkowe w spółce Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich. Pracownicy domagają się podwyżek na poziomie 12% i wypłaty rocznego bonusu wynoszącego 100% stawki zasadniczej. Rozmowy z dyrekcją zakończyły się fiaskiem. Załoga siemianowickiej fabryki liczy 123 pracowników. 1/3 z nich to członkowie Solidarności. W Dąbrowie Górniczej trwa zbiórka dobrej jakości karmy dla bezdomnych zwierząt. To akcja mająca na celu upamiętnienie działalności tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Karmę do jutra można przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia. Gliwiccy radni podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenta osobistego. Na realizację tego zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 zł rocznie ze swojego budżetu.

0: Za 25 minut 18 w kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka, no bo przypada w imieniny Floriana. Święty Florian jest patronem zawodów związanych z ogniem. Bieruńscy strażacy ochotnicy mają jeszcze jeden powód do świętowania. W tym roku obchodzą okrągły jubileusz. Co się z tym wiąże? O to zapytał reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, można?
1: Proszę panów, Radio Katowice w Dniu Strażaka z życzeniami.
2: Mogę.
1: Przychodzę z życzeniami i z prośbą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wawrzyniec Sobota, miło mi.
2: Dzień dobry.
1: Wawrzyniec Sobota. Ktoś panu złożył życzenia dzisiaj? Niech pan powie.
4: No, koledzy z Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, bo dzisiaj akurat byliśmy w działaniach w Tychach od godziny chyba 5:30 na zabezpieczeniu rejonu i powiatu bieruńsko-lędzickiego z powodu tego dużego pożaru, który wystąpił w Gliwicach, nie?
1: Strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym, Grzegorz Pieszek.
4: No to koledzy z Państwowej Straży, no złożyliśmy sobie tak nawzajem, no i nasze rodziny, nie? Bo oni wiedzą, że my jesteśmy strażakami, nie?
1: Co to znaczy być strażakiem?
5: No czy co to znaczy być strażakiem? No to w naszej sytuacji, no to jest pełnienie służby, chcemy to robić, lubimy pomagać, pomagamy.
1: Strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym, Tomasz Pietraszewski.
5: Tak jak mówię, no każdy to robi z pasji, tutaj akurat nie, no bo to nie jest jako straż zawodowa, no ale dla nas to jest no bycie jakieś takie drugim ja, o, można tak powiedzieć.
1: Czy to jest pragnienie małego chłopca do bycia superbohaterem, które nie przemija, które zostaje w dorosłym, wielkim facecie?
4: Albo od małego, gdzie to dziecko może już widziało tą straż, gdzieś pooglądało sprzęt, albo przekazane rodzinnie, tak jak mój ojciec, no 45 lat strażakiem, naczelnikiem w tej jednostce też był. No i tak ja 25 lat już, nie? I moja małżonka ponad 10 lat. Razem wyjeżdżamy normalnie do akcji.
1: Ale strażakiem się jest, nie bywa. To nie jest tak, że pan zdejmuje mundur i pan przestaje być strażakiem. Gdyby się coś działo, ma pan ten odruch, że pan rusza na pomoc.
4: Normalnie
1: tak myślę.
4: Działamy. Jakiś wypadek, reanimacja tu ostatnio, nie? Chłopak szedł od nas, człowiek się przewraca, przeprowadził reanimację skutecznie. Przyjechała karetka, gościa wzięła, uratowany.
1: Teraz jeszcze najlepsze życzenia i wyraz wdzięczności za panów pracę.
4: Tak.
1: Szczerze od serca w Dniu Strażaka. Macie jeszcze dwa powody, przynajmniej naliczyłem, do świętowania.
5: No w tym roku mamy 130-lecie naszej tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym. Już mogę powiedzieć, że obchody mamy zaplanowane na 19 września tego roku. I też z tej okazji właśnie Urząd Miasta ze swojej inicjatywy wyszedł, że wybije nam jako pamiątkę funta tego naszego bieruńskiego na właśnie 130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym. No jesteśmy dumni, fajnie, mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi to zakupi. Tutaj przy okazji można powiedzieć, że czekamy w tej chwili. Mamy już wszystko, całą dokumentację przygotowaną na przebudowę albo można powiedzieć budowę, bo ten budynek będzie za niedługo prawdopodobnie zlikwidowany. Nowej strażnicy.
1: I mamy tę monetę.
6: Tak, oto ta moneta.
1: Co na niej się znajduje, jakby była pani uprzejma od razu powiedzieć?
6: Na awersie znajduje się, jak na wszystkich naszych okolicznościowych monetach, nazwa Fund Bieruński i motywy z herbu miasta.
1: Zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, Sylwia Wittmann. To jest jeleń?
6: Tak, jeleń i na poroże łabędź. To jest herb miasta Bierunia. A na rewersie jest remiza...
1: Byłem tam przed chwilą.
6: Tak, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym. Remiza już niedługo będzie historyczna, bo jest zaplanowana budowa nowej remizy, więc ten budynek już no, zupełnie zmieni swoje oblicze. No ale w tym roku rocznicowym jeszcze tak wygląda, więc tu jest data 2026, 130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym.
1: Czy coś miłego do strażaków, tych naszych, bieruńskich, chciałaby pani powiedzieć?
7: Żeby dalej działali tak, jak działają. Zdrowia i żeby byli gotowi na każdą okazję.
1: Docenia pani ich pracę? Czy to jest okazja, żeby...
8: Oczywiście, że doceniam. Niebezpieczna w niektórych sytuacjach jest bardzo. Życzyć im tylko szczęścia i powodzenia w pracy.
9: Jak najmniej pożarów i jak najlepiej, żeby im to poszło w tym względzie, żeby dawali radę.
10: Przede wszystkim, żeby mieli udane akcje, żeby się nic nie stało. No, przede wszystkim udanych powrotów, tyle powrotów, ile wyjazdów, żeby się nikomu nic nie stało.
11: Ze wszystkich stron las mnie otacza i jak są w lato naprawdę te upały, to jestem przerażona, że jakby pożar wybuchł, no gdzie uciekać. Także tak, na pewno to, co pokazują w telewizji, jak się las pali, jakie połacie, no to naprawdę trzeba docenić tych strażaków, że to jest no ciężka harówka, nie? I niebezpieczna. Dziękuję wszystkim strażakom za ciężką pracę. No i oby jak najmniej wyjazdów, żeby te lata były trochę bardziej deszczowe i wszystkiego dobrego.
5: No i za życzenia to dziękujemy serdecznie, co tu dużo powiedzieć. No, działamy dalej, będziemy działać, póki każdy ma siły, póki ma zdrowie, także co tu dużo więcej powiedzieć. No dziękujemy bardzo.
0: A my dziękujemy wam za służbę, ale jednak życzymy jak najmniej akcji.

Sam Smith, No Money i 17 minut do godziny 18. Jeszcze krótko, pani Wiesławy, życzenia a propos dnia Floriana, bo przed chwilą mieliśmy relację naszego reportera. Piekarzom dziękuję za dobry chleb, strażakom dziękuję, że ratują ludzi i zwierzęta, garncarzom za owoce ich pracy, za naczynia, choćby do kiszenia ogórków, kominiarzom dziękuję za to, że sprawdzają stan kominów, za wszystkie urwane guziki na szczęście, dużo pracy, zapłaty za tę pracę. Dziękuję w imieniu wszystkich za to, że po prostu są. Już za chwilę zmienimy temat. Będzie o Centrum Narciarstwa.

0: To nie będzie muzeum, ale w tym miejscu dowiemy się, jak wygląda choćby trening skoczków narciarskich. W Wiśle powstaje Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Otwarcie tej placówki przesuwa się nieco w czasie ze względu na chęć uhonorowania przez miasto także tegorocznych olimpijczyków. Garść informacji na ten temat zebrał w Wiśle reporter Radia Katowice.
1: Mamy już hologramy zamontowane,
2: wyjaśnia wiceburmistrz Katarzyna Czyż-Kaźmierczak.
1: To będzie wizerunek Adama Małysza w formie hologramu, czyli żywa sylwetka nagrana wcześniej. Mamy 5 takich hologramów w różnych strojach, w zależności od tego, którą strefę akurat pan Adam będzie prezentował. Więc można łatwo się domyślić, że będzie również góralem, ponieważ jest również zaplanowana strefa poświęcona Beskidom i Wiśle. Pan Adam bardzo sprawnie będzie oprowadzał po centrum.
3: Coś nieprawdopodobnego, że on to ustał, proszę państwa. To jak skok fortuny. Sapporo, ależ ta lewa narta mu uciekała, ale to on zrobił na skoczni Małysz.
4: Generalnie finiszujemy i mam nadzieję, że początek lipca to okres, w którym będziemy w stanie zaprosić państwa do tego, żeby zwiedzić to miejsce.
2: Mówi burmistrz Tomasz Bujok.
4: Jedna z największych inwestycji realizowanych przez miasto, oczywiście z udziałem środków zewnętrznych, unijnych, z wkładem własnym, ale zaangażowany Urząd Marszałkowski, aglomeracja beskidzka i subregion tutaj południowy i miasto i również sam pan Adam Małysz, ale też inni sportowcy, którzy mają dać wkład do całej tej wystawy, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie, przyjemnie, nowocześnie, ale też zabawowo.
5: That is a new world record. Incredible. It's the red and white of Poland who takes over from the red and white of Austria.
6: Beskidzkie Centrum Narciarstwa wejdzie pod zarząd spółki Baseny Wisła.
7: I bardzo się z tego cieszę, bo nie ukrywam, że Adam Małysz dla mnie też prywatnie, no to jest ikona, to jest legenda, człowiek się wychował i wyrastał na tych jego sukcesach.
2: Mówi prezes spółki Baseny Wisła Tadeusz Papieżyński.
7: I uważam, że dzisiaj dla wszystkich takich osób z pokolenia 30+, no to Centrum Narciarstwa, które w Wiśle powstaje, to będzie taki must have tak naprawdę, żeby tam przyjść, przypomnieć sobie te czasy i w takiej bardzo nowoczesnej, interaktywnej formie zobaczyć po prostu ten moment, kiedy jako cały kraj żyliśmy sukcesami Adama.
6: Z jednej strony skoki narciarskie, z drugiej basen, skok na głęboką wodę.
7: Mam nadzieję, że nie popłyniemy z tym wszystkim. Są to dwa obiekty tak naprawdę, i kompleks basenowy, i Beskidzkie Centrum Narciarstwa, które dzieli dosłownie 100 metrów, więc myślę, że w kontekście też zarządzania, uatrakcyjnienia tego jest to dobre rozwiązanie. Docelowo pewnie będziemy też chcieli pójść w jakieś pakietowanie, w jakieś wspólne bilety, tego typu rzeczy, żeby też turysta, który przyjeżdża do Wisły, mógł w jednym miejscu dostać wejściówkę tak naprawdę na parę atrakcji.
6: Ale skoków narciarskich do basenu w Wiśle nie będzie, a może jednak?
7: Jeszcze nie będzie, natomiast chyba czegoś takiego nie było, więc my też lubimy być pionierami różnych rzeczy nieoczywistych. Tu na pewno przestrzeń do różnych kreatywnych działań się pojawi.
3: To nie jest istotne. Ważne jest to, że Adam Małysz wygrywa dzisiaj konkurs.
1: Prowadziliśmy grywalizację, animacje, atrakcje, gry zarówno analogowe, jak i interaktywne. Będzie można się poczuć naprawdę bardzo realistycznie jak na skoczni. Będzie można też wyznaczyć trasę rajdową, bo Adam Małysz to nie tylko skoczek narciarski, ale to też rajdowiec i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby pomimo, że Centrum Narciarstwa, ale żeby akurat tej cząstki jego historii nie zaprezentować, ale też będzie można sprawdzić swoją wiedzę na przykład na temat beskidzkich lasów czy atrakcji wiślańskich, bo są też zaplanowane makiety naszych największych atrakcji. No i wszystkie trofea Adama Małysza, te największe, pokazanie Małyszomanii, to są te najważniejsze elementy, które mogę w tej chwili już zdradzić.
6: Zagramy też w Deluxe Ski Jump?
7: Oczywiście, będzie można pograć, przypomnieć sobie te dawne czasy i tak naprawdę będzie możliwość rywalizowania z innymi. Te wyniki gdzieś tam będą się zapisywać, będzie można się porównywać, więc też chcemy stworzyć tam też takie rzeczy, które pozwolą nam przyciągnąć turystę być może drugi, trzeci, czwarty raz, żeby to nie było miejsce tylko na jednorazowe odwiedziny.
3: Przepięknie, przepięknie, fantastycznie. Nie ma równych sobie w tej chwili skoczków na świecie Adam Małysz. Ja już nie chciałem nic mówić w trakcie lotu, żeby państwo też się mogli delektować.
6: Kluczową postacią jest oczywiście Adam Małysz, ale to nie jedyna osoba.
1: Dokładnie tak. Mówimy o historii narciarstwa nie tylko w Wiśle, ale w całych Beskidach. Prezentujemy beskidzkich olimpijczyków nie tylko w skokach narciarskich, ale w kombinacji norweskiej, w biegach narciarskich, również w narciarstwie alpejskim. Natomiast jeśli miałabym tutaj powiedzieć o proporcjach, no to faktycznie skoki narciarskie zdecydowanie w większym procencie będziemy prezentować.
3: Chyba nie tylko w Wiśle, wszędzie. Dzisiaj wszyscy się kibice sportowi radują. No tak przepięknie.
0: Wspomnienia odżyły. Szymon Brandys, który dla Państwa zrealizował to nagranie, też w zamierzchłych czasach zdzierał myszkę komputerową na skokach. No chyba musimy zorganizować zawody tutaj w radiu. Czas wznowić karierę wirtualnego skoczka. A Wisłę warto odwiedzić nie tylko z tego powodu. Warto. Za 8 minut będzie godzina 18. To teraz popływamy. Statki na niebie i demono.

Za 5 minut będzie godzina 18. Niech moc pozostanie z wami. Dzisiaj Światowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Kto oglądał, ten wie, o co chodzi. A za chwilę najnowsze informacje. Sprawdzimy, co dzieje się w regionie i na drogach.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką doszło w Bełku koło Rybnika. Ten wypadek miał miejsce na drodze 925, czyli ulicy Głównej. Ruch teraz odbywa się tam wahadłowo, a służby dopiero docierają na miejsce. Dobra wiadomość jest taka, że zakończyły się kłopoty na trasie S1 w Mysłowicach, gdzie wcześniej doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Przez długi czas droga do Pyrzowic była zablokowana. Ruch na drogach regionu teraz raczej umiarkowane, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. W Katowicach ciasno jeszcze na 73. Pułku Piechoty przy dojeździe do Wiślanki. Na samej Wiślance zwolnić trzeba na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. W Katowicach więcej samochodów także na przejeździe pod Dworcem Kolejowym. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg.

0: Minęła 18. W lasach województwa śląskiego obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie zmian w systemie sprawdzania prac maturalnych. 1,5 miliona złotych, tyle mają do wydania mieszkańcy Mikołowa w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Niemal w całym województwie śląskim obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. W ubiegły weekend w lasach w Częstochowie i Mysłowicach doszło do 2 dużych pożarów. W obu akcjach wzięło udział łącznie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Do gaszenia ognia zaangażowano również śmigłowce i samoloty gaśnicze. Rzecznik prasowy mysłowickich strażaków, młodszy brygadier Wojciech Chojnowski, przypomina o podstawowych zasadach zachowania w lesie.
2: Zastanówmy się, nawet spacerując po lesie, czy warto w czasie tego spaceru palić papierosa. Ten niedopałek może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy też, żeby nie wjeżdżać samochodami w głąb lasu, bo rozgrzany układ wydechowy może zapalić suchą trawę. Las jest naszym wspólnym dobrem i dbajmy o jego bezpieczeństwo.
0: O zagrożeniu pożarowym na bieżąco informują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i komunikaty Lasów Państwowych. Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie zmian w systemie sprawdzania prac maturalnych, m.in. przez możliwość pracy egzaminatorów online z domu. Jak mówił w Radiu Katowice Krzysztof Słomczyński, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, na razie trwa pilotaż tego programu i dotyczy głównie matematyki.
3: Podjęta jest taka próba, na razie testowa, dla kilku województw w Polsce, poprzez te ocenianie, czyli tak naprawdę sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych w domu przez egzaminatorów na przedmiocie matematyka na poziomie podstawowym. W województwie śląskim to dotyczy takich mniejszych egzaminów jak język niemiecki, język rosyjski.
0: Dyrektor Słomczyński dodał, że najtrudniej byłoby ocenić online pracę z języka polskiego, a to ze względu na problemy z digitalizacją prac maturalnych z tego przedmiotu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zakupił 8 specjalistycznych łóżek z regulacją wysokości dla zakładu rehabilitacji. Mają one przede wszystkim ułatwić pracę fizjoterapeutom, ograniczając konieczność przyjmowania wymuszonej niezdrowej pozycji ciała, mówi rzeczniczka placówki Anna Szafrańska.
4: Te łóżka trafiły na salę gimnastyczną, gdzie uzupełniają nowoczesny sprzęt wykorzystywany w rehabilitacji onkologicznej i ogólnoustrojowej. Solidna konstrukcja zwiększa komfort pacjentów, a nowe wyposażenie zastąpiło zużyte kozetki i pozwoliło kompleksowo wyposażyć kinezyterapię.
0: Sprzęt kosztował ponad 40 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodzą z projektu poprawy warunków pracy lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów o łącznej wartości ponad 105 tysięcy złotych, z czego 84 tysiące stanowi dofinansowanie z ZUS-u. Już po raz 11 rusza budżet obywatelski w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 1,5 miliona złotych. Właśnie rusza zbieranie wniosków na projekty do zrealizowania. Można je składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które wnioski pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. Swój pomysł do zrealizowania w ramach inicjatywy może przedstawić każdy mieszkaniec Mikołowa. Kwota na pojedynczy projekt nie może jednak przekraczać 1 miliona złotych. Zdaniem meteorologów noc w regionie będzie pogodna z niemal bezchmurnym niebem i temperaturą minimalną od 10 do 13 stopni. Jutro ponownie słonecznie i bardzo ciepło do 27 stopni.
5: Tego jeszcze nie było. Już 9 maja w Rudzie Śląskiej hutniczy pokaz mody, który rozpali wyobraźnię. Wyjątkowe kreacje Joanny Decowskiej, inspirowane potęgą wielkiego pieca huty Pokój. To historia, stal i sztuka w jednym niezwykłym spektaklu. Zobacz, jak industrialne dziedzictwo zamienia się w modę na najwyższym poziomie. A po pokazie koncert Marcina Wyrostka z zespołem. Sobota, 9 maja, plac Jana Pawła II o 20. Wstęp wolny. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Gliwickie spotkania teatralne od 4 do 17 maja. Na scenie m.in. Anna Seniuk, Daniel Olbryski, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Arkadiusz Jakubik. Najlepsze spektakle, wyjątkowe historie, niezapomniane emocje. Bilety na teatr.gliwice.pl. Patronat prezydenta miasta Gliwice Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Poleca Radio Katowice.
7: Reklama.
1: Radio Katowice. Każdego dnia.
7: Prezydent Karol Nawrocki chce uchwalenia nowej konstytucji, a w drugiej części tematu do dyskusji zajmiemy się przyszłością NATO. O tym w debacie politycznej już za kilkanaście minut.

0: Gossip. 8 minut po 18, poniedziałkowe popołudnie, albo już wieczór, jak kto woli. Zaglądamy do sakiewki. Sprawdźmy, co w świecie gospodarki.
1: Sakiewka. Sakiewka. Magazyn ekonomiczny nie tylko dla ekonomistów.
2: Panele podłogowe były zbyt drogie. Witam w sakiewce, Józef Wycisk. Zapraszam. Przez ponad 5 lat klienci

0: wyniku zmowy. To oznacza, że osoby, które urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały.
1: Tomasz Chrustny dodaje, że spółki zostały ukarane także za podział rynku.
0: Decora i Belpol ustalili, którzy klienci hurtowi będą obsługiwani przez każdą ze spółek. Oznaczało to, że odbiorcy hurtowi przypisani do Decory nie mogli samodzielnie wybrać, od kogo kupią produkty.
1: Decyzja urzędu nie jest prawomocna i ukarani mogą się odwołać do sądu. Od 1 maja osoby, które pracowały na umowach cywilnoprawnych lub prowadziły własną działalność gospodarczą, mogą doliczyć ten okres do stażu pracy, od którego zależą m.in. dodatki stażowe czy wymiar urlopu. Jak podkreśla Beata Kopczyńska, śląska rzeczniczka ZUS-u, katalog osób, które skorzystają z noweli kodeksu pracy, jest szeroki.
2: Katalog obejmuje m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pracę na umowie zlecenia agencyjnej lub współpracę przy nich, korzystanie z tak zwanej ulgi na start i okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności.
1: Od stycznia tego roku z możliwości doliczania okresów pracy innych niż etat do stażu pracy korzystali już pracownicy sfery budżetowej. Jak mówi Beata Kopczyńska, to rozwiązanie wzbudziło olbrzymie zainteresowanie.
2: Skala zainteresowania nowymi przepisami jest ogromna. Jak dotąd od 1 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 632 tysiące wniosków, na podstawie których wydano blisko 1 100 000 zaświadczeń.
1: Zaświadczenia wystawiane są na wniosek pracownika. Amerykański prezydent zagroził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Jak dodaje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, może to uderzyć także w polski przemysł.
3: Jesteśmy powiązani z gospodarką niemiecką dość silnie, w szczególności przemysł motoryzacyjny niemiecki bardzo mocno bazował na polskim przemyśle. Tutaj my sporo generalnie fabryk mieliśmy, czy mamy, które dostarczają części czy półprodukty do Niemiec, a więc zastopowanie czy mniejsza produkcja tych samochodów w Niemczech automatycznie będzie przekładała się niekorzystnie na nasz przemysł motoryzacyjny.
1: Zdaniem amerykańskiego prezydenta Unia Europejska nie przestrzega umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi. I tą informacją zamykamy Sakiewkę. Do usłyszenia.
4: Była to Sakiewka. Sakiewka. Magazyn ekonomiczny nie tylko dla ekonomistów.
5: Wiadomości gospodarcze przekazał Państwu Józef Wycisk. 12 minut po 18:00. Za chwilę debata polityczna.

0: Prawie 18.20. W Radiu Katowice zapraszamy zatem na debatę polityczną, którą poprowadzi Piotr Pagieła.
1: Temat do dyskusji.
2: Kłaniam się Państwu. Dzień dobry, witam moich gości od lewej. Senator Maciej Kopiec, Nowa Lewica.
3: Dzień dobry panu i państwu.
2: Wicewojewoda śląski Michał Kupański, Polska 2050.
4: Dzień dobry państwu.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Siewierowski.
5: Dzień dobry, witam słuchaczy.
2: Michał Beliczyński, Konfederacja.
6: Pozdrawiam radio słuchaczy.
2: Radny Tomasz Papa i Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dzień dobry państwu.
2: I radny Marek Bieniek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
8: Witam serdecznie.
2: Drodzy panowie, to zacznijmy od spraw bardzo regionalnych, bo to regionalna rozgłośnia, więc regionalna sprawa. Dziś pojawiła się ta informacja, że wiele wskazuje na to, że kolejny prezydent miasta w aglomeracji górnośląskiej będzie musiał poddać się osądowi referendum. 8 tysięcy podpisów złożono w Chorzowie, 7200 było potrzebnych, by doprowadzić do referendum odwołującego Szymona Michałka. No to teraz pytanie. Ono się składa z dwóch części. Czy 8 tysięcy wystarczy i czy Szymon Michałek powinien odejść? Od lewej strony zaczniemy.
3: Przede wszystkim obawiam się tego, że referenda stają się elementem takiej gorącej walki politycznej, narzędziem w rękach ludzi, którzy przegrali wybory bądź ich kandydaci nie zdobyli odpowiedniego wyniku. I w związku z tym wdraża się takie mechanizmy, które są tak naprawdę świętem demokracji i używa się ich do tego, żeby walczyć politycznie z przeciwnikami. To tak nie powinno być, ponieważ referenda nie są po to. Referenda służą do spraw nadzwyczajnych. W sytuacjach nadzwyczajnych powinno się odwoływać w referendach włodarzy miast. Natomiast tutaj mamy, tak jak powiedziałem, walkę polityczną i sądzę, że prezydentów należy oceniać po całej kadencji, po upływie całej kadencji, a nie po roku, dwóch latach, trzech latach.
2: No może te trzy lata, panie senatorze, to byłby już czas, kiedy znaczy, można by.
3: Nie widzę sytuacji ekstraordynaryjnej, w której należałoby wdrażać referendum. Nie widzę sytuacji, która by do tego referendum mogła prowokować poza właśnie walką polityczną. Tak jak powiedziałem, coś, co jest narzędziem demokratycznym, świętem demokracji, wykorzystuje się już w nie pierwszym mieście w Polsce w celach walki doraźnej politycznej i to jest psucie demokracji w mojej ocenie.
2: Marek Bieniek, PSA.
9: Ja zbieram ponad 20 lat różnego rodzaju podpisy w różnego rodzaju wyborach i tu ewidentnie zawsze 50% więcej by trzeba było mieć tych jednak zebranych podpisów. Jestem święcie przekonany, że tych podpisów będzie za mało, jeżeli chodzi o to. A odnosząc się do pana senatora, ja się nie zgodzę absolutnie, bo ja przynajmniej kilka gmin na przykład taki znam na dzisiaj, gdzie po pierwszym roku już powinno być referendum. Mieliśmy taki przykład, już gmina, już duże miasto, mówimy o Zabrzu oczywiście. No i też możemy tu dywagację przeprowadzać, czy to było dobrze, czy niedobrze. Niektórzy włodarze aż zasługują tą swoją, w cudzysłowie, pracą na to, żeby zostać odwołanym.
2: Pan wojewoda.
4: Każda gmina, panie redaktorze, oczywiście ma swoją specyfikę lokalnego takiego świata polityki tej samorządowej.
2: Polityczki.
4: Tak by należało powiedzieć. To oczywiście nie dotyczy tylko Chorzowa, bo podpisy referendalne są też i złożone w mieście Bytomiu i w Będzinie i w Przowie, więc tych rzeczywiście inicjatyw referendalnych pojawia się dużo. Ja też mam takie Kraków poza naszym województwem. Ja też mam takie przekonanie, że stało się to takim narzędziem bezpośredniej walki politycznej, a chyba zamysł ustawodawcy był taki, żeby rzeczywiście w sytuacjach ekstraordynaryjnych odwoływać te władze samorządowe. Sam jestem raczej też tego zdania, że samorządowców ocenia się po całej kadencji. Wybieramy ich na 5 lat, wybieramy wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych na 5 lat, to oceniajmy po 5 latach. No, zobaczymy, czy te podpisy, tak jak tutaj pan Marek Bieniek powiedział, czy ta ilość zebranych tych podpisów w ogóle będzie wystarczająca. To też pewnie będzie tak, że te referenda będą się odbywały w środku wakacji, więc siłą rzeczy też to będzie pewnie podatników sporo kosztowało, a przypuszczam, że efekt finalny będzie taki, że to wszystko będzie nieważne na samym końcu.
2: Tomasz Papaj.
7: Na pewno z jednej strony jest to święto demokracji, bo znowu mieszkańcy mogą zagłosować za tym, czy chcą zmienić władzę wykonawczą. Natomiast z drugiej strony można byłoby się zastanowić, czy to też nie jest ewentualny powód do tego, żeby na przykład zmienić i wrócić do pewnej formy wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów, a szczególnie prezydentów, jeżeli chodzi o kwestię wyboru pośredniego przez Rady Gmin, gdzie wtedy ten wybór jest o tyle pewny, że jeżeli jest jest dana większość, to ona automatycznie współpracuje z prezydentem. A widzimy to w wielu gminach, w wielu miastach na prawach powiatu, gdzie na przykład nie ma tego poparcia ze strony Rady Gminy, Rady Powiatu, miasta na prawach powiatu, to wtedy dochodzi do sporów, do napięć, bo i zarówno jeden organ i drugi był wybierany bezpośrednio przez tych samych mieszkańców.
2: Czyli co, mieszkańcy są do niczego w tej sytuacji?
7: Mieszkańcy są jak najbardziej w porządku, tylko jest kwestia procedur i sposobu podejścia i potem oczywiście marketingu politycznego, jak przedstawić zalety jako wady albo na odwrót.
2: Panie pośle, słuchajcie.
5: Ja chciałem wrócić tutaj do tej wcześniejszej wypowiedzi przedstawiciela PiS-u, bo to ciekawe, bo kiedy była kampania prezydencka na prezydenta RP, to była narracja, że dobrze by było, żeby rząd był z innego obozu i prezydentka już z innego obozu, a tu się pojawia narracja, żeby był prezydent i rada miasta z tego samego obozu. No to tak na marginesie, ale wracając do referendum, różne są przyczyny. Albo to jest typowo polityczna jakaś motywacja, tak jak to już było powiedziane, albo jeżeli pojawiają się u mieszkańców w jakiejś społeczności lokalnej emocje, z różnych powodów, niezrealizowanych rzeczy, jakichś wydarzeń. No myślę, że w Chorzowie trochę te emocje też estakada spowodowała i jakby temat estakady, ale niezależnie od tego też uważam, że no generalnie prezydenci powinni mieć swoją szansę, żeby no tą kadencję wykorzystać, w pełni pokazać, co można zrobić. No chyba, że już się dzieje naprawdę ewidentnie coś złego i mieszkańcy sami oceniają, nie dość, musimy przerwać poprzez referendum kadencję wójta, burmistrza czy prezydenta, więc ale tu jeszcze też poczekajmy, czy te 8, bo to czy będą weryfikowane te podpisy.
2: 7200 potrzeba.
5: Tak, czy faktycznie tam jest 8000, no broń Boże, nie podważam tych podpisów, bo nie ja je zbierałem i nie widzę ich, ani się nie podpisywałem, bo nie jestem mieszkańcem Chorzowa, sąsiednik piekar. Ale przede wszystkim to powinna być decyzja mieszkańców Chorzowa, tej społeczności, czy pójdą do na referendum ostatecznie, czy zagłosują za odwołaniem, czy przeciw. Trudno się wypowiadać, kiedy się nie jest mieszkańcem gminy. Oczywiście jako polityk i poseł Chorzów, to też mój okręg, śledzę, co się dzieje, ale to powinna być decyzja mieszkańców Chorzowa.
2: Michał Beliczyński na koniec.
6: Ja osobiście uważam, że jest to suwerenne podejmowanie decyzji przez społeczeństwo. Społeczeństwo powinno mieć taką możliwość. Jest to też pewnego rodzaju bat na włodarzy, bo mamy tak na przypadku Krakowa, gdzie prezydent wprowadził strefę czystego transportu, gdzie ludzie nie są zadowoleni z tej strefy. I widać ewidentnie, że teraz próbuje wprowadzać zmiany, próbuje naprawić to, co początkowo nie miał w ogóle takiego zamysłu. Referendum spowodowało, że zmienił myślenie i widać, że zaczyna jakby na nowo tworzyć swoją rzeczywistość wokół siebie. Społeczeństwo, mieszkańcy Krakowa pokazali swoje niezadowolenie i dojdzie do referendum. Mam nadzieję, że będzie również dobra frekwencja.
2: A Chorzów?
6: Co do Chorzów, to jest ta sama sytuacja. Ja uważam, że nie mamy, jakby było tak, że to jest jakiś bat polityczny, to byśmy mieli w każdym mieście w takim razie referendum. A tutaj są miasta, które są zarządzane przez mieszkańców, według mieszkańców gorzej i dlatego są te referenda.
5: A przecież panie redaktorze, jedno zdanie, tak? Mogę? Referendum nie powinno być dla samego referendum. Powinno też, jak teraz o Chorzowskim, o jakimkolwiek, odpowiedzieć co dalej, co po referendum. Czy tu jest pomysł tych, którzy prowadzą akcję referendalną, czy oni wiedzą, co chcą dalej, w jakim kierunku miasto prowadzić i czy można lepiej, tak? Ze względu na sytuację finansową, gospodarczą miasta, demograficzną, jakąkolwiek inną.
2: Patrz Zabrze, można lepiej.
4: Towar polski zdobyli.
6: Sport. No można powiedzieć, że to są wtedy spełnione obietnice.
5: Ale to piłkarze grali, a nie politycy.
3: Czasu na to, żeby się wywiązała z obietnic, to było nie fair, uważam. Po roku, żeby odwoływać panią prezydentkę, która naprawdę mogła zrobić wiele, dlatego tylko, że ktoś był niezadowolony z wyników wyborów i tego, że przegrał te wybory. To też nie było do końca w Zabrzu fair, według mnie.
2: Zobaczymy, co będzie w Chorzowie, czy te 8000 wystarczy.
1: Temat do dyskusji.
2: Była regionalna polityka, to teraz polityka krajowa. Drodzy panowie, prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Powołani zostali Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko, profesor Anna Łabno, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia Barbara Piwnik, sędzia Julia Przyłębska, Józef Zych, Piotr Andrzejewski, Zdzisław Krasnodębski, Jacek Majchrowski. Prezydent powiedział, że nowa konstytucja jest potrzebna po to, by można było lepiej rządzić Polską. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem. Powiedział też, że albo będzie że teraz to nie wiadomo, jaki jest system, czy jest system premierowski, czy prezydencki. To zaczniemy w takim razie od pana radnego Papaja. Panie radny, po co nam nowa konstytucja?
7: Od 97 roku nie zmienialiśmy konstytucji. I myślę, że ta debata trwa w przestrzeni publicznej, natomiast kwestia jest taka, że nie ma stosownych większości w poszczególnych kadencjach parlamentarnych i nie ma pewnego konsensusu i zgody, w którym kierunku miałoby to pójść.
2: To po co ta rada i po co ta inicjatywa, skoro wiadomo z góry, że no, szanse są takie jak zdobycie przeze mnie Kilimandżaro?
7: Ale może pan zdobyć to Kilimandżaro. Nie wiem, jakie są szanse pana, ale może pan zdobyć. Równie dobrze można po prostu w najbliższym czasie, na przykład po nowych wyborach do Sejmu. Pytanie, jak one się odbędą, kiedy się odbędą i w jakiej formule ostatecznie Sejm zostanie wybrany i Senat, przeprowadzić stosowne działania, tak żeby była nowa konstytucja, czy weryfikacja pewnych zapisów obecnie funkcjonującej konstytucji. Przypomnę, że tam jest ponad 200 różnych paragrafów w konstytucji. Przypominano też, że pierwsza konstytucja z 1791 roku miała zaledwie 11 artykułów, a konstytucja Stanów Zjednoczonych miała 7, kilkadziesiąt potem poprawek. Więc tu można dyskutować o różnych rzeczach, czy ta konstytucja co do zawartości obszaru jest stosowna, ale przede wszystkim co do samych zapisów i szczególnie w tych obszarach, których budzi bardzo duże kontrowersje i powoduje to, że cały czas są napięcia pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Kancelarią Prezydenta i obserwujemy to przez ostatnie kilka kadencji. I myślę, że tutaj jest ogromny problem z punktu widzenia państwowości, z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego, jeżeli chodzi o na przykład kwestie samego bezpieczeństwa, czy na przykład polityki zagranicznej, bo to najbardziej jest akcentowane, jeżeli chodzi o sposób reprezentowania na przykład i decyzyjności, jeżeli chodzi o finanse.
2: A ja
7: na przykład brak możliwości też wetowania przez prezydenta na przykład budżetu.
2: A ja słyszałem, panie radny, w czasie przemówienia pana prezydenta, że chodzi też o sprawy obronności i kierowania wojskiem.
7: Ja wspomniałem, że jest kwestia bezpieczeństwa publicznego i tak, żeby nie było dwuwładztwa czy pewnych niedopowiedzeń, jeżeli chodzi o kierowanie pewnymi obszarami.
2: Pan senator, Lewica ustami marszałka Czarzastego powiedziała, że nie weźmie udziału w pracach tej rady.
3: Jeżeli pan prezydent Nawrocki nie wie, jaki mamy system w Polsce, to ja bardzo chętnie podpowiem panu prezydentowi. Jest to system parlamentarny. Parlament wybrany w wyborach demokratycznych decyduje o tym, w jakim kierunku idą prace państwa. Pan prezydent we współpracy z parlamentem tę decyzję utrzymuje w mocy i realizuje. Tutaj nie ma żadnego dwuwładztwa, tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli każdy rozumie, co to jest państwowość, jeżeli każdy rozumie, że dla dobra państwa warto się wznosić ponad to, co każe pan prezes. A pan Nawrocki tego, jak widać, nie potrafi zrobić. Pan Nawrocki prowadzi taką politykę...
2: Pan prezydent
3: Nawrocki prowadzi taką politykę, nazywam to nalewaniem wody do sitka, albo politykę taką, jak dzieci małe się bawiły w dom. Każdy wyznaczał swoje role. Ty będziesz mamą, ty tatą, ty wujkiem i będziemy prowadzić dom. Tu będzie salon, tu będzie kuchnia, tu się pobawimy. Będziemy uzurpować sobie prawo do tego, że prowadzimy prawdziwy dom. To są takie manewry PR-owe, które mają cały czas podtrzymywać pana prezydenta w życiu medialnym. Mają cały czas go podtrzymywać na językach mediów, szczególnie tych prawicowych mediów, które mają cały czas jakby udowadniać, że prezydent może coś, czego nie może. Ale tak zupełnie poważnie mówiąc, bo te porównania do domu czy do sitka są oczywiście żartobliwe, natomiast tak zupełnie poważnie. Pan prezydent Nawrocki pokazał, ja się tego strasznie boję, pokazał jaką ma naturę, jak rugał i beształ dziennikarza wolnych mediów za to, że ten dziennikarz pozwolił sobie zadać pytanie niewygodne do pana Nawrockiego. Pan Nawrocki pochodzi z środowiska autokratów. Pan Kaczyński jest autokratą, który jak rządził Prawo i Sprawiedliwość, to cała władza była skupiona w rękach jednego pana prezesa. Pan prezydent Nawrocki, jak zobaczył, że tak naprawdę prezydent musi współpracować z rządem, nie znosząc premiera Tuska, widząc, że to w ten sposób nie zadziała, postanowił, że weźmie i zagarnie dla prezydenta, dla siebie całą władzę. To jest bardzo szkodliwe i muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, jak czytam wypowiedzi pana prezydenta, który neguje to, że większość rządowa została wybrana demokratycznie, ponieważ pan prezydent mówi, że to on jest jedynym człowiekiem wybranym demokratycznie, a rząd jest kimś tam sobie pobocznie, czy posłowie, czy większość parlamentarna, no to mamy problem. Tutaj jest to problem już fundamentalny. I ostatnia rzecz, którą trzeba powiedzieć panu prezydentowi Nawrockiemu, że do zmiany konstytucji trzeba mieć większość konstytucyjną, a na to się nie zanosi, żeby ani on, ani jego obóz polityczny w najbliższych latach miał taką możliwość, żeby to zrobić, a mamy jeszcze w Polsce demokrację i obyśmy ją mieli jak najdłużej.
2: Zobaczymy, co będzie, bo to nigdy nie można wyrokować, jakie będą wyniki wyborów. To teraz Konfederacja. Pan Michał Beliczyński, po co nam nowa konstytucja i czy wasi przedstawiciele będą w Radzie?
6: Tutaj nie dostaliśmy jeszcze oficjalnego zaproszenia, więc nie wydelegowaliśmy odpowiedniej osoby, ale na pewno będziemy w Radzie, warto rozmawiać, warto dyskutować, niezależnie tutaj zawsze warto mieć swojego przedstawiciela i rozmawiać. Co do rzeczywiście wprowadzenia tej nowej konstytucji, no to mamy taką polaryzację w naszym kraju, że rzeczywiście jest to raczej niemożliwe, żeby taka konstytucja została przegłosowana i w efekcie wprowadzona. Ja bym tylko tutaj mały przytyk do panów rządzących poprzednio, czyli PiS-owi, do PiS-u i do Koalicji Obywatelskiej, która rządzi obecnie, że konstytucję może nie trzeba zmienić, wystarczy ją przestrzegać. Więc
5: my to mówimy.
6: To jest tak, tylko że cały czas nie robicie. Więc czasami nie wystarczy tylko mówić, ale co do samego tego faktu, no rozumiem, że prezydent ma takie spojrzenie, będzie ta rada, będziemy rozmawiali, będziemy wiedzieli, jak wyglądają szczegóły.
2: To w takim razie Polska 2050, panie wojewodo, wasi przedstawiciele będą?
4: Niewiele na to wskazuje, żebyśmy brali udział w pracach tej komisji.
2: Rady,
4: przepraszam. Z ubolewaniem stwierdzam, że poważna sprawa po raz kolejny została zamieniona w pewnym sensie w taką farsę trochę. Sam pomysł debatowania nad projektem nowelizacji konstytucji może nie jest nawet jakoś bardzo zły, natomiast...
2: Ale tu nie chodzi o nowelizację tej konstytucji, tylko całkiem nową konstytucję.
4: Tak, panie redaktorze, natomiast bez względu na koncepcje, nad którymi dyskutujemy, no to jednak musi być ciało powołane przez prezydenta jako tako pluralistyczne. Tutaj jest parę takich, powiedziałbym, kwiatków do kożucha w tej komisji. Koniec końców nic z tego nie będzie, bo jak tutaj panowie słusznie zauważyli, nie zanosi się na to, aby taka większość konstytucyjna w nowym parlamencie była. Natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj wrócić do wypowiedzi pana radnego Papaja z pierwszej części naszego programu. Pan prezydent Nawrocki jest orędownikiem twardego systemu prezydenckiego, że prezydent stoi na czele rządu i prezydent sobie powołuje i wymienia ministrów jak chce. Otóż, szanowni państwo, drodzy słuchacze, obawiam się, że dzisiaj realizacja takiego pomysłu w czystej wersji zaproponowanej przez prezydenta, czyli twardy system prezydencki, przy tej polaryzacji, którą mamy, doprowadziłaby do całkowitego paraliżu administracyjnego państwa. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że prezydentem jest pan Karol Nawrocki, dla przykładu teoretycznego jest prezydent obecny, a większość sejmowa jest z innej
2: opcji. Jest taka, jaka
4: opcji.
2: Jest teraz. Na przykład.
4: Prezydent sobie powołuje ministrów, ale nie potrafi przegłosować żadnej ustawy i państwo jest sparaliżowane. Taką sytuację mamy teraz we Francji i w listopadzie będziemy mieli w Stanach Zjednoczonych. Ja prywatnie jestem zwolennikiem czystego systemu kanclerskiego bez wyborów powszechnych prezydenta, ale to powiedzmy w tej dyskusji nie ma żadnego znaczenia, więc przestrzegajmy, szanowni państwo, obecnie funkcjonującej konstytucji. Ona jest skrojona na potrzeby, myślę, współczesnego świata również, wbrew temu, co wielu twierdzi. Natomiast no, jest tylko kwestia jej literalnego przestrzegania.
2: Marek Bieniek. SL jest reprezentowany, bo Józef Zych to w końcu wasz działacz.
9: Tak, oczywiście. Dlatego, tak jak to zostało powiedziane, warto rozmawiać. Tylko, że ta rada powołana przez prezydenta Nawrockiego jest potrzebna jemu tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że ta obecna konstytucja jest niewarta, a właściwie tego papieru, na którym jest zapisana i można ją po prostu ewentualnie naginać albo jak nie podoba, to można ją po prostu krytykować pozostannie i w ogóle jej nie przestrzegać. No to od tego trzeba zacząć. No, ja tu się zgadzam ze wszystkimi, że nie ma takiej możliwości przez najbliższe lata, żeby ją zmienić, chociaż ja prywatnie jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, ale to jest to inna historia. W każdym razie, to jak mówię, to jest tylko taki potrzebny organ na dzisiaj, żeby pan prezydent mógł robić to, co robi w tej chwili bezkarnie.
2: Panie pośle, pan na koniec tego wątku.
5: Powiem tak, przede wszystkim tutaj się do kolegi odniosę z Konfederacji. My przestrzegamy konstytucji i też przypominamy o tym prezydentowi, że należy przestrzegać. Ale wracając do tego pomysłu pana prezydenta, to jest, szanowni państwo, takie obliczone na taką wojenkę znowu kolejną i kilka przesłanek, dwie chyba podstawowe. Jedna, większości nie będzie w tej chwili i nawet sondaże pokazują, że niezależnie czy my pozostaniemy przy władzy, mam nadzieję, czy nie daj Boże przejmie ją dzisiejsza opozycja, nie będzie miała tych 2/3 w Sejmie, żeby tą konstytucję przyjąć. Po drugie, jak spoglądam na skład tej rady do spraw opracowania koncepcji czy tej konstytucji, to te moje krótkie włosy się jeżą na głowie. Przynajmniej część nazwisk, nie wszyscy, ale część nazwisk, jak na przykład Julia Przyłębska, która miała, łagodnie mówiąc, dość lekki stosunek do przestrzegania konstytucji i prowadzenia Trybunału Konstytucyjnego, no to Matko Boska, no kto ma nad tą konstytucją tam pracować? Takie osoby, no ja wysiadam z tego, tak? Dziękuję za takie tutaj przygotowania do nowej konstytucji, więc to wszystko pokazuje, że to jest jakieś chwilowe skupienie uwagi na prezydencie, znowu kij w szprychy dla rządu, zero współpracy z rządem i jakiejś woli prawdziwej, rzetelnej dyskusji o tym, jak ma wyglądać ustrój państwa, bo mam wrażenie, że prezydent mówi, dał wybór, tak? On teraz nie mówi, czy to ma być system parlamentarny, czy prezydencki, czy premierowski, ale z tyłu głowy jest byle taki każdy, byle prezydencki. No to tak jak to, jak Ford dawał wybór, każdy kolor byle czarny, nie? Przynajmniej u progu swojej działalności. Więc mówię, to jest chwilowa wojenka, żeby się skupiło się wszystko na prezydencie i nie mówić o bezpieczeństwie,
3: o sejfie.
5: Tak, o sejfie. Zaraz będziemy o prawdziwych mówić o problemach.
2: Zaraz będziemy mówić o bezpieczeństwie.
1: Temat do dyskusji.
2: Drodzy panowie, Pentagon poinformował, że wycofa część swoich żołnierzy z Niemiec. Mówi się o 5000, ale widziałem Donalda Trumpa, który mówi, że wcale nie 5000, a będzie więcej. Nie wiadomo, gdzie ci żołnierze zostaną przeniesieni z Niemiec, a to wszystko dlatego, że kanclerz Niemiec powiedział, że Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę z Iranem bez koncepcji. Takie padło wyrażenie. Z drugiej strony dowiadujemy się, że Polska może się spodziewać opóźnień w dostawie sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych. To i tu również zaczynam od pana radnego Papaja z PiS-u. Jak w tej sytuacji ma się krytyka Prawa i Sprawiedliwości do programu SAFE, który umowy mają zostać w tym tygodniu podpisane?
7: Widzę, panie redaktorze, jestem ulubionym podmiotem lirycznym, bo ja zaczynam, a inni wszyscy mają okazję skrytykować to, co
2: pozwolę
7: mówię.
2: Panu skończyć.
7: Natomiast dzisiaj. Dziękuję bardzo za łaskawość, ale dobrze by było, żebym mógł też ad vocem odnieść się do tego, co zostało powiedziane, chociażby panu z Konfederacji, że my też przestrzegamy konstytucji. Proszę podać przypadki, kiedy ta konstytucja nie była przestrzegana przez Prawo i Sprawiedliwość. To tak a propos.
3: To pan prezydent Duda o tym książkę mógłby napisać.
7: Myślę, że Koalicja Obywatelska też mogłaby wskazać wiele elementów, kiedy nie przestrzegała konstytucji, czy nie przestrzega w tej chwili. Natomiast odnosząc się do tego, co pan powiedział, jeżeli chodzi o kwestię obronności, to kwestia amerykańska, myślę, że jest decydująca. Jak weźmiemy oczywiście te 15 różnych lokacji, różnych ośrodków wojskowych ze strony NATO i amerykańskich, to na te 14 aż 9 jest amerykańskich, a 5 jest natowskich. Jeżeli mówi się o też zaangażowaniu pod kątem, nie mówię o samej infrastrukturze, natomiast żołnierzy, to od 8,5 do 10 tysięcy Amerykanów jest na terenie Polski, w zależności od tego, o jakim czasie mówimy. A żołnierzy natowskich mówi się, że około właśnie w sumie razem z Amerykanami 10 tysięcy. Jeżeli weźmiemy 8,5, to 1500 żołnierzy w tym momencie natowskich. Więc to też pokazuje skalę, jeżeli chodzi o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Więc wydaje mi się to rzeczą naturalną, że nie należałoby podważać, że tak powiem, tego sojuszu, co ostatnio robił Financial Times premier rządu pan Donald Tusk.
3: To jest nieprawda.
7: Myślę, że było to niefortunne stwierdzenie, chyba że zamierzone celowe i mające odnieść określony efekt dla Niemiec na przykład. Ale to jest inna sprawa, natomiast myślę, że należałoby podtrzymywać mocno te bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. No i oczywiście rozwijać zdolności obronne i realizować przede wszystkim kontrakty, które już też wcześniej były zawarte i które powinniśmy nadzorować. Natomiast local content, o którym się dużo mówi, byłoby dobrze, żeby Polska rzeczywiście, nie tylko PR-owo, tak jak też ostatnio się mówi w kontekście zbrojeń, wykonywała pewne ruchy, ale żeby to się działo naprawdę. No, mamy przykład związany z sejfem i na przykład potencjalnie z firmą polska amunicja, która miała dostać ponad 2 miliardy euro, jeżeli chodzi o amunicję, a okazało się, że jest to jedna z wydmuszek tak naprawdę, która nie miała żadnych zdolności, no ale myślę, że sprawa się już wyjaśniła i nie dojdzie do alokacji środków w tym miejscu.
2: Pan poseł.
5: Panie redaktorze, szanowni państwo, no źle się stało, że kolejny raz prezydent Trump wysyła takie sygnały, które burzą i spokój, czy mogą burzyć pokój w Europie, bo oczywiście cieszy się z tego tylko Putin i wyłącznie, może jeszcze coś inni dyktatorzy. To też pokazuje, jak ważne jest, żebyśmy też w Europie i Polska przede wszystkim też zaczęli też liczyć na siebie to, co mówi rząd premiera Donalda Tuska. Wzmacniajmy armię, budujmy naszą siłę. Temu miał również służyć właśnie sejf, który niestety prezydent Nawrocki zawetował. Bo no, niestety Donald Trump po raz kolejny wysyła sygnał, że nie chcę powiedzieć, że do końca to jest, żeby mocnego słowa, niezrównoważony sposób wyrażania czy obrażania się, bo ktoś tam coś powiedział, on wycofa 5000. Jeżeli ktoś z polskich polityków powie jakieś zdanie czy sformułowanie, które nie spodoba się prezydentowi Trumpowi, czy też będzie chciał wycofać z Polski ze wschodniej flanki NATO żołnierzy, no i nas zostawić samych, też no, to świadczy o tym, o tej niepewności. Ja już nie będę mówił znów, kto bił brawo tam prezydentowi Trumpowi i Sejmie i tak dalej. No, ale to wszystko pokazuje, jak mocno powinniśmy współpracować też wewnątrz Europy. Oczywiście bardzo dobre stosunki ze Stanami są nam potrzebne, nikt tego nie kwestionuje, bo to jest silny partner, ale niech to będzie partner wiarygodny.
2: Po minucie zostało dla panów. Marek Bieniek.
9: No musimy zrozumieć, słowa Trumpa zawsze są ciężko do zrozumienia, ale musi Trump zrozumieć, że ta armia amerykańska, która jest w Europie, jest jemu potrzebna. Przede wszystkim mamy dwie największe bazy, czyli Aviano i Ramstein. To są logistyczne dla nich, to przez na Bliski Wschód przechodzi większość tych wszystkich teraz tras z Europy. Bez tego Amerykanie naprawdę będą mieli bardzo ciężko. Już sami żołnierze, znaczy generalicja amerykańska mówi, że to jest wielki cios w nich, a nie w Europę, bo Europa za chwilę zrobi coś nareszcie. To, co dawno już powinna zrobić, nie będzie, tak jak pan radny Papaj powiedział, że będzie sami Amerykanie, albo też wojska natowskie, europejskie, które muszą zastąpić, muszą przyjąć nareszcie. Może potrzebny, jak mówię, może potrzebny jest ten Trump, żebyśmy się obudzili. Myślę, że Europa się przebudziła, rozwija swoje zdolności. Nie zgodzę się znowu z panem radnym Papajem, bo te nasze firmy zbrojeniowe się rozwijają w niewiarygodnym tempie. Budowane jest kilka fabryk w tej chwili. Rozbudowane moce produkcyjne są w większości naszych zakładów. My jesteśmy w stanie spokojnie sobie przyjąć. Jeżeli wracając tylko do tych baz amerykańskich, to naprawdę już było 500 000 w latach 50. Amerykanów. Teraz mamy raptem ich 50 000. Jeżeli przesuną wojska, bo ja myślę, że to będzie przesunięcie raczej, bo to chodzi o tutaj wojska piechoty i pancerne przede wszystkim, to jest jedyna formacja, która można albo wrócić do Stanów, albo przesunąć, mam nadzieję, do Polski.
2: Minuta dla pana Michała.
6: Ja postaram się bardzo krótko. Myślę, że polityka Donalda Trumpa to jest taka trochę polityka chaosu, utrzymaniu w niepewności. Wiemy, że był konflikt Merz-Trump, jest konflikt Merz-Trump. Wcześniej to panowie spotkali się w Białym Domu i mówili, jaka wspaniała jest współpraca. Widać, że Donald Trump tutaj próbuje jakkolwiek zagrać Niemcom na nosie. Przypomnijmy, że chyba 80 000 mamy żołnierzy w Europie amerykańskich, z czego 36 000 w samych Niemczech, więc odbieranie 5 000 to nie jest też jakaś liczba w stosunku do tych 36. Dlatego myślę, że to jest bardziej taka gra Trumpa, w której on próbuje Mercowi trochę uprzykrzyć.
2: Pan przewodniczący.
4: Panie redaktorze, szanowni państwo, to oczywiście nie są dobre zjawiska, jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych w tak chaotyczny sposób przesuwa sobie żołnierzy to z jednej strony mapy, to na drugą stronę mapy. Rzeczywiście jest tak, jak mówi, powiedział pan radny Marek Bieniek, że to Amerykanom przede wszystkim te wojska w Europie tutaj są potrzebne i te bazy, bo to przez te bazy właśnie idzie cały ten szlak logistyczny w przypadku różnego rodzaju interwencji amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Co my powinniśmy zrobić jako Polska, jako społeczeństwo? Przede wszystkim przygotowywać swoje własne zdolności. Temu miał służyć program SAFE i też Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Obrony Narodowej w naszym województwie podpisało w ostatnim czasie bardzo wiele umów, między innymi, tak jak tutaj pan senator słusznie zauważył, w Raciborzu, w dawnych zakładach w Rafako, Bumar w Gliwicach, Huta Częstochowa przyjęta ponownie jako perła w koronie na rzecz Skarbu Państwa. Mam nadzieję, szanowni państwo, że pozwoli nam to w najbliższych latach zbudować na tyle własne zdolności produkcyjne, że nasze wojsko będzie przynajmniej w tym podstawowym zakresie zaopatrzenia uzbrojenie samowystarczalne, będziemy samowystarczalni, jeśli chodzi o produkcję krajową, bo są pewne elementy, których oczywiście my w Polsce nie wyprodukujemy.
2: Pan senator teraz, krótko.
3: Wyrazem świetnych stosunków bilateralnych, dyplomatycznych polsko-amerykańskich jest współpraca Polski i USA w sprawie uwolnienia pana Poczobuta, więc tutaj nie mamy żadnych problemów pod tym kątem, panie radny. Ja nie mogę trochę uwierzyć, że Prawo i Sprawiedliwość, które klaszcze Trumpowi, które jednocześnie buduje swoją narrację na antyniemieckości, dzisiaj jakby próbuje tłumaczyć to wycofanie żołnierzy USA z Niemiec. Przypominam, że oni tam byli lokowani po to, żeby pilnować Niemiec i ich aspiracji ewentualnych po II wojnie światowej, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. To się nie zgadza z państwa narracją. Natomiast oczywiście w mojej ocenie jest to wyraz kolejnego etapu konfliktu Trumpa z Unią Europejską. Trumpowi nie podoba się to i z NATO, które nie wzięło udziału w wojnie napastniczej przeciwko Iranowi, ponieważ jest oczywiście sojuszem defensywnym, a nie ofensywnym. Trump myślał, że podporządkowany mu kraje prowadzą z nim ten atak, co nie miało miejsca. I na koniec chciałem powiedzieć o dzisiejszych ustaleniach pana premiera Tuska z panem premierem Starmerem na temat współpracy w sprawie bezpieczeństwa z Polski z Wielką Brytanią, co jest też kolejnym dobrym znakiem pod kątem polskiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Europy.
2: Kropkę. Pan radny Papej, dwa zdania. Na koniec.
7: Ja przypomnę tylko kwestię firmy Łucznik i problemów, które są związane z tą firmą, która prawdopodobnie ma kwestię taką, że nie ma zdolności produkcyjne, a nie ma zamówień. To jest jeden przykład. A mógłbym też o Lockheed Martinie mówić, o firmie amerykańskiej, jeżeli chodzi o kwestie helikopterów. Też kwestie zamówień, które zostały ograniczone ze strony rządu Donalda Tuska.
2: I drodzy panowie, niestety, tu musimy postawić kropkę.
5: Szkoda, bo chciałbym się te wątki rozwinąć.
2: Minutę już przewaliliśmy, jak to mówią w radiu. Senator Maciej Kopiec, Nowa Lewica, dziękuję
3: bardzo.
2: Wicewojewoda Śląski Michał Kopański, Polska 2050. Poseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Ciebierowski, dziękuję bardzo. Michał Beliczyński, Konfederacja. Radny Tomasz Papa i Prawo i Sprawiedliwość. Radny Marek Bieniek, Polskie Stronnictwo
9: Ludowe.
2: Dziękuję,
9: wszystkiego dobrego.
2: Drodzy maturzyści, na koniec.
3: Powodzenia
2: jutro. Bo matematyka. I pamiętajcie, 2 plus 2 nie zawsze znaczy 4. Szczególnie w polityce.
9: A już nie dostał nowy kontakt.

To poniedziałkowy wieczór z Radiem Katowice. Debata polityczna za nami. Aleksandra Ziomek realizuje program, Łukasz Szwej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone chwile od godziny 14, a już za chwilę o 19. Ważne informacje. Do usłyszenia. Miłego wieczoru.

0: Minęła 19. Beskidzki GOPR odwołał zagrożenie lawinowe na Babiej Górze. Śląska policja zatrzymała podejrzanego o stworzenie diamentowej piramidy finansowej. Nowy film powstanie w Rudzie Śląskiej. Będzie inspirowany przesunięciem Wielkiego Pieca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Beskidzcy goprowcy odwołali zagrożenie lawinowe na Babiej Górze. Przekazali, że wysoka temperatura i nasłonecznienie powodują szybkie topnienie śniegu. W partiach szczytowych było ponad 10 stopni. Według goprowców jutro temperatura na poziomie 1000 metrów nad poziomem morza może osiągnąć 17 stopni, a w partiach szczytowych 12. To oznacza, że śniegu będzie nadal szybko ubywać. Do tej pory w rejonie Babiej Góry obowiązywał najniższy pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Śląska policja zatrzymała 51-latka podejrzanego o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Zatrzymany obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty. Za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej grozi mu do 25 lat więzienia. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem. To jedno z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. Te połączenia umożliwiały pasażerom z regionu dalsze loty w różne zakątki świata. To przewoźnik zdecydował o anulowaniu rejsów, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport.
3: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa, obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansy, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.
0: Jak dodał Piotr Adamczyk, kształtowanie siatki połączeń jest zawsze decyzją biznesową linii lotniczej, a nie lotniska. Połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca. W Rudzie Śląskiej powstaje film fabularny. Inspiracją jest historia Wielkiego Pieca dawnej Huty Pokój. Produkcja opowie o wydarzeniach z 1963 roku. Wtedy inżynierowie dokonali spektakularnej operacji przesunięcia ogromnej konstrukcji, zapisując się w historii śląskiego przemysłu. Za projektem pod tytułem Wielki Piec stoi reżyser Szymon Żebrowski, syn wieloletniego głównego inżyniera Huty.
4: Chciałem zrobić zawsze swój debiut fabularny na Śląsku. Ten symbol utkwił mi może właśnie dlatego, że on się odbił na tym, że ta huta nas wyżywiła. No, uważam, że to jest ważny temat, żeby młodym osobom w formie też takiej edukacji pokazać, jak wspomniałem wcześniej, tą relację mistrz-uczeń, tego zespołowego, męskiego współzawodnictwa, wielkiego przemysłu, że można było pomimo wielu przeciwności, czasami nawet systemowych, zbudować coś pięknego pod piękną nazwą Pokój.
0: Zdjęcia do produkcji planowane są na ten i przyszły rok. Najbliższej nocy temperatura minimalna od 9 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia do 27 stopni. W regionie pojawi się trochę więcej chmur, ale nadal będzie słonecznie i bez deszczu.
5: Teraz już sport w Radiu Katowice. Tadeusz Musioł, zapraszam. Dawid Kroczek został trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, zastępując na tym stanowisku Łukasza Tomczyka. Kroczek przez cały sezon pracuje już w częstochowskim klubie. Najpierw był asystentem Marka Papszuna, a ostatnio w dziale scoutingu. Zadebiutuje piątkowym meczem z Koroną Kielce. A w piłkarskiej pierwszej lidze Polonia Bytom podejmuje Polonię Warszawa i do przerwy Bytomianie prowadzą 2-1. Polskie tenisistki stołowe odpadły w 1/16 finału odbywających się w Londynie drużynowych mistrzostw świata w tenisie stołowym. Właśnie. Polki przegrały z Chinkami 1-3. Teraz Polacy rywalizują z Rumunami i po pierwszym meczu przegrywamy 0-1. Karolina Romańczyk zdobyła w Osijeku brązowy medal strzeleckich mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji Polski skoczków narciarskich. Austriacki szkoleniowiec był trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019, a pod jego wodzą nasi skoczkowie zdobyli m.in. dwa medale Igrzysk Olimpijskich i po raz pierwszy zostali drużynowymi mistrzami świata. A Martin Kasperlik ponownie będzie hokeistą JKH GKS Jastrzębie. To trzeci raz, kiedy Czech wiąże się z jastrzębskim klubem, a ostatni sezon spędził w Unii Oświęcim. Ponownie o sporcie w Radiu Katowice za godzinę.
6: Reklama.
7: No chyba nie myślisz, że zdążymy z tymi zakupami do wieczora. Dla mnie, dla ciebie i jeszcze pasek do garnituru dla Miśka.
8: Kochanie, znowu mnie nie doceniasz. Z Eleganzą zdążymy.
7: Z czym?
8: Sklep Eleganza w Skarbku. Odzież dla pań, panów i galanteria skórzana. Eleganckie, niebanalne, duży wybór i w każdy pierwszy wtorek miesiąca rabat 20%.
7: Jesteś moim skarbem. Galeria Skarbek. Dobre miejsce w Katowicach.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.

0: Ślady. Audycja redakcji programów religijnych Polskiego Radia Katowice.
1: Święty Florianie, miej ten dom w obronie, niechaj płomieniem od ognia nie chłonie. Taki napis, a także figurę świętego umieszczali na swoich kamienicach mieszkańcy dawnego Krakowa. Dziś kościół z

0: Pomina świętego Floriana, legionisty rzymskiego, który w 304 roku w czasie prześladowań chrześcijan zginął śmiercią męczeńską. Przy okazji pozdrawiamy wykonawców zawodu, w którym święty Florian patronuje, czyli strażaków, hutników, koksowników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy. Witam serdecznie, przed mikrofonem Dariusz Schmidt. Zapraszam do wysłuchania śladów magazynu redakcji religijnej Radia Katowice. Program realizuje Rafał Drabek. Dziś w śladach o małym gościu niedzielnym, czasopiśmie, które od 100 lat towarzyszy młodym czytelnikom w odkrywaniu świata wartości, wiary i wiedzy, a które niedawno zostało uhonorowane nagrodą Mały Feniks 2026 specjalny, przyznawaną przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Z redaktor naczelną Małego Gościa Niedzielnego, Gabrielą Szulik, porozmawia ksiądz Arkadiusz Wuwer. Przedtem jednak posłuchajmy o tym, co ważnego wydarzyło się w Kościele w ostatnich dniach.
1: Śladami wydarzeń.
0: W niedzielę 3 maja w 85 roku życia, 61 roku kapłaństwa i 39 roku biskupstwa zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego. W latach 1986-1993 był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, a w latach 1993-2016 arcybiskupem metropolitą przemyskim. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a następnie przez dwie kadencje przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i był wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Obejmując w 2004 roku funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Michalik powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej, że najważniejszym wyzwaniem stojącym przed Kościołem i Polakami jest jedność. Jego posługa naznaczona była również staraniami, by mimo zaszłości historycznych oraz różnic kulturowych i wyznaniowych prowadzić braterskie relacje z sąsiednimi narodami i ich kościołami. Doprowadził do podpisania wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji oraz deklaracji kościołów rzymsko- i grecko-katolickiego w Polsce i na Ukrainie. Kuria Metropolitalna w Przemyślu poinformowała, że uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika odbędą się w dniach 8-9 maja w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Prawie 500 pielgrzymów i turystów zgromadziło się na groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym. Eucharystii w kaplicy Ludzi Gór u podnóża Leskowca w Beskidzie Małym przewodniczył ksiądz profesor Stanisław Hałas z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Odnosząc się do miejsca celebracji, ksiądz Hałas mówił o pięknie przyrody gronia Jana Pawła II jako naturalnej przestrzeni spotkania z Bogiem wśród gór i budzącej się do życia przyrody łatwiej dostrzec obecność Stwórcy i doświadczyć jego bliskości, zaznaczył. Gron Jana Pawła II w Beskidzie Małym to jedyny szczyt górski w Polsce noszący imię papieża Polaka. W latach swojego dzieciństwa i młodości Karol Wojtyła wielokrotnie przychodził w te okolice. Robił to także potem jako biskup. Ostatni raz wszedł na Leskowiec i Jaworzynę jako kardynał w 1970 roku po mszy świętej odprawionej z okazji 25-lecia kapłaństwa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1991 roku na groniu znajduje się stalowy krzyż poświęcony ludziom gór. Mija 60 lat od złożenia na Jasnej Górze milenijnego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. 3 maja 1966 roku Episkopat Polski pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Rzeszy Wiernych zawierzył Pani Jasnogórskiej Kościół i ojczyznę. To przyrzeczenie jest każdego roku ponawiane w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski w Jasnogórskim Sanktuarium. Odtąd najlepsza Matko Nasza i Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twoich dłoniach na rzecz Kościoła Świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czytamy w akcie, którego autorem jest błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie został przygotowany na tysiąclecie chrztu Polski 3 maja 1966 roku. Był duchową tarczą przeciwko komunizmowi, umocnieniem więzi z Kościołem oraz prośbą o wolność dla Kościoła w Polsce i na świecie. Było to zawierzenie polskiego narodu Maryi na kolejne tysiąclecie chrześcijaństwa. W dokumencie określone zostały dwa cele tego oddania: ubezpieczenie duchowe Kościoła, a także przekazanie nienaruszonej wiary następnym pokoleniom Polaków. Po tej garści informacji z życia Kościoła na świecie, w Polsce i na Śląsku już za chwilę wysłuchamy rozmowy wieczoru z redaktor naczelną Małego Gościa Niedzielnego Gabrielą Szulik. Rozmawiać będzie ksiądz Arkadiusz Wuwer.

0: Temat wieczoru.
1: Szczęść Boże i dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie po tym świętowaniu na początku maja, które zawsze nam towarzyszy, ale zapraszam, żebyśmy cofnęli się nieco o 2 tygodnie, trochę więcej niż 2 tygodnie, i porozmawiali z racji tego, że wówczas w połowie kwietnia w Warszawie na Zamku Królewskim miała miejsce bardzo znacząca uroczystość, żebyśmy porozmawiali na temat małego gościa niedzielnego, miesięcznika dla dzieci i młodzieży, dla rodzin posiadających dzieci i młodzieży, który od niemal 100 lat jest obecny w naszej archidiecezji i w całej Polsce i wyciska bardzo znaczące ślady społeczne w świadomości pokoleniach. Naszym gościem dzisiaj jest nie byle kto, bo sama redaktor naczelna Małego Gościa Niedzielnego, pani Gabriela Szulik. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Dziękuję za to bardzo miłe przywitanie i zagajenie tej naszej rozmowy.
1: Bardzo się cieszę. Porozmawiajmy w takim razie, choć przypuszczam, że Mały Gość Niedzielny jest znany bardzo wielu słuchaczom naszej audycji. Najpierw o historii i tożsamości Gościa Niedzielnego. O nagrodzie porozmawiamy w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast teraz chciałbym zapytać pani Gabrysiu, skąd się wziął w ogóle Mały Gość Niedzielny?
2: Mały Gość Niedzielny od samego początku jest związany z Dużym Gościem Niedzielnym, bo 3 lata po ukazaniu się Gościa Niedzielnego, czyli Gość Niedzielny, pierwsze wydanie ukazało się w 1923 roku i 3 lata później ukazał się Mały Gość Niedzielny. Ale on nie był takim, jak my go dzisiaj znamy. Mały Gość Niedzielny był dodatkiem do Gościa Niedzielnego. Takim 4-stronicowym, 8-stronicowym, to w zależności, jak myślę, redaktorom pasowało. Podobno tych dodatków w Gościu Niedzielnym wtedy było więcej. No jednym z nich był właśnie Mały Gość Niedzielny.
1: Czyli jaką funkcję miał pełnić od początku? Rozumiem, że Duży Gość Niedzielny to było to pismo oficjalne, tak, nowo powstałej diecezji katowickiej wtedy, czyli śląskiej, a Mały Gość Niedzielny...
2: Mały Gość Niedzielny miał być skierowany do, no jak nazwa wskazuje, do tych młodszych czytelników i nawet w tych pierwszych latach, w pierwszych 2 latach, bo po 2 latach to się zmieniło, on miał taki podtytuł Mały Gość Niedzielny poświęcony Dziatwie Śląskiej, czyli tutaj jakby na naszym terenie. Prawda? A po 2 latach to się zmieniło i był dopisek poświęcony dziatwie, czyli dzieciom, dziatwie polskiej. No i od tamtego czasu pewnie jest kierowany do dzieci w całej Polsce, tak jak Gość Niedzielny się rozchodzi w całej Polsce, ukazuje się w całej Polsce, tak samo Mały Gość Niedzielny też.
1: Jak wyglądał ten dodatek? To znaczy Duży Gość Niedzielny był takim pismem informacyjno-formacyjnym,
2: tak,
1: a ten Mały Gość też miał taki charakter. Spróbujmy to sobie wyobrazić.
2: Znaczy, aha. No był takim, można powiedzieć, takim pisemkiem w formacie zeszytu, bo to było niewielki format tego czasopisma. Był czarno-biały oczywiście, bardziej taka kreska, dużo rysunków, prawda? On właściwie od samego początku, Mały Gość, pełnił rolę taką formacyjną też dla dzieci, ale właśnie dla dzieci, prawda? Tak jak Duży Gość, no wiadomo, jaki jest odbiorca. Natomiast Mały Gość pełnił taką rolę formacyjną dla tego młodego człowieka. Myślę, że to nawet był dobry sposób dotarcia, właśnie taki ten zamysł tych pierwszych redaktorów był taki bardzo ciekawy i dobry, no bo przez tych dorosłych czytelników trafiał Mały Gość do ich dzieci, do ich wnuków, nie? No od samego początku, tak jak w tej chwili pełni taką rolę, właśnie to taka rola formacyjna, ale też i zabawowa, bo tam było też sporo takich, nie wiem, czy jeszcze są tacy czytelnicy, ale są tacy, którzy to wspominają. Była jakaś Fucinka, był potem, już dużo później był Niołek i Bełek, więc miał też takie treści zabawowe, ale głównie rola formacyjna. Nie?
1: Czyli próbuję to sobie wyobrazić. Mm-hmm. W niedzielę rodzice kupowali Gościa, tak, Niedzielnego i raz w miesiącu znajdowali dodatek dla swoich dzieci, tak, więc przypuszczam, że po południu południu, przed nieszporami, siadali razem z dziećmi i tam czytali im, tak? Rozwiązywali te zadania różne?
2: Tak, tak. Nawet nie raz w miesiącu, bo on początkowo się ukazywał, nawet bywało w niektórym czasie, że był co tydzień po prostu. 4 stroniczki co tydzień. Tak gość niedzielny przychodził, tak z dużym gościem przychodził też mały gość. Potem było co 2 tygodnie. Za chwilę pewnie będziemy mówić też o tych przerwach, o tej trudnej historii, ale właśnie początkowo to było w ten sposób i on nawet to czasopismo, to pisemko, bo tak to nazwę, nie miało jakiejś takiej oddzielnej redakcji czy redaktorów specjalnie kierowanych do małego gościa, tylko po prostu redaktorzy, dziennikarze, którzy pracowali w Gościu Niedzielnym, oni też redagowali, przygotowywali małego gościa dla
1: dzieci. To jest chyba pewien ewenement, żeby pisemko czy pismo dla dzieci i młodzieży, nawet jeżeli było formą dodatku do poważnego tygodnika, ukazywało się przez 100 lat. No, mam w pamięci, kiedyś prowadziłem takie badania nad prasą na Górnym Śląsku, katolicką i polskojęzyczną, i mam w pamięci takie pisma, jak chociażby to ukazujące się w piekarach Tygodnik Mariański, które ukazywało się raptem 3 lata od 1848 roku. Mimo ogromnych środków, mimo ogromnego zapotrzebowania też, tam wprawdzie te restrykcje ze strony władz pruskich były przyczyną bezpośrednio upadku tego pisma, ale tu coś się takiego zdarzyło, że mamy tę ciągłość przez 100 lat ukazywania się pisma i nieustannego wpływu społecznego.
2: Nie jest to też tak, nie można tak powiedzieć, że mały gość się ukazywał bez przerwy, czym może się poszczycić jedno takie czasopismo dla dzieci, ale mały gość nie. Te zmiany historyczne, jakie następowały tutaj na Śląsku, miały wpływ też na ukazywanie się małego gościa niedzielnego. Pierwsza taka przerwa nastąpiła podczas II wojny światowej. On nawet na początku, to też jest dosyć ciekawe, bo w tych pierwszych latach wojennych mały gość się ukazywał jako dwujęzyczny. Był Der Mały Gość, a pod spodem, pod tym logo było napisane Der Kleine Gast, nie? No, i też były, jedna kolumna była po polsku, druga kolumna była po niemiecku. Ale tak było przez pierwszych kilka miesięcy II wojny światowej. Jeszcze mamy takie październik 1939 rok. Był dwujęzyczny mały gość. No i potem, jak redaktorzy próbowali, żeby to czasopismo było osobnym pismem, no już się władze na to nie zgodziły i w ogóle zakazali, nie?
1: Czyli to była ta pierwsza
2: okupanci.
1: Przerwa.
2: To była ta pierwsza przerwa, tak. I ona trwała do 1945 roku i bodajże już w lipcu 1945 roku wrócił mały gość. Ukazywał się przez kilkanaście lat, tak, bo w połowie lat 50. nastąpiła druga przerwa. Przez kilkanaście tych pierwszych lat powojennych się ukazywał. On pozostał w zasadzie w podobnym formacie, tylko był taki troszeczkę jeszcze kolorowany już był, tak można by było powiedzieć, nie? Bo to trudno mówić tam o zdjęciach koloru, ale był kolorowany. I potem było kilkanaście lat przerwy, którą spowodowali komuniści oczywiście, to były lata, połowa lat 50. aż do 82 roku. I tu jest kolejna ciekawostka, no bo 82 rok, to pamiętamy, że to był stan wojenny jeszcze, nie?
1: No pamiętamy, nie wszyscy, ale niektórzy pamiętają.
2: No, ja pamiętam, byłam wtedy, ile to wtedy było, no końcówka liceum. Więc pamiętam to. I właśnie, i w 82 roku mały gość niedzielny się ukazał już jako osobne czasopismo. Ale oczywiście to nie było też tak, że to władze stanu wojennego na to pozwoliły, bo te rozmowy już biskup Herbert Bednosz toczył wcześniej, nie wiem, 81, 80 może, więc te rozmowy już się toczyły i w 82 roku bodajże przyszła zgoda, no więc zaczęto od razu kuć żelazo, póki gorące, nie?
1: Rozumiem. W 2003 roku arcybiskup Damian Zimion powierzył pani Gabrieli Szulik kierowanie małym gościem niedzielnym. Przedtem była katechetką w Niedobczycach.
2: Tak jest.
1: I zaczyna się nowy okres rozwoju w historii małego gościa niedzielnego, o którym porozmawiamy tuż po przerwie. Bardzo dziękuję i zapraszam na chwilę muzyki.

0: Rozmawiamy z panią redaktor naczelną Małego Gościa Niedzielnego, miesięcznika dla dzieci i młodzieży, Gabrielą Szulik, z racji tego, że to niesamowicie znane i cenione i rozpowszechniające pedagogikę katolicką pisemko, czy pismo już w tej chwili bardzo poważne, 2 tygodnie temu otrzymało bardzo prestiżową nagrodę ogólnopolską. Nie pierwszą zresztą, bo jest to kolejna, zdaje się, nagroda dla Małego Gościa Niedzielnego w czasach, w których pani redaktor przewodniczy zespołowi redakcyjnemu.
1: Tak, ale żeby sobie nie przypisywać tutaj wszystkich zasług, te zmiany w Małym Gościu Niedzielnym, można tak powiedzieć, takie bardzo mocne, takie, które zostały zauważone na rynku czasopism, one się tak naprawdę zaczęły w 1996 roku, kiedy Mały Gość został powierzony księdzu Markowi Gancarczykowi. No i wtedy rzeczywiście tutaj bardzo wielkie zmiany, bo i layout i cała strona taka graficzna, rysunki, treść i tak dalej. Więc tu się bardzo dużo zmieniło. Jak ksiądz powiedział, że zmiany się zaczęły w 2003 roku, to ja z drżeniem serca tę nominację przyjęłam, ale tak jak to zawsze powtarzam księdzu arcybiskupowi Damianowi, że tylko dlatego, że po prostu jakoś tak czułam, że no jest potrzebny ktoś, kto by to kontynuował, prawda? Bo ta linia, jak pokazywało nasze już kilkuletnie doświadczenie, była dobra, więc żeby tego nie zepsuć, no to przejęłam to, no i jakoś tak próbowałam to kontynuować przez
0: no i z powodzeniem, lata. Z sukcesem wielkim jeszcze raz gratulujemy.
1: Dziękuję.
0: Natomiast pani Gabrysiu, w ciągu tych 23 lat, kiedy pani kieruje tym pismem, zdecydowanie zmieniły się pokolenia, to znaczy zmienił się odbiorca Małego Gościa. I jak pani widzi te zmiany, jak je ocenia?
1: To jest jasne, że się zmienił odbiorca. My musimy sobie też ciągle przypominać, że ten nasz odbiorca co kilka lat, można powiedzieć, odchodzi, przychodzi nowy, prawda?
0: No tak.
1: Z jednej strony to jest proste, bo można podejmować te tematy, ale zmieniają się okoliczności, zmienia się sytuacja i taka zewnętrzna, w której żyją ci młodzi ludzie. No i trzeba do nich dostosować te tematy. My zawsze staramy się podejmować takie aktualne też tematy, prawda? Oczywiście rok liturgiczny i tak dalej, to nasze życie chrześcijańskie jest tutaj na pierwszym planie, ale zawsze są dzieci przecież, które chodzą do kościoła, są dzieci z rodzin katolickich, no i do nich to przede wszystkim kierujemy, to nasze pisanie.
0: To trochę jest sytuacja podobna do katolickiej nauki społecznej, prawdę mówiąc. Mhm. To znaczy mówi się nieustannie o tych samych prawdach i wartościach, natomiast tak. Trzeba nieustannie dostosowywać do możliwości percepcyjnych odbiorcy
1: tę
0: treść,
1: tak,
0: którą
1: tak.
0: się przekazuje. Czy prasa dla dzieci ma jeszcze jakąś dużą rolę do odegrania w świecie cyfrowym? No bo przecież mówi się, że coraz mniej osób, także coraz mniej dzieci, to widzimy na co dzień przecież, sięga po te papierowe wydania.
1: To prawda i troszeczkę to jest taki nasz ból serca. Chociaż ja też pamiętam taki czas, kiedy bardzo mocno wchodził już internet, prawda? Kiedy to wszystko tak się przed nami otwierało i były takie głosy, że to już jest koniec książki, schyłek i tak dalej, że nikt już nie będzie książek czytał, nie? To dzisiaj widzimy, że to jest nieprawda, bo właśnie tak jak niedawno byłam chociażby na tych targach książki katolickie, no ja po prostu jestem pod takim wrażeniem, że ciągle ukazuje się tyle książek, czyli są ciągle odbiorcy, którzy na to czekają, którzy tego szukają, no bo nie tylko, że te książki tam były, ale też byli ludzie, którzy przyszli, żeby z tego korzystać. No ja myślę, że z prasą będzie podobnie. Oczywiście my już nie będziemy mieć nigdy, ja tutaj się nie łudzę, chociaż bardzo też ubolewam z tego powodu, nie będziemy mieć 90 tysięcy ani 100 tysięcy nakładu, tak jak to było gdzieś tak przełom 2000 do 2010 może, tak? Na pewno takiego nakładu mieć nie będziemy, ale ja mocno wierzę w to, że będzie cały czas taka grupa ludzi, grupa dzieci, które będą odbiorcami tego słowa pisanego. No i przede wszystkim rodzice, którym będzie zależało, żeby takie treści tym dzieciom proponować, prawda? I tutaj jest bardzo wielka rola i tutaj to jest kolejne takie moje przekonanie, że to jest główna rola rodziców, babć, dziadków i tak dalej, nie?
0: Czyli gdybyśmy mogli powiedzieć, kto jest w tej chwili, czy co jest w tej chwili takim głównym konkurentem dla Małego Gościa Niedzielnego?
1: No ja myślę, że jednak ten świat wirtualny, nie? Że to te wszystkie media społecznościowe, chociaż dzieci, te młodsze dzieci, ich tam podobno nie ma.
0: Ale... No w niektórych krajach są zakazy wręcz,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Ja myślę, no u nas też się już takie głosy zaczynają pojawiać, nie? Żeby iść w tym kierunku, chociaż ciągle daje się taką wolną rękę, że to jednak nie my, szkoła nie, ale że to rodzice. Ale tutaj trzeba chyba jednak z góry to jakoś kierować tym wszystkim, już nie będziemy w to wchodzić. Ale to jest takie główne zagrożenie, bo jak dziecku da się w tych najmłodszych latach do ręki to narzędzie, o którym tutaj w tej chwili rozmawiamy, no to ciężko jest mu już zabrać to, prawda? Myśmy ostatnio mieli taki tekst w Małym Gościu, w tym najnowszym Małym Gościu. Nie skrolują, ale czytają.
0: O takiej, no właśnie, w niedzielę była zapowiedź.
1: Tak. O takiej rodzinie. Ja byłam pod wrażeniem, kiedy ten ojciec, bo akurat znam tego pana, on pisze też książki dla dzieci, kiedy on napisał, że jego dzieci do 16 roku życia nie mają smartfona, nie korzystają z tych narzędzi, prawda? Więc to jest, że można, tylko trzeba znaleźć dla tego dziecka alternatywę. Oczywiście, że to dziecko nie będzie siedziało, jak ja mu zabiorę smartfon, to on nie będzie cały czas siedzieć z książką czy z czasopismem, prawda? Trzeba szukać dla niego innych sposobów być przede wszystkim z tym dzieckiem, no i proponować jakieś, tak jak on mówi, moje dzieci wygrywają wszystkie na przykład zawody sportowe w bieganiu, nie? No bo są po prostu aktywne fizycznie.
0: A z drugiej strony Mały Gość Niedzielny wchodzi też w tę sferę medialną, prawda? Bo jest elektroniczna, internetowa wersja pisma.
1: Tak. I tutaj też przyznam, że bardzo mocno się broniłam, szczególnie przed tym, nie wiem, czy mogę powiedzieć tutaj, przed TikTokiem bardzo, bardzo długo się opierałam. Ale potem, jak, no też mi tak wytłumaczyli, jak temu jednemu księdzu, który jest tutaj w Małym Gościu, który komentuje niedzielne Ewangelie, ksiądz Sebastian Picur, on też nie chciał bardzo długo być na TikToku, ale pewnego dnia młodzież mu powiedziała, młodzież, którą on uczy w liceum, mówię, proszę księdza, ale my tam jesteśmy. To jest jakiś argument, prawda? Wiadomo, że przy okazji te dzieci mogą znaleźć coś inne treści, ale tu już jest rola rodziców, żeby nad tym czuwać, nie?
0: To jest teraz dobry moment na taki mały rachunek sumienia. Ten przykład nas pociąga. Być może to, co jest teraz dziwne, czy jest ewenementem, stanie się wkrótce modą i praktyką coraz szerszej grupy rodziców i ich dzieci. To docenienie bezpośredniego kontaktu ze słowem i z osobą. Po chwili muzyki wrócimy do tematu.

0: Naszym dzisiejszym gościem jest pani redaktor Gabriela Szulik, odpowiedzialna od 23 lat za Małego Gościa Niedzielnego, miesięcznik dla dzieci i młodzieży. I o nim rozmawiamy, o wpływie społecznym, o śladach społecznych, jakie to pismo wywiera na pokoleniach, które były, bo ukazuje się od prawie 100 lat, i na współczesnych. Spójrzmy teraz trochę w przyszłość, bo ta nagroda, a przypomnę, że prestiżowa nagroda otrzymana w połowie kwietnia przez redakcję Małego Gościa Niedzielnego jest bezpośrednią inspiracją dla naszej rozmowy. Niczego nie zamyka ta nagroda. Ona otwiera wręcz nowe przestrzenie dla Małego Gościa Niedzielnego. Chciałbym w końcu, wreszcie, w tej trzeciej części naszego spotkania zapytać o nagrodę. Co to była za nagroda i dlaczego jest tak znacząca?
1: Nagroda Mały Feniks Specjalny, tak to się ta nagroda nazywa. To jest nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. I powiem szczerze, że kiedy do mnie ta informacja dotarła, że została ona przyznana Małemu Gościowi, została przyznana właśnie też z tego względu, między innymi, że obchodzimy stulecie, żeby jakoś tak zauważyć Małego Gościa i jego rolę. I powiem, że naprawdę to była dla mnie wielka radość, bo to jest nagroda dla tych, którzy docierają przez słowo, prawda? A to właśnie robimy od, ja przynajmniej tak się staram kierować tym przez ponad 20 lat, więc to była dla mnie naprawdę bardzo ważna nagroda. Została wręczona, tak jak ksiądz na początku powiedział, w sali Wielkiej Zamku Królewskiego, więc też takie bardzo, bardzo sympatyczne spotkanie i miejsce. No i cóż mogę powiedzieć? Ja powiem, za co ona została przyznana, tak? Bo sobie tutaj specjalnie przyniosłam tą informację i to było dla mnie też takie, że w ten sposób uzasadnili ci, którzy przyznali nagrodę. Napisane zostało tak: za towarzyszenie młodym w odkrywaniu świata wartości i wiedzy, przybliżając ich do wiary i pomagając w kształtowaniu mocnego kręgosłupa moralnego. I to jest dokładnie to, o co nam chodzi, prawda? Żeby przez to nasze słowo pomagać tym młodym ludziom pięknie żyć, żeby byli i dobrymi chrześcijanami, i pięknymi, dobrymi ludźmi.
0: To jest bardzo, bardzo ważne. Nawiążę do tej niedzieli Dobrego Pasterza, którą obchodziliśmy w kościele niedawno, w czwartą niedzielę wielkanocną. W oryginale Ewangelii świętego Jana jest to określenie Jezusa Chrystusa, nie dobry pasterz, ale piękny pasterz.
1: O, tak.
0: Piękny pasterz, ten, który pociąga, bo Bóg jest piękny i pociąga pięknym. To jest bardzo takie kompatybilne z tym uzasadnieniem i z tym profilem pisma, o którym pani redaktor mówi. Gdyby zadać pytanie, bo z pewnością gdzieś tam w myślach naszych słuchaczy rodzi się to pytanie, no dobrze, a jak w takim razie mówić dzieciom i młodym ludziom o wierze, żeby ona była zrozumiała, żeby była czymś tak oczywistym, naturalnym, jak oddychanie, jak jedzenie, żeby nie była czymś, co jest, jak to czasem jest przedstawiane, czymś takim ingerującym w ten dobrostan.
1: Właściwie tak od zawsze przyświeca nam taka idea, żeby traktować tego młodego człowieka poważnie, prawda? Czyli żadnego infantylizowania. Też nawet niedawno, bo już od jakiegoś czasu nie przygotowujemy tych materiałów duszpasterskich jako Mały Gość, ale nawet jak wspominając to, mówiłam, że bardzo mi też zawsze zależało na tym, że kiedy te materiały są przygotowywane, kiedy przedstawiamy dzieciom jakąś historię, żeby to nie były tylko rysunki, bo to jest jakaś bajeczka, żeby się to dzieciom nie kojarzyło z bajeczką, ale żeby to były prawdziwe, jeżeli się da oczywiście, bo nie zawsze się da, ale żeby to były obrazy, żeby to były zdjęcia, żeby to było, żeby pokazać temu dziecku, że to naprawdę się działo, prawda, że to nie jest jakieś tam wymyślone przez kogoś. No i tak właśnie do tego młodego czytelnika podchodzimy. Jeżeli jakieś materiały zdobywamy czy coś, to zawsze staramy się zdobywać je u źródła, pytać, dzwonić, spotykać się. Nigdy to nie jest przepisywane, ściągane gdzieś tam z internetu. No i podejmowanie tych tematów, które się dzieją, które są aktualne. Jeszcze też tylko takie, właśnie to, bo to też mi się przypomniało niedawno. Ktoś kiedyś, mówiąc o swoich dzieciach, mówił, że jeśli dziecko stawia pytanie, nie ma takich pytań, na które nie można byłoby mu odpowiedzieć. na każdym etapie życia, prawda, można mu odpowiedzieć, oczywiście na każdym etapie życia inaczej.
2: Inaczej, tak, ale nie uciekać
1: tak,
2: od odpowiedzi.
1: Tak, i nie uciekać od odpowiedzi, nie mówić, że to jest bez sensu, że to jest, no, nie zawracaj mi głowy, prawda, tylko po prostu odpowiadać i zawsze traktować to dziecko poważnie.
0: To bardzo ważna rada, bardzo ważna refleksja. Czy przygotowujecie coś na stulecie? Jakąś niespodziankę dla czytelników?
1: Może to zostawię, skoro to ma być niespodzianka, ale na pewno będzie to związane z tym numerem grudniowym, czyli wtedy, kiedy się ukazał ten pierwszy mały gość, bo on się ukazał 26 grudnia. Czyli na święta Bożego Narodzenia, więc to będzie związane z tymi ostatnimi numerami w roku. Natomiast myślimy o takim spotkaniu tutaj w naszej diecezji. Może to się nam uda jakoś włączyć w to Dzieci Maryi, może ministrantów. Zobaczymy, jak się to jeszcze...
0: Przygotowujemy się tak. Więc na spotkania pod koniec roku, gdzie będziemy świętować stulecie małego gościa niedzielnego. Na zakończenie, jaka przyszłość stoi przed Pismem? To znaczy, jak sobie wyobrażamy to, jak będzie za 100 lat?
1: Oj, za 100 lat to nie wiem. Za 100 lat to nie mam pojęcia, ale ja mam nadzieję, że przynajmniej w tych najbliższych latach to pismo pozostanie pismem po prostu i że będą ci, tak jak wspomniałam wcześniej, którzy będą sięgać po słowo pisane.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem była pani redaktor naczelna Małego Gościa Niedzielnego Gabriela Szulik. Bardzo dziękuję pani Gabrysiu.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
0: A my zachęcamy wszystkich słuchaczy do tego, żeby nie tylko wysłuchiwać w niedzielę w kościele, że jest mały gość niedzielny, nowy numer z jakimś gadżetem w środku, żeby kupować tego małego gościa i tak jak to miało miejsce przez te ostatnie dekady, razem z dziećmi. Czytać tak. Tego gościa, komentować, opowiadać. On ma być inspiracją do tego, żeby razem wzrastać. Szukać tego małego gościa także w innych miejscach, tam gdzie można prasę dostać.
1: Bo też można.
0: Bo też można. Sięgnąć także do tych elektronicznych wersji małego gościa i wszędzie tam odnajdować to, co jest inspiracją najgłębszą. Pana Jezusa, który nas bardzo kocha i który chce nas prowadzić, jak dobry pasterz, na pastwiska, gdzie jest obfitość Jego łaski, obfitość Jego darów. Bardzo dziękujemy małemu gościowi niedzielnemu, całej redakcji i pani redaktor, pani Gabrieli Szulik za jej pracę, za ich pracę i za dzisiejszą rozmowę. Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę pięknego maryjnego maja. Szczęść Boże i do usłyszenia. Ksiądz Arkadiusz Wuwer.
3: I tak powoli dobiega końca dzisiejszy magazyn Ślady. Dziękuję za uwagę. Kłania się Dariusz Szmit i realizujący audycję Rafał Drabek. Mówimy do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Co za dzień.
0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Minęła 20. Trwa śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Za chwilę o tym, co udało się do tej pory ustalić. Modernizacja czeka lądowisko dla śmigłowców w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym świętuje w tym roku 130 lat istnienia. Z tej okazji powstała szczególna moneta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie zawalenia się schodów na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Drewniana konstrukcja prowadząca do zamku załamała się pod 13-osobową grupą turystów. Trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Jak ustalił w prokuraturze rejonowej w Cieszynie reporter Radia Katowice Szymon Brandys, przeprowadzono już oględziny miejsca. Zabezpieczona jest też dokumentacja obiektu, ale śledztwo jest na wstępnym etapie.
2: Jednym z kluczowych pytań będzie to, dlaczego schody były dostępne, skoro ich stan techniczny został określony przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako nieodpowiedni. Prokuratura zapowiada, że te okoliczności będą wyjaśniane wszechstronnie. Sprawa może też wymagać opinii biegłych. Osobny wątek to odpowiedzialność za schody. Urząd Miasta Cieszyna w komunikacie po zdarzeniu poinformował, że schody od strony ulicy Bednarskiej były pod zarządem Zamku Cieszyn. Sam zamek jednak w wydanym kilka dni później oświadczeniu temu zaprzeczył. Instytucja podkreśla, że nie jest zarządcą drewnianych schodów, a jedynie dzierżawi część terenu Góry Zamkowej i zgodnie z umową ma odpowiadać za estetykę i utrzymanie czystości użytkowanego obszaru.
0: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji pojawi się dopiero po analizie dokumentów i dalszych czynnościach. Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przejdzie modernizację. Inwestycja ma usprawnić czas przyjmowania pacjentów i poprawić komfort pracowników szpitala. Wyremontowana zostanie płyta lądowiska oraz jego łącznik ze szpitalem. Inwestycja została podzielona na kilka etapów. Realizowana jest z Funduszu Medycznego. Jej całkowita wartość to ponad 500 000 zł. Termin realizacji planowany jest na jesień.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Radni Gliwic podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mają w tym pomóc usługi asystenta osobistego. Na co mogą liczyć osoby, które z tego skorzystają, tłumaczy wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
3: To jest osoba, która pomaga osobie niepełnosprawnej tak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w praktyce. Pomaga wyjść z domu, pomaga załatwić podstawowe sprawy, nie wiem, urzędowe, zakupy. Pomaga być osobą bardziej samodzielną, dostać się do danego środka transportu. To jest tego typu usługa.
0: Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej opieki. Na realizację zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 zł rocznie ze swojego budżetu. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym obchodzą w tym roku jubileusz 130-lecia istnienia. Z tej okazji została wybita szczególna moneta. Jest na niej herb Bierunia, a także remiza, która niedługo przejdzie do historii. Planowana jest bowiem budowa nowego obiektu. Strażak Tomasz Pietraszewski i jego koledzy cieszą się z wybicia okolicznościowej monety oraz planowanego powstania nowej siedziby.
4: Z tej okazji właśnie Urząd Miasta ze swojej inicjatywy wyszedł, że wybije nam jako pamiątkę funta tego naszego bieruńskiego na właśnie 130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym. Tutaj przy okazji można powiedzieć, że czekamy w tej chwili, mamy już wszystko, całą dokumentację przygotowaną na, można powiedzieć, budowę, bo ten budynek będzie za niedługo prawdopodobnie zlikwidowany. Nowej strażnicy.
0: Uroczyste obchody jubileuszu istnienia OSP w Bieruniu Starym zaplanowano na wrzesień, a dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Obchodzony jest w dniu wspomnienia w Kościele Katolickim świętego Floriana, patrona zawodów związanych z ogniem. Najbliższej nocy temperatura minimalna od 9 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia nadal wysokie temperatury, nawet 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.
5: Tadeusz Musioł w Radiu Katowice, zapraszam na sport. W ostatnim meczu 31. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Polonia Bytom wygrała z Polonią Warszawa 3-2, a w Ekstraklasie do przerwy Radomiak prowadzi z Lechią Gdańsk 2-0. Tymczasem władze Rakowa Częstochowa podjęły decyzję, że do końca sezonu pierwszym trenerem będzie pracujący ostatnio w dziale scoutingu tego klubu Dawid Kroczek. 37-latek w przeszłości prowadził Sokoł Aleksandrów Łódzki, Resowie, Unię Skierniewice i Krakowie. Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji Polski skoczków narciarskich. Austrii. Austriak przez kilka sezonów był trenerem naszej kadry, prowadząc ją m.in. do 2 medali olimpijskich i złota mistrzostw świata. Iga Świątek awansowała na 3. miejsce w światowym rankingu. Polska tenisistka ostatnio nie miała udanych turniejów, ale jej rywalki także nie broniły punktów z poprzedniego sezonu. Na 45. pozycję spadła Magdalena Fręch, na 55. awansowała Magdalinet. W notowaniu tenisistów 53. jest Hubert Hurkacz, a 76. Kamil Majchrzak. Polskie tenisistki stołowe odpadły w 1/16 finału odbywających się w Londynie drużynowych mistrzostw świata w tenisie. Polki przegrały z Chinkami 1-3. Dziś rywalizują jeszcze w tej samej fazie Polacy z Rumunią. Na razie przegrywają w meczu 1-2. Sportowe podsumowanie dnia w Radiu Katowice po 21:00.

0: Wer in Russland war, weiß es, dass Russland ein schönes Land ist. Mein Russland, du bist schön. W Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca wydanie przez Instytut Pamięci Narodowej książki o obozie pracy w Mysłowicach. Podczas konferencji Wacław Dubiański wygłosił obszerny referat na ten temat. Posłuchajmy fragmentów tego referatu.
1: Dokładna data powstania obozu w Mysłowicach, obozu pracy, w zasadzie nie jest znana. Natomiast pierwszy naczelnik, podając, że rozpoczął pracę w tym obozie jako kierujący nim, podaje datę 8 lutego, a więc niespełna okres 2 tygodni od zakończenia, od wyzwolenia Mysłowic, wskazuje na to, że musiał minąć bardzo niewielki okres czasu od momentu, kiedy dotychczasowi właściciele obozu zmienili się i nowa władza objęła go i zaczęła wykorzystywać. Początkowo obóz ten, jak wynika z używanych pieczęci, przyjął nazwę obóz karny. To w pewnym momencie zamienia się, pojawiają się nowe pieczęcie z określeniem obóz pracy. Prawdopodobnie ma to miejsce miało to miejsce z podporządkowaniem obozu pracy w Mysłowicach pod centralny obóz pracy w Jaworznie i być może to ta zmiana nazwy wynika właśnie z tego. Przyczyny zatrzymywania więźniów osadzanych. Jeżeli chodzi o prawne podstawy, to tutaj głównie oparto się na 2 dekretach PKWN-u, które miały stanowić o zatrzymywaniu osób, w dekrecie sierpniowym z 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. I dekret listopadowy z 1944 roku o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców narodu. Nawiasem mówiąc, nie obowiązującym na Śląsku, ale na ziemiach generalnej guberni, więc już prawnie jest pewnego rodzaju wypaczenie. W praktyce, w początkowym okresie w zasadzie wystarczył najczęściej zwykły donos na osobę, w wyniku którego ta osoba trafiała do obozu. Przyczyną tego donosu nierzadko bywała chęć osoby składającej taki donos na milicję czy na Urząd Bezpieczeństwa, chęć zagarnięcia mieszkania, wyposażenia mieszkania czy dobytku osoby, która w tym obozie została osadzona, którą donosiciel często otrzymywał w formie nagrody na przykład. Ogólnie można w skład więźniów tutaj wyliczyć członków partii niemieckich, żołnierzy Wehrmachtu, dokumentowany, właśnie nawet nieudokumentowany, co przedstawiony zarzut wrogiego stosunku do Polaków w czasie okupacji. Obcokrajowcy na przykład mogli trafić za brak dokumentów i niemożność uzasadnienia swojego pochodzenia. Tak więc można ogólnie, generalnie stwierdzić, że zatrzymanymi były osoby narodowości niemieckiej bądź posiadacze obywatelstwa niemieckiego, ewentualnie posiadacze Volksliste, więc są to wyłącznie przyczyny natury politycznej. Funkcjonariusze obozu pracy. Trzeci temat. Udało się ustalić 3 naczelników, którzy prowadzili obóz pracy w Mysłowicach. Najwięcej stosunkowo można powiedzieć o pierwszym z nich, który wywodząc się z Zamościa praktycznie nie znał w ogóle realiów panujących na Śląsku i stąd sytuacja, którą tu zastał, była dla niego całkowicie niezrozumiała. Ten pierwszy naczelnik przez praktycznie cały 45 rok sprawował funkcję. Jeżeli chodzi o skład straży obozowej, do tej pory udało się zidentyfikować grubo ponad 100 strażników, którzy w tym obozie pracowali przy średnim etacie około 100 miejsc dla straży obozowej. I to też w dużej części nie są kompletne dane, to znaczy brakuje jeszcze danych na pewno wielu osób. Wiadomo, że wśród strażników były również kobiety. Opinie o strażnikach panujące wśród osób osadzonych są, właściwie można powiedzieć, skrajnie różne. Straż obozowa jest określana jako od osób bezwzględnie znęcających się nad więźniami do określanych mianem porządnych ludzi. Również są sygnały, że także kobiety strażniczki znęcały się nad więźniarkami więźniów. O straży i jej zachowaniu również mogą świadczyć takie rzeczy jak opowieści osób, które podążając za swoimi bliskimi znajdowały się pod obozem i wykorzystywać pragnęły momenty, kiedy ludzie, więźniowie z obozu wychodzili do pracy, chcąc w tym momencie nawiązać kontakt ze swoimi bliskimi. Bywały przypadki, to właśnie zależało od strażników, że ci strażnicy zezwalali bądź zabraniali takich kontaktów. Do, powiedzmy, przypadków nawet rozpoczęcia ostrzału osób, które chciały się do takiej kolumny zbliżyć i rozmawiać. Również takie symptomatyczne zjawiska są przy przekazywaniu paczek żywnościowych, które rodziny na bramie oddawały. I tu też zachowanie strażników jest różne. Od w ogóle odmawiania przyjmowania tych paczek po przyjmowanie nawet z wiedzą, że dany więzień już nie żyje. I z wiedzą taką, że tą paczkę zagarnie się dla siebie na przykład. Więc zaludnienie obozu, a więc wielkość, ilość, liczba osób, która w tym obozie przebywała. Problemy są z ustaleniem okresu początkowego, czyli miesiąców lutego, marca 1945 roku. Wiemy z całą pewnością, że na początku kwietnia 1945 roku w tym obozie znajdowało się już niespełna 3,5 tysiąca więźniów.

Największy stan zaludnienia obozu pracy przypada na początek września, koniec sierpnia 1945 roku, kiedy ta liczba zobozowanych wynosi ponad 5 tysięcy. Od tego momentu zaczyna ona stopniowo spadać, ale spada nie dlatego, że zmniejsza się ilość osób przyjmowanych, ale dlatego, że w obozie we wrześniu 1945 roku rozpoczyna się epidemia tyfusu i to ona powoduje drastyczny spadek liczebności więźniów. W grudniu 1945 jest już ich tylko 4 tysiące, a od początku 1946 roku liczba więźniów maleje. Jest to związane również z opuszczaniem obozu przez więźniów zwalnianych przez komisje prokuratorskie, które w obozie i podobozach pojawiają się. Także w marcu 1946 już mamy tylko około 2 tysięcy. W sierpniu i wrześniu 1946 jest to liczba zbliżona do 1000. Taka generalna liczba osób osadzonych w okresie od początku do końca istnienia obozu w oparciu o dokumenty, które udało się odnaleźć, jest szacowana na niespełna 14 tysięcy ludzi, którzy przez ten obóz mogli przejść. Z tym, że trzeba by było tutaj dwa odnośniki postawić, że liczba ta może się wahać w obie strony, i w jedną, i w drugą. Na plus, czyli może być wyższa, ponieważ nie zachowały się kompletne raporty z zaludnienia. Te raporty mogą podnieść tą liczbę jeszcze, ale i również in minus, gdyż często więźniowie byli przetransportowywani między obozami czy między podobozami i może się zdarzyć, że po prostu w tych raportach czasem występują podwójnie, że on wyszedł z obozu, później do niego wracał i w tym momencie to może powodować zawyżenie tej liczby. Warunki życia panujące w obozie. Tutaj ponury obraz życia obozowego wyłania się przede wszystkim z licznych zeznań i relacji osób więzionych. Bicie na powitanie, jakie miało miejsce wspominane w zeznaniach licznych osób, kiedy po przybyciu do obozu przechodzą przez szpaler straży, która dokonuje takiego pierwszego nadużycia fizycznego. Bicie często w stanie nietrzeźwym straży, która pojawia się na terenie baraków i przyjemnia sobie w ten sposób czas, w cudzysłowie zabawą, na bezbronnych ludziach. Wymyślne ćwiczenia, które są te osoby zmuszane, jak na przykład deptanie leżących więźniów, czy polewanie zimną wodą, czy wzajemne bicie więźniów, osoba, która zdecydowała się na bicie współwięźnia, na przykład otrzymywała dodatkową kromkę chleba za to, że na to się zdecydowała. Wzawrzenie i zarobaczenie totalne obozu, brud, fatalne warunki higieniczne i brak podstawowego minimum potrzebnego do egzystencji w ogóle. Uniemożliwianie kontaktu z rodziną, ewentualnie kwestia paczek żywnościowych, to co już wcześniej wspomniałem. Rodziny nie były informowane w ogóle, gdzie osoby trafiają, w związku z tym często kilka tygodni zajęło ustalenie, gdzie danej osoby w ogóle szukać, a jeżeli już odnalazło się i wiedziano, gdzie ta osoba jest, to w zeznaniach pojawiają się opinie o oczekujących osobach pod obozem, czekających na właśnie moment, żeby przekazać tą paczkę, często odbierając sobie od ust osobom, które przebywały w obozie. W obozie wyżywienie było tak, można powiedzieć, że głodowe, że no bez, często niektóre osoby mówią, że bez tej pomocy z zewnątrz trudno byłoby w ogóle egzystować. To również głodowe wyżywienie, czyli pojawiający się głód, zamieniający się w osłabienie organizmu, był również później w efekcie tego była liczna śmiertelność. Brud, niedożywienie powodował wybuchy chorób epidemicznych w obozie, takich jak tyfus plamisty, który chyba stał się takim najpopularniejszą, najszerszą epidemią, ale również dur brzuszny czy czerwonka.
Dopiero od połowy 1945 roku zaczęły pojawiać się w obozie pierwsze komisje prokuratorskie, które zaczęły przesłuchiwać więzione w nim osoby. Dla niektórych osób były to w zasadzie nawet pierwsze przesłuchania, jakim od momentu aresztowania zostały poddane. Czyli do tego momentu nikt z nimi nie rozmawiał. Zaczęto zwalniać w pierwszym rzędzie kobiety. Komisje takie pojawiać się zaczęły nie tylko w obozie głównym, macierzystym, ale również w podobozach, przy kopalniach, do których między innymi trafiali więźniowie do pracy. Zachowane zostały również liczne listy z prośbami o zwolnienie z obozu, pisane zarówno przez więźniów, jak i przez rodziny osób uwięzionych w obozie, które właściwie można powiedzieć, że do wszystkich instancji, jakich były tylko mogły napisać, pisały o to, aby ich bliscy zostali wypuszczeni, udowadniając u nich niewinność. To jest takie wypaczenie z systemu totalitarnego, że w normalnym systemie prawnym to winę powinno się udowodnić. Tymczasem w tym odwrotnym systemie w 1945 trzeba było udowadniać swoją niewinność, wychodząc z założenia władzy, wychodząc z założenia, że każdy osadzony jest winny. Przymusowe zatrudnianie więźniów. Przede wszystkim wzięło się z sytuacji, która zapanowała po wyzwoleniu na Śląsku, a więc po wywiezieniu stąd licznej rzeszy osób do Związku Radzieckiego, które miały tam pracować, między innymi w przemyśle gumniczym. Na Śląsku pojawia się brak rąk do pracy. Przemysł, który tutaj istniał, zachował się niezniszczony właściwie, no ale nie miał kto w tych kopalniach pracować. I stąd pomysł na zastąpienie tej luki przez więźniów przetrzymywanych w obozach. Liczne wnioski z kopalni o skierowanie do nich więźniów z obozu pracy w Mysłowicach zachowały się zwłaszcza z maja i początków czerwca 1945 roku, kiedy kilkanaście kopalni bądź bezpośrednio do obozu pracy w Mysłowicach, bądź do centralnego obozu pracy w Jaworznie, bądź też do Urzędu Bezpieczeństwa, któremu niejako, ponieważ sama struktura obozowa podlegała pod urzędy wojewódzkie, urzędy bezpieczeństwa, więc było odwoływanie się o konkretną liczbę osób do pracy w danej kopalni. Na podstawie raportu kontrolnego możemy stwierdzić, że w połowie lipca 1945 roku w 12 kopalniach śląskich zatrudnionych było z obozu pracy w Mysłowicach 2250 osób. Charakterystyka pod obozów, do których trafiały te osoby, a więc pod obozów przy kopalniach, jest taka, że sytuacja w podobozach była również bardzo ciężka, ale w porównaniu do warunków panujących w obozie macierzystym była radykalnie o wiele lepsza niż do tej pory. Mimo ciężkiej pracy osoby były skłonne wychodzić z obozu macierzystego, często nawet nie będąc w pełni sprawnymi, byle nie w tym obozie nie pozostać na dzień. Pozostanie kojarzyło się często z odwiedzinami strażników, którzy chcąc się zabawić mogli stosować tutaj metody takie jak bicie czy znęcanie się, więc mamy przypadek osoby, która złamała rękę i z tą złamaną ręką udawała się do pracy, do odbudowywania miasta.

0: Sie hören das oberschlesische Magazin der deutschen Volksgruppe Versöhnung und Zukunft.
1: Słuchacie Państwo audycji niemieckiej Grupy Narodowej na Górnym Śląsku Pojednanie i Przyszłość.

0: am Mikrofon Dietmar Brehmer.
1: Unschuld hat nichts zu befürchten, meine lieben Landsleute, moi Rostomili, szanowni państwo. Unschuld hat nichts zu befürchten. Człowiek niewinny nie ma się czego obawiać. Jednakże o jego winie lub niewinności orzeka przecież sędzia. Ma on być, jak się powszechnie uważa, sędzią sprawiedliwym. Przeto niewinny oddaje się z ufnością jego wyrokowi. Wyrok sędziego jest jednak inny niż on oczekuje. Skazuje niewinnego. Biada tym, którzy są sądzeni przez sędziego nienawiści. Als die sechste Stunde gekommen war, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde.

Instytut Pamięci Narodowej wydał drugą książkę o obozach karnych dla górnośląskich Niemców po styczniu 1945 roku. Tym razem o obozie w Mysłowicach. Obóz ten był jednym z wielu, w których zamykano i karano górnośląskich Niemców, jak mówiła ustawa, za zdradę narodowości polskiej, a dowodem owej zdrady było posiadanie listy narodowościowej Volkslisty numer 1 i 2, takiej, jaką otrzymywali od 1942 roku wszyscy Niemcy pozostający po plebiscycie na Górnym Śląsku aż do tego czasu. Dodatkowo do tychże zdrajców narodu polskiego zaliczono członków masowych i w zasadzie przymusowych organizacji młodzieżowo-dziecięcych BDM i HJ. Wina tych, na których spadła okrutna kara, polegała więc na przynależności. Doch Unschuld ist kein Schutz.

0: Obóz w Mysłowicach rozpoczął swoją działalność w lutym 1945 roku. Dokładnych danych brak. I w czasie jego działalności przeszło przez obóz kilkadziesiątek tysięcy osób. W ciągu roku 1945 przeciętnie przebywało w obozie 2500 do 5000 osób. Kiedy likwidowano już obóz jesienią 1946 roku, władze wywiozły jeszcze z niego do obozu centralnego w Jaworznie 654 więźniów. Przez obóz mysłowicki przeszło więc więcej więźniów niż przez obóz Świętochłowice-Zgoda. W końcu września 1945 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu. W październiku 1945 roku odnotowano 493 zgony. Skądinąd wiemy, że duża część zmarłych czy zamęczonych nie była wcale odnotowywana nazwiskiem. W obozie na pewno zmarło lub zginęło 2281 osób. Jednakże to są tylko osoby odnotowane. Liczba ofiar była znacznie większa. Jak znaczna? Dzisiaj nie wiemy. Warunki panujące w obozie określić można jako okrutne. Osadzeni umierali z głodu i wycieńczenia wynikającego najczęściej z ciężkiej pracy w kopalni. Chory lub ranny ze złamaną ręką szedł również do pracy, aby nie umrzeć w tym samym dniu w izbie chorych. Z wielu zeznań osób, które przeżyły, wynika, iż strażnicy obozu, pochodzący wyłącznie z głębi Polski i niezorientowani w sytuacji na Górnym Śląsku, byli w wysokim stopniu niezdyscyplinowani i skorumpowani. Wśród nich znajdowali się zarówno ludzie porządni, jak i bezwzględni oprawcy. Zmuszano więźniów do potwornych ćwiczeń i wzajemnego bicia się. To, co znamy już z obozu w Świętochłowicach-Zgodzie.
1: Heute will ich dir zuliebe Rosen fühlen. Rosen fühlen, dir zuliebe. Dir zuliebe heute lange, lange nicht gefühlte Rosen fühlen. Rosen. Alle Schalen sind gefüllt. Sie liegen in sich selber jede hundert Male. Wie von Talen ausgefüllte Tale liegen sie in sich und überwiegen. So unsäglich wie die Nacht überwiegen sie den Hingegebenen. Wie die Sterne über Ebenen überstürzen sie mit Pracht. Rosennacht, Rosennacht, Rosennacht, Rosennacht.
0: Nie wiadomo, kto nadał obozowi określenie Rosengarten, ogród róż. Świadkowie, którzy przeżyli, mówili, że nazwa łączy się ze specjalnym, zmyślnym urządzeniem, kołowrotem, czyli wałem nabitym gwoździami, do którego przywiązywano więźnia. Gdy czterej inni więźniowie obracali tym wałem, krew torturowanego tryskała na ścianę budynku.

Warunki higieniczne obozu urągały wszystkiemu. Brak było jakiejkolwiek opieki lekarskiej. Stąd też wybuch epidemii tyfusu, który przeniósł się nawet poprzez więźniów na teren jednej z kopalni. Teza, iż celem obozu było dysponowanie darmową siłą roboczą, jest moim zdaniem nieprawdziwa. Robotnik jest dobry, gdy jest odżywiony i wypoczęty. Pozostaje więc teza obozu karnego za odstępstwo od narodowości. Książka o obozie w Mysłowicach oparta jest na dokumentach i zeznaniach. Jest przeto obiektywna i nie jest nacechowana emocjami. Do zeznań więźniów, którzy przeżyli, i ich rodzin, które spisaliśmy jeszcze 10 lat temu, doszła teraz relacja ze strony organu prokuratorskiego i ze strony rzetelnych badań historycznych. Dlatego też, pomimo pozostającego żalu i smutku, które zawsze nosimy w sobie, odczuwamy dziś radość, że ktoś spoza nas, w naszych tragediach, współweseli się z nami, z naszą prawdą. Weil das Urteil über die böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Augen.

0: Sie hören das oberschlesische Magazin der deutschen Volksgruppe Versöhnung und Zukunft.
1: Słuchacie Państwo audycji niemieckiej Grupy Narodowej na Górnym Śląsku Pojednanie i Przeszłość.

0: Minęła 21. Prezydent powołał pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. Karol Nawrocki chciałby, aby nowa ustawa zasadnicza obowiązywała od 2030 roku. Powoli kończą się prace przy budowie nowych bloków TBS w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Zaczął się intensywny czas dla maturzystów. Dziś pisali egzamin z języka polskiego. Jutro matematyka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezydent powołał pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. To m.in. Marek Jurek, profesorowie Ryszard Legutko, Anna Łabno i Ryszard Piotrowski, a także Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych. Senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec jest przekonany, że inicjatywa prezydenta Nawrockiego pokazuje, iż głowa państwa zapomniała, że w Polsce obowiązuje system parlamentarny. Jak dodał senator, w Polsce zgodnie z obowiązującą konstytucją nie ma dwóch ośrodków władzy.
2: To są takie manewry PR-owe, które mają cały czas podtrzymywać pana prezydenta w życiu medialnym, mają cały czas go podtrzymywać na językach mediów, szczególnie tych prawicowych mediów, które mają cały czas udowadniać, że prezydent może coś, czego nie może. Pan prezydent Nawrocki, jak zobaczył, że tak naprawdę prezydent musi współpracować z rządem, nie znosząc premiera Tuska, widząc, że to w ten sposób nie zadziała, postanowił, że weźmie i zagarnie dla prezydenta, dla siebie całą władzę.
0: Prawo i Sprawiedliwość popiera inicjatywę prezydenta. Poseł PiS-u Paweł Jabłoński zauważa, że choć konstytucja przewiduje silny mandat prezydenta, to jednocześnie ogranicza jego kompetencje. Dlatego jego zdaniem należy w nowej konstytucji jasno określić, czy mamy system prezydencki, czy kanclerski.
3: Za pomocą jakich narzędzi prezydent może to robić? Jakie ma służby bezpośrednio sobie podległe? Jest na przykład zwierzchnikiem sił zbrojnych, tak się formalnie to nazywa, ale w praktyce siły zbrojne podlegają ministrowi obrony. Więc mamy masę takich elementów w konstytucji, które prezydenta, organ z najsilniejszym mandatem demokratycznym, prawie 11 milionów głosów, pozbawiają realnych możliwości działania. Albo trzeba dać prezydentowi te możliwości, albo zdecydować się na system wyłącznie parlamentarno-gabinetowy. Takie jest moje zdanie, uważam, że trzeba nad tym pracować.
0: Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku. Dobiegają końca prace przy budowie nowych bloków w Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Powstają w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Poza budynkami gotowe są miejsca postojowe i drogi wyjazdowe. Trwa między innymi aranżacja zieleni, mówi Piotr Purzyński z Urzędu Miasta.
4: Drzewa są sadzone, mniejsze i bardziej imponujące. Gotowy jest także już plac zabaw. Ostatnie prace trwają przy zewnętrznych balkonach. No i wkrótce będą się mogły rozpocząć odbiory, tak by mieszkańcy w czerwcu mogli zacząć odbierać klucze.
0: W trzech blokach jest w sumie 168 lokali. Wszystkie mieszkania zostały przydzielone. Jest też lista rezerwowa, dlatego miasto myśli o kolejnych takich inwestycjach. Po raz 11 rusza budżet obywatelski w Mikołowie. W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 1,5 miliona złotych. Zaczęło się przyjmowanie wniosków na projekty do zrealizowania. Będzie można je składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które wnioski pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Za maturzystami pierwszy dzień egzaminów. Tylko w województwie śląskim przystąpiło do nich ponad 40 tysięcy osób. Dziś zmagano się z językiem polskim. Na maturze pojawiły się takie tematy jak wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, a także kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Reporterka Radia Katowice Natalia Trzmiel o wrażenia pytała po egzaminie maturzystów z liceum imienia Adama Mickiewicza w Katowicach.
5: Pozytywnie zaskoczona jestem. Miałam dużą przyjemność rozwiązując arkusz. Zobaczymy oczywiście, jak to się odwzoruje na wynikach, ale i mi się rozprawkę super pisało, i zadania. Czułam takie poczucie spełnienia i poprawności. Zobaczymy, czy słusznie, ale ogólnie dobrze.
6: Jeżeli chodzi o odczucia z matury z języka polskiego, sądzę, że była stosunkowo prosta. W zasadzie to nie było pytań konkretnie odwołujących się o wiedzę. Raczej były pytania w oparciu o tekst. Raczej nie trzeba było też dużo wnieść z sobą, wobec czego była stosunkowo prosta.
7: Ja osobiście uważam, że było prostsze niż próbne. Dobrze mi się pisało. Arkusz pierwszy, myślę, że dosyć prosty. Sprawka też fajne tematy, więc osobiście mi się podobało.
0: Jutro o 9:00 matura z matematyki na poziomie podstawowym. Przed nami pogodna noc z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą minimalną od 9 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.
1: Mikrofonem po boiskach.
8: Raków Częstochowa przedstawił nowego trenera. W pierwszej lidze Polonia z Bytomia lepsza od tej warszawskiej. W środę początek kryterium asów. Tadeusz Musioł w Radiu Katowice. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia. Dawid Kroczek został trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku zwolnionego wczoraj Łukasza Tomczyka, który w Rakowie był od grudnia ubiegłego roku. 37-letni Kroczek przez cały sezon pracuje w częstochowskim klubie, najpierw jako asystent Marka Papszuna, a ostatnio w dziale scoutingu. Kroczek w nowej roli zadebiutuje piątkowym meczem z Koroną Kielce. Dziś w Ekstraklasie Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 3-1, a w piłkarskiej pierwszej lidze Polonia Bytom wygrała z Polonią Warszawa 3-2.
1: Z regionu, z kraju i ze świata.
8: Karolina Romańczyk zdobyła w Osijeku brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie. Między innymi w tej samej konkurencji najlepszy był Tomasz Bartnik. Polskie zespoły odpadły w 1/16 finału odbywających się w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata w tenisie stołowym. Polki przegrały z Chinkami 1-3, a Polacy z Rumunami 2-3. Iga Świątek awansowała na trzecie miejsce w światowym rankingu. Polska tenisistka nie miała ostatnio udanych turniejów, ale jej rywalki także nie broniły punktów z poprzedniego sezonu, dzięki czemu Świątek przesunęła się w górę o jedno miejsce. Na 45. pozycję spadła Magdalena Fręch, a na 55. awansowała Magdalinet. W notowaniu tenisistów 53. jest Hubert Hurkacz, a 76. Kamil Majchrzak. Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli drugie miejsce w turnieju Beach Pro Tour Elite siatkarzy plażowych w Brazylii. W finale Polacy przegrali ze Szwedami Jakobem Holtingiem Nilssonem i Elmerem Andersonem 0-2. Martin Kasperlik ponownie będzie hokeistą JKH GKS Jastrzębie. Czech grał już w Jastrzębiu w latach 2018-22 oraz 24-25, zdobywając z tym klubem m.in. Mistrzostwo Polski. Ostatni sezon spędził w Unii Oświęcim. W hokejowych Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu dziś dzień przerwy. Po dwóch seriach spotkań Polska zajmuje trzecią lokatę, tracąc punkt do drugich Francuzów i dwa do prowadzącego Kazachstanu, z którym spotkamy się jutro. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji Polski z koczków narciarskich. Austriacki szkoleniowiec był trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019, a pod jego wodzą nasi skoczkowie zdobyli m.in. dwa medale Igrzysk Olimpijskich i po raz pierwszy zostali drużynowymi mistrzami świata. A w środę wystartuje 50. edycja kolarskiego wyścigu Kryterium Asów. Tegoroczna rywalizacja będzie składać się z 5 etapów. Jak układa się kolarską trasę, mówi dyrektor wyścigu Przemysław Niemiec.
9: 8 lat też organizuję Tour de Pologne i też trasy, po których sam jeździłem wcześniej, gdzieś jakieś takie pomysły właśnie przychodzą do głowy, żeby właśnie kolarzy tam wpuścić. W przypadku Kryterium Asów, no to dla mnie było to o tyle łatwiej, że no ja tam mieszkam, prawda, w rejonach, gdzie mamy te wyścigi. I też to tak ułożyłem jakby po trasach, po których sam jeżdżę. Sam jeździłem przez wiele lat i wiem, że są trudne, selektywne, także no na pewno kolarzom dadzą się we znaki.
8: Kryteria, czyli wyścigi po ulicach, możemy powiedzieć, to większe wyzwanie?
9: Na pewno jest to forma jakby ścigania, która już no niestety odchodzi trochę do lamusa, bo jest tego coraz mniej. Ale kiedyś tam właśnie, ja pamiętam, jak zaczynałem się ścigać, no to te kryteria to były praktycznie co tydzień, prawda? W każdym mieście praktycznie były takie kryteria. Kryterium ma to do siebie, że to jest krótka runda, pokonywana, nie wiem, 50-krotnie. Mega dynamiczna, prawda? Cały czas coś się dzieje na takim kryterium. A w przypadku zwykłego etapu, no to mamy odcinki 150 km i więcej, gdzie no tak na dobrą sprawę, takie największe emocje są w końcówce etapu, prawda? A kryterium ma to do siebie, że mamy te emocje praktycznie od startu do mety. Tyle też, że są dużo krótsze.
8: Z jednej strony możemy powiedzieć, że Kryterium Asów jest wyścigiem 5-etapowym, ale z drugiej, że każdy etap to jest zupełnie osobna historia.
9: Tak, to się nazywa Kryterium Asów, jest 5 etapów, ale pamiętajmy o tym, że to jest każdy dzień jest osobny wyścig. Także mamy 5 osobnych wyścigów, w sumie jest ich 5, z czego mamy właśnie 2 kryteria i 3 wyścigi klasyczne.
8: Jak wymagająca jest ta trasa 50. Kryterium Asów?
9: Drugi etap, powiedzmy, drugi dzień za rzeczę Wilkowice, no to będzie najcięższy z wszystkich 5 wyścigów, dlatego że mamy 3 rundy z 2 podjazdami naprawdę ciężkimi, które kolarze będą pokonywać i do tego mamy jeszcze sam podjazd na metę, mamy prawie 1,5 km podjazdu, gdzie na pewno po trudach wcześniejszych wzniesień da się tego kolarzom we znaki.
8: Jak sam pan powiedział, jeździł pan w kryteriach, jeździ się inaczej troszkę niż w tych wyścigach, które doskonale znamy choćby ze szklanych ekranów?
9: No na pewno trzeba być kolarzem dynamicznym, prawda, bo tam jest na kryterium takim typowym ulicznym, no co zakręt, to trzeba rozkręcać ten rower, jest hamowanie, rozkręcanie i tak w kółko, prawda? Także no, trzeba być mega dynamicznym, nie to co, tak jak w moim przypadku byłem typowym góralem, prawda? Jechało się, czekało się na jakiś długi podjazd i wtedy można było pokazać na co kogo stać, a tu jednak ten dynamit w nogach jest potrzebny właśnie od startu do mety.
8: Wspomniał pan, że kryterium odchodzi do lamusa, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że powoli wraca, no bo chyba się odradza, jeżeli chodzi przynajmniej o kryterium masy.
9: No tak, fajnie, że właśnie wśród tych 5 wyścigów, które tutaj mamy, są 2 kryteria, takie typowe miejskie ściganie i na pewno też to będzie emocjonujące dla kibiców, no bo co

0: Gdzieś obok nas.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomanek. Witam wszystkich słuchaczy Radia Katowice, również w imieniu Mariana Guzowskiego, który nasze spotkania od lat realizuje. Miło mi powiedzieć, że jestem w dosyć szerokim gronie gości. Przy naszym okrągłym stole spotkały się kobiety. Jest ze mną pani wicestarosta powiatu bierońsko-lędzińskiego, pani Zofia Dudek, pani Beata Białowąs, radna sejmiku województwa śląskiego, pani Magdalena Sosna-Gongor, dyrektorka PCPR i pani Krystyna Cuber, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych. I mówić będziemy o tym, o czym o tej porze mówimy od 5 lat. O konferencji Większa Wiedza, Większa Tolerancja.
0: To warto wiedzieć.
1: Jutro jest szczególny dzień, prawda? Akurat tak nam wypadło, jak zawsze chciałyśmy, żeby wypadło.
2: 5 maja mamy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
1: No ale takżeśmy próbowały, pani Krystyno, właśnie w okolicy, no bo nie zawsze tak równo 5 wypadło, prawda?
3: Nie zawsze równo 5 wypadło, ale zawsze przyświecała nam ta idea tych właśnie świąt, które na dzień ten przypadają.
1: No bo chodzi właśnie, żeby ten dzień uświetnić naszym pomysłem.
3: Tak. I sam pomysł właśnie zrodził się nie tylko z tych świąt, ale po prostu zaczęło się to w ten sposób, że jako społecznik zawsze wydawało mi się, że sprawy osób niepełnosprawnych są znane wszystkim i wszyscy je rozumieją.
1: A zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
3: Tak.
1: Prawda? Ale już jak trochę się wychowujemy w tej tolerancji.
3: Tak, ale okazało się, że włodarze, osoby decyzyjne chcą zawsze dobrze, ale nie zawsze rozumieją nasze środowisko. Zauważyłam, że czasem jak wśród samorządowców ważny jest podział środków PFRON-owskich, żeby to podzielić sprawiedliwie, równo, żeby nikt nie był pokrzywdzony, ale nie widzieli tych osób z innej strony, osób niepełnosprawnych, od ich możliwości, umiejętności, talentów. I te nasze konferencje właśnie chcą to uświadomić. Z jednej strony przedstawić te problemy, które wiążą się z tymi świętami, czyli ciągle jeszcze jakaś dyskryminacja czy nietolerancja, a z drugiej strony pokazać, co osoby z niepełnosprawnością mogą naprawdę. I to już poprzednie konferencje pokazały, że są te osoby świetne i w malarstwie, i w sporcie, i w muzyce. Na jutrzejszej konferencji chcemy pokazać osoby, które potrafią zdobywać szczyty górskie.
1: No właśnie, bo ogólnie tytuł tej konferencji Większa Wiedza, Większa Tolerancja, więc to jest niby oczywiste, że im więcej wiemy, tym więcej jesteśmy w stanie zrozumieć, ale w życiu, no państwo wiedzą, to wszystko wygląda w szczegółach trochę inaczej. Pani starosto, a pani się czego nauczyła przez te 5 lat? Nauczyła się pani inaczej patrzeć na osoby?
2: Tak, na pewno. Uważam, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Jest to pomysł pani Krystyny Cuber, która przyszła z tym pomysłem do jeszcze poprzednich władz powiatu i zostało to bardzo dobrze przyjęte. Jest kontynuowane. Jak już powiedzieliśmy, jest to 5. edycja tej konferencji. Ja przypomnę może pokrótce historię. Właśnie pierwsza edycja w 2022 roku po prostu nosiła tytuł Większa Wiedza, Większa Tolerancja, żeby po prostu pokazać te osoby z niepełnosprawnościami, żeby zwrócić na to uwagę, że jest niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, motoryczna, żeby po prostu uczestnicy tej konferencji posiedli taką większą wiedzę na ten temat. Natomiast kolejne konferencje już były takie bardziej tematyczne i druga konferencja...
1: Tak, bo ta pierwsza konferencja. Ja się tutaj muszę wtrącić,
2: tak?
1: Dlatego, że jestem związana z tymi konferencjami właśnie od samego początku, że właśnie ta pierwsza już pokazała, że to spektrum tematów, problemów, ale również sukcesów, takiego dążenia do niezależności osób z niepełnosprawnościami, to jest tak potężny zakres, że nie jesteśmy w stanie na nim opowiedzieć podczas jednej konferencji. I postanowiłyśmy opowiadać o poszczególnych różnych dziedzinach, tak zaglądać do nich.
2: Właśnie. I druga konferencja nosiła tytuł Bez barier. Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami. I mieliśmy właśnie okazję poznać na tej konferencji osoby, które są niepełnosprawne, a osiągają, uprawiają sport i osiągają bardzo duże sukcesy właśnie w różnych dziedzinach sportu. Kolejna, trzecia konferencja nosiła tytuł Muzyka bez barier. Też mieliśmy okazję poznać artystów, na przykład artystka niewidoma, która bardzo pięknie grała na fortepianie.
1: Kaja Kosowska.
2: Tak, właśnie. I jeszcze inni artyści, pani, która pięknie śpiewała.
1: To nie tylko muzyka klasyczna, mieliśmy przedstawicieli muzyki rockowej.
2: Tak, mieliśmy.
1: Głośnej.
4: Z naszego powiatu nawet.
2: Tak, z naszego powiatu.
4: Tak, mieliśmy Krzysiu Szymaszek.
2: Tak, no który właśnie taką muzykę bardzo, bardzo nowoczesną, młodzieżową, że tak powiem, prawda, uprawia. I było to też bardzo ciekawe.
1: Ale przypomnę, że byli też z nami przedstawiciele Akademii Muzycznej, tak? Bo okazuje się, że osoby z niepełnosprawnościami normalnie funkcjonują wśród studentów na przykład Akademii Muzycznej. Tutaj nie ma już barier, można.
2: Bo w czasie tych konferencji właśnie pokazujemy, jak można realizować swoje pasje i normalnie funkcjonować właśnie w społeczeństwie. Czwarta edycja nosiła tytuł Niezwykły wymiar malarstwa i też mieliśmy artystów z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład pana Stanisława Kmiecika, który nie ma rąk, bardzo dobrze maluje nogami. Byliśmy świadkami, jak wykonywał taki obraz właśnie podczas konferencji. Później udało nam się w starostwie powiatowym, ponieważ w starostwie powiatowym w budynku mamy taką galerię, gdzie wystawiamy prace, obrazy naszych artystów tutaj pochodzących z powiatu. Udało nam się zorganizować wystawę prac pana Kmiecika. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo wiele osób oglądało tę wystawę, zachwycało się i były te osoby zdziwione, że te obrazy właśnie zostały wykonane za pomocą stóp. No i w tym roku mamy piątą edycję tej konferencji, która będzie nosiła tytuł Turystyka osób z niepełnosprawnościami, ale o tym już będziemy mówić jutro, tak? Dzisiaj, no i jutro podczas konferencji.
1: Bo będziemy przecież zapraszać,
2: tak,
1: prawda?
2: Będziemy mieć wielu ciekawych gości, którzy będą mówić o tym, jak udaje im się turystykę uprawiać, jak są czynni właśnie w tej dziedzinie.
0: Gdzieś obok nas. Program przeciw samotności wśród ludzi.
1: To nas bardzo cieszy, że możemy opowiadać o środowisku ludzi, którzy chcą żyć jak inni, a są to ludzie z niepełnosprawnościami. My co prawda, organizując te konferencje, też zauważyliśmy, że każdemu z nas czegoś brakuje, każdy z nas się z czymś boryka. W ubiegłym roku przy okazji mówienia o sztuce mówiliśmy również o arteterapii, o sztuce na receptę i tutaj może warto też powiedzieć, że Michał Ogiński, który był z nami, po prostu robi zawrotną karierę jako malarz, co nas bardzo cieszy, bo to właśnie pokazuje, że kiedy zwiększamy wiedzę, to też może inaczej patrzymy już na sztukę i w ogóle dokonania ludzi z niepełnosprawnościami. To wszystko odbywa się w dosyć pięknym budynku, bo to też trzeba dodać, to jest wizytówka, prawda, Bierunia?
4: Wizytówka naszego powiatu. Jest tu budynek Centrum Usług Społecznych, który po budynku kopalnianym podległ renowacji. Powiat uzyskał środki na to z funduszy unijnych. No i w tym budynku tą konferencję zawsze prowadzimy. Co prawda liczba osób, które do nas na konferencję przybywają, jest coraz liczniejsza i trzeba by się było może przyszłościowo zastanowić nad troszeczkę większym pomieszczeniem, bo gdzieś ta ilość miejsc jest ograniczona, ale budynek sam w sobie jest bardzo ładny, klimatyczny, no i jest też dostosowany, prawda, pod osoby z niepełnosprawnościami, bo jest dostępność budynku bardzo dobra, jeżeli o to chodzi.
1: No i tak, dlatego możemy gościć tak liczną publiczność.
4: Oczywiście.
1: Nie licząc tej, która może oglądać nas online, bo tak, też tak, bo co jest, roku jest to taka
4: tak,
1: możliwość.
4: Jest to nagrywane, także osoby, które nie mogą do nas przybyć, mogą sobie usiąść u siebie w domu i na żywo oglądać całą relację z konferencji. No i oczywiście można ją sobie później też odtworzyć, jeżeli ktoś nie ma w danym momencie możliwości takiej, to na spokojnie wieczorem jest na YouTube zawsze możliwość, jest udostępniona.
0: tam warto być.
1: Widzę, że wszystkie panie już cieszą się, już nie możemy doczekać na jutrzejsze spotkanie. My spotykamy się w tym samym gronie. W tym roku dołącza do nas pani Beata. Pani z tym środowiskiem związana już jest od dawna. Czy trudno jest mówić o ludziach, osiągnięciach ludzi z niepełnosprawnościami, jednocześnie nie podkreślając, że to, co robią, jest wyjątkowe właśnie dlatego, że są niepełnosprawni?
5: Znaczy, ja myślę, że dla osób, którym się wydaje, że są, no, jakby wszystko z nimi jest w porządku, przepraszam, że tak powiem, to w tym momencie albo dziękujemy w ogóle za to, że widzimy, że słyszymy, prawda, to na pewno w tym sensie jesteśmy osobami zdrowymi, to nam się wydaje, że gdzieś jest problem. Tym osobom się totalnie nie wydaje, że jest problem. Ja nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo powiedzmy kilka lat temu gdzieś tak jak właśnie pani Krystyna tutaj, bo mogę tak powiedzieć, była takim animatorem, żeby te konferencje się rozpoczęły. My, powiem troszkę ze wstydem, ale cieszę się, że to się udało. Jako województwo śląskie byliśmy ostatnim województwem, który właśnie te środki z PFRON-u również zaczął dzielić również na turystykę. I od kilku lat w województwie śląskim jest, ja tylko powiem, bo to warto też sobie zerknąć, jest taki program Śląskie bez barier. I żeby w ogóle też czy fundacje, stowarzyszenia mogły aplikować o te środki, to od kilku lat jakby funkcjonuje też w województwie śląskim. Czy funkcjonuje też sejmik osób z niepełnosprawnościami. Coś się wydarzyło jakby nowego, że to jest i że fundacje, stowarzyszenia mogą z tego korzystać. Jako osoba, która gdzieś też od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami, z fundacjami właśnie związanymi z turystyką górską. I chcę powiedzieć, że szczególnie z osobami, które są niewidome albo słabowidzące. I proszę mi wierzyć, że przez lata te osoby ciągle zawsze do mnie mówiły, że one nie widzą problemu żadnego, bo one tylko nie widzą. Lubią chodzić po górach, lubią wszelką aktywność fizyczną. Proszę zwrócić uwagę, że często jest tak, że osoby są niewidome od urodzenia, ale czasem jest tak, że ktoś traci wzrok, mając na przykład 30 kilka lat i on pewną aktywność fizyczną uprawiał wcześniej. Jemu po prostu tego później bardzo, bardzo brakuje. Więc to oni też czasem mówią, że gdzieś otoczenie, nie wiem, idą w góry, a są osobami niewidomymi i ktoś ich na szlaku pyta, dlaczego oni w ogóle chodzą, jak nic nie widzą. A to nie o to jakby tutaj chodzi, bo te bodźce to jest nie tylko wzrok, prawda?
1: No, my już o tym od dawna mówimy. Ponad 10 lat temu pan Bogumił Kanik zorganizował pierwsze trasy turystyczne dla osób, które nie widzą. To są okolice Ujsu, Glinki. Byliśmy tam, chodziliśmy tą trasą, tak. Więc można i zimą, i latem. I pamiętam, że nawet była taka koncepcja, żeby wędrować z aplikacją, która nas, to znaczy mówię osoby niewidome, po prostu prowadzi szlakiem. Jednak okazuje się, jest to niepotrzebne, ponieważ jest bardzo wielu przewodników, którzy chętnie prowadzą, tak jak inne grupy prowadzi się po szlakach, żeby zwiedzać, tak samo prowadzi się grupy z niepełnosprawnymi, ale też powstały, ja się bardzo cieszę, że się jutro spotkamy, takie grupy, które wydawałoby się wnoszą na szczyty ludzi, którzy w ogóle nie powinni się wybierać w góry.
3: Mówi pani na pewno o Fundacji Szerpowie
1: Nadziei.
3: Nadziei. Właśnie też się cieszę, że poznam przedstawicieli tej fundacji, bo osobiście nie znam, ale od paru lat śledzę ich działania w mediach społecznościowych. Jestem pełna podziwu. Natrafiłam na nich przy okazji, gdy poszukiwali wolontariuszy, żeby pomagać. To jest grupa ludzi no, fantastycznych. Oni pomagają nawet fizycznie wprowadzać osoby nawet na wózkach na szczyty górskie. Jest to wysiłek i fizyczny i organizacyjny i naprawdę bardzo się cieszę, że jutro ich poznamy osobiście.
1: Ja myślę, że to jest przygoda dla obu stron.
3: Dokładnie.
4: No, i tak jak oni... Tam są pod indywidualne potrzeby osoby te trasy przygotowane i całe jest to zorganizowane indywidualnie.
3: Tak, i tak jak oni sami mówią, że chcą, żeby każda osoba niezależnie od ograniczeń miała szansę doświadczyć niezapomnianej przygody w górach, żeby właśnie ta niepełnosprawność nie ograniczała.
1: Prawdę mówiąc, to o czym my mówimy, to jest kwestia dostępności. Chcemy, żeby ten świat był coraz bardziej dostępny.
0: O tym należy pamiętać.
1: My też wiemy, że coraz więcej barier to są bariery, które mamy w głowie. To są bariery mentalne. Nie zwracaliśmy na nie dotąd uwagi. Wystarczyło, że ktoś miał zdrowe nogi, może iść, prawda? Więc jutro będziemy o tym rozmawiać, a mamy naprawdę świetne grono, bo będą z nami między innymi Krzysztof Wostal. No Krzysztofa, ja myślę, że słuchacze Radia Katowice bardzo dobrze znają i ci, którzy go już poznali, to cieszą się na opowieści, bo właśnie on jako osoba głucho-niewidoma potrafi znakomicie uzasadniać, dlaczego ludzie, którzy nie widzą, mogą podróżować. Że jednak świat postrzegamy nie tylko zmysłem wzroku, ale mamy jeszcze inne zmysły i one też działają nam na wyobraźnię. Będzie z nami pani Hildegarda Krzyżańska, która trenuje Nordic Walking. Pani też, pani Krysiu?
3: Nie, ale o pani Gerdzi bardzo dużo słyszałam. Też się cieszę, że ją poznam osobiście. Właśnie, że ta pani jest bardzo, bardzo aktywna i w każdej dziedzinie, i w turystyce też.
4: Spacery w ogóle są bardzo, bardzo zdrowe, a u nas też seniorzy bardzo też aktywnie uczestniczą w tych aktywizacjach takich właśnie sportowych. Też mamy program ze środków unijnych dedykowany dla naszych mieszkańców i panie bardzo chętnie zawsze korzystają, nawet jak nie ma pogody, to one z tymi kijkami już czekają na opiekuna i gotowe są do wyjścia w trasę.
1: To bardzo byłoby popularne. Grzechnie chodzić tak, po powiecie bieruńsko-lędzińskim.
4: Nie, tym bardziej, że mamy tyle lasów wokoło.
1: No właśnie, piękne rejony. Będzie z nami również pani Katarzyna Radecka. To jest specjalistka do spraw dostępności, twórczyni internetowa. No tak, teraz podobno jest coś takiego jak sport w internecie, to turystyka w internecie też, tak? No tylko, że wtedy jakoś ruszamy się tylko mentalnie.
4: Ja to tak rozumiem, że twórczyni internetowa, że pani Katarzyna pewnie przez internet zachęca osoby i gdzieś to reklamuje, bo z tego, co tak jak już tam rozmawiałam z panią Katarzyną wstępnie, to ona jest też zdobywczynią szczytów górskich i ona też organizuje dla osób z niepełnosprawnością skoki spadochronowe i latanie w tunelu aerodynamicznym. Także ona pod tym kierunkiem tak też jako organizator i sama w tym uczestniczy.
3: Tak, bo mimo, że sama jest na wózku, jest bardzo aktywna i też do podziwu zdobyła wszystkie szczyty górskie polskie, tak?
4: Dobrze? Tak, Korona Gór Polskich. Tak, Korona Gór prowadzi takiego fanpage'a swojego i gdzieś tutaj, bo to właśnie te osoby młode, co korzystają z internetu, to jest bardzo teraz takie w sumie na czasie.
3: Tak, a ja w tym widzę też nadzieję dla innych osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z tymi fizycznymi, czyli osoby na wózkach, bo znam wiele takich osób, które jednak boją się wyruszyć w góry. Także cieszę się, że poznają działalność Fundacji Szelpowie Nadziei i taki przykład jak pani Radecka, może ich to też zmobilizuje do wyjścia.
1: No będzie z nami pani Marta Mazur-Sokołowska, która właśnie jest wiceprezeską zarządu Fundacji Szerpowie Nadziei. Kto wie, może ośmielimy osoby, które zawsze myślały o tym, żeby wyjść w góry, a tutaj okaże się, że to wszystko jest możliwe i w zasięgu ręki. Będą z nami również pani Klaudyna Sitek i Rafał Sroczyński. To są opiekunowie Ośrodka Świętej Faustyny w Tychach. Oni gościli też u nas na antenie Radia Katowice, opowiadali o swoich przedsięwzięciach. Warto wiedzieć, że w swoim ośrodku prowadzą klub turystyki górskiej, bo to nie tylko są dysfunkcje związane z motoryką, ale przecież również osoby, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, również potrafią zachwycać się światem, prawda?
3: Dokładnie, dlatego bardzo się cieszę, że też będą przedstawiciele tej grupy z niepełnosprawnością, bo ja ze względu na swoją sytuację rodzinną, mam córkę z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, bardzo mnie ta dziedzina interesuje i cieszę się, że też osoby z takimi dysfunkcjami chodzą po górach, mają opiekunów, jest to dla nich możliwe.
1: Pani córka lubi?
3: No właśnie.
1: Wędrówki górskie.
3: Tak, ja tu mam, może troszkę odbiegnę od tematu samej konferencji, ale ja z moją córką staram się bardzo dużo podróżować i zdobywam dużo doświadczenia. Tu właśnie też chodzi o tą tolerancję. Na przykład jestem podbudowana sytuacją na lotniskach, w komunikacji miejskiej, w hotelach, w biurach podróży. Naprawdę wszędzie spotykam się ze zrozumieniem.
1: Z życzliwością.
3: Nawet z życzliwością. Pojedyncze przypadki są takie, gdy moja córka niepoprawnie się zachowuje, czyli tam trochę krzyczy, albo w restauracji trochę nie tak jest. To są pojedyncze bardzo przypadki. Raczej wszystko z życzliwością. Czasami mnie to krępuje, bo z podziwem, że jednak mając takie dziecko, to moje dziecko już ma 38 lat, jeździmy i do hoteli, i na wycieczki, i samolotem odważymy się jechać.
1: Ale ona to lubi,
3: tak, naprawdę. A my jako rodzice mamy więcej czasu niż w domu, bo jesteśmy na urlopie. I to mnie cieszy, ta otwartość, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną też mogą podróżować. Moja córka ma też cechy autyzmu, więc masz coś w sobie takiego specyficznego i gdy z nią chodzimy po górach, to ja bardzo lubię chodzić za nią. Bo ona wybiera jakoś intuicyjne, najłatwiejsze podejścia, omija jakieś kamienie. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Może
1: nie
3: to jest wygodne.
1: Dobrego przewodnika.
3: Albo że się najmniej zmęczy, jak dobrze idzie.
1: Tak, oczywiście chwalić się sukcesami i mówienie o możliwościach, to nie wszystko. To jest właściwie początek naszej dyskusji, naszych rozmów, ponieważ teraz my to wszystko mówimy, żeby ludzie, którzy mają wpływ na podejmowanie decyzji, wiedzieli, jak je podejmować, żeby ten świat turystyki w tym przypadku był coraz bardziej dostępny.
5: Właśnie, żeby nie było tych barier, żeby każdy człowiek miał tą możliwość, czy wybierze, czy pojedzie w góry, ale żeby tych barier nie było. Pani tutaj wspomniała o Fundacji Pogranicze Bez Barier. Ja akurat też dobrze tą fundację znam. I oni przez lata walczyli na przykład, że jeżeli chodzi o Szyndziel, żeby było do schroniska utwardzona ta droga od kolejki do... I to się udało. Po kilku latach jest ta utwardzona droga, chociażby po to, żeby... I tu jest ta jakby równość dostępu i dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj, co pani dyrektor też powiedziała, dla seniorów, dla rodzin z małymi dziećmi. Ta utwardzona droga pomogła nie tylko osobom na wózkach, czy osobom z niepełnosprawnościami, ale pomogła też jakby innym osobom. Ja wtedy też, ciesząc się bardzo, bo wiedziałam, że fundacja przez lata się starała, żeby ta droga była właśnie utwardzona, żeby te osoby na wózkach nie trzeba było w tym ostatnim odcinku praktycznie wnosić, tylko żeby mogły podjechać. A sporo hejtu się wylało w internecie, że już niszczą tutaj nawet góry i tak dalej, gdzie to jest taki element, że naprawdę to nikomu nie przeszkadzało. Więc ja myślę, że taka ogromna otwartość, że każdemu się należy to samo, żeby też zobaczył te góry, żeby mógł... Myślę, że każdy z nas, jeżeli gdzieś czasem wyjedzie na pół dnia, na jeden dzień i zmieni otoczenie, zobaczy piękne widoki, sam się inaczej czuje. I każdy osobie, że tak powiem, to się należy. Czy osobie starszej, czy dziecku, czy osobie, która jest z niepełnosprawnością ruchową, czy intelektualną. Dam ten przykład Szyndzielni, bardzo się cieszę. Albo chociażby drugiego projektu, na pewno też bardzo jest szeroko znana pani Dominika Kasińska, która jest właśnie z niepełnosprawnością intelektualną. I ona jest taką ambasadorką również takiego projektu. Wcześniej to było Szczyrk bez barier, gdzie znowuż na skrzyczne osoby sobie wjeżdżają w ramach różnego rodzaju projektów. I to też jakby te trasy są bardzo zróżnicowane, że można wyjechać praktycznie całościowo na Skrzyczne i tylko sobie posiedzieć w schronisku, wypić herbatę i popatrzeć na góry, a można pewien odcinek jakby przejść. Więc wydaje mi się, że mentalność też osób coraz bardziej się zmienia. Ja się z tego powodu bardzo, bardzo cieszę. I wydaje mi się, że otwartość, to co pani Krystyna też powiedziała, społeczeństwa jest.
1: Ten proces takiego naszego społecznego wychowania trwa już ponad 30 lat, bo tyle mają najstarsze organizacje pozarządowe w naszym kraju, więc ta edukacja ona po takim czasie to już, mam nadzieję, odnosi widoczne rezultaty, ale wspomaganie takich pomysłów to nie jest tylko otwartość, to jest również finansowe wspieranie różnych projektów. Patrzę na panią wicestarostę.
2: Jako jednostka samorządu terytorialnego my mamy swój budżet, który tutaj opracowujemy na dany rok i ewentualnie właśnie możemy jakąś tam kwotę pieniędzy na taki cel przeznaczyć. Też jako powiat dofinansowujemy właśnie te działania, które są prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie, a dotyczą właśnie tych osób niepełnosprawnych. To też właśnie pani dyrektor udało się pozyskać duże kwoty na różne projekty. Były też tam właśnie te projekty unijne.
4: Bo w starostwie jest też Wydział Promocji i Sportu i z tego co wiem, to jeżeli ktoś poprosi, czy jakaś to jest organizacja, czy osoba o dofinansowanie, to pewnie zarząd też jest w stanie gdzieś to w ramach swojego budżetu rozpatrzyć i przyznać takie dofinansowanie.
6: No my będziemy zachęcać pani Beato do tego, żeby
5: ja bardzo mocno pani
6: z tymi inicjatywami występować, ujawniać się, pisać, aplikować.
2: Tak, jeżeli jakieś stowarzyszenie no, zwróci się z taką prośbą do zarządu powiatu, to zarząd taką prośbę rozpatrzy wtedy.
4: Tak, my ze swoimi stowarzyszeniami, które działają na naszym terenie, bardzo dobrze współpracujemy. Też są corocznie konkursy organizowane dla tych stowarzyszeń na wspieranie osób z niepełnosprawnościami, także środki powiat też w jakiejś części tam przeznacza na te cele.
6: Tak, bo to, że tak powiem, w tej lokalności, tak, natomiast na pewno są też projekty finansowane przez marszałka województwa. Nie,
5: dokładnie, jest projekt Śląski Bez Barier. Są również dofinansowania dla organizacji pozarządowych na projekty. Tak samo Ministerstwo Sportu organizuje różnego rodzaju konkursy. Także warto to jak najbardziej obserwować.
6: A my
5: i
6: jutro
5: po prostu aplikować
6: będziemy
5: o te środki.
6: Troszkę,
5: może
6: prawda?
5: Jutro też na konferencji troszeczkę podpowiemy, żeby po prostu była ta wymiana informacji. Czy tak jak tutaj chociażby pani redaktor wspomniała, czy o Fundacji Pogranicza Bez Barier, czy pani Krystyna o Szerpach Nadziei, tych organizacji jest dużo. Warto po prostu chociażby wchodzić czy na ich strony, czy na fanpage i po prostu obserwować. Chociaż nie ukrywam pani redaktor, że najczęściej najlepszą reklamą jest zadowolona osoba, która gdzieś właśnie uczestniczy w takim spotkaniu.
6: I poczta pantoflowa.
5: I poczta, tak. To wtedy. Także ja tu bardzo też w tym miejscu chciałam podziękować powiatowi Bielsko-Lenicińskiemu, już powiedziane, że bardzo pięknemu powiatowi, który sam jest jakby też turystycznie, że tak powiem, atrakcyjny, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe, że państwo to robią, jakby wychodzą frontem do swoich mieszkańców i nie tylko do swoich mieszkańców.
3: My jako organizacje pozarządowe organizujemy, tak jak pani powiedziała, wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami. Czasami wśród nas, osób z niepełnosprawnościami, które chcą jechać na tą wycieczkę, są osoby na wózkach i mamy duży problem z autobusem. Zwykły autobus się wynajmie, ale tu dla takich osób, które z tego wózka nie potrafią się przesiąść na zwykłe krzesło, trzeba specjalistycznego transportu, specjalnych busów. W powiecie są samochody dostosowane do przewozów tych osób. One są własnością ośrodków, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy. I te samochody przez weekend stoją
6: w bazie.
3: A stowarzyszenie z innymi osobami niepełnosprawnościami mogłyby wtedy z tych
6: samochodów
3: skorzystać i pojechać, ale okazuje się, że nie mogą, że to jest tak obostrzone. Te samochody są do konkretnych celów przeznaczone. Przepisy prawa nie pozwalają, aby ten samochód w weekend jechał z innymi osobami niepełnosprawnymi.
2: Jeżeli właśnie taki samochód uzyskał dofinansowanie, szczególnie właśnie też z tych programów unijnych, to tam są takie mocne obostrzenia, ale możemy się nad tym pochylić, tak, zastanowić. I może spróbować jakoś ten problem rozwiązać.
6: Proszę państwa, jutro piąta edycja konferencji Większa Wiedza, Większa Tolerancja. Będziemy mówić o turystyce osób z niepełnosprawnościami w Centrum Usług Społecznych w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej 24A. Kto nas słyszy, może przybyć.
4: Wyjście zapraszamy.
2: Zapraszamy wszystkich.
6: Piękne miejsce. No miło się będzie nam ze sobą poznać. Po prostu, więc serdecznie zapraszam. Zawsze jest ładna pogoda, zauważyły panie?
4: Tak.
6: Że słońce zawsze nam przyświeca podczas tego święta. No i mówić będziemy o turystyce. Na pewno będziemy też snuć plany turystyczne na najbliższe miesiące. Także bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za wizytę w naszym radiowym studiu. Przypomnę, że dzisiaj o konferencji Większa Wiedza, Większa Tolerancja w
1: Oględzinach. Mówiłyśmy z panią wicestarostą Zofią Dudek, z panią Beatą Białowąs, która jest radną Sejmiku Województwa Śląskiego. Była z nami pani Magdalena Sosna-Gongor, dyrektorka PCPR w Lędzinach. Będziemy gościć u pani, prawda?
4: Tak, Magdo. Oczywiście, zapraszam.
1: No i była pomysłodawczyni z nami pani Krystyna Cuber, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Z panią Krystyną spotykamy się systematycznie tutaj, żeby właśnie o różnych problemach tego środowiska przypominać.
3: I dziękuję za to.
1: Tak więc do zobaczenia jutro. Zapraszamy bardzo serdecznie. Radio Katowice jest w każdej edycji konferencji Większa Wiedza, Większa Tolerancja, który w tym roku ta konferencja wypada dokładnie w dniu, w którym mówimy o dyskryminacji ludzi z niepełnosprawnościami, o ich równych prawach, więc proszę o tym pamiętać. Również my z Marianem Guzowskim mówimy państwu dzisiaj dobranoc, życząc dobrego tygodnia, no i przypominając, że za tydzień spotkamy się znów.

0: Minęła 22. W lasach województwa śląskiego nadal obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Zmiany w kursowaniu tramwajów w centrum Katowic. Powód to prace, które potrwają prawie 3 tygodnie. Uczniowie z Częstochowy zatańczyli poloneza na placu Biegańskiego. Okazją było wczorajsze święto Konstytucji 3 maja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Wysokie zagrożenie pożarowe obowiązuje na terenie województwa śląskiego. W ubiegły weekend w lasach niedaleko Częstochowy i w Mysłowicach doszło do 2 dużych pożarów. W obu akcjach wzięło udział łącznie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Młodszy brygadier Wojciech Chojnowski ze Straży Pożarnej w Mysłowicach przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na suchym terenie.
2: Zastanówmy się, nawet spacerując po lesie, czy warto w czasie tego spaceru palić papierosa. Ten niedopałek może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy też, żeby nie wjeżdżać samochodami w głąb lasu, bo rozgrzany układ wydechowy może zapalić suchą trawę. Las jest naszym wspólnym dobrem i dbajmy o jego bezpieczeństwo.
0: O zagrożeniu pożarowym na bieżąco informują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i komunikaty Lasów Państwowych. Służby ustalają okoliczności incydentu w Niemczech. Dwie osoby w Lipsku zginęły, a ponad 20 odniosło obrażenia. Potwierdzono, że podejrzanym o wjechanie samochodem w tłum jest 33-letni Niemiec. Prokurator Klaudia Laube z prokuratury w Lipsku przekazała, że jest za wcześnie na ustalenie motywów sprawcy. Prosimy o cierpliwość i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Prosimy o niepodsycanie strachu. Przyjmujemy, że sprawca ataku był w silnym amoku. Służby zabezpieczyły miejsce i prowadzą działania wyjaśniające. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy działanie celowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prawie 3 tygodnie potrwają prace, które zaczęły się dziś na torowisku w centrum Katowic. To oznacza utrudnienia dla pasażerów korzystających z tramwajów. Zmiany obowiązują na kilku liniach, mówi rzecznik tramwajów śląskich Robert Walczak.
3: Od przystanku Katowice Rynek do skrzyżowania Alei Korfantego z ulicami Piotra Skargi i Moniuszki nastąpią zmiany w kursowaniu linii numer 11, 16, 23, 33, 36 oraz 43. Na liniach 0, 6, 13, 41, 45 i 46 kursowanie zostanie zawieszone.
0: Na trasie Koszutka-Słoneczna-Pętla Katowice Rynek uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako T16. Zmiany będą obowiązywać do 22 maja. Blisko 1000 uczniów z częstochowskich szkół podstawowych tańczyło dziś poloneza na placu Biegańskiego. Była to 5. edycja imprezy organizowanej z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
4: Bardzo przyjemnie się czujemy, no bo jednak to święto jest dla nas bardzo znaczącym świętem. Możemy upamiętnić tą konstytucję, która była druga na świecie, pierwsza w Europie.
5: To było super przeżycie, na pewno każdy powinien je przeżyć i magiczne, mega super było.
4: Zebrali się tu uczniowie chyba ze wszystkich szkół w Częstochowie podstawowych. Jesteśmy zaszczyceni wręcz udziałem w tym wydarzeniu.
0: Poloneza z młodzieżą zatańczyli też przedstawiciele władz Częstochowy. W nocy minimalnie od 9 do 12 stopni. Jutro pogoda pogorszy się na zachodzie i północy Polski, ale w województwie śląskim jeszcze bez opadów, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura do 27 stopni.

4 minuty po godzinie 22. Rozpoczynamy nocną audycję w Radiu Katowice. Michał Przypadło przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam.

0: coś da.
1: Na zegarach 10 minut po 22, a więc czas na pierwszą rozmowę na antenie Radia Katowice. Fundacja Wielki Człowiek to organizacja prowadząca szeroko pojętą działalność kulturalną, skupiającą się w obrębie sztuki, edukacji, sportu i kultury górskiej. Programowo wciąż jest otwarta na nowe wyzwania i projekty, tak aby ciągle rozwijać działalność, angażując tym

0: studiu pan Wojciech Lemański, który reprezentuje Fundację Wielki Człowiek. Prezesem tej fundacji jest Wojciech Kukuczka, syn Jerzego Kukuczki. I prawdę mówiąc, to już wiele wyjaśnia, bo prowadzi nas prostą drogą do złotej dekady polskiego himalaizmu. Ta fundacja zawsze wydawała mi się fundacją bardzo młodą, a okazuje się, że ona już ma 13 lat.
1: Też jestem w szoku, szczególnie, że sam pracuję w niej już od 6 lat, a minęło nieprawdopodobnie szybko i w tym czasie, w tych 13 latach, fundacja bardzo dużo rzeczy zrobiła, nieprawdopodobnie dużo.
0: Z myślą o kim powstała Fundacja Wielki Człowiek?
1: Znaczy, my dzielimy naszą pracę na takie dwa główne filary. Pierwszy to jest działalność związana z historią Jerzego Kukuczki i złotej dekady himalaizmu polskiego, czyli prowadzimy archiwum Jerzego Kukuczki, w którym zdeponowane są ogromne ilości pamiątek po wybitnym himalaiście. Jakieś zdjęcia, dokumenty, fotografie, dokumenty tekstowe, jakieś listy, dzienniki itd., itd. Jest tego mnóstwo. Sprzęt spinaczkowy, to trzeba opracować, trzeba zdigitalizować i opublikować też na prowadzonej przez nas stronie Wirtualnego Muzeum Jerzego Kukuczki, tak żeby te materiały były ogólnie dostępne dla wszystkich. No i tym drugim filarem naszej działalności jest taka praca edukacyjno-artystyczna związana też z zainteresowaniami Wojtka Kukuczki, czyli staramy się edukować z zakresu nowych mediów, to znaczy prowadzimy warsztaty zwane See the Sound z zakresu animacji poklatkowej, fotografii, performance'u dokamerowego, a także ostatnio projektowania gier. No a dodatkowo współorganizujemy festiwal artystyczno-muzyczny Full Moon Art Fest, który co roku ma miejsce w Parku Śląskim w Chorzowie. I jest to takie miejsce, w którym możemy zebrać ludzi zainteresowanych muzyką elektroniczną, a także różnego rodzaju sztuką. Często są to studenci, którzy mogą się wystawić, którzy mogą zapoznać się z pracą, która pozwoli im wejść w ten świat wystawienniczy, a także zaprezentować po prostu swoje pierwsze prace. Są to studenci często właśnie Wojtka Kukuczki z Uniwersytetu, z Wydziału Sztuki Artystycznego.
0: Full Moon, no to już dużo mówi, to jest sztuka taka, powiedziałabym, trochę awangardowa, ale dlatego, że to się dzieje w nocy, więc bardzo silnie oddziałująca na wyobraźnię, na zmysły. Czy dużo młodych ludzi szuka takiej drogi życiowej właśnie?
1: No jest, zauważyliśmy, że uczestników jest z roku na rok coraz więcej, więc ten nasz festiwal się dobrze rozwija. I szczególnie największą popularnością właśnie cieszy się ta część nocna, ponieważ ten festiwal jest podzielony na część dzienną i nocną. W dzień przeprowadzamy różnego rodzaju warsztaty, na przykład ruchowe, a wieczorem pojawia się właśnie odpowiednia aura do tego, aby zaprezentować na przykład performance'y, albo właśnie wtedy bardzo przepięknie wyglądają te prace studentów w takiej naszej leśnej otoczce, które są wystawiane właśnie w jakiś sposób na drzewach otaczających leśniczówkę w Parku Śląskim, no a także są koncerty z muzyką elektroniczną i ognisko.
0: I rzeczywiście musi być pełnia księżyca? Czekacie na tę pełnię?
1: Najlepiej jak jest, bo czasami pogoda może nie pozwolić na to, żeby się cieszyć pełnym księżycem, ale festiwal odbywa się zawsze w czasie pełni.
0: Kiedy?
1: Jest to najczęściej jakiś właśnie lipiec, sierpień albo wrzesień.
0: Fundacja Wielki Człowiek, już w tytule pojawia się bohater, czyli ktoś nadzwyczajny, tak bym powiedziała. To jest też ścieżka, którą podąża fundacja i niekoniecznie, jak już wiemy, musi to być cień Jerzego Kukuczki.
1: Dokładnie. Ja sam sobie lubię mówić, że w kontekście tych działań naszych edukacyjnych, to każdy może być wielkim człowiekiem, każdy może się nauczyć czegoś w związku z, na przykład z sztuką, z artyzmem, z fotografią i się realizować. Na przykład dzięki tym warsztatom See the Sound przychodzi naprawdę do nas mnóstwo niesamowicie kreatywnych i ciekawych ludzi w różnym wieku. Są to ludzie bardzo młodzi, ale też i seniorzy, którzy chętnie biorą udział w tych naszych warsztatach i są z nich często bardzo zadowoleni, ponieważ oprócz tego, że jest tam dużo dawki wiedzy z zakresu fotografii, tak też praca w grupach pozwala się zaprzyjaźnić, poznać. Jest bardzo przyjazna atmosfera, w której nasi uczestnicy pracują, także jest to taka bardzo fajna przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, poznać nowych ludzi.
0: Ale to znaczy, że jeżeli ktoś nie miał świadomości, że istnieje taka fundacja, która może poprowadzić w kierunku sztuki kogoś, kto ma takie inklinacje, to znaczy, że można z wami nawiązać kontakt.
1: Można, jak najbardziej. Na ten moment realizujemy dużo własnych projektów, ale zwykle właśnie w tych związanych z artyzmem współpracujemy z różnymi osobami, na przykład w przypadku warsztatów. Na przykład w tym roku pierwszy raz

0: zaprezentowaliśmy warsztaty z obserwacji audiowizualnej, inspirowanej naturą. Uczestnicy wychodzą w przestrzeń natury, przyglądają się jej i inspirując się tworzą taką pracę artystyczną, mającą na celu właśnie zainspirowanie się na przykład owadami, liśćmi, czy jakimiś tymi różnymi fragmentami natury, które napotkają w lesie, które ich właśnie w jakiś sposób zaintrygują.
1: No a później zapewne odbywają się wernisaże, wystawy, ekspozycje. Te prace można gdzieś zobaczyć, podziwiać. Powiedzmy kilka słów o tej działalności archiwizującej. Dzisiaj złota dekada polskiego himalaizmu, osiągnięcia wybitnych himalaistów. To jest temat taki trochę już przebrzmiały, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę popularność Jerzego Kukuczki jako bohatera, herosa, to ciągle trwa.
0: Jak najbardziej ciągle to trwa. Na pewno trafia też do młodzieży, do ludzi młodych, ponieważ przeróżnego festiwale górskie są przepełnione ludźmi, dla których himalaiści są inspiracją. Nie tylko Jerzy Kukuczka, ale na przykład też Krzysztof Wielicki, który często się pojawia na takich wydarzeniach. Ostatnio też Ryszard Warecki, który napisał własną książkę. Więc jest duże zainteresowanie, aczkolwiek ja staram się sięgać coraz głębiej w tą historię i coraz dalej w przeszłość. Dlatego już pracując 6 lat nad archiwum Jerzego Kukuczki, nabraliśmy dużo doświadczenia, dużo umiejętności, które pozwalają nam też rozszerzyć tę działalność i szukać archiwów też innych himalaistów, może właśnie niekoniecznie takich, którzy zostali zapamiętani przez historię. I myślę, że to jest ważne, żeby też do nich docierać i żeby tej historii odkrywać, że to już nie tylko w celu inspiracji takiej ogólnej, ale też w celu takiej pracy historycznej, naukowej, żeby ten himalaizm poznać od podszewki, że tak powiem.
1: No to są fascynujące historie.
0: Nie, sprawia mi to ogromną radość i przyjemność. To prawda, z tego powodu mogę osiągać dobre rezultaty mojej pracy. No ale dzięki temu jestem w stanie opracować dziesiątki tysięcy materiałów rocznie. Najczęściej to jest ostatnio materiał fotograficzny. Jednocześnie digitalizuję około 3-4 tysiące zdjęć rocznie i do tego jakieś różnego rodzaju dokumenty i inne rzeczy. W tym roku skończyłem niedawno digitalizować 250 obiektów przestrzennych, czyli jakichś karabinków spinaczkowych, haków, butów, polarów, puchów i tak dalej.
1: Z tamtych lat,
0: tak, z lat 80. To są głównie trochę też rzeczy z lat 70., co też pokazuje bardzo fajnie taką historię właśnie rozwoju sprzętu spinaczkowego, tego jak on ewoluował, w jaki sposób też go pozyskiwano. Jest bardzo dużo aspektów tej historii himalajskiej, którą możemy poznać, od właśnie takiej historycznej związanej z datami, z wyprawami konkretnymi, po jakieś takie różne tematy sprzętowe, może nawet społeczne i kulturowe.
1: Smaczki.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale też dzięki tobie można odbywać wirtualną podróż, bo to wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki, ono naprawdę działa. Można się tam przemieszczać.
0: Staramy się ciągle aktualizować też nasze wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki, ponieważ ostatnio rozbudowaliśmy zakładkę biograficzną, dzięki której możecie poznać więcej informacji na temat samego Jerzego Kukuczki poza górami, z domu, z pracy, z wydarzeń, w których on brał udział, takie jak prelekcje, na przykład na zamku Reinholda Messnera w 1987 roku. Jest takich dużo materiałów, które też staramy się prezentować, chcemy je zaprezentować. No, a także rozbudowaliśmy ostatnio wirtualną podróż o nowy etap specjalny poświęcony wyprawie na Alaskę w 1974 roku i ona całkowicie bazuje na nieopublikowanym dzienniku Jerzego Kukuczki, więc też zachęcam do odwiedzenia tej wirtualnej podróży, bo jest tam mnóstwo materiałów archiwalnych i mnóstwo treści spisanej dosłownie ręką Jerzego Kukuczki, więc
1: warto. A to była chyba jego pierwsza podróż taka to daleka, prawda?
0: To była jego pierwsza podróż na tak dużą górę, gdzie się musiał sprawdzić. Nie do końca inni uczestnicy uważali, że się sprawdził, ze względu na to, że się odmroził, że się bardzo źle czuł, ale szczyt zdobył. Wyprawa sama w sobie też była dość dramatyczna. Otworzyło to w pewnym sensie dla niego drogę ku Wielkim Himalajom.
1: No to wirtualne muzeum, ale też warto powiedzieć, że Fundacja Wielki Człowiek bierze udział w rozbudowie długo oczekiwanej Izby Pamięci Jerzego w Istebnej.
0: Zgadza się. W tym roku właśnie w tej chwili trwa rozbudowa, trwają prace nad poszerzeniem przestrzeni Izby Pamięci, dzięki czemu będziemy w stanie zmieścić więcej pamiątek, pokazać trochę więcej tej historii, którą właśnie przez te lata digitalizowaliśmy, opracowywaliśmy. A dodatkowo, co też jest dla nas bardzo ważne, po prostu zmieścimy więcej gości. Izba sama w sobie jest dość niewielkim miejscem, bardzo ciasnym. Często przyjeżdżają do nas całe wycieczki składające się z kilkudziesięciu uczniów, którzy muszą czekać na zewnątrz, więc dzięki temu liczymy na to, że uda się trochę więcej osób wprowadzić też do środka, żeby mogli po prostu tę wystawę obejrzeć. Też wprowadzamy materiały audiowizualne, czyli specjalną prelekcję przeznaczoną na rzecz właśnie tej Izby Pamięci Jerzego Kłuczki Wistebnej, która w jakiś sposób też pozwala nam przedstawić też materiały audiowizualne, tak, filmy, które powstawały podczas wypraw, czy nagrania audio z wywiadu z Jerzym Kukuczką, który właśnie opowiada o swoich przeżyciach i o tych historiach z Gór Najwyższych. A wszystko jest złączone wypowiedzią pani Cecylii Kukuczki i te autentyczne materiały z wypraw, których nie bylibyśmy w stanie pokazać w inny sposób.
1: Proszę państwa, warto wiedzieć, Fundacja Wielki Człowiek działa już od 13 lat. Można być z nią w kontakcie. To jest propozycja nie tylko dla miłośników gór, ale również dla miłośników artystycznych wędrówek.
2: Trzeci sektor w Radiu Katowice.
3: Z naszym gościem rozmawiała Beata Tomanek, a teraz petarda na naszej antenie. Piosenka, która brzmi jak przedłużenie majówki. Fleetwood Mac i Everywhere. Na zegarach 22 minuty po 22.

0: Maj, drodzy Państwo, to idealny miesiąc na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. I z takimi propozycjami wyszło częstochowskie koło Związku Dużych Rodzin 3+. Związek dba także o ducha i organizuje warsztaty, które mają podreperować kondycję psychiczną młodzieży, a rodzicom pomóc budować pozytywne relacje z dziećmi.
1: Trzeci sektor w Radiu Katowice.
2: Maj to taki miesiąc dużych aktywności, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Dużych Rodzin 3+. Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca koła częstochowskiego. W maju będziecie kontynuować takie akcje, które prowadzicie od marca.
3: Tak, Związek Dużych Rodzin 3+, koło w Częstochowie pozyskał środki na kontynuowanie dwóch projektów pod nazwą Family Spot Częstochowa i Naturalna Dopamina oraz na jeden nowy projekt Aktywujemy Endorfiny. I w ramach realizacji tego projektu właśnie w maju przewidzieliśmy sporo aktywności dedykowanych rodzinom bez względu na ilość dzieci w domu. Także to są aktywności dla rodzin wielopokoleniowych, również dla seniorów.
2: Żeby być rodziną 3+, musimy mieć, rozumiem, więcej niż troje dzieci, czy ci z trójką też
3: trójka,
2: jeszcze?
3: Tak, trójka według ustawy to już jest duża rodzina. Tak.
2: Te akcje, które prowadzicie, trwają przez cały rok, ale w maju mamy też święto dużej rodziny, w związku z tym to jest takie nasilenie tych propozycji waszych?
3: Faktycznie skupiliśmy nasze działania na maju, bo chcielibyśmy mocno podkreślić to święto rodziny, Dni Rodziny. Jest to święto, które zostało ustanowione w 1993 roku przez ONZ i jego celem było pokazanie, wskazanie na problemy w rodzinie. Dzisiaj głównie wykorzystujemy to święto do obchodów i do takich aktywności promujących rodziny. Nie tylko duże, bo to jest święto każdej rodziny. I faktycznie w maju, oprócz tego, że realizujemy od marca do listopada aktywności te projektowe, serdecznie zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się w nasze aktywności, które są, należy mocno podkreślać, bezpłatne dla mieszkańców zameldowanych w Częstochowie. Serdecznie zapraszamy 3 razy w miesiącu, 3 dni, to są 3 poniedziałki, do takiej aktywności razem aktywujemy endorfiny, bo dobre nawyki zaczynają się od ruchu. Zajęcia rodzinne fitness, gdzie zapraszamy całe rodziny do takiego małego studia i naprawdę gwarantuję wszystkim świetną zabawę. Oczywiście spełniamy formę tego fitnessu, tego ruchu, budowania współpracy między rodzicem a dzieckiem, między dziećmi, między rodzicami. Świetna zabawa. Przy tym przygotowujemy się do super formy na lato.
2: I zrzucamy takie oponki pozimowe.
3: Oponki też, ale śmiejemy się z niektórymi mamami, że mamy możliwość wypełnienia naszych noworocznych postanowień, bo zawsze te ambitne plany budujemy w okresie końca roku. I faktycznie od lutego wystartowaliśmy z tym fitnessem. Mało tego, dodajemy jeszcze do ruchu spacery z kijkami, Nordic Walking. Tutaj też od marca do końca listopada średnio 2 razy w miesiącu, w soboty spotykamy się w różnych atrakcyjnych miejscach Częstochowy, co jest taką wartością dodaną, że poznajemy urokliwe miejsca ciszy, spokoju, pięknej przyrody i w towarzystwie fantastycznego trenera poznajemy przede wszystkim techniki prawidłowego chodzenia. Ta aktywność jest 2-godzinna, również zapraszamy na nią rodziny. Mamy seniorki już w stałej takiej grupie chodzących z nami. Świetna aktywność, piękna pora roku przed nami, do listopada wędrujemy.
2: W sumie to będzie w maju 5 spotkań.
3: Tak, 3 poniedziałki, 2 soboty stawiamy na ruch, na sport, na współpracę, na budowanie relacji z dzieckiem, więzi, naprawdę odkrywamy wartość wspólnego przebywania z dzieckiem. Stawiamy takie propozycje i zachęcamy do wspólnego udziału, tam gdzie możemy z dziećmi naszymi wspólnie spędzić czas i zrobić coś naprawdę bardzo fajnego. To nie kosztuje nic, tylko trzeba dojechać na miejsce wyznaczone, zbiórki, kijki. Jeżeli ktoś nie posiada własnych, my bezpłatnie wypożyczamy na miejscu. Należy tylko naprawdę odnaleźć na naszych social mediach informacje o tych terminach, zapisać się i w drodze odpowiedzi uzyskają radiosłuchacze informacje o adresie zbiórki. Jeżeli chodzi o ten Nordic Walking, po fitness mamy cały czas w stałym miejscu.
2: Duże jest zainteresowanie?
3: Jest spore zainteresowanie. I coraz większe. Tutaj faktycznie na Nordic Walking to mamy na każdym spotkaniu po kilka osób więcej i fajnie, bo o to nam chodzi, żeby budować taką przestrzeń rodzin w mieście.
2: Jeżeli chodzi o duże rodziny, to duża aktywność.
3: Duża aktywność, tak, ale to, że Związek Dużych Rodzin jest organizatorem tych wydarzeń, to nie oznacza, że te aktywności są skierowane do dużych rodzin. Owszem, tak, ale przede wszystkim do mieszkańców zameldowanych w Częstochowie, więc nawet jeżeli wśród słuchaczy są seniorki, seniorzy, samotni, to również ta oferta jest skierowana do wszystkich bez jakichkolwiek wykluczeń.
2: Z doświadczenia proszę mi powiedzieć, czy młodzi ludzie chętnie uczestniczą w zajęciach z rodzicami?
3: Chciałoby się powiedzieć, że ta odpowiedź młodych jest bogata, niestety nie. Stąd właśnie to pochylenie się nad naszymi nastoletnimi dzieciakami i poszukiwanie właściwych aktywności dla nich. W roku 2023, kiedy wystartował ogólnopolski projekt Family Spot i Częstochowa miała ten zaszczyt realizować ten projekt w Częstochowie i odkryłyśmy to z naszym zarządem, że aktywności w tym projekcie są dedykowane do rodziców i do tych dzieci młodszych. Zabrakło nam tutaj przestrzeni dla nastolatków. Ja jako mama szóstki dzieci, w tym czwórka nastoletnich, zabrakło mi tego, żeby te dzieciaki wspólnie z wielką radością, ochotą chciały w ogóle uczestniczyć w tych zajęciach. Dlatego w następnych latach, kiedy w Częstochowie pojawiło się ogłoszenie na projekt, przystąpiłyśmy z taką nadzieją, że uda się przeforsować coś dla tych nastolatków i stąd ten projekt Naturalna Dopamina. Jesteśmy już po kręglach, jesteśmy po fantastycznej wycieczce do Zamku Ogrodzieniec i do Grodu Birów. Przed nami 23 maja Złoty Naturalnie Rodzinny Rajd Przyrodniczy i właśnie realizacja tego projektu Naturalna Dopamina jest skierowana do nastolatków. I tutaj faktycznie jest odpowiedź pozytywna. To jest taki warunek, że są z opiekunami, są z rodzicami. Natomiast nie ma tych młodszych dzieciaczków. Stopień trudności, informacji, wiedzy, sposób prowadzenia tych aktywności jest dedykowany nastolatkom. Na tym nam zależy, bo wiemy o tym, że ten okres pandemiczny, kiedy nas pozamykano w domach, bardzo źle nam zrobił. Rodzicom, dzieciom, naszym rodzinom. My dzisiaj, jako Związek Dużych Rodzin 3+, staramy się wydostać te dzieci z pomieszczeń. Dramatyczne są skale samotnych ludzi, tych nastoletnich. Nie wspomnę o ucieczkach w ekrany. Te projekty mają takie przede wszystkim zadanie profilaktyki. Robimy to w białych rękawiczkach, tak żeby młodzież nie była odstraszona celem realizacji tego projektu, ale przede wszystkim, żeby naprawdę przyszła, zobaczyła, poznała nowych ludzi, mówię tutaj o grupie młodzieży, żeby nawiązały się nowe znajomości, które później kontynuują, bo mamy już taką grupę młodzieży, która wspólnie się spotyka na grę w piłkę nożną, czy razem wyjeżdżają gdzieś rowerami. I to jest fajne, że my to obserwujemy, że to są zadania wycelowane w młodzież, oczywiście z opiekunami i to się sprawdza. Oprócz tych aktywności takich sportowych, takich przyrodniczych, bo Złote Naturalnie, czyli taka wycieczka do Złotego Potoku, ma ogromne walory i przyrodnicze, i historyczne. Dla młodych z tego projektu przewidziałyśmy 5 spotkań warsztatowych.
2: Tak. Nie tylko dbacie o ciało.
3: Tak, przyglądamy się różnym statystykom, które są zatrważające i w dobie tej samotności i nieradzenia sobie z emocjami wychodzimy naprzeciw. Dajemy naszym nastolatkom taki wachlarz warsztatów. 19 maja 2 godzinki dla młodzieży z warsztatem pod tytułem Stres, dam radę. To jest taki wstęp do 4 kolejnych spotkań, które będą odwracały punkt widzenia w głowach młodych. Chcemy tutaj naprawdę zaopiekować ich emocje, bo każda z emocji jest dobra, jest wskazana i służy czemuś. Kwestia tego, jak się zaopiekować tymi emocjami, żeby wyszło dobro. W ramach realizacji projektu Family Spot Częstochowa, bo tam ciągle stawiamy na zwiększenie kompetencji rodzicielskich poprzez właśnie warsztaty dla rodziców.
2: Takie spotkanie też się odbędzie w maju dla rodziców.
3: O, tak. Tutaj praktycznie nie ma miesiąca w ciągu roku, żeby takiego spotkania dla rodziców nie było. 28 maja zapraszamy rodziców na warsztat pod tytułem rodzina oparta na mocnych stronach, profilaktyka uzależnień poprzez rozwój talentowy. Mówimy o talentach według Gallupa. Fantastyczna rzecz. Odkrywamy nowe rzeczy, pokazujemy, jak możemy tymi talentami zarządzać, jak je odkrywać i jak na nowo kochać naszego współmałżonka, nasze dzieci, bo to, że jesteśmy bardzo energetyczni, bardzo energiczni, to, że mamy wobec siebie ciągle jakieś wyrzuty sumienia, że mogło być lepiej, że mogło być gorzej, wszystko to wynika z tego, że mamy swoje talenty, pomagamy je odkryć, je rozumieć i nimi przeżywać nasze życie. W czasie tego warsztatu dla rodziców prowadzimy jednoczesną animację dla dzieciaków, dla tych dzieci, które nie mogą samodzielnie zostać w domu, żeby wyeliminować wszelkiego rodzaju przeszkody, żeby rodzice mogli spokojnie przyjść, też napić się kawy, bo to jest taki czas budowania relacji też między rodzicami z takim spokojem, że to dziecko w drugiej sali jest zaopiekowane i twórczo spędza fajnie czas. Także maj to jest naprawdę fantastyczny miesiąc tych aktywności dla każdego. Staramy się budować w mieście taką przestrzeń naprawdę przyjazną rodzinom, bo kiedy właśnie po tym lockdownie wyszliśmy z domów, to dostrzegliśmy, że brakuje takiego miejsca w Częstochowie. Chcieliśmy pokazać, że rodziny chcą mieć swoje miejsce w Częstochowie i takie miejsce się buduje. Mam nadzieję, że niebawem ukończymy remont pomieszczeń przy ulicy Jasnogórskiej. Tam docelowo będziemy mieć swoje pomieszczenia, swoje miejsca. I
2: w końcu, tak?
3: W końcu. Organizacje pożytku publicznego, wszystkie, myślę, nie tylko w Częstochowie, ale i w całym kraju, borykają się z takim problemem nieposiadania finansowego zaplecza na wynajmowanie pomieszczenia, które mogłoby spełniać nasze oczekiwania. Czyli potrzebujemy sali konferencyjnej, sali do animacji dla dzieci, wiadomo, zaplecza kuchennego, węzła sanitaryjnego, więc z jednej salki robi się 5-6 potrzebnych, niezbędnych do jednoczesnego przeprowadzenia takiej aktywności.
2: To kiedy możecie się przeprowadzić do tej nowej siedziby?
3: Mamy nadzieję, że w połowie wakacji będziemy mogli już spędzać ten czas w naszych pomieszczeniach.
2: To tego Państwu życzymy. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca zarządu koła Związku Dużych Rodzin 3+ w Częstochowie.
3: Bardzo było mi miło. Dziękuję bardzo.
1: Trzeci sektor w Radiu Katowice.
0: A z panią przewodniczącą rozmawiał Grzegorz Mach.

0: Fever Dream. Świetny numer Alexa Warrena na naszej antenie, a w bielskim towarzystwie pomocy imienia świętego brata Alberta wiosenny ruch. Coś malują i naprawiają, to znowu układają trasy piknikowe albo organizują wyjazdy z pomocą zagraniczną. Plus oczywiście sprawy codzienne. Naszemu reporterowi udało się mimo to uszczknąć prezesowi stowarzyszenia Michałowi Gustkowi kilka minut na rozmowę.
1: Trzeci sektor w Radiu Katowice.
2: Coś tu nam lekko szumi, panie prezesie? To wasz serwer?
3: Tak, tak, słychać, cały czas praca wrze i nawet u prezesa w biurze musi szumieć. Na naszej jadłodajni praca trwa od 7 rano już. I nie tylko tutaj na jadłodajni, ale tak samo w łaźni, tak samo w Albertówce. Coraz bardziej się rozwijamy.
2: Jakież to dane przechowuje Towarzystwo imienia świętego brata Alberta na swoich serwerach?
3: Tutaj zdziwię tutaj pana redaktora, bo osoby, które u nas mieszkają, te 4 osoby, które jeszcze niedawno były osobami bezdomnymi, a dokładniej tutaj jeden z nich to Patryk, jest bardzo inteligentną osobą, dlatego że to on sam ze znajomym tam informatykiem naszym postawił sieć, to on sam, osoba, która jeszcze rok temu była na ulicy pod rowem, 2 tygodnie piła, non-topper w maratonie, dba o te serwery, to akurat jest monitoring tutaj, więc przytrzymujemy monitoring dla bezpieczeństwa naszego. On tutaj zakłada sieć, on tutaj zakłada Wi-Fi, on tutaj pilnuje zabezpieczeń, on tutaj protokoły SLL, ja się na tym dokładnie nie znam, on mi to zaczyna tłumaczyć. On nawet tutaj są skonfigurowane klamki tutaj na odcisk palców, że nie każdy może wejść do każdego budynku. Także tutaj osoba, która właśnie, ktoś jeszcze mógłby rok temu powiedzieć, że jest skreślona, bo zobaczcie państwo, jaki ma talent.
2: Nawiązując do naszej ostatniej rozmowy, chciałem pana zapytać, czy już pan uzbierał ten milion na nowy dach?
3: 500 000. Jeszcze nie, ale cały czas zbiórka trwa. Cieszymy się w ogóle, że taki mocny odzew był tej zbiórki i nadal jest. Liczymy, że będzie tak jak ostatnio z tym rakiem, ale raczej to możemy tylko pomarzyć, bo to jednak nie są dzieci chore, tylko są osoby bezdomne, więc może inaczej jest to postrzegane przez społeczeństwo. Ale warto im pomagać, tak? To są ludzie, którzy rzeczywiście się pogubili, przede wszystkim przez alkohol. Zbieramy nadal, cieszymy się, że tutaj wszystkie media nas tutaj wspierają, przede wszystkim Radio Katowice. Jesteśmy wdzięczni, jeżeli chcecie nas wesprzeć, to cały czas na pomagam.pl jest, zbiórka trwa, będzie trwała do końca roku. Udało się nam też spotkać z miastem, udało się nam spotkać z konserwatorem zabytków. Zaczęliśmy już rozmawiać, już omawiać, jeżeli chodzi o grant, dofinansowanie. Chociaż i tak to nie jest 100% dofinansowanie, tylko częściowe, a więc częściowo sobie musimy sami nazbierać. I już w przyszłym tygodniu przychodzi do nas projektant, który będzie robił cały szkic, projekt pod to, co trzeba złożyć do granta.
2: Ja mówię milion, bo rozmawialiśmy też nie tylko o dachu, ale i o tym, co pod dachem się będzie musiało znaleźć, a to też będzie kosztowało.
3: A to się zgadzam, tak, tak. Ja tak bardzo skupiony jestem na tym półmilionowym dachu, a tu jeszcze rzeczywiście oprócz tego jest dużo, dużo się tutaj dzieje. Cały czas remontujemy na samym dole, cały czas remontowana jest tutaj jadłodajnia nasza. Później przechodzimy na Albertówkę, czy na naszą świetlicę terapeutyczną. Cały czas rozbudowujemy nasz ogród odnowy. To jest takie miejsce specyficzne, gdzie nasi podopieczni zamiast siedzieć gdzieś na pustostanach, gdzieś po galeriach się plątać, przychodzą sobie w taką piękną przestrzeń zieloną, zamiast gdzieś nad rzeką siedzieć i spożywać alkohol, przychodzą tutaj do nas. Sami zbudowali sobie to miejsce dzięki właśnie życzliwości mieszkańców. Mieszkańcy przynosili piękne kwiaty, roślinność, oni je posadzili, zadbali, z palet zrobili sobie meble, pomalowali je dzięki życzliwości ludziom właśnie też dobrej woli, którzy nam przynosili farbę i stworzyli taką przestrzeń. Mamy nawet taką akcję w naszym ogrodzie. Oczywiście też grillują, bo jeden tutaj z mieszkańców przyniósł takiego małego grilla. Liczymy, że może ktoś nam większego też przyniesie i grillują sobie, tak? To, co dostajemy ze zwrotów ze sklepów, biorą sobie to na róż, tak to się, jak oni to mówią, i grillują. I co jeszcze się dzieje? Cały czas pomagają, cały czas pracują, dbają o tą przestrzeń, tak? I gdzieś tam jeden chwyci za pędzel, pomaluje płot, drugi pomaluje ścianę, tak? Jak zobaczycie, ten nasz brat Albert aż lśni bielą dzięki właśnie tym osobom bezdomnym, tym osobom podopiecznym, bo oni sami są sobie stworzyć tą przestrzeń, żeby była piękna, no ale jak sami wiecie, to też kosztuje, także liczymy cały czas na wsparcie, cały czas, że nam pomożecie, a chcemy się bardziej rozwijać, bo kolejne pomysły już wkrótce.
2: Czy jak komuś zbywa farba, to też się przyda?
3: Tak, może być otwarta, nie tylko farba, może być gips, gładź, pędzel, cokolwiek, co się zwiąże z remontem, można tutaj do nas przyjść. Nawet folię ostatnio nam pani też przyniosła, że zostało jej z remontu nieotwarte jeszcze dwie folie, parę pędzli, nawet używanych my sobie tutaj zabezpieczymy, umyjemy. My nie musimy mieć nowego, my musimy mieć coś, co po prostu działa i funkcjonuje i ktoś nam przyniósł tam wkrętarkę, ktoś nam przyniósł młotek, ktoś nam gwoździe, wkręty. Także każde po troszeczku przyniesie, to naprawdę można uzbierać dużo.
2: Zrobiło się ciepło, czyli odpadł wam problem marznących bezdomnych, no ale opieka, wyżywienie, mycie i troska o ich zdrowie nadal na waszej głowie.
3: Tak, my też staramy się iść dwuetapowo od tamtego roku, czyli nie tylko chcemy dawać ryby, ale też myślimy o tym, żeby dawać wędkę, więc też staramy się składać różne granty, szukamy różnych wolontariuszy, psychologów, tak jak teraz mamy panią Jadzie i pana Tadeusza, terapeutę, gdzie stara się z nimi właśnie rozmawiać, wyciągać z tej bezdomności. Wiadomo, że całego świata nie uratujemy, ale staramy się, tak jak mówię, no, mamy owoce tej pierwszej naszej pracy, tak jak ostatnio wspominaliśmy, tak? Mamy 4 osoby, które u nas mieszkają, nie muszą, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy ich stracić, już rok nie piją, już rok uczą się żyć na nowo i średnia wieku to jest 30 lat. Jeszcze, tak mówię, rok temu ćpali, bo to narkomani też są, brali narkotyki, to takie mocne, pili alkohol, nie widzieli nawet sensu życia. Potrafili, jak to mówili mi, 3 razy wejść w taki stan zapomnienia w ciągu dnia, czyli tak się upić, żeby po prostu nie zapamiętać, jak już tylko trzeźwieli, od razu pili dalej, tak? I 2 tygodnie, jak przychodzili głodni, starali się gdzieś od kogoś wyżebrać, jak oni to mówią, nastukać, albo coś zjeść, napić się i znowu imprezować. Po prostu nie zależało im na życiu, ale teraz zobaczyli jak tak zwane światełko, rozmowa z tym psychologiem, rozmowa z nami, z tą naszą wspólnotą, bo to już nie jest taka jadłodajnia, tylko staram się, żeby to była wspólnota, bo nawet stworzyliśmy grupę wolontariuszy z osób bezdomnych i potrzebujących, tak? Jak teraz sobie ktoś zobaczy na naszej kuchni, to jest około 6-7 pań dzisiaj na przykład dodatkowych. To są osoby starsze, potrzebujące, które jeszcze się niedawno zastanawiały, czy kupić leki, czy jedzenie. Tutaj ze zwrotów się dzielimy tym jedzeniem, a za to nam pomagają, tak? I mam taką grupę wolontariuszy z osób bezdomnych i potrzebujących, gdzie robi się taka wielka wspólnota, rodzina i po prostu to cieszy.
2: Wpadliście niedawno na świetny pomysł jeżdżenia po parafiach i organizowania tam festynów. W tym roku, w tym sezonie też to będzie?
3: Tak jest, Albertowska Trasa Dobra. Cieszymy się, bo z roku na rok to się zaczyna już rozrastać coraz bardziej. To właśnie te parafie, gdzie już byliśmy w tamtym roku, to już zabukowały swoje daty. Już około 11 festynów będzie w tym roku zabukowanych. Zaczynamy start 27 maja i to jest w Karytasie Diecezji Bielsko-Dziewieckiej, gdzie robimy piknik dla około 1000 dzieciaków z naszej parafii. To są dzieciaki z DPS-ów, to są dzieciaki z rodzin potrzebujących. Te, które najbardziej potrzebują, chcemy zrobić taki mały festyn specjalnie na Dzień Dziecka dla nich. No i później będziemy na pewno Aleksandrowice, będzie Rychwałd, będzie Kamienica, będzie Straconka. Także cieszymy się, że tak się to naprawdę rozkręciło. No i chcemy pokazać właśnie tą grupę naszych wolontariuszy, że idąc, jak to się mówi, na tą kwestę pod kościół, to nie chcemy tylko brać, żeby nam ktoś rzucił na tacę, ale pokazać, że właśnie te osoby bezdomne, one to rozłożą scenę, one rozłożą tą gastronomię, one rozłożą te dmuchańce i pokażą, że chcą w ten sposób podziękować za to, że ktoś rzucił do tej puszki.
2: Tylko nie nazbierajcie za dużo, żeby kogoś serce nie bolało później, że wam się za dobrze powodzi.
3: No, powiem tak, mogę jasno mówić o kosztach, bo jesteśmy organizacją pozarządową, więc tutaj nie mamy nic do ukrycia. Utrzymanie placówek to jest około 1 200 000, 1 300 000, czasami nawet 1,5 miliona złotych rocznie. To są nasze koszty. Dostajemy tam owszem dofinansowanie z miasta w wysokości jakieś 680 000. To co nam się uda wyzbierać na kwestach, właśnie tych festynach, to też jest niemały wyczyn też pracy, żeby to przygotować. Też to jest około 250-300 000 złotych. No a gdzie reszta? No to, właśnie, to są ludzie dobrej woli, którzy nam po prostu gdzieś tam przyjdą, dołożą. Staramy się też składać różne granty, tak jak się nam gdzieś udaje. No, nie zawsze się nam udaje dostać, ale czasami się nam uda na przykład na tego psychologa, żeby było, na tego terapeutę, żeby nie płacić tych kosztów, którzy na przykład ktoś inny da na jedzenie. Staramy się to rozgraniczać. To, co jest z grantu na jedzenie, to jest na jedzenie. To, co jest na terapię, to jest na terapię. A to, co jest na łaźnie, to jest na łaźnie. Tak? Także tutaj staramy się to rozdzielać. I teraz chcemy iść o krok dalej, bo dzięki tutaj wsparciu OWES-u myślimy o spółdzielni, tak, żeby tym osobom, których widzimy potencjał, które u nas kiełkują, tak mówią, u nas są 4, ale u księdza Andrzeja Gawlasa jest 14 osób, gdzie też zaczynają rokować i też uczymy ich jakby żyć na nowo, uczymy ich pracy pod okiem księdza, a jak już widzimy, że coś się uda, no to chcemy też stworzyć naszą spółdzielnię, gdzie będą właśnie mogli zacząć pracę na rok, spróbować właśnie dzięki wsparciu OWES-u i po prostu krok po kroku, można powiedzieć tak w cudzysłowie, jak z takim dużym dzieckiem, trzeba będzie po prostu nad nimi pracować, ale jest nadzieja, to cieszy, jak już widzieli te pierwsze owoce, że się komuś pomogło, że jeszcze niedawno był pod mostem, a teraz po prostu się uśmiecha, przybrał na wadze, żeby tak mówię, czy Patryk, czy Zbyszek, czy Łukasz, jeszcze rok temu byli naprawdę 30 kg mniej. Właśnie widać, co narkotyki, co alkohol, jak bezdomność potrafi po prostu niszczyć człowieka, że to niekoniecznie jest wybór. To jest po prostu brak wsparcia od urodzenia. Te osoby, które są u nas, właśnie te osoby starsze są u księdza Andrzeja, a te młodsze, te 30 plus są u nas, bo widzimy w nich nadzieję. To były osoby, które od małości nie miały rodziny, wychowywały się, jak oni mówią, na ulicy, poprawczak, potem 4 razy więzienie, narkotyki, sprzedaż, dealowanie, nie tylko zażywanie, ale też sprzedawanie, alkohol i po prostu nie zapomnę tych pięknych słów, co mi kiedyś powiedział właśnie jedna z tych osób. Prezesie, jak fajnie żyć w innym świecie, jak fajnie nie pić, są inne przyjemności, które można jej zastąpić, nie? I to cieszy. Takie słowa, aż normalnie łezki się wkręcą i do takich chwil warto żyć właśnie.
1: Trzeci sektor w Radiu Katowice.
0: Siedzibę Bielskiego brata Alberta odwiedził Jarosław Krajewski, a już za 8 minut wybije godzina 23. No i wtedy też usłyszą Państwo najnowsze informacje.

0: Minęła 23. Do komisarza wyborczego trafiły dziś podpisy zebrane przez inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Chorzowa. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem. Film fabularny powstaje w Rudzie Śląskiej. Będzie inspirowany przesunięciem Wielkiego Pieca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 8 tysięcy podpisów zebrali inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Chorzowa Szymona Michałka. Podpisy złożono dziś do komisarza wyborczego w Katowicach. Inicjatorzy referendum zarzucają Szymonowi Michałkowi między innymi doprowadzenie do paraliżu komunikacyjnego miasta oraz degradacji centrum. Jak mówił w Radiu Katowice senator Nowej Lewicy Maciej Kopiec, możliwość odwołania włodarzy miasta w referendum jest nadużywana.
2: W sytuacjach nadzwyczajnych powinno się odwoływać w referendach włodarzy miast, natomiast tutaj mamy walkę polityczną i sądzę, że prezydentów należy oceniać po całej kadencji, po upływie całej kadencji, a nie po roku, dwóch latach, trzech latach. Nie widzę sytuacji, która by do tego referendum mogła prowokować poza właśnie walką polityczną.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Ściebiorowski dodał, że największe emocje w Chorzowie budzą kwestie paraliżu komunikacyjnego związanego z zamknięciem estakady.
3: Myślę, że w Chorzowie trochę te emocje też estakada spowodowała i jakby temat estakady, ale niezależnie od tego też uważam, że prezydenci powinni mieć swoją szansę, żeby tą kadencję wykorzystać, w pełni pokazać, co można zrobić.
0: Urzędnicy Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach mają teraz 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów. Aby doszło do referendum, potrzebnych jest około 7200 podpisów. Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem. To jedno z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. Połączenia umożliwiały pasażerom z regionu dalsze loty w różne zakątki świata. Jak mówi rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk, to przewoźnik zdecydował o anulowaniu tych rejsów.
4: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansy, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.
0: Rzecznik lotniska dodał, że kształtowanie siatki połączeń jest zawsze decyzją biznesową konkretnej linii lotniczej. Połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca. Do jutra włącznie potrwa w Dąbrowie Górniczej zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. W ten sposób grupa mieszkanek miasta chce upamiętnić tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę. Organizatorzy akcji podkreślają, że zbierana jest zarówno mokra, jak i sucha karma dobrej jakości. Można ją przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia w godzinach pracy placówki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Rudzie Śląskiej powstaje film fabularny. Jest inspirowany historią Wielkiego Pieca dawnej Huty Pokój. Produkcja opowie o wydarzeniach z 1963 roku. Wtedy inżynierowie dokonali operacji przesunięcia ogromnej konstrukcji, zapisując się w historii śląskiego przemysłu. Film to promocja miasta i tego wspaniałego obiektu, mówi prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
5: Bardzo ciekawy pomysł i bardzo dobrze, że akurat kanwą tego filmu ma być to przesuwanie tego pieca, bo to naprawdę było wielkie wydarzenie o takim technologicznym charakterze, odnotowywane w kronikach hutnictwa, myślę, że na całym świecie. Piękne, zobaczymy jak to twórcy artystycznie zrobią. Taka wielka ciekawość tego, jak to będzie wyglądało.
0: Zdjęcia do produkcji planowane są na ten i przyszły rok. W najchłodniejszym momencie nocy od 9 do 12 stopni. Zachmurzenie będzie najwyżej małe. Jutro w ciągu dnia nawet 27 stopni. Nadal słonecznie, choć mogą już pojawiać się chmury.

4,5 minuty po godzinie 23. Czas na Śląskie na dobranoc, czyli podsumowanie dnia w skrócie. Będzie między innymi o majówce, będzie, drodzy państwo, o maturach i o wielu innych ciekawych rzeczach związanych z regionem, ale nie tylko. Michał Przypadło, zapraszam.

0: Kwadrans po godzinie 23. Śląskie na dobranoc. Majówka, majówka i po majówce. Niestety, drodzy Państwo, czas szybko leci. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko przebiegło tak, jak sobie to Państwo zaplanowali, czyli dobrze i bezpiecznie. No, różne aktywności można podczas majówki robić, na przykład jeździć na rowerze, można grillować, wiadomo, no sezon grillowy jeszcze się nie kończy, więc to nie jest powiedziane, że tylko w majówkę możemy tego grilla rozpalać, ale niektórzy też na przykład wybrali się na zjeżdżalnię w góry, tak, jeżeli ktoś poszedł w góry na mały trekking, bez raczków, no to troszeczkę się poślizgał, tak przynajmniej sądzę. Także dużo, dużo aktywności można podczas majówki robić. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko bezpiecznie przebiegło, bo weekend majowy na drogach w województwie nie należał jednak do najbezpieczniejszych. W 20 wypadkach ucierpiało ponad 30 osób. To więcej niż w ubiegłym roku. Na drogach nie było jednak ofiar śmiertelnych. Policjanci są zaniepokojeni liczbą pijanych kierowców, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
1: Tylko przez 3 dni majowego weekendu policjanci zatrzymali 138 nieodpowiedzialnych kierujących prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Policjanci dalej prowadzą działania w związku z długim weekendem i tylko od godzin porannych zatrzymali już 70 kierujących na tak zwanym podwójnym gazie.
0: Kontrole trzeźwości oczywiście będą dalej prowadzone. No i policjanci apelują o rozwagę na drodze i zwrócenie uwagi na innych uczestników ruchu. No, na drodze jest tak, że prawie jak w życiu, trzeba myśleć nie tylko za siebie, ale też za innych. Szerokości i przyczepności Państwu życzę, jeżeli gdzieś jeszcze Państwo podróżują.

0: 22 minuty po 23, Śląskie na dobranoc. O maturach teraz, drodzy Państwo, troszkę. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Takie tematy wypracowań pojawiły się na maturze z języka polskiego. Zadania odnosiły się do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów, m.in. pieśni o Rolandzie, bajki Ignacego Krasickiego Jagnie i Wilcy, eseju Olgi Tokarczuk Lalka i Perła, Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, Ferdy Durkę Witolda Gombrowicza i Innego Świata Gustawa Herlinga Grudzińskiego, a także tekstów popularno-naukowych Kamień, papier, chmura Agnieszki Krzemińskiej i Biblioteka w kieszeni Olafa Szewczyka. Egzamin trwał 4 godziny, a o wrażenia reporterka Radia Katowice Natalia Trzmiel pytała absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach.
1: Pozytywnie zaskoczona jestem. Miałam dużą przyjemność rozwiązując arkusz. Zobaczymy oczywiście, jak to się odwzoruje na wynikach, ale i mi się rozprawkę super pisało, i zadania. Czułam takie poczucie spełnienia i poprawności. Zobaczymy, czy słusznie, ale ogólnie dobrze.
2: Jeżeli chodzi o odczucia z matury z języka polskiego, sądzę, że była stosunkowo prosta. W zasadzie to nie było pytań konkretnie odwołujących się o wiedzę. Raczej były pytania w oparciu o tekst. Raczej nie trzeba było też dużo wnieść z sobą, wobec czego była stosunkowo prosta.
3: Ja osobiście uważam, że było prostsze niż próbne. Dobrze mi się pisało. Arkusz pierwszy myślę, że dosyć prosty. Rozprawka też fajne tematy, więc ja osobiście mi się podobało.
0: W tym roku do egzaminów maturalnych w województwie śląskim przystąpiło ponad 40 tysięcy osób. Z tego co wiem, jutro jest matematyka, poziom podstawowy, także trzymamy kciuki.

To Agnieszka Chylińska. Kiedyś do ciebie wrócę, a my wracamy do Śląskiego na dobranoc, czyli podsumowanie dnia w skrócie. No i przypominamy państwu, że do jutra potrwa w Dąbrowie Górniczej zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. W ten sposób grupa mieszkanek miasta chce upamiętnić tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę. Organizatorzy akcji podkreślają, że zbierana jest zarówno mokra, jak i sucha karma dobrej jakości. No i można ją przynosić do Pałacu Kultury Zagłębia w godzinach pracy placówki. No, ciekaw jestem, ile się uda zebrać.

15 minut do północy to Pectus i Barcelona. No i Śląskie na dobranoc, czyli sprawdzamy, co w regionie. Dzisiaj, 4 maja, obchodzony jest Dzień Świętego Floriana, czyli patrona strażaków. No i dwoje strażaków z Czerwionki Leszczyn wzięło, drodzy państwo, dzisiaj ślub. Hanna Wybraniec i Bogusław Niemiec poznali się w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej Książenice. A ślubu udzielił burmistrz Czerwionki Leszczyn, Wiesław Janiszewski. Niech wasze małżeństwo będzie tak silne jak strażacka służba. Tak piękne jak tradycja, którą tworzycie i tak trwałe jak wspólnota, która was połączyła, powiedziała w czasie ceremonii naczelniczka OSP, książenice Beata Strzelczyk. No my życzymy wszystkiego dobrego, wiecznej miłości, zdrowia, szczęścia, wzajemnego zrozumienia, no i szacunku. Wielkie gratulacje. Brawa. Tak jest. I jeszcze raz dużo miłości.

Jess Glynn i Hold My Hand, czyli piosenka, która miała swoje 5 minut na TikToku, teraz sobie hula tu i tam, ale przed nami coś bardziej znanego i myślę, że bliższego, bo po polsku Kombi Black and White, świetny numer, ale mało kto wie, że przy teledysku do tego numeru grzebał mistrz. Mistrz, bo wideoklip do utworu wyreżyserował Juliusz Machulski, słynny reżyser filmowy, między innymi twórca Sex Misji. Teledysk ten był inspirowany francuskim filmem Panna Młoda w żałobie, no i też w teledysku wystąpili znani aktorzy, w tym Karolina Wajda, córka Andrzeja Wajdy, oraz zmarły aktor Jacek Chmielnik. Jeżeli Państwo tego wideoklipu nie widzieli, to polecam zobaczyć, a teraz posłuchajmy. To Kombi Black and White. Twój normalny

To kombi Black and White na antenie Radia Katowice. Przed nami Mark Ambor i Belong Together, a za 6 minut północ i najświeższe informacje.

0: co najmniej 200 osób zostało oszukanych w ramach tzw. diamentowej piramidy finansowej. Śląscy policjanci zatrzymali podejrzanego w sprawie. Gliwice uruchomią miejski program wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 1,5 miliona złotych mają do wydania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Najpierw jednak informacja o utrudnieniach. Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 91 na trasie Częstochowa-Siewierz. Do zdarzenia doszło w Koziegłowach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że nie ma osób poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Siewierza. Śląscy policjanci zatrzymali 51-latka podejrzanego o stworzenie tzw. diamentowej piramidy finansowej. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 200 osób na ponad 32 miliony złotych. Zatrzymany obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i bardzo wysokie zyski, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak.
2: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych. Łączna wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych przekracza 32 miliony złotych. W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych, w tym nieruchomości, kosztowności oraz dzieła sztuki, które mogą posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń ofiar.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty za oszustwa i prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zbada sprawę opublikowania w internecie zdjęć z poniedziałkowego arkusza egzaminacyjnego z matury. Chwilę po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego w sieci pojawiło się zdjęcie stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu w całym kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sytuację.
3: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
0: Dziś o 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Radni Gliwic podjęli uchwałę w sprawie uruchomienia miejskiego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mają w tym pomóc usługi asystenta osobistego. Na co mogą liczyć osoby, które z tego skorzystają, tłumaczy wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
4: To jest osoba, która pomaga osobie niepełnosprawnej tak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w praktyce. Pomaga wyjść z domu, pomaga załatwić podstawowe sprawy, nie wiem, urzędowe, zakupy. Pomaga być osobą bardziej samodzielną, dostać się do danego środka transportu. To jest tego typu usługa.
0: Z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające stałej opieki. Na realizację zadania miasto przeznaczy około 1 400 000 złotych rocznie ze swojego budżetu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 1,5 miliona złotych będą mieli do rozdysponowania mieszkańcy Mikołowa w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczął się nabór wniosków na projekty do zrealizowania. Jak zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, mieszkańcy miasta są bardzo aktywni w ramach tej inicjatywy.
5: Jesteśmy miastem z jedną z najwyższych frekwencji, jeżeli chodzi o udział mieszkańców w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Stąd też co roku dużo wniosków spływa i to jest właśnie ten czas. Niektórzy próbują jeszcze raz, którym się w poprzednich latach nie udało, a niektórzy wymyślają nowe projekty. Ja to zawsze mówię, że co roku jestem zaskakiwany. Kreatywność i pomysłowość mieszkańców nie zna granic.
0: Wnioski będzie można składać do 8 czerwca. We wrześniu okaże się, które pozytywnie przeszły weryfikację, a głosowanie odbędzie się w październiku. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia temperatura do 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

Prawie 6 minut po północy. Przed nami jeszcze 2 godziny nocnego programu w Radiu Katowice, na które oczywiście serdecznie Państwa zapraszam. Rozpoczynamy bardzo dobrze. Depeche Mode, Enjoy the Silence, a przed mikrofonem Michał Przypadło. Dobry wieczór.

0: Sukero i Baila w Radiu Katowice. 16 minut po północy. Być alfą i omegą z języka polskiego? No o tym chyba marzył dzisiaj każdy maturzysta. Zapraszamy na kalejdoskop językowy, który przygotowała Iwona Kwaśny.
1: Kalejdoskop językowy.
2: Alfa i omega to frazeologizm oznaczający wszechwiedzę, autorytet, początek i koniec wszystkiego. W sensie biblijnym to symbol Boga Chrystusa, oznaczający wieczne istnienie. W znaczeniu potocznym określa osobę, która wie wszystko i jest ekspertem w danej dziedzinie. Być alfą i omegą oznacza wiedzieć wszystko od początku do końca, opowiada językoznawczyni dr Katarzyna Wyrwa z

0: profesor Uniwersytetu Śląskiego.
1: Tutaj alfa i omega w tym powiedzeniu są odziedziczone znowu z alfabetu greckiego, nazwy pierwszej i ostatniej litery alfabetu greckiego, co się odnosi do początku i końca. W Biblii mamy Jam jest alfą i omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Ale nie tylko alfa i omega jest w języku, bo jest też alfa i beta. I to nie od dzisiaj, bo w XVI wieku we fraszce Jana Kochanowskiego mieliśmy bardzo ciekawe sformułowanie, które odnotowano skrupulatnie w słowniku polszczyzny XVI wieku. Kochanowski pisał: a nie żal mi, żem poetą, jest coś umieć alfę z betą. I to umieć alfę z betą to być wykształconym, coś wiedzieć. Wiedzmy, że XVI wiek to nie był czas, kiedy wszyscy potrafili choćby pisać, więc już umiejętność odczytywania pisma była czymś bardzo wielkim, a wykształcenie znacznie szersze było chyba nieocenione.

0: Julia Pietrucha i Mrozu, Anioły w Radiu Katowice. Drodzy Państwo, piąty dzień maja, dziś drugi dzień egzaminów maturalnych. Tym razem abiturienci wypełnią arkusze z matematyki. No, zobaczymy, jak im pójdzie.
1: Jestem super podekscytowana. Dużą przyjemność będę miała z rozwiązywania zadań. Nie spodziewam się porażki. Zakładam, że będzie wszystko, tak jak na każdym arkuszu. Trygonometria, zadanie otwarte, jak i zadanie z kombinatoryki. Te przedmioty, takie jak matematyka i angielski, będą takim świetnym przygotowaniem do rozszerzeń, które mogą jednak bardziej stresować, no bo to od nich zależy rekrutacja na studia.
2: Matematyka jest maturą łatwiejszą od polskiego, o tyle, że nie trzeba dużo napisać na matematyce. Trzeba jedynie zrobić równanie i dojść do konkretnego wyniku.
3: Stresuję się na pewno bardziej niż na polski, bo będziemy się liczyć na studia, podstawa nawet. Ale czuję się dość przygotowana, więc myślę, że będzie okej ze wszystkim.
4: Mega się cieszę, bo ja lubię akurat matematykę i wydaje mi się, że mi pójdzie dużo lepiej niż polski, a polski poszedł mi tak też dość dobrze.
0: Matematyka, moja zmora. W tym roku do egzaminów maturalnych w województwie śląskim przystąpiło ponad 40 tysięcy osób. Jutro, czyli 6 maja, maturzyści zmierzą się z językami obcymi, a egzaminy w pierwszym terminie mają potrwać do końca maja. No to za matematykę trzymam kciuki podwójnie, żeby dobrze poszło.

Drodzy Państwo, dziś 5 dzień maja i oprócz tego, że maturka z matematyki, no to w kalendarzu świąt nietypowych mamy m.in. takie święta jak Światowy Dzień Higieny Rąk, do którego za chwilę wrócimy. Mamy Dzień Bez Makijażu, bardzo fajne święto. Mamy Międzynarodowy Dzień Położnej. Mamy też Dzień Europy i Światowy Dzień Astmy. Światowy Dzień Higieny Rąk dzisiaj to dzień, który przypomina, jak potężnym narzędziem walki z chorobami są nasze dłonie, gdy są czyste. To inicjatywa WHO, która zmienia świat, zaczynając od najprostszego nawyku. Warto, drodzy Państwo, myć ręce, no bo jednak dotykamy różnych rzeczy rękoma, a później, nie wiem, spożywamy posiłek, przecieramy oczy i robimy w ogóle z tymi rękami różne dziwne rzeczy. I na przykład dotykamy czegoś takiego jak telefon komórkowy, który to jest uważany za siedlisko zarazków, ponieważ towarzyszą nam wszędzie te telefony, w toalecie, w pracy, w kuchni. A badania wykazują, że mogą przenosić nawet od 5 do nawet 10 razy więcej bakterii niż typowa deska klozetowa. No, myślę, że to pobudza wyobraźnię, bo ciepło emitowane przez urządzenie sprzyja namnażaniu się różnych drobnoustrojów. Klamki też dotykamy często, na przykład w miejscach publicznych. Klamki, poręcze, przyciski w windach są dotykane przez setki osób dziennie, co czyni je głównymi miejscami przenoszenia wirusów i bakterii. Niektórzy na przykład nie myją rąk po wyjściu z toalety, co dla mnie jest w ogóle kosmiczne i nie do przyjęcia. Później wchodzą na przykład do takiej windy, naciskają tymi rękoma przycisk i tak dalej, i tak dalej. No, troszeczkę wyobraźnię trzeba pobudzić, dlatego warto myć ręce, drodzy Państwo. Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen i do tego święta już za chwilę na naszej antenie przejdziemy, więc warto być razem z nami.

0: To Kasia Kowalska i kwadrans przed godziną pierwszą. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś nie oglądał Gwiezdnych Wojen, no to przynajmniej raz w życiu musiał o nich słyszeć. Miecze świetlne, galaktyczne imperium i walka jasnej z ciemną stroną mocy. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Fani sagi wybrali tę datę 4 maja na swoje nieoficjalne święto ze względu na pewną grę słowną. 4 maja, po angielsku May the 4th, jest bardzo zbliżoną fonetycznie do klasycznego pozdrowienia Jedi. Niech moc będzie z tobą. May the Force be with you. A co to ma wspólnego z nauką? O tym Łukasz Szwej.
1: Nauka każdego dnia. Astronomia.
2: Planeta Tatooine. Dwa zachodzące słońca nad pustynnym horyzontem. To jedna z najsłynniejszych filmowych scen z gatunku science fiction.
3: May the Force be with you.
2: To obraz, który przez lata wydawał się czystą fantazją, ale z punktu widzenia współczesnej astronomii wcale nią nie jest. We wszechświecie bardzo często spotykamy układy podwójne, czyli takie, w których zamiast jednej gwiazdy, jak u nas, mamy dwie krążące wokół wspólnego środka masy. Szacuje się, że spora część gwiazd w naszej galaktyce właśnie tak funkcjonuje. Pojawia się więc pytanie, czy w takich układach mogą istnieć planety i czy moglibyśmy z niej zaobserwować tak fantastyczny zachód gwiazd? Jednym z najlepiej poznanych przykładów jest Kepler-16b. Planeta odkryta w 2011 roku, która krąży wokół dwóch gwiazd jednocześnie. Mówi astronom Tomasz Kisiel, nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Katowicach.
4: Analogiczny układ do tego z Gwiezdnych Wojen, który oczywiście jest fikcyjnym układem planetarnym, rzeczywiście taki zaobserwowano. Może nie identyczny, ale tego typu, gdzie są dwie gwiazdy obiegające się wzajemnie po bardzo ciasnych orbitach, bardzo blisko siebie, a dużo, dużo dalej, jeśli chodzi o odległość wzajemną między tymi gwiazdami, dużo, dużo więcej promieni ich orbit znajduje się ograniczony układ planetarny. Także gdybyśmy się na jednej z tych planet znajdowali, to rzeczywiście takie zachody Słońca piękne, gdzie najpierw zachodzi jeden składnik, a potem drugi, rzeczywiście dałoby się obserwować.
2: Czasem Słońca, mówimy w cudzysłowie oczywiście, jako gwiazdy tego układu, byłyby widoczne razem, czasem osobno, w zależności od ich wzajemnego położenia. Ale taki kosmiczny krajobraz ma swoją cenę. Układy z dwiema gwiazdami są dynamicznie bardziej złożone niż nasz układ. Dwie gwiazdy oddziałują grawitacyjnie nie tylko na planetę, ale też na siebie. To oznacza, że stabilna orbita planety musi spełniać bardzo konkretne warunki. Jeśli planeta znajdzie się zbyt blisko jednej z gwiazd, może zostać przechwycona i pochłonięta. Jeśli zbyt daleko, jej orbita stanie się niestabilna i może zostać wyrzucona z układu w przestrzeni międzygwiazdową. Co ciekawe, odkrycie takich światów było dużym zaskoczeniem dla naukowców. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sądzono, że układy podwójne mogą być zbyt chaotyczne, żeby planety w ogóle mogły się w nich formować i przetrwać. Dzisiaj wiemy, że wszechświat jest bardziej pomysłowy niż przypuszczaliśmy. Ale sama możliwość istnienia takich światów pokazuje coś innego. Granica między science fiction a nauką bywa zaskakująco cienka. I kiedy 4 maja ktoś powie:
3: May the Force be with you.
2: Warto pamiętać, że wizja dwóch słońc na niebie to nie tylko filmowy scenariusz. To rzeczywistość kosmosu, którego i my jesteśmy częścią. Niech moc będzie z wami.
1: Ze swojej strony nic nie wiem z całą pewnością, ale widok gwiazd sprawia, że śnię. Vincent van Gogh.
0: Naszą lekcję poprowadził Łukasz Szwej, no i choć dziś już wtorek i 5 dzień maja, to jak najbardziej warto przytoczyć słowa chyba największej imperatorki dzisiejszych czasów.
5: Kochani, niech moc będzie z nami.

minuta po godzinie pierwszej. Jak już jesteśmy, drodzy Państwo, w takich bardziej gitarowych klimatach, to w nich jeszcze trochę pozostańmy, bo dzisiaj właśnie, 5 maja, ma swoje urodziny Bill Ward. 78 lat dziś kończy były członek heavy metalowej grupy Black Sabbath. Współpracował ponadto z takimi zespołami jak Max Havoc, Mythology, The Mesmerist oraz The Rest, a od 2016 roku występuje w zespole Day of Errors, którego to był założycielem, no ale także prowadzi karierę solową. 77 lat ma ten perkusista. Wystąpił w 2025 roku w oryginalnym składzie jako Black Sabbath, czyli Ozzy Osbourne na wokalu, Tony Iommi na gitarze, Geezer Butler na basie i Bill Ward właśnie na perkusji. Ten pożegnalny koncert Black Sabbath, który zapadł fanom na pewno w pamięci do końca ich życia, to było coś, ale ja chciałbym Państwu zaprezentować coś właśnie z repertuaru Billa Warda, z kariery solowej, z kariery bardzo dobrej, ale niedocenionej, myślę, tak przez fanów. Bill Ward i Hate z 79 roku.

To nasz dzisiejszy perkusista i solenizant Bill Ward z utworem Hate. No, jako perkusista Black Sabbath na pewno zainspirował miliony perkusistów i muzyków w ogóle na całym świecie. Człowiek legenda. Zagrał także na pożegnalnym koncercie Black Sabbath w 2025 roku. 100 lat to za mało. Życzę 200.

17 minut po godzinie pierwszej. Pewnie Państwo kojarzą taką grę Państwa Miasta. Bardzo edukacyjna gra, można się naprawdę z wielu wspaniałych rzeczy dowiedzieć. To ja bym jeszcze wprowadził taką grę Flagi i Kolory. No bo flaga Puław wywołała wściekłość tych mniej bystrych internautów. O co chodzi? Ano już Państwu tłumaczę, bo od ponad 20 lat w Polsce 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Na dzień później obchodzone jest Święto Konstytucji.

Konstytucji 3 maja. No i w wielu miastach, u państwa pewnie też, wywieszane są flagi państwowe i miejskie. Tak też się stało w Puławach. Władze miasta zdecydowały o przystrojeniu głównych ulic barwami narodowymi oraz miejskimi. Flagi Puław, uwaga, mają kolor srebrno-czerwono-złoto-błękitny, no i nawiązują bezpośrednio do pogoni, historycznego symbolu Puław, zaczerpniętego od herbu rodu Czartoryskich. Srebrny kolor we fladze to kolor zbroi rycerza, czerwony tła herbu, złoty oznacza świątynię Sybilli, a błękitny rycerską tarczę, ale no tego nie musi wiedzieć każdy. W każdym bądź razie w sieci zamieszczono nagranie, na którym widać dekorowanie puławskich ulic. Co ciekawe, nagranie wywołało wiele emocji, ponieważ wielu internautów, nie wiedząc o tym, że czterokolorowa flaga jest symbolem miasta, stwierdziło, że Puławy wywieszają na ulicach flagi Ukrainy, a niektórzy też powiązali miejskie flagi z symbolami środowiska LGBT. Także warto znać flagi i ich kolory. Może nie każde i nie wszystkie, ale jak się nie wie, to warto to sprawdzić, zanim się coś w internecie napisze. Chociaż no, z naszą flagą śląską też mają niektórzy kłopot. Tym bardziej jak wiatr źle zawieje.

0: difunto.
1: Juanes, La Camisa Negra. A u nas gra i to nie byle kto, bo Marek Grechuta. I Wiosna, ach to ty. A już za chwilę nasza nauka na UKF-ie. Warto być z nami.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
2: Od dymnych sygnałów do sieci 5G. Ludzkość przeszła ogromną drogę, aby pokonać czas i przestrzeń. Również, żeby móc komunikować się na odległość w czasie rzeczywistym. Ta fascynująca rewolucja zaczęła się od prostej, genialnej idei i osobistej tragedii. I o tym dzisiaj w magazynie naukowym Radia Katowice Marta Dobrowolska-Damszel i realizujący audycję Rafał Drabek zapraszają.
3: Dziś mówimy o nim internet XIX wieku. Kod Morsa zrewolucjonizował świat komunikacji, dając początek wszystkiemu, co mamy dzisiaj w kieszeniach. Ale tej cyfrowej rewolucji, tych tysięcy kilometrów kabli na dnie oceanów, prawdopodobnie nigdy by nie było, gdyby nie pewna osobista tragedia. Tragedia, która sprawiła, że uznany malarz rzucił pędzle i postanowił pokonać czas.
4: Nauka na UKF-ie.
3: Tym malarzem był Samuel Morse. W 1825 roku podczas pracy nad portretem w Waszyngtonie otrzymał wiadomość, że jego ukochana żona Lucrecja nagle zachorowała. Zanim Samuel spakował rzeczy i dotarł do domu w Connecticut, było już po pogrzebie. Wiadomość szła zbyt wolno. To poczucie bezradności stało się paliwem dla jego obsesji. Morse zrozumiał, że świat potrzebuje czegoś więcej niż listów i gołębi pocztowych. Postanowił zaprząc prąd elektryczny do przenoszenia słów, a właściwie znaków. Jak to wszystko działało w praktyce, opowiada profesor Jerzy Jarosz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
5: Morse nie zakodował słów, tylko zakodował za pomocą znaków znaki, które tworzą słowa, czyli litery i cyfry. No, żebyśmy coś rozumieli, to musimy uzyskać pewien symbol. W werbalnej komunikacji to są słowa, które coś znaczą. Natomiast znaki, czyli litery, z których one się składają, nic nie znaczą. A tym bardziej znaki, które opisują słowa.
6: Zrobiło się
5: trudniej. Ale właśnie za pomocą tych znaków można przekazać znaki, które przekazują symbole, które rozumiem, więc jest cudownie. Współczesne technologie niesamowicie łatwo nam to rozwiązują, bo po prostu mówimy. To, co mówimy, jest przekazywane za pomocą modulowanych, powiedzmy tak ogólnie, fal elektromagnetycznej, gdzie chcemy, za pomocą całych systemów satelitów, wiesz, i tym podobnych odbiorników i nadajników. Więc jest to dla nas niezwykle proste. Ale kiedyś tak nie było. W ogóle mówimy o czasach XIX wiek, prawda? 1838 wynalezienie tego kodu, a 44 wysłanie pierwszej wiadomości linią telegraficzną. Genialnością tego rozwiązania jest fakt, że te znaki są tylko dwa. I to właściwie jest taki kod binarny, 0,1, albo kropka, kreska, albo dźwięk dłuższy, krótszy, albo błysk światła dłuższy, krótszy, albo brak jakiegoś sygnału dłuższy lub krótszy. No właśnie, i ta przerwa.
6: Mamy trzy.
5: Jeszcze jest też możliwość przekazywania gestami, bo ręce do góry to jest kropka, a ręce w bok to jest kreska. Ręce skrzyżowane, no to jest spacja, więc wszystko możemy nadawać morsem, gdzie chcemy, jak chcemy, bez prądu, w ciemności, no wszędzie, w każdej awaryjnej sytuacji.
3: Ale jak zamienić skomplikowany alfabet na proste impulsy? Tu z pomocą przyszedł Alfred Weil, wspólnik Morsa. Postawił on na matematyczną optymalizację, sprawdził, których liter używamy najczęściej i przypisał im najkrótsze sygnały.
5: To on właściwie przełożył to, co Mors tam chciał przesyłać liniami telegraficznymi, na ten kod kropek kresek. I zrobił to w bardzo mądry sposób, mianowicie zoptymalizował to. Ale akurat nie do języka polskiego, tylko do angielskiego. Czyli krótko mówiąc, te litery, które najczęściej występują w alfabecie w użyciu w języku angielskim, no to mają najkrótsze kody. W związku z czym E to jest jedna kropka, a T to jest jedna kreska, ponieważ te dwie litery najczęściej występują w języku angielskim. W języku polskim jest zapewne inaczej, no ale cóż, no jednak ten kod musi być uwspólniony, żebyśmy go rozumieli. Wzywamy pomocy?
6: Tak, wzywamy pomoc.
5: Mamy tutaj specjalny wzywacz pomocy, który nadaje akurat, to jest produkt ESY, czyli z przestrzeni kosmicznej, ze stacji kosmicznej. Nadamy.
6: to nie jest trudne do zapamiętania.
5: Nie, to jest akurat bardzo proste. Trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki. Co to znaczy? Przybywajcie, ratujcie nas. Dosłownie to jest SOS, czyli Save Our Souls, o Save Our Ship, o Seek Our Ship. Kiedyś ten kod był inny, taki używany powszechnie, ale w momencie jak Titanic tonął, to już nadano również ten kod SOS, nadając również wcześniej kod też alfabetem Morsa CQD, czyli szukamy pomocy, niebezpieczeństwo, szukamy pomocy, CQ, danger. Nadano oba kody. No i ten kod na szczęście został usłyszany przez Karpatię, no i dzięki temu 700 dusz zostało uratowanych.
3: Choć dziś telegrafy stoją w muzeach, kod Morsa to wciąż najtrwalszy system ratunkowy świata. Kiedy zawiedzie satelita, padnie sieć 5G i zgasną ekrany, zostaje kropka i kreska. Tylko tyle i aż tyle.
5: Ale tu jest jeszcze jedna rzecz ważna, którą też chyba warto wspomnieć o tym. Mianowicie, jeżeli wzywamy, czy też nadajemy wiadomości nowoczesnymi technologiami za pomocą fal radiowych, komunikujemy się, to nie jest to zarezerwowane tylko dla odbiorcy, do którego to adresujemy. Jeżeli ktoś na tej częstotliwości odsłucha nasze informacje, a powinny być tajne, nawet jak są zaszyfrowane, to można to odszyfrować zapewne. Enigmy się udało, przecież pewnie wszystko się da. Ale myślę o takiej komunikacji na przykład między okrętami. Jeżeli chcemy nadać wiadomość, która nie powinna być słyszana przez innych, no to okręty to robią sygnalizacją świetlną. Prawda? Nie wysyłają fali elektromagnetycznej, która dotrze wszędzie, tylko bezpośrednio obserwują z okrętu sąsiedniego na okręt, który błyska, można mu odbłyskać i ta komunikacja jest wtedy naprawdę prywatna.
6: No i tutaj doszliśmy do tego, kto jeszcze tego kodu używa.
5: No w tej chwili krótkofalowcy też, którzy się kontaktują w ten sposób radiowo, no też używają tych kodów. No są też oczywiście, troszeczkę to poszło dalej, także nie tylko już kodujemy litery i cyfry, ale są kodowane, no tak jak w SMS-ach też mamy, prawda, te skróty ASAP i tym podobne.
6: Czekamy na emotikony.
5: Emotikony Morsem. No w pewnym sensie tak, na przykład 88, jeżeli nadamy, no to jest ucałowania, buzia, dużo miłości, więc mamy już takie kody, jest to rodzaj emotikonu.
6: Trzeba być tylko na bieżąco, żeby móc odkodować.
5: No trzeba rozumieć, czego słuchamy, czy co widzimy.
3: Przyszłość kodu Morsa to nasza ostatnia deska ratunku. Samuel Morse chciał tylko, by nikt więcej nie spóźnił się z ważnym słowem i ten fundament komunikacji zostanie z nami na zawsze. I kropka. Marta Dobrowolska-Damszel i realizujący audycję Rafał Drabek dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
2: A może by się tak nauczyć Morsa i całą audycję poprowadzić Morsem? Dałoby radę, drodzy państwo, gorzej z muzyką.

Never Ending Song i kwadrans do godziny drugiej. Po godzinie drugiej przypominam Państwu, jak zwykle, nasz wykład w Szkole Bardzo Wieczorowej, a już niedługo, bo 16 maja w Radiu Katowice niezwykły koncert, na który Państwa oczywiście zapraszamy. Hochberg, muzyka przełomu epok w wykonaniu kapeli dworskiej Książąt Pszczyńskich i harfistki Anny Scheller. W setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha Bolko von Hochberga usłyszymy na żywo najpiękniejsze utwory impresjonizmu, a wydarzenie uświetnią swą obecnością książę Pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. To wszystko w studiu koncertowym Radia Katowice 16 maja o godzinie 12. Bilety do nabycia na naszej stronie radio.katowice.pl, tam też szczegóły wydarzenia, a także w siedzibie Radia Katowice od poniedziałku do piątku od 9 do 15, a także przed samym wydarzeniem, tylko trzeba podkreślić, jak zwykle, liczba miejsc jest ograniczona.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: I to już wszystko ode mnie tej nocy. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Jak zwykle było mi niezmiernie miło. Kłaniam się, Michał Przypadło. Do usłyszenia.

0: Dobry wieczór Państwu. Szkoła bardzo wieczorowa Polskiego Radia Katowice i właśnie w tej stacji teraz usłyszycie Państwo wykład doktora Jacka Kurka, który opowie o historii pewnego pokolenia, które to mieszkało, żyło, tworzyło w Chorzowie Batorym.
1: Myślę, że nie tylko. Dobry wieczór Państwu, ale w ogóle na Śląsku. Natomiast pan redaktor, i tu zdradzę może naszym słuchaczom pewną taką moją refleksję wynikającą z naszych relacji,